0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Rząd obiecuje obniżkę cen paliw. Decyzję uzależnia od podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dziś pracę nad jej projektem rozpocznie Sejm. To drugie podejście w tej sprawie. Pierwszą ustawę zablokował prezydent Karol Nawrocki. Do Sejmu wkrótce trafi też rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala. Chodzi o bezpieczeństwo i zapobieganie tragicznym wypadkom, mówi premier Donald Tusk.
1: Wrócimy do tego pomysłu, aby tym, którzy wjeżdżają w sposób taki nieodpowiedzialny na przejazd kolejowy i to może doprowadzić do katastrofy, będą karani nie tylko mandatami. Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Ja wiem, że to jest trudna decyzja. Zdaję sobie sprawę, że praca kierowców, szczególnie ciężarówek, jest bardzo wymagająca i trudna, ale nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
0: O zaostrzenie przepisów zabiegali maszyniści kolejowi. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne w związku z dronem z plaży w Rusinowie koło Jarosławca, przekazała Żandarmeria Wojskowa. Operacja trwa, mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Na pewno Rosja utraciła ważny element podnoszenia swoich zdolności do operowania statkami bezzałogowymi. Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: W przyszłym tygodniu szef MON ma się spotkać w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Tematem rozmów ma być realizacja kontraktów zbrojeniowych i budowa stałej bazy armii amerykańskiej w Polsce. Andrzej Poczobut po tygodniu w Białorusi wrócił do Polski. Działacz przekroczył przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Podróżował głównie po Grodzieńszczyźnie, był też w Mińsku. Spotykał się przede wszystkim z działaczami zdelegalizowanego przez Aleksandra Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi.
3: Miałem okazję spotkać się z ludźmi, większość z których znałem, ale też byli ludzie nowi, którzy dołączyli do organizacji w tych trudnych czasach. Bardzo cieszy mnie fakt, że jest prowadzone nauczanie języka polskiego. Niestety nie ma nauczania języka w systemie państwowym. Kiedy przekraczałem granicę, wzięto mnie na rozmowę i chciano dowiedzieć się, na ile ja przyjechałem, gdzie będę mieszkał. Też chciano sprawdzić mój telefon, ale telefon akurat miałem zablokowany.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział, że jeszcze wróci do Białorusi. Teraz wybiera się w podróż do USA i Kanady. Polonijny działacz spędził w białoruskich więzieniach i koloniach karnych ponad 5 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale rano utrzymają się mgły. W zachodniej połowie kraju początkowo pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami pojawią się także burze, głównie na południowym zachodzie. Wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Temperatura maksymalna wyniesie od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 stopni na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem, około 17 stopni.
6: Ja oceniam, że to jest perfekcyjna pogoda. Wczoraj była perfekcyjna i dzisiaj będzie perfekcyjniejsza.
5: Zuza, ty byłaś na zewnątrz?
6: Teraz jest zimno, ale jest 6 rano. Będzie lepiej.
5: Trochę jeszcze to brakuje do perfekcji, ale może się
6: dogadamy
5: do
6: 10. Dobrze.

0: gdy byś to zapytała, to jestem rozbudzony w jakichś 80%, więc taka muzyka bardzo, bardzo, bardzo mi robi.
1: A czy masz attitude?
0: Nie, chyba jeszcze nie. Może się zalokuję w drugiej godzinie. Zobaczymy.
1: Doskonale.
0: Nie, ja chyba nigdy nie mam. Chociaż może czasami mam. A ty masz czasami?
1: Ty masz czasami na szczycie. To jest jednak moment zapalny. Ale w porankach wydaje mi się, że jednak radzimy sobie bez takiego humorku. Tak to przetłumaczę. Miło, że wróciłeś tak swoją drogą.
0: O.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Dobrze cię widzieć, Zuza i Łęda.
1: No, dzień dobry.
2: Nowy świt.
0: Chociaż jest w tym malutki podstęp, co powiedziałaś, miło się widzieć, bo gdy mnie nie było, to miałaś więcej pracy z powodu mojej nieobecności.
1: Znaczy, to też przyczyna, dla której właśnie miło cię widzieć.
0: No właśnie tak, do tego zmierzam.
1: Tak, ale poradziliśmy sobie jakoś, no. Udawaliśmy, że jesteś tutaj, ja miałam twój głos w swojej głowie. Zastanawiam się, jakie komplementy byś mi powiedział, na przykład przy okazji jakiegoś dnia, który był.
0: Ja nie tak,
1: zupełnie niewymuszone to było z mojej strony.
0: Zero sugestii.
1: Ani twoje
0: nie sprawdziłem, jakie dzisiaj mamy święto. Jestem niesynchronizowany jeszcze, ale zaraz to
1: ja
0: nadrobimy.
1: Ja też nie sprawdziłem, jakie jest święto, więc to nadrobimy. Wszystko państwu opowiemy. Powiemy też, kto się urodził, jakie mamy rocznice, bo na tym kalendarium polega, które najczęściej po szóstej wybrzmiewa.

0: Też nie w pierwszej fali.
1: No nie, wiadomo, chociaż ja mam wrażenie, że jest ta fala taka rozciągnięta na przestrzeni wielu dekad, niekończąca się, uznająca, że to jest klasyka i wiadomo, Pink Floyd, Pink Floyd.
0: Ale ja jestem fanką dobrych sampli. Uważam, że wyciąć sobie sample z Pink Floydów to znaczy, że oni naprawdę mieli świetny gust. Po prostu.
1: Bez wątpienia, ale też jest to bardzo ryzykowne. Biorąc pod uwagę to, jak wielka jest miłość fanów Pink Floyd do muzyki Pink Floyd, więc jak ktokolwiek cokolwiek tam robi, to jest to takie...
0: Czekam na te głosy oburzenia. Jeżeli są, to proszę je wyrazić. Jestem naprawdę ciekawa, czy to Mateusz ma takie obawy i lęki, czy to ma potwierdzenie w rzeczywistości. Potwierdzenie w rzeczywistości ma to, że dzisiaj dużo się będzie działo w tym programie.
1: Ojej, tak.
0: Bo dzisiaj
1: nie
0: będzie...
1: mamy na myśli nas aż tak bardzo.
0: Nie, właśnie, nas będzie przez to mniej.
1: Paradoksalnie najmniej.
0: Będziemy tylko mówić o materiał, a potem o znowu materiał, albo tu o przyszedł ktoś, a tu znowu się ktoś połączył.
1: O, rozmowa, o, cześć Beata.
0: Tak, i tak zaraz będzie 10:00, ale zanim ta 10:00, to dziś, w tej godzinie będzie o rowerach. Niespodzianka.
1: I jeszcze jedną osobę dzisiaj przywitamy. Cześć, Kate, możemy powiedzieć.
0: Ach, oczywiście.
1: Albowiem 41 lat temu wyszła płyta najdoskonalsza, przepiękna. O matko, jochy, jachy. I proszę głośniej sobie zrobić. I to jest płyta, z której pochodzi Running Up That Hill, czyli Hands of Love, i płyta, która w postaci tej piosenki wróciła jeszcze na listę.
0: Właśnie, miała drugą młodość i drugą falę, która już dzisiaj teraz też wraca. Aha.

0: Myślę, no, że spokojnie moglibyśmy robić w chórkach u Kate Bush.
1: To trzeba, inaczej nie jest zaliczone słuchanie tego utworu. Ale jeżeli chodzi o twoje obawy co do Pink Floydów, no to ja widzę tylko jednego maila. Słusznie pan Piotr napisał, bo prosiliśmy. I pan Piotr pisze, że Leave Muzyka Pink Floyd Alone, jedyne wersje, które akceptuje, to Extended. Bardzo mi się to podoba, to tak samo jak z Władcą Pierścieni, jedyna przeróbka Władcy Pierścieni, jaką toleruje, to ta wersja reżyserska
0: tak.
1: Więcej się zmieści po prostu, a wszystkie inne nie wchodzą w grę, jeżeli chodzi o Pink Floydów, Piotr tak donosi. Na grupie patronackiej cisza, więc no są jakieś obawy zasadne w tym, z tego wynika, ale...
0: Ale może to przewrażliwie, nie?
1: A może ty tak jednak masz?
0: Nie, ja tak...
1: No
0: czy mam? Czekaj, niech się zastanowię. Czy są takie klasyki, na które bym się oburzył, jakby były samplowane? Pewnie tak, ale gdyby były...
1: Źle samplowane. Jak coś jest źle samplowane, to i ja się oburzę. Nie można no źle samplować. Jakby, jak już się bierzemy za te świętości, to chociaż zróbmy to dobrze. Jak najbardziej.
0: Zerkam do kalendarium dzisiejszego i mamy tak, 77 rok... 16 września premierem miał film animowany Wielka Podróż Bolka i Lolka w reżyserii Władysława Najerbeckiego i Stanisława Dulca. W 81 roku premierem miał pierwszy odcinek bajki Listonosz Pad. Zupełnie zapomniałem o jej istnieniu.
1: Ja też zapomniałam,
0: BBC.
1: A była.
0: No i były też rzeczy dla trochę starszych widzów, bo w 99 w holenderskiej telewizji wystartowała pierwsza edycja reality show Big Brother.
1: Czy ktoś z państwa oglądał polskiego Big Brothera z lubością, a może tego właśnie pierwszego?
0: No, ja próbuję sobie przypomnieć, ile miałem lat, jak Big Brother był w Polsce emitowany, bo ja to pamiętam.
1: Przez mgłę?
0: No, bardzo.
1: Ta, która teraz się unosi nad Polską.
0: Tak, to mniej więcej tak, tak widzę te wspomnienia. Pamiętasz. Że gdzieś coś w TV, gdzieś coś było. Ale...
1: Ja zadaję to pytanie, czy to jest dla państwa taka nostalgiczna data, czy jednak Big Brother,
0: Kogo to obchodzi?
1: Kogo to tam? Ale mnie na przykład obchodzi ta muzyczne kalendarium, które przed nami, bo była Kate i teraz będzie Katie, bo to 42. urodziny Katie Melua.

0: Chyba dzisiaj Patryk miał jakiś taki motyw przewodni, układając playlistę.
1: Widzisz jeszcze kilka, Kaś?
0: Katie. Czekaj, zaraz przejrzę, znajdziemy. Na bank jakaś jeszcze się znajdzie.
1: Ale Kasie nie mają dzisiaj imienin, jakby co.
0: No dobra, chyba imieniny nie widzę mają jednak.
1: Edyty, Kamile i ma Kornel też. Kornele. Jak już trzymam się liczby w nogi.
0: Pozdrawiamy.
1: A poza tym, dzisiaj jest dzień bluesa.
0: No tak, przecież rocznica urodzin B.B. Kinga. I dzień bluesa w 2006 roku został wprowadzony, więc dzisiaj mamy 20 lat od wprowadzenia dnia bluesa. Bez sensu zupełnie.
1: Ale to każda przyczyna, żeby świętować hucznie, jest dobra, tak myślę. Podoba mi się też przysłowie, które jest na dzisiaj zaplanowane w kalendarzu Kalibi. Mhm. Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. I widzę tego człowieka, który ze względu na to, że pamięta to przysłowie, to tak się przygląda tym robakom na tym podwórzu. I myśli sobie, to głęboko czy nie głęboko? Więcej tego drewna rąbać na zimę, czy mniej?
0: Myślisz, że tak wygląda praca w IMGW?
1: Tak, patrzą na robaki. Zupełnie przecież od tego są te studia, Mateusz.
0: Też właśnie tak to sobie wyobrażam. O rowerach za chwilę będziemy państwu. Znowu rowery.
1: Nie martw się. Powiemy, że o rowerach, a potem będzie, to było o rowerach i będzie tyle o rowerach. Nic więcej o rowerach.
0: Okej. Okay.

0: Nie wiem, czy uwierzysz, Mateuszu, ale ja tak naprawdę nigdy nie rozmawiałam o rowerach na antenie.
1: Doprawdy?
0: Tak, więc ja mogę przeczytać te tutaj podprowadzenie, żeby ciebie już nie bolało, że znowu o rowerach. Co ty?
1: Nie, no bez przesady, tak tylko karykaturyzuję pewien stan emocjonalny.
0: Wszyscy wiemy.
1: Oczywiście, ale jakbyś chciała to przełamać, to możemy pogadać o rowerach. Ja wiem o nich tak dużo, mam tyle doświadczenia w jeżdżeniu.
0: Nie będę cię męczyć, ale Wiktoria Wichrowska nam opowie, bo dziś rozpoczyna się Europejski Tydzień Mobilności, podczas którego mieszkańcy miast będą zachęcani do wybierania bardziej ekologicznych i aktywnych form przemieszczania się, więc nie tylko rowerów, ale jedną z nich jest poruszanie się na rowerze, o czym można było przekonać się podczas warszawskiego święta rowerowego pod hasłem Czasy zrównoważonej mobilności. Szczegóły w dźwięku przygotowanym przez Wiktorię Wichrowską.
2: Kocham rower, po prostu bez roweru to jest strasznie nudno.
3: Nasze psy uwielbiają jeździć rowerami cargo, to bardziej niż przyczepkami z tyłu, bo tak? Wszystko widzą, są z przodu, są przewodnikami stada, no więc nawet ten jeden, który kiedyś nie lubił podróżować, jak się dwa razy w końcu przekonał, przejechał się dwa razy, to już teraz też uwielbię.
4: Zastąpił mi praktycznie samochód, zastąpił mi motocykl, no i od 2 lat przemieszczam się tylko i wyłącznie rowerami.
5: Jest mi bardzo miło widzieć wszystkich i gościć was na 4. edycji warszawskiego święta rowerowego. Mam nadzieję, że piknik wam się spodoba. Na ten piknik dojedziemy sobie trasą, która będzie prowadziła ulicą Andersa, Aleją Wojska Polskiego, Broniewskiego i później Aleją Zjednoczenia.
6: To już jest 4. edycja warszawskiego święta rowerowego. Skąd pomysł?
7: Początki wzięły się trochę z Międzynarodowego Dnia Roweru, który jest ustanowiony 2 czerwca przez Radę ONZ. Z inicjatywy takiego Polaka, który tam działał, pana Leszka Sybilskiego. I my pierwsze 3 edycje robiliśmy na przełomie maja i czerwca właśnie po to, aby jakoś z tym świętem, z tym Międzynarodowym Dniem Roweru się zgrać. W tym roku stwierdziliśmy, że zrobimy to na jesień, żeby połączyć nasze siły z Festiwalem Rowerów Cargo, który zwykle odbywa się właśnie we wrześniu. Nasze hasło jest Czasy zrównoważonej mobilności. Wynika to głównie z tego faktu, że mamy kryzys klimatyczny, mamy katastrofę związaną z globalnym ociepleniem, więc uważamy, że promocja roweru jako zrównoważonego środka transportu przy okazji zdrowego, ekologicznego, przyjemnego i takiego, który też łączy ludzi, jest godna, warta do propagowania i dlatego też to robimy.
8: Tak, tutaj prawa noga, złapać za kierownicę. I teraz lewa noga na lewą korbę i siadamy. Tylko trzeba pilnować, żeby nie przechylić się za bardzo do przodu. Tutaj środek ciężkości jest w tak nieintuicyjnym miejscu.
9: Ja wywodzę się z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów z 1886 roku. No i mam zaszczyt takim bicyklem jeździć i postanowiłem dzisiaj zostawić szosówkę i miejski rower w domu i przyjechać bicyklem na warszawskie święto jak najbardziej odpowiednim sprzętem.
10: Co my tutaj mamy, widzimy przed sobą?
11: Rower trójkołowy poziomy.
10: No dobra, to testuję, siadam.
11: Nogę z jednej strony, druga z drugiej, ale z przodu.
10: I może na nim się oprzeć.
11: Jeździć jak na fotelu w domu.
12: Jorge Bazuti z firmy Reki Biker.
13: Przeważnie jedna z największych satysfakcji, przynajmniej dla mnie, jak jakaś osoba kupuje takiego roweru, jest właśnie to widzieć tą radość, że taka osoba, która miała bardzo duże ograniczenie, że jeździła na wózku inwalidzkim czy coś, teraz wsiada do roweru i znajduje całą tą wolność, która w pewnym momencie była jemu odebrana.
7: Liczba rowerzystów rośnie, liczba wypadków z udziałem rowerzystów w liczbach bezwzględnych, uwaga, spada mimo wzrostu liczby rowerzystów, co też jest bardzo dobrym prognostykiem, bo pokazuje, że im więcej rowerzystów, tym inni ludzie bardziej na nich uważają i po prostu jest po prostu bezpieczni, kiedy nas jest więcej.
14: Za granicą w ogóle rower cargo w Poczcie Narodowej, Państwowej jest bardzo popularnym środkiem transportu, bo ten listonosz po prostu jest dużo bardziej mobilny niż nasz idący z wózkiem, tramwajem czy autobusem. Daria Rogowska. Prowadzę z mężem Cargo Byway. Przede wszystkim rynek rowerowy cargo za granicą zaczął się rozwijać dużo wcześniej niż u nas. U nas ten temat rośnie dosyć intensywnie, ale nadal powiedzmy w skali krajów zachodnich jest to bardzo powolne tempo. Wiadomo, że nie w każdej sytuacji ten rower cargo zastąpi zupełnie samochód, bo na dalsze podróże jednak jest pewien zakres zalet samochodu, którego rower cargo nie ma, ale w takim życiu codziennym po mieście, czy nawet wycieczki pod miasto, nawet w połączeniu z zbiorową komunikacją typu pociąg, to jest fantastyczna para.
7: My dążymy do tego, żeby się jeździło lepiej, bezpieczniej, więcej, o czym świadczą tutaj zgromadzeni ludzie i te piękne nowoczesne maszyny, które no niejednokrotnie kosztują tyle co samochód, zwłaszcza te cargo, więc skoro ktoś się decyduje na taką inwestycję, to znaczy, że podchodzi do tego naprawdę poważnie i to nie jest zabawka, to nie jest rekreacja, to jest po prostu środek codziennego transportu. Natomiast jak to wygląda ze strony naszych możnowładców, no to już jest temat na chyba oddzielną audycję w ogóle. No, dowiedzieliśmy się niedawno, że będzie remontowany most Śląsko-Dąbrowski i że absolutnie nie będzie przewidziana żadna infrastruktura rowerowa na nim, dlatego że w tunelu pod Starówką trasy WZ jest za ciasno, więc nie da się zrobić na nim infrastruktury, więc na moście też nie będzie. Dlatego też 23 września będzie inna impreza, taka bardziej manifestacyjna. Zapraszamy wszystkich na most Poniatowskiego o godzinie 7.30 rano. Będziemy pokazywali, w jaki sposób legalnie i bezpiecznie należy się poruszać mostem Poniatowskiego. To wcale nie znaczy, że jest to dla wszystkich wygodne i bezpieczne, ale legalne.

0: Muszę ci się do czegoś przyznać i państwu przy okazji, jeżeli chodzi o tydzień mobilności i przemieszczanie się po mieście na inne sposoby. Bo mam taką myśl, że może jak się przyznam, to się do tego zbiorę.
1: O,
0: wzięłam
1: ciekawe.
0: Gdzieś na początku wakacji, jakoś w lipcu, pożyczyłam rolki od mojej mamy, bo moja mama już na nich nie jeździ, ja mamy ten sam rozmiar, bo pomyślałam, że sobie porolkowałabym. Bo umiem jeździć na łyżwach, na rolkach, nie pamiętam, kiedy ostatnio stałam.
1: No, ale więc, mechanika podobna.
0: Tak, więc mam rolki. Tylko, że nie mam ochraniaczy.
1: O,
0: ani kasku.
1: Okay. Ale to bardzo odpowiedzialnie podchodzisz do sprawy, szanuję.
0: Tak, tylko zamówienie kasku czy ochraniaczy w dobie internetu, albo wybranie się nawet w tym wielkim mieście stolicy Warszawa do sklepu, który takimi dysponuje, żebym sobie jeszcze wybrała i dopasowała, to naprawdę nie jest aż tak wielkie wyzwanie logistyczne.
1: Nie, no słuchaj, trzeba otworzyć komputer, pisać parę rzeczy.
0: Najgorsze jest to, że sobie ubzdurałam, że jak już mam kupić ochraniacze i wydać te pieniądze, to chciałabym, żeby one miały jakiś kolor. Na zasadzie nie takie czarne i smutne i nudne, tylko chciałabym mieć kolorowe.
1: Ale tak bardziej różowe, czy kolorowe w abstrakcję?
0: Nie, no bardziej typu fioletowe, różowe.
1: Okay.
0: No, no, może być fajnie, jakiś inny kolor. Tylko po prostu to nagle ogranicza, bo jakby najtańsze są zwykłe czarne i potem nagle cena rośnie. Człowiek patrzy się, a to może jednak nie. Mhm. Tylko, że lato mi się kończy, pogoda mi się kończy i mam wrażenie, że one już tak postoją do maja.
1: No chyba, że się przygotujesz odpowiednio, ubierzesz i w temperaturze trochę niższe będziesz jeździła, dopóki nie ma lodu na ulicach. To chyba jest to do zrobienia. Może mało przyjemnie przy silniejszym jesiennym wietrze, ale może da się
0: będzie mnie pchało do przodu, będę szybciej jechać wtedy.
1: No, może w ogóle właśnie nie będziesz musiała przebierać nogami wtedy z wiatrem w plecach.
0: Tylko to szeroko kurtkę rozłożę i będzie jak żagiel.
1: Ale pomyślałem sobie, że to nie jest taka prosta sprawa, no bo czy zamówienie kasku i ochraniaczy to są już takie duże zakupy na komputer, czy jeszcze takie małe, że można je zrobić na telefonie?
0: A może to
1: czy
0: jest
1: ty
0: tego
1: to rozdzielasz?
0: Problem. Tak, rozdzielam. Może to jest tego problem, że przeglądałam w komórce i się nie czułam gotowa. Jakbym otworzyła jednak laptopa.
1: Może na komputerze to trzeba kupić.
0: No plus tak naprawdę wymaga to pewnego researchu, o czym osoby, które korzystają z kasków na pewno wiedzą, że dobry kask powinien mieć atesty i takie tam, więc no faktycznie to jest sprawa do laptopa. A ja przyznaję się do tego i pytam państwa, czy państwo coś ostatnio tak prokrastynują do tego stopnia, że całe wakacje się do tego nie zabrali. I nie chodzi mi koniecznie o sport, mogą być inne sprawy. Na przykład ta kubka kamieni do przerzucenia na ogródku. Jak miała być zrobiona w lato, a lato się kończy. Ty masz coś takiego?
1: Aha, miałem nadzieję, że tu już zagra piosenka.
0: No to dobrze, do nich
1: żeby
0: zagra.
1: Się nie
0: a ty się zastanów, co prokrastynujesz.
1: Do kubki wstydu.
0: Do czego możesz się przyznać?

0: tak się zastanawiałem przez całą piosenkę, czy ja mam taką rzecz, którą odkładałem w czasie i się nie zabrałem za nią. I ja wiem, że głupio to zabrzmi, ale chyba nie, ale...
1: Jeszcze lepsza jest przyczyna, dlaczego nie.
0: Nie, no bo zrealizowałem wszystko, co sobie zakładałem, a zakładałem niewiele, więc minimalny plan został wykonany i jest okej.
1: Okay. Do przodu. Tak, ja myślę, że państwo powinni brać przykład z Mateusza, bo niektórzy biorą jakieś takie ambitne plany na jesień, że się nauczą nowego języka, jeszcze to, jeszcze tamto.
0: Ej, ale to już jest ofensywne.
1: To przepraszam.
0: Właśnie postawiłaś mnie po drugiej stronie spektrum ambicji. A to nie jest tak, że to było nieambitne lato. Ja bardziej się trzymałem kilku rzeczy, które sobie postanowiłem, że będę realizował i realizowałem. Nie dokładałem tam sobie jeszcze, nie wiem, rolek.
1: Okej, rozumiem. Czyli jest, no, teraz ty po mnie pocisnąłeś. No to dobrze, to może...
0: Jeden.
1: Okej. To możemy już postawić tu kropkę i dalej być dla siebie mili, czy...
0: Możemy. No pani Marta napisała, że od lipca jest dumną posiadaczką karty Multisport i tyle. No tak. I fajnie.
1: No to bywa trudne, jak się wykupuje takie karty albo karnet na siłownię.
0: Mhm. To jest pierwszy krok.
1: I

0: Przepraszam, ale ja teraz nie mogę pracować, bo piesek wstał, ja muszę głaskać go.
1: No to, to może być trudne.
0: Dobra, dzisiaj mamy 16 września, co oznacza, że mamy z perspektywy... Albo inaczej zacznę. Są takie rzeczy, które dobrze, że prokrastynujemy i że one się odkładają w czasie, a nawet oddalają niekiedy, ponieważ mamy pewien taki konsensus od wielu, wielu lat związany z dziurą ozonową. I to jest jedna z niewielu takich sytuacji międzynarodowych, gdzie doszliśmy do pewnego ładu i składu i udało nam się coś wspólnie osiągnąć. W 1987 roku, 16 września, podpisano protokół montrealski w sprawie zwalczania dziury ozonowej, stąd dzisiaj, jak się zerknie do kalendarza, to właśnie Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej jest. No i to jest taki dzień, kiedy można przypomnieć szacunki, że do 80. Mamy nadzieję, że wrócimy, jak wszystko pójdzie dobrze, właśnie w kontekście dziury ozonowej, do 2066 roku nad Antarktyką, do 45 roku nad Arktyką i resztę świata do 2040 roku, jeżeli będziemy utrzymywać obecny stan rzeczy.
1: Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o dziurę ozonową, to jest to jakaś pierwsza kwestia, za którą myśmy się poważnie wzięli, jeżeli chodzi o edukację, bo no tak. W mojej podstawówce, znaczy w mojej w ogóle edukacji, to przez długi czas był jedyny wątek ochrony środowiska poza gatunkami wymierającymi, to była dziura ozonowa, co to jest, jak powstaje i że nie można używać sprayu do włosów. Jakby, oczywiście dokładnie chodziło tak. O stare spraye, starego typu.
0: Tak, ja pamiętam jeszcze jakieś takie szkolne manifestacje, czy jakieś takie przechadzki, malowanie plakatów właśnie uświadamiających na temat dziury ozonowej.
1: Ale potem temat się zrobił bardziej złożony i mam wrażenie, że już zaczęliśmy się kłócić o to, czy faktycznie istnieje. Jakoś przy dziurze ozonowej nikt nie dyskutował.
0: No właśnie, ale też trochę jest

0: Dziura w świadomości, bo dużo osób nagle przestało słyszeć tak dużo o dziurze ozonowej i się zaczęło zastanawiać, a to się zostało.
1: Czy ona już jest zaklejona?
0: Czy jeszcze chwilę? No chyba zmierzamy w dobrą stronę, gdyby wierzyć zapewnieniom ekspertów. No i właśnie dzisiaj w kalendarzu to się pojawia, ale to jest też ciekawy wątek a propos prokrastynowania, bo odwróćmy to i postawmy sobie pytanie, co warto jest prokrastynować, co dobrze, jak się odsuwa w czasie.
1: Dobrze jest odsuwać w czasie koniec programu, bo można być dłużej na antenie z Mateuszem.
0: Strategiczna odpowiedź.

0: wymyśliłam perfekcyjną odpowiedź. I do Państwa nadal kierujemy to pytanie. 224-280-280. Przypominam, że można zadzwonić, powiedzieć, co jest dobre, jak się to odkłada w czasie i prokrastynuje. Aha. Więc to nie do końca z naszej winy, ale miło, jak się odkłada w czasie. Odlot z wakacji. Bo na przykład...
1: A, w tym kierunku.
0: Coś się wydarzyło i ta linia lotnicza mówi, Państwo lecą za 2 dni, za 3 dni. I my mamy wtedy, najpierw się załamujemy, bo praca, jak to, i to, jak to wszystko pokładać. No. Ale potem się okazuje, darmowy hotel... Dodatkowe kilka dni w raju, bo jakieś palemki i w ogóle. Same plusy zrobimy.
1: Jeżeli rzeczywiście tak jest. Czy każdorazowo to jest zwrot kosztów albo darmowe?
0: Jeżeli to jest wina przewoźnika, to tak.
1: Linii lotniczych? Okej.
0: No o ile tam nie ma jakiejś tragedii, no bo jeżeli jest jakaś tragedia i nie możemy wyjść z hotelu, no to nie ma fajnie, ale poza tym mi się podoba.
1: Zastanawiam się, czy każdorazowo tak się dzieje, czy na przykład są osoby, które mogą, nie wiem, się... No trochę jednak zacząć stresować, że ja to się miało wrócić,
0: znaczy, jakbym ja do państwa nie mogła wrócić na poranek, to pewnie bym się stresowała. Ale potem bym wypiła kawkę z widokiem na morze i byłoby mi trochę lepiej. No jakby
1: Zuza, już
0: z kolei rzeczy.
1: Drugi punkt leciał na twoje konto. No dobra, co się prokrastynuje w dobrym sensie, co dobrze jest prokrastynować. 224-280-280, a my Cinnamon Gum na później nie odkładamy.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Maciej Berek powinien dziś rozpocząć kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nowy sędzia wybrany przez Sejm na początku września nie został jednak do tej pory zaprzysiężony. Koalicja Obywatelska, której to kandydat na sędziego, czeka na ruch prezydenta, a Kancelaria Prezydenta twierdzi, że Karol Nawrocki ma wątpliwości co do doświadczenia zawodowego byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Do Sejmu wróci ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął jej projekt. To drugie podejście w tej sprawie. Pierwszy projekt zablokował prezydent. Według dokumentu uzyskane dzięki zmianie przepisów środki, a chodzi o około 4 miliardy złotych, miałyby być przeznaczone na obniżenie cen paliw, mówi premier Donald Tusk.
1: I mój gorący apel, panie prezydencie, tak, za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, wojny wytoczonej przez Rosję i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Takie, o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
0: Poprzednie wersje CPN, czyli ceny paliwa niżej, obejmowały obniżenie stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz ustanowienie maksymalnych cen paliw na każdy dzień trwania programu. W nocy służby zabrały drona z plaży w Rusinowie. Wcześniej zdetonowały elementy, które mogły stanowić zagrożenie. To najpewniej dron wojskowy Rosji, mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Najprawdopodobniej jest to nowy typ dronu Gerbera. Dotyczy to badania nowych zdolności pewnie przez Federację Rosyjską. Wszystkie inne elementy są teraz wnikliwie badane, też trajektoria lotu, przejęcie całego systemu, co tam się mogło zapisać. No to zajmie jeszcze kilka dni przed nami, więc to już należy sprawa do służb, żeby wyjaśnić wszystkie te kwestie.
0: Tymczasem Mateusz Morawiecki domaga się zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. Poseł Rozwoju Plus powołuje się na słowa premiera, który miał dostać informacje o realnych zagrożeniach.
3: Premier kilka dni temu powiedział, że otrzymał precyzyjne informacje od szefa CIA dotyczące bardzo realnych zagrożeń. Bezpieczeństwa Polski nie buduje się poprzez komunikaty prasowe. Bezpieczeństwo Polski buduje się silną armią, szczelnym budżetem, a nie dziurawym budżetem, silnymi sojuszami i przygotowaniem państwa. Wzywam do podjęcia realnych działań wobec poważnego zagrożenia, które może nam grozić w najbliższym czasie.
0: Były premier w rządzie PiS chce, by na niejawnym posiedzeniu Sejmu zostały przedstawione informacje o skali zagrożenia i przygotowaniu państwa na jego ewentualne wystąpienie. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Środa zapowiada się ciepło, we wschodniej połowie kraju raczej pogodnie, a już w zachodniej pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu. W południowo-zachodniej Polsce mogą pojawić się burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Termometry wskażą od 17-18 stopni na wybrzeżu, 21-22 na północnym wschodzie i do 24-25 stopni w centrum i 26 stopni na południu.
6: Czyli gdybyś chciała na rolki, to część Polski południowo-wschodnia.
5: No, ten północny wschód dla mnie też jest okej. Uważam, że
6: południowo-zachodnia, pardon.
5: 21-22 stopnie to bardzo dobrze. I tam ma też być słonecznie.
6: Ale wiaterek taki sobie.
5: Damy radę. No, już ustaliliśmy. Rozłożyć kurtkę i wtedy wieje. W sensie szybciej człowiek jedzie.
6: Tak.

0: Ależ nas tu Patryk Rabiega urządził dzisiaj. Muzycznie David Bowie na rozpoczęcie drugiej godziny spotkania. My nieustająco rozbudzeni i gotowi na kolejne godziny. Nawet nie zmagania się, a płynięcia przez ten program razem z Państwem.
1: Żeglowania. Rolkowania. Da. Przejazdu.
0: Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
2: Nowy świt.
1: Zaczęliśmy rozmowę o odkładaniu rzeczy na później i my odłożyliśmy jedną rzecz na później. Nie powiedzieliśmy, że Jakub Jędras wydaje, Franciszek Wójcicki realizuje, Beata Grabarczyk się pojawi z rozmowami i Wiktoria Wichrowska czeka na Państwa telefony.
0: I Kasia Oklińska prezentuje serwisy informacyjne, ale to wiadomo. A Państwo dzwonią na temat prokrastynacji.
3: No muszę się przyznać, że prokrastynacja jest moim ulubionym zajęciem, ale w moim życiu się sporo zmieniło, odkąd moja żona przyszła na emeryturę, pracuje na pół etatu. No więc w tym roku wszystkie rzeczy, które prokrastynowałem od kilku lat, zostały zrobione. Mówię to z bólem serca naprawdę, bo już nie mam teraz co odkładać, nie mam jakichś rzeczy do zrobienia, nic nade mną nie wisi. Ciężkie życie.

0: Są telefony na temat prokrastynacji, ale też oczywiście na grupie patronackiej państwo dają znać. Co do tego, co ja mówiłam o lotach, pani Małgorzata pisze, że zawsze marzyła o takim przełożeniu i powrotu z wakacji, o jakim ja mówiłam. I wiosną zdarzyło się, że przewoźnik zaproponował przełożenie lotu o 24 godziny, w dodatku za dobre pieniądze. No i co musieliśmy odmówić, bo w domu obowiązki czekały i żyćko. Niestety. Ale tutaj bardzo są mądre głosy. Pani Ula pisze, dobrze jest prokrastynować jedzenie niezdrowych rzeczy.
1: W istocie. Więc trudno jest prokrastynować.
0: Trudno jest prokrastynować chipsiki, ale warto, faktycznie, to się opłaca. A pan Maciej z doświadczenia wie, że najlepiej prokrastynować podejmowanie pochopnych decyzji. Ale w ogóle prokrastynowanie decyzji no może mieć swoje wady i może mieć swoje zalety. Bo jeżeli to jest tak, że prokrastynowanie decyzji polega na tym, że w ogóle jej nie ruszamy, to znaczy nie zastanawiamy się nad tymi plusami i minusami, no to uważam, że proces decyzyjny się nie odbywa.
1: Odbywa się. Teraz, że tak sobie zapożyczę z języka psychologicznego, brak decyzji to też decyzja.
0: No właśnie. Ale chodzi o to, że jeżeli to jest nieświadome, to znaczy
1: no tak,
0: coś nam ucieknie koło nosa, bo po prostu nie mogliśmy się zebrać, żeby powiedzieć tak. Albo A, albo B, no to wtedy niedobrze. Ale poza tym to dobrze. My nie będziemy prokrastynować kolejnego dźwięku, który już za moment o klimacie będzie.

0: Bardziej wypływ czy przejście, bo pamiętamy kwestię Odry. Co cię skłoniło tym razem, żeby wyruszyć w podróż, tym razem Wisłą wyschłą?
1: Tym razem szukałem odpowiedzi na to, jak zrobić projekt, który będzie opowiadał o suszy, ale zupełnie nie koncentrowałem się na rzekach. Po prostu szukałem takich miejsc, w których tą suszę najbardziej widać. Ta Wisła jest takim największym symbolem tej suszy zawsze, więc pomyślałem, że no dobra, skoro tej Wisły nie ma zbyt wiele, to w zasadzie to jest możliwe, żeby ją przejść.
0: A powiedz mi proszę, jak ci idzie, to znaczy ile już tej trasy jest za tobą i jak było? Bo ja ostatnio przyjeżdżałam mostem kolejowym blisko Puław nad tą Wisłą i wydawało mi się właśnie, że to jest całkiem sprawne miejsce, żeby nawet przejść tę Wisłę samodzielnie na własnych nogach, a nie jechać pociągiem czy płynąć statkiem. Jak ty to widzisz?
1: Idzie mi różnie. W różnych miejscach jest różna głębokość. Bardzo łatwo można wpaść w kłopoty i wpaść po głowę, a nawet dzisiaj przechodziłem takie miejsce, gdzie wędkarze mi powiedzieli, żebym omijał, bo tam jest taki wir, który wciąga 8 metrów w dół, mimo tego, że ta Wisła już jest dosyć niska. Więc pokonałem teraz, już mam ponad 200 kilometrów za sobą. Jestem tuż przed Warszawą, teraz dokładnie jestem w Otwocku i staram się dzisiaj dojść trochę do pierwszego mostu w Warszawie, więc idzie to całkiem sprawnie, jak na to, co sobie przedstawiałem przed wyprawą, bo w zasadzie codziennie pokonuję 25-30 kilometrów, no i staram się codziennie realizować ten cel, więc faktycznie w zasadzie sam teraz stoję dosłownie po kostki na środku Wisły, więc ta Wisła jest w bardzo wielu miejscach bardzo płciutka i da się ją spokojnie przejść, natomiast wyzwaniem jest często są takie miejsca, w których ten nurt przyspiesza lub ten nurt staje się, to dno staje się bardzo głębokie, bo Wisła bywa bardzo zdradliwa i bardzo łatwo można tutaj utonąć faktycznie.
0: A powiedz mi proszę, jak sobie daje radę przyroda? Obserwujesz już po raz kolejny rzekę, która ma swój problem i to wyzwanie ona musi podjąć.
1: To zależy, bo na przykład ptaki mają się wyśmienicie dla ptaków i dla wielu zwierząt. Jest to takie, powiedziałbym, Eldorado, bo one nagle mogą przejść na te wyspy na samym środku, na przykład tam sobie wypić spokojnie wodę lub pobiegać, cokolwiek tam te zwierzęta robią w tamtym miejscu. Natomiast spotykam bardzo wiele staren, jeleni, różnych dzików, które przechodzą sobie na te wyspy na środku i bezpiecznie sobie tam przebywają. Ptaki też są, póki co widzę, chyba zadowolone z tego, bo mają wiele bezpiecznych małych wystepek na samym środku, daleko od jakichś drapieżników. Natomiast pewnie same ryby potrafią i te zwierzęta, które żyją już stricte w wodzie, one czasem mają ciężej, bo w niektórych miejscach ta woda tak opada, że staje się takim basenikiem zamkniętym bez dostępu do Wisły i ona w końcu tak opada, tak wysycha, że te ryby nie mają często gdzie uciec i po prostu gniją. Niestety umierają tam z wysuszenia. Życie ma się tutaj bardzo różnie.
0: Jak bardzo goni cię ta woda? Widzisz jakieś zmiany?
1: Ono się podniosło chyba o centymetr, więc to są marginalne zmiany, których nie widać w zasadzie. Ten centymetr naprawdę nie robi wielkiej różnicy. Z tego co wiem, w ciągu ostatnich 2 tygodni, tak jak patrzyłem na statystyki i dane hydrologiczne, to wydaje mi się, że teraz jest właśnie albo wczoraj, albo przedwczoraj były faktycznie rekordy. I w wielu miejscach odnotowano właśnie najniższy stan tej rzeki. Czy tej wody przybywa? No centymetr może przybyło teraz, ale centymetr nie jest zbyt wiele, szczególnie porównując stan, który był na przykład na wiosnę, czy gdzieś na początku tego roku, gdzie ta Wisła na przykład była 1 metr, czy 1,5, czy w niektórych miejscach 2 metry wyżej. No tak, jest ta rzeka ogromna. Widzę też, jak z każdym kilometrem ta rzeka się zmienia, ona staje się coraz większa, coraz masywniejsza, coraz szersza, ale też niestety im bliżej jestem Warszawy, staje się coraz brudniejsza i to tak w jednym miejscu nagle zaczęła być brudna, zaczęła się pojawiać różna piana. Wcześniej, no i do tej pory, jak tutaj chodziłem po tym dnie, to ta rzeka była fantastyczna, była taka czysta, w wielu miejscach wręcz przejrzysta i nagle tutaj przed Warszawą zaczęła się pojawiać jakaś taka dziwna piana, dziwne cząsteczki pływają, nie jest to przyjemne i jestem z tym zmartwiony, bo jakby mam z tym do czynienia przez 10 godzin, 8 godzin dziennie, więc jestem w tym cały czas, chociażby nawet i teraz w trakcie tej rozmowy przechodzę przez taką nieprzyjemną pianę.
0: Pozostaje mi życzyć powodzenia.

0: Ja w takim razie w dotarciu do Płocka w imieniu swoim i słuchaczy myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że trzymamy za ciebie kciuki.
1: Dziękuję bardzo. Przydadzą się, bo mam chwilę zwątpienia czasem i chwile krytyczne też. Dziękuję.

0: No to mamy selekcję festiwalową Queens of the Stone Age. W ostatnich latach grali w Polsce, na północy, tam nad morzem. Podobnie jak zespół, który teraz wystąpi, Close to Me, to będzie nagranie, czyli The Cure. A zaraz po nich wystąpi główna gwiazda dzisiejszego line-upu, czyli...
1: Główna?
0: W tej godzinie możemy tak mówić.
1: W tej godzinie. No...
0: A później będzie kolejna główna gwiazda.
1: Klaudia jakoś sobie poradzi z tym, że nie była główna.
0: Nie, Zuza, wkopałaś mnie.
1: Ja nic nie zrozumiałam. Co? O muzyce mówiłeś, nie o prowadzących. Myślałam, że Klaudiusza chcesz dopowiedzieć.
0: No, do tego zmierzałem. Nieważne.
1: Bała!

0: 7.31, Klaudiusz Slezak jest już z nami podobno. Dzień dobry, Klaudiusz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko.
0: Człowiek, który rozwieje cały chaos, który wszystko nam tu uporządkuje. Takie nadzieje w tobie dzisiaj pokładamy.
2: A ten hałas jest spory, chociaż może w małym środowisku, że tak powiem. I w małej szklance, ale burza jest oczywiście, jak żeby inaczej, jak to w polityce lubi być. Mówię o tym, co dzieje się w Polsce 2050. Już pewnie niektórzy nawet zapomnieli, że ta partia jeszcze istnieje i ma jeszcze w Sejmie jakieś znaczenie. Ciągle mają klub 15-osobowy, ciągle mają wicemarszałka, no ale dzieje się.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że to teraz tak parafrazując i trochę sięgając pochem, jeszcze Polska 2050...
2: Tak, jeszcze walczy, żeby nie tak bardzo dosłownie tego hymnu nie parafrazować.
0: Tak,
2: zdecydowanie. No ale zobaczymy oczywiście, to wyborcy zdecydują w przyszłym roku, co się stanie z tą partią i tą formacją. No, miało być pięknie, no bo przecież przed wyborami w 2023 roku, trochę jako takie nowość na polskiej scenie politycznej, Szymon Hołownia ze swoimi wszystkimi umiejętnościami i możliwościami, zbratany z PSL-em, wchodzą do Sejmu jako trzecia droga. Ta trzecia droga ma być właśnie takim polem, próbą do kompromisu, do trochę innego myślenia o polityce. No, wiemy, że ta trzecia droga szybko się dość rozpada. Konkretnie rozpada się po wyborach prezydenckich, sromotnie przegranych przez Szymona Hołownię. No bo jak ktoś chce zostać prezydentem, a ostatecznie ląduje z wynikiem 4,99, no to sami rozumiecie, że to nie jest największy sukces. No ale są też jeszcze po drodze różne wydarzenia, które mają wpływ na to, co dzieje się dzisiaj w Polsce 2050. Czyli słynne kolacje. Szymon Hołownia na nie jeździ. Najpierw zaprzecza, potem przyznaje, że były i że to był błąd. Potem twierdzi, że no, wcale to nie był błąd. Można było to inaczej komunikować z wyborcą i społeczeństwu. Mówię oczywiście o kolacjach u Adama Bielana, gdzie brał udział i rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim i Michałem Kamińskim, wicemarszałkiem Senatu dzisiaj, który też trochę pod ziemię się zresztą po tych kolacjach zapadł. No i potem zaczyna się dziać u niego i w partii, i w klubie. Sam Szymon Hołownia wycofuje się z tej czynnej polityki. Pojawiają się różne informacje, różne mniej lub bardziej sprawdzone, gdzieś wypływają do mediów. Sam Szymon Hołownia temu wszystkiemu zaprzecza, że a to ambasador, może w Stanach Zjednoczonych. Potem pojawia się Watykan, w którym Szymon Hołownia miałby tam wylądować. On mówi, że nie, ale sam musi przemyśleć swoją drogę polityczną. No i pojawia się w końcu jeszcze ten ONZ, do którego Szymon Hołownia startuje. No i wiemy doskonale, jak ta historia się kończy, czyli też tam tego stanowiska nie dostaje. A u niego w partii też się w tym czasie dzieje, czyli w partii się kłócą, kto ma realne przywództwo, bo w czasie, kiedy Szymon Hołownia prowadzi kampanię wyborczą, a to na urząd prezydenta, a to właśnie do tego ONZ-u, no to pozycja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rośnie. Ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mimo pewnie wielu zalet, ma też trochę takich cech, które utrudniają jej współpracę ze współpracownikami właśnie, z ludźmi z bliskiego otoczenia i ci ludzie twierdzą, że no tak to my pracować nie będziemy. Więc dzielą się tam, kłócą. Jak powstają dwa kluby, Centrum i drugi pozostaje Polską 2050, są tak dokładnie na powierzchni, czyli mają po 15 osób, bo to jest najmniejsza możliwa liczba, żeby klub istniał. Przypominam, taki klub w całym Sejmie ma znaczenie w tej całej układance. Wiem, że dla wyborcy niewielkie, ale jak się jest tam w środku, dla polityków, to taki klub ma znaczenie nie tylko formalne, nie tylko dlatego, że mają prawo zabierania głosu i mają ich przedstawicieli w konwencie seniorów, dodatkowe pieniądze też. To są takie argumenty, które oczywiście ciągle się pojawiają. No więc powstają te dwa kluby, zostaje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a drugim przewodzi Paulina Henning-Kloska. Oba te kluby i obie partie pozostają w rządzie, choć są ze sobą w takim dość ostrym sporze. Państwo się po prostu nie lubią po tym rozstaniu. Przy okazji jeszcze Szymona Hołownię wykreśla partia z nazwy. No bo przecież była Polska 2050 Szymona Hołowni, a skończyło się na dość dziwnie brzmiącej Polsce 2050 Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak oficjalnie ta partia się nazywa. No i teraz konkluduję, już ląduję do tego, co dzieje się w ostatnich tygodniach. Czyli Szymon Hołownia po wszystkich tych tarapatach, które miał, także zdrowotnych, wraca, czy chce wrócić do polityki. Problem polega na tym, że no już trochę te wszystkie konie mocno pogalopowały i pytanie jest, czy jest do czego wracać. On chciałby na początek zostać szefem klubu, ale szefem klubu jest Paweł Ślis, który ani myśli na razie przynajmniej tej funkcji oddawać. No bo dlaczego właściwie mają oddawać? Co on był takim po prostu co? Zapchaj dziurą, jakąś plombą, bo Szymon Hołownia nie chciał. No i w tej funkcji oddać nie chce. Więc Szymon Hołownia na razie robi wszystko, żeby tym szefem klubu zostać, ale nie idzie. No jak nie idzie, tak nie idzie, bo już było kilka posiedzeń tego klubu Polski 2050. Kilka prób podejścia do tego, żeby Szymona Hołownię wybrać. Jak nie dzisiaj, to kiedy? Słyszeliśmy od polityków Polski 2050. Nie udawało się. No i kolejny raz nie udało się wczoraj późnym wieczorem. Klub też. Gdzieś musi być chyba ostry opór, bo nawet nie podszedł do tego głosowania, a późnym wieczorem, bo to jakoś przed 22, Szymon Hołownia spotkał się z dziennikarzami na sejmowym korytarzu i mówił tak.
1: Bo już mieliśmy informację, że pan zrezygnował z kandydowania, ubiegania się o przewodniczenie.
3: Klub trwa. Ja żadnej rezygnacji nie składałem. Jeszcze nie było z czego rezygnować też. Ale
4: minutkę jeszcze tak. Może się zatrzymać na chwilę, panie marszałku, bardzo proszę.
3: Ale już jest trochę późno i tak. Jesteśmy wszyscy zmęczeni.
1: Czy w takim razie pan zrezygnował z kandydowania, czy nie?
3: Nie, nie zrezygnowałem, natomiast obrady klubu trwają. Mamy bardzo dużo do przegadania, więc będziemy jeszcze kontynuować nasze spotkanie w ciągu tego posiedzenia Sejmu.
1: Będzie głosowanie, czyli jest przerwa nocna, można powiedzieć, jeśli chodzi o posiedzenie klubu. No,
3: godziny są takie, a jutro zaczynamy od rana, że tak, można to tak nazwać. Jutro rano jest kolejny odcinek z dużą ilością merytoryki. Być może jeszcze raz się spotkamy w czasie tego posiedzenia. Mamy bardzo dużo rzeczy do przegadania i też dawno nie gadaliśmy w takim składzie. Było więc
1: jakieś głosowanie w tej sprawie?
3: Nie, nie było.
2: No i pojawiają się różne możliwości. Co dalej będzie, jeśli oczywiście Hołownia tym szefem klubu zostanie, bo to też nie jest takie oczywiste. Niektórzy mówią, że to ma być trampolina dla Hołowni, do tego, że jak już będzie tym szefem klubu, to może będzie ministrem. Kiedyś marzyła mu się taka wicepremiera, a tej oczywiście nie dostała, ani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz też tej taki nie dostała. To jedni mówią. Drudzy mówią, a nie, on chce przejąć klub po to, żeby ze swoim politycznym przyjacielem, czyli Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, się połączyć i stworzyć jeden silniejszy klub w parlamencie. Pytanie tylko oczywiście, po co mu ten silniejszy klub w parlamencie, bo no, bez względu na liczbę miejsc, które mają kluby, mają swoich przedstawicieli w konwencie, mają te możliwości głosu, a sam Hołownia jest wicemarszałkiem. Więc trochę jest tutaj niewiadomych, jak to sobie wymyślił i ułożył Szymon Hołownia, przynajmniej jeszcze przez rok. Bo o czym wspomnieliśmy na początku, za rok to wyborcy zdecydują, czy jeszcze chcą Szymona Hołownię i Polskę 2050 w polskiej polityce i polskim parlamencie widzieć.
5: Ja kiedy jest rozmowa o nazwach partii i słyszę tu Polskę 2050 Rzeczypospolitej Polskiej, to jest to dla mnie równie wspaniała i błyskotliwa nazwa, co Katarzyna Kasia wymyśliła, że byłaby, kiedy Katarzyna Kasia założyłaby partię, to byłaby Polska, Polska, Kasi, Kasi. I uważam, że to brzmi równie chwytliwie.
2: Tak, bardzo dobre nazwy są.
5: Dzięki, Klaudiusz, piękne.
2: Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
5: Jak co tydzień. Pa!

0: I teraz pytanie, prasa czy prokrastynacja? Mam jeszcze parę wiadomości. To może tak, nie będziemy prokrastynować przeglądu prasy, tak, bo trafiłem na artykuł zupełnie niezwiązany z polityką, a nie z niczym jakoś tak bardzo emocjonującym w tym negatywnym sensie, więc może dla uspokojenia to jest dobra rzecz. Mianowicie do Singapuru byśmy się na chwilę przenieśli, żeby opowiedzieć o... Będzie trochę jednak polityki, pomyślę takim administracyjnym, a żeby płacić ludziom za czytanie książek.
1: Po co?
0: Żeby czytali książki.
1: Mhm. I że będziemy mieli z tego wymierne społeczne korzyści, a raczej oni będą mieli w Singapurze?
0: No tak bym przypuszczał, że to jest taki rodzaj myślenia jak, no nie wiem, w ogóle kształtowanie całego systemu edukacji.
1: Ciekawe.
0: Myśl o obywatelu, żeby był pełniejszy intelektualnie i tak dalej, albo zdrowie psychiczne też w charakterze, nie wiem, umiejętności utrzymania uwagi czystszej głowy, nie zdominowanej tak mediami społecznościowymi. A może chodzi o coś zupełnie innego, bo jest
1: wsparcie
0: taki pomysł.
1: Rynku wydawniczego.
0: Tak.
1: Jak zapłacimy im za czytanie książek, zastrzyk gotówki do wydawców i od razu wszystko się będzie kręcić.
0: Właśnie, bo tam trzeba popatrzeć, czy nie ma jakiegoś finansowania wydawnictw. Bo może z tej strony.
1: I wtedy jakie książki?
0: Firmy.
1: To już może być niezły Freud. Wtedy bardzo duża polityka.
0: Przelicznik jest taki, że trzeba się zalogować na odpowiedniej stronie i jeżeli 50 takich logowań, takich sesji czytania, stronie rządowej rzecz jasna, się zaliczy, to dostaje się za to $1 singapurskiego. I to musi być minimum 15-minutowe czytanie. I za to się dostaje 20 wirtualnych monet, a 20 wróć, a 1000 tych wirtualnych monet się wypłaca jako $1. Więc...
1: Nie są to duże pieniądze.
0: No nie, raczej się człowiek nie dorobi na tym, nie obłowi.
1: Ciekawe,
0: no, ale
1: czy
0: ciekawy kierunek.
1: Ktoś wpadnie na to, że siedzisz w szkole i bierzesz sobie książkę i przewijasz nie patrząc na strony, tylko tak w dobrym tempie i wtedy kasa się będzie zgadzać po 8 godzinach w szkole.
0: Mhm. Tak jak na przykład w niektórych firmach są te systemy, gdy się pracuje zdalnie, że wykrywa ruch myszki, czy aby na pewno pracujesz, że trzeba ją ruszyć, tknąć i robić inne rzeczy, ewentualnie niektórzy, tak słyszałem, podobno działają. No ale jeżeli chodzi o taką, wracając do tych książek, oficjalną argumentację, to chodzi o to, żeby ludzi trochę odkleić od ekranów smartfonów, żeby zredukować doom scrolling, żeby poprawić krytyczne myślenie i wyobraźnię i trochę jednak do książek przykleić obywateli
1: to
0: Singapuru.
1: Mam nadzieję, że będą czytali ambitne książki, bo mam wrażenie, że takie niedobre książki, jak się czyta, to wcale jakoś bardzo nie rozwija. Ja wiem, bo ja czytam takie niedobre czasami dla rozrywki i nie czuję się w ogóle wtedy rozwinięta.
0: Myślę sobie, że mimo wszystko...
1: Wręcz przeciwnie, taka zwinięta.
0: Ej, ale attention span się wydłuża.
1: To tak, to prawda. No i głowa odpoczywa, to jest ten plus, ale no nie jestem bardziej świadomym obywatelem. Mam wrażenie, że właśnie robi się tak ten 0,5% głupsze po tej lekturze głupiej książki.

0: chwilę przed godziną 8 rozbroję dla państwa dramę internetową. O tak bym chyba to powiedziała, poważnie. Ale taką, która mnie samą też ruszyła. Jestem ciekawa, czy państwa też oburzy, bo jest to kwestia, która no, część internetu oburza. Więc trzeba najpierw sobie przypomnieć, kim jest Sydney Sweeney, czyli amerykańska aktorka. Jeżeli ktoś oglądał Euforię, to na pewno Sydney Sweeney kojarzy, ale też Opowieści podręcznej, albo Ostre przedmioty. To jest aktorka, która w tym momencie jest trochę, powiedziałabym, pupilką konserwatywnego środowiska amerykańskiego i wystąpiła w reklamie. I to nie w byle jakiej reklamie, bo jest to reklama ma apki do hazardu. I jak w tej reklamie można usłyszeć, w tej apce można przyjmują tylko zakłady dotyczące sportu, a Sydney Sweeney jest cała naga i wesoła. Oczywiście jest przepiękna, zasłania się tylko przedmiotami dotyczącymi sportu, czyli jest przykryta jakimiś piłkami, koszem do koszykówki i tak dalej. Powtarza, że tylko sport i tylko sport. I coś tam się zaczyna też od, że kobiety w sporcie, tak, bo chodzi tylko o sport. I co tu jest oburzające? No nie sam fakt tego, że kobieta jest naga i że jest jaka lekka erotyka, tylko jakby jaki mamy kontekst całej tej sytuacji. No bo umówmy się, sprzedajemy hazard gołą kobietą. I jeszcze mówimy, że tak wyglądają kobiety w sporcie, gdzie kobiety w sporcie wyglądają przeróżnie. I całe środowisko, znaczy całe oczywiście nie, bo ono też jest różnorodne, ale duża część środowiska kobiecego w sporcie jest oburzona, że nie życzą sobie, żeby tak o kobietach w sporcie mówiono, bo one walczą o to, żeby być równo traktowane na równi, być dofinansowywane i tak dalej, a tu znowu to samo. I to się wpisuje w szerszy kontekst amerykański, bo konserwatyści teraz walczą z woke, czyli jak się cofniemy 20 lat temu, jeżeli była lekka erotyka w reklamie, to konserwatyści mówili, że to jest, cytat, szczucie, tak? No tak. I że nie można, tak? A teraz jest na odwrót, że te 20 lat temu to można było, a teraz to nie można i dlaczego? Tak, to jest bardzo dziwne odwrócenie, które się tam odbyło. No ja widzę dużo problemów, ale nie mogę odmówić tej reklamie tego, że no, znają swoją grupę odbiorców.
1: Okej. Rozumiem, że ze strony Sydney Sweeney to nie jest w kontekście sportu nawiązanie do tradycji starożytnej Grecji, igrzysk i tak dalej.
0: Ona się trochę broniła na zasadzie, że jest The Body Issue magazyn i tam są takie nagie, piękne zdjęcia sportowców, tylko one czemu innemu służą. To znaczy, jeżeli my czcimy piękne człowiecze ciała, które uprawiają sport.
1: Ze względu na
0: estetykę, czy po prostu na docenienie tego, ile ktoś pracy włożył, to jest to inna rozmowa niż kiedy po prostu gołym ciałem sprzedajemy coś. No bo to równie dobrze, tu są zakłady bukmacherskie, a równie dobrze to może być blachodachówka albo piły jakieś medalowe. No my znamy te przykłady, ja pamiętam sama takie reklamy, albo bruk, że mamy kobietę, która jest rozebrana, wielki baner, przejeżdżamy obok niego. Tak?
1: A jak właśnie otworzyłaś jakąś taką zakładkę z warsztatami i różnymi dziwnymi.
0: Problemem jeszcze jest to, że Sydney Sweeney doskonale wiedziała, co robi i jaka to jest reklama i czego, bo ma, uwaga, udziały w tej aplikacji. Czyli ona robi reklamę, ale jednocześnie z zysków z tej aplikacji będzie czerpała bardzo, bardzo duże zyski. Na pewno. No i tutaj jeszcze warto dodać, że 10% młodych mężczyzn w USA wykazuje problematyczne zachowania związane z hazardem i ma większe ryzyko uzależnienia niż starsza część populacji, a ta reklama jest do tych młodszych mężczyzn kierowana, więc ona jest po prostu społecznie szkodliwa, a do tego uważam, że mężczyźni też powinni się burzyć na takie reklamy, no bo do jakiego poziomu się was sprowadza? Że wystarczy, o taka Sydney Sweeney piękna i jakby i o już? I już będzie...
1: Rozwiń o już.
0: I o już zakłady będą obstawiane, no bo na zasadzie, że wystarczy dać nagą kobietę i już mężczyźni pójdą. No jakby ewidentnie, skoro ta reklama działa, no to jakoś jest prawda mi się wierzyć w to, nie chcę i mam ochotę was bronić.
1: No ale dziękuję, to bardzo miłe z twojej strony. Chyba jest to bazowanie na jakimś takim atawistycznym stosunku do rzeczywistości, które bez względu na czas działa i działał będzie.
0: Więc reklama niestety działa. No, ja państwu nie opowiadam specjalnie, nie podając marki, żeby już to nie szło dalej, a w social mediach jednak to działa tak, że reklama jest opublikowana, ona zostaje podawana dalej z komentarzem, więc niesie się. Ma zasięg chyba 50 milionów na tym etapie, bo sama Sydney Sweeney ma 25 obserwujących milionów. 200 jej spadło tysięcy, więc to pestka dla takiej artystki. Co państwo na to? Czy państwo widzieli? Czy państwa też tak to oburza jak ja? Można dać znać, a my być może wrócimy jeszcze po serwisie. Zobaczymy.

0: Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Rzecznik Praw Obywatelskich? O sądach, wolności słowa i o tym, czy obywatel w starciu z państwem nadal może czuć, że ktoś naprawdę stoi po jego stronie, porozmawiamy w jutrzejszym Nowym Świcie po godzinie 8 z Sylwią Gregorczyk-Abram. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia. Minęła 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. SMS-y o takiej treści dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Orlen miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych, zawierając na początku 2023 roku kontrakt na zakup ropy z Wenezueli, ustalił Financial Times. Transakcje próbowano opłacić w kryptowalutach, do których dostęp miał być przekazywany na pendrive'ach dostarczanych niepewnym pośrednikom w Wenezueli. Wstyd na cały świat. Kryptowaluty, ciemne interesy, PiS i weto prezydenta. To wszystko składa się coraz częściej w taką ponurą całość, mówi premier Donald Tusk.
1: Publikacja na cały świat o największym skandalu, jakim jest afera Orlenu za czasów Obajtka. Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
0: A były prezes Orlenu, obecny europoseł PiS Daniel Obajtek przekonuje, że zależy mu, by sprawę wyjaśnić i pyta, po co nowy zarząd zerwał kontrakt i dlaczego zwolnieni zostali wszyscy, którzy mieli wiedzę o tych transakcjach. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. przesłuchany usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poinformowała prokuratura krajowa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jak czytamy, chodzi o sprawy dotyczące służby więziennej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w mediach społecznościowych napisał, że to bardzo poważna sprawa. W ten weekend pod Warszawą druga odsłona wydarzenia Las Młochowski biega. Patronem medialnym jest Radio Nowy Świat, a o tym, co czeka uczestników, Olga Szygenda.
2: Las Młochowski pobiegnie w sobotę. Wśród zieleni i malowniczych tras w okolicach Otrębusów, Nadarzyna i Podkowy Leśnej. W programie są m.in. bieg na 5 i 10 km, Nordic Walking oraz bieg na orientację. Będą też zawody dla dzieci i atrakcje dla całych rodzin. Będziemy tam też my z naszym mikrofonem, podobnie jak rok temu. A o tym, jak wyglądała pierwsza edycja, mówi Bartłomiej Ostasz, komandor wydarzenia z ramienia oddziału stołecznego PTTK.
3: To był zamysł nasz od początku, żeby tutaj zrobić imprezę rodzinną, żeby zrobić z tego piknik, taki biegowo-nordikowy, żeby zaprosić rodziny, żeby tu przychodzili, żeby dzieciaki pierwsze swoje doświadczenia w zawodach mogły zrobić. Uczestnicy z uśmiechami widzę. Pytam tutaj niektórych tutaj pojedynczo, jak poszło, jak są zadowoleni i recenzje są naprawdę dobre, bardzo dobre.
2: W tym roku poza sportowymi zmaganiami na uczestników czeka też piknik i leśne miasteczko. I co istotne, wydarzenie ma też wymiar charytatywny, bo część dochodu z pakietów startowych trafi do Humanos Emergency Medical Team, organizacji, która ratuje ludzi w regionach dotkniętych katastrofami naturalnymi.
0: Olga Szygenda, bardzo dziękuję, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Przed nami ciepły wrześniowy dzień, 26 stopni wskażą dziś termometry we Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie, a 25 w Krakowie, Lublinie, Łodzi i Warszawie. W Poznaniu temperatura sięgnie 24, w Bydgoszczy i Białymstoku 23, w Zakopanem 22, w Gdańsku 21, a w Szczecinie 19 stopni w szczycie. Zdecydowanie więcej słońca dziś będzie na wschodzie, a chmur na zachodzie i tam właśnie pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie burze. Wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie, tylko w czasie burz porywiście.

0: Dzisiaj same legendy rozpoczynają nam kolejne godziny. David Bowie był ostatnio, teraz Prince. I jeszcze jedno takie otwarcie przed nami, ale zanim do niego...
1: To jest dopiero przedostatnia godzina.
0: Tak jest.
2: Nowy świt.
1: My bez zmian, Mateusz Andruszkiewicz.
0: Zuza Iłęda.
1: Ale więcej osób w studiu, Beata Grabarczyk.
3: Dzień dobry.
1: I gość.
3: I gość, też legendarny Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Cześć Romku.
4: Tą legendą to nie przesadzajmy.
3: Oj tam.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Słuchaj, porozmawiajmy trochę, bo te afery nam się rozwijają w tempie piorunującym. No, sonda krypto straszliwie uwiera PiS do tego stopnia, że jak wczoraj pojawiła się informacja, że panem X jest tak zwana Sakiewa, czyli Tomasz Sakiewicz, no to aż prezes Kaczyński znienacka zwołał konferencję prasową. Znaczy konferencję prasową to za dużo powiedziane, bo nie było żadnych pytań, ale zwołał spotkanie z dziennikarzami, na którym wygłosił tezę, że premier okłamał z mównicy obywateli i posłów i minister sprawiedliwości takowoż, znaczy strasznie. Ten Sakiewicz okazał się ważny, skoro aż prezes próbuje wszystko przykryć konferencją bez pytań.
4: Myślę, że tu nie chodzi o Tomasza Sakiewicza, tylko chodzi o całą formację, która jest umoczona w aferę Zonda Krypto, bo ja będę cały czas podkreślał, że rzeczywiście te słowa, które padły na sali sejmowej z ust przede wszystkim Donalda Tuska, który zresztą na podstawie, to należy przypominać, przepisów wprowadzonych w 2016 roku przez Zbigniewa Ziobrę i szerzej Prawo i Sprawiedliwość, ówcześnie rządzące, wykorzystał te przepisy, ponieważ one mówią, że prokurator generalny może ujawnić właściwie szczegóły każdego postępowania śledztwa, jeśli to jest w interesie publicznym i tak teraz się stało, ale ja przypominam, że jednak Przemysław Kral to jest człowiek, który ma zarzuty, który, o czym często się zapomina w tej aferze, może być zamieszany nawet w zabójstwo, bo chyba już nikt nie wierzy, że odnajdzie się Sylwester Suszek, czyli ten założyciel BitBeja, poprzedniczki Zonda Krypto, który w marcu 2022 roku zniknął na stacji, na takiej, w bazie paliw w Czeladzi i do dzisiaj nie został odnaleziony. Więc on oczywiście, te słowa trzeba brać w duży nawias. Chociaż z kolei wiele tych no, jak rozumiem, wyjaśnień czy też zeznań Przemysława Krala potwierdzają sami politycy PiS. No, doszło do sytuacji niebywałej kilkanaście dni temu, kiedy do Gazety Wyborczej zadzwonił Zbigniew Ziobro, który przez lata...
3: To on sam osobiście zadzwonił.
4: Tak, skontaktował się z nami. On. To było no to po faktycznie wywiadzie z kolei, który opublikowaliśmy dzisiaj, możemy powiedzieć, z byłym bardzo ważnym funkcjonariuszem CBA, zaufanym szefów służb pisowskich, Arturem CH, tak trzeba dzisiaj mówić, no bo ma już...
3: Już nie ma jeszcze zarzutu.
4: Nie ma, no dobrze, Arturem Chodzińskim, tak. No i Zbigniew Ziobro zadzwonił sam, no bo tam on ujawnił trochę rzeczy związanych z tym, że był pośrednikiem właśnie między Ziobrą a Przemysławem Kralem. No to była sytuacja dla niebywała, że Ziobro zawsze odmawiał jakichkolwiek wypowiedzi dla Gazety Wyborczej, mówił, że to jest najbardziej niewiarygodne źródło informacji. No i miło porozmawiał, trochę też zdradził rzeczy nam, więc rzeczywiście ta afera obciąża bardzo środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Nie dziwię się tutaj prezesowi Kaczyńskiemu, szczególnie jeśli to się skoreluje z wynikami sondaży ostatnich, bo one są dla PiSu fatalne. To jest mniej więcej tak między, no, w porywach 18-19, ale są też sondaże, w których ma 15 punktów procentowych poparcia. I nic nie wskazuje na to, żeby to miało ulec zmianie. Jeszcze jedno, myślę, że bardzo uwiera też prezesa Kaczyńskiego, że jakoś w całej tej, w takim publicznym odbiorze tej afery bardzo zniknęła Konfederacja. Ja przypomnę, że Przemysław Wipler, czyli zaufany człowiek, znaczy zaufany, no człowiek, którego wciągnął na listy Sławomir Mentzen, też bardzo dzielnie wspierał rynek kryptowalut, tak to delikatnie ujmę, bo ponieważ bardzo wrażliwy jest Przemysław Wipler na słowa, które się wypada w jego sprawie. I jest jasne, że, znaczy jest to oczywiście potwierdzone, że jego fundacja, nie on sam, fundacja jego, tak jak w przypadku Zbigniewa Ziobry, przecież nie sam Ziobro, wziął też fundacja, wzięła od Zonda Krypto 7 przelewów po 10 tysięcy euro, czyli 300 tysięcy złotych. No i jakoś to było też dziwnie skorelowane z działaniami takimi na rękę idącymi Zonda Krypto w Sejmie. No więc... Tak, konferencja wczorajsza prezesa w ogóle mnie nie zdziwiła. Nerwowość też mnie nie dziwi. A to, że to tym panem X, bo cały czas ja jednak bym tutaj stawiał znak zapytania, chociaż...
3: Prawdopodobnie jest tak, Tomasz Sakiewicz.
4: Wszyscy mnie już wiedzieli, kto mógł to obiecywać. To oczywiście jest jeszcze do wyjaśnienia. No... Republika ma swoje inne problemy, ma problem z zapłaceniem za koncesję.
3: Bo Zonda Krypto już nie sponsoruje.
4: No, też z tego, co słyszeliśmy, ucina się też wiele innych źródeł przychodów tejże stacji telewizyjnej. No i jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj powiedzieć, bo też bardzo często pojawiają się takie sugestie, że no skoro ten pan X to miał obiecywać, no to wiadomo, że musiało to też być jakoś uzgodnione z
3: no
4: ludźmi z otoczenia prezydenta.
3: No
4: właśnie. I tutaj chcę podkreślić, że to po pierwsze te obiecanki miały padać w momencie, kiedy jeszcze nie były rozstrzygnięte wybory prezydenckie i myślę, że duża część osób jednak nie stawiałaby na zwycięstwa jeszcze wtedy Karola Nawrockiego. Natomiast nie mam żadnego potwierdzenia, że ktokolwiek z Pałacu Prezydenckiego to wiadomo, no, znamy mitomanów i to wielokrotnie to opisywaliśmy jako dziennikarze takie afery, gdzie ktoś powołał się na wpływy wielokrotnie. Więc tutaj też trzeba być ostrożnym.
3: Natomiast jeżeli idzie o prawdomówność Krala i branie w nawias tego, co on mówi, to nie wiem, czy słuchałeś wczoraj Roman Giertycha, Moniki Olejnik, i on zwrócił uwagę, że ktoś, kto ubiega się, czy chce, czy ma status małego świadka koronnego, nie może kłamać, bo jeżeli skłamie, to straci ten status, więc Kralowi nie opłaca się opowiadać drdymałów prokuratorom. Tylko...
4: Na pewno Kralowi opłaca się robić wszystko, żeby prokuratura potraktowała go tak jak jest. Najłagodniej, bo ja przypominam, tutaj mamy aferę absolutnie wielopiętrową, jakiej nie mieliśmy w Polsce, w naszym kraju od, ja już nie pamiętam, no 20 lat. Tu przecina się z jednej strony korupcja polityczna, z drugiej strony różnego rodzaju mafie, od VAT-owskie po paliwowe, z trzeciej ogromne pieniądze, z czwartej zabójstwo jednak, no bo tak trzeba to traktować. No, naprawdę, takiej afery nie mieliśmy naprawdę z 20 lat. Ja już myślałem, że czegoś takiego nie dojdzie. Do tego jeszcze przecież dochodzą te odpryski typu w Polski Komitet Olimpijski, prawda? I pan Radosław Piesiewicz i tak dalej, i tak dalej. No tak, to jest tak wielopiętrowa i tak, nazwałbym to kolokwialnie, gruba afera, że no, nie dziwię się Kralowi, że chciałby, żeby iść na współpracę z prokuraturą i za wyjaśnienia, za zeznania, jakkolwiek to nazwiemy, za ten status świadka, małego świadka koronnego i późniejsze, łagodniejsze potraktowanie przez organy wymiaru sprawiedliwości, że jest w stanie no, zdradzić wszystkie swoje sekrety.
3: Jeszcze jedną warstwę dorzucę do tego tortu niezbyt smacznego, mianowicie wczoraj też Giertych. No i tu oczywiście biorę w nawias to, co Giertych mówi, bo
4: nie wierzysz mecenasowi?
3: Mecenas lubi pewne rzeczy wyolbrzymiać i później się okazuje, że ta wielka sensacja taką wielką sensacją nie jest.
4: Zdarza się, to przyznaję.
3: No, zdarza mu się, tak. No, okej, no, jest politykiem też oprócz tego, że jest adwokatem, więc ja to gdzieś tam rozumiem.
4: I na pewno możemy być tutaj zapewnić państwa, nie lubi PiSu.
3: O tak, to zdecydowanie. Stanowczo. Nawet mam wrażenie, że poczuł, że to jest jego misja dziejowa, żeby zniszczyć PiS. No ale wracając do tego, co powiedział Giertych, i to jest też jakiś ciekawy wątek, no i zobaczymy też, czy to się rozwinie, że do tych relacji polityczno-przestępczych może dojść jeszcze warstwa zasiedzenia przestępców w wymiarze sprawiedliwości, w prokuraturze przede wszystkim. Giertych twierdzi, że tam wręcz no, jacyś, nazwę to szpiedzy, że tak powiem, mafii tej VAT-owskiej czy paliwowej byli w prokuraturze i no, wpływali na to, jak te śledztwa się toczyły i jak były umarzane. Więc jeżeli się okaże, że jeszcze władza no, ten wymiar sprawiedliwości jest umoczony w tej historii, to ja nie wiem, czy my się pozbieramy szybko z tego.
4: Ja jestem najbardziej zaskoczony jedną rzeczą, bo jak

0: sprawę, że brat pewnie nie żyje. I dopiero teraz, w tym ostatnich tygodniach, mieliśmy aresztowania ludzi bezpośrednio mających prawdopodobnie związek lub dużą wiedzę na ten temat. Dopiero teraz. Dopiero teraz. A kluczowy, jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, czyli Marian W., pseudonim Marniek, na którego w tej bazie paliwowej zniknął Suszek, wjechał i samochód został, ale już bez kierowcy i bez, właśnie bez Suszka. Ja przypomnę, że on w 2019 roku dostał od wymiaru sprawiedliwości
1: list
0: żelazny w sprawie mafii paliwowej. Ale skoro w roku 2022 on jest powiązany z tym zniknięciem i właściwie nic w tej sprawie się nie działo. On oczywiście z Polski uciekł, znaczy wyjechał z Polski, nie musiał nawet uciekać specjalnie, wyjechał sobie po prostu z Polski. Dzisiaj mówi, że nie wróci tutaj, nie go ściągają tam gdzieś z krajów arabskich. Już nie pamiętam, czy to jest Dubaj, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. To jest dla mnie niebywałe też.
1: Tak, to jest wstrząsająca sprawa. A do tego wszystkiego Financial Times takim dziwnym trafem przypomniał nam...
0: Nie chcesz wyjść z tych kryptowalut jednak.
1: No właśnie, wiesz, co mnie w tej sprawie poruszyło? No bo to, że 1,5 miliarda odpłynęło z nieistniejącą ropą gdzieś przez pana Chińczyka do Wenezueli, to zaskoczona tym nie jestem, ale zaskoczyło mnie to, że te rozliczenia tam odbywały się też w kryptowalutach i to jeszcze w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach. No to zdaje się, że te kryptowaluty to naprawdę jest raj dla przestępców różnego rodzaju, oszustów, złodziei i tak dalej, i tak dalej.
0: Specjalnych, na przykład rosyjskich i tak dalej. Tak, no bo tutaj małe też takie pewnie wyjaśnienie, czy może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. No wielka afera w czasach rządów w Orlenie i rządów PiS w Polsce. Daniela Obajtka, założono spółkę, zresztą w raju podatkowym, bo kanton Cuk jest rajem podatkowym. I tamże powołano taką spółkę właśnie, na której czele stanął Samir A., to jest Libańczyk z pochodzenia. I błyskawicznie postanowiono kupić poprzez tą spółkę ropę za 1,6 miliarda złotych. Wykorzystując okienko w zniesieniu sankcji na ropę wenezuelską, no to już naprawdę już tak grubymi nićmi szyte też operacja. No i teraz właśnie Financial Times wczoraj opisał, że prawie 300 milionów właśnie przekazano szemranym pośrednikom wenezuelskim, nie wiadomo jakimś, właśnie w kryptowalutach, przywożonych na pendrive'ach i wymienianych w kawiarniach w Caracas.
1: Tak, niesamowite.
0: No po prostu nieprawdopodobna historia. Rynek kryptowalut to jest rynek szarości, ogromnych szarości. No, wystarczy powiedzieć, jeszcze wracając do afery Zonda Krypto, że o ile pamiętam ostatnie dane, chyba 70 czy 60% ewentualnych poszkodowanych w tej sprawie w ogóle nie zgłosiło się do swoich
1: roszczeń. Co też
0: roszczeń.
1: O czym świadczy,
0: tak.
1: Właśnie.
0: I właśnie z tym na to zwracał uwagę też obecny rząd, że my potrzebujemy pilnie nowych rozwiązań, które na przykład będą mogły blokować te strony, niektóre związane z obrotem kryptowalutami. No, mamy tutaj 4 weta prezydenta Karola, 3, no ale 4 będzie, jeśli będzie
1: afera. Chwilę, tak.
0: Więc ja już przewiduję 4, prawda, bo przecież nie będzie procedowany ten prezydencki projekt, bo nie od tego jest prezydent, żeby wyrzucać ustawy ten i zastępować swoimi, bo to jest uzurpacja władzy. Bo gdyby to dotyczyło jednej, dwóch ustaw, to jeszcze moglibyśmy zrozumieć, ale nie wetomatu, który już obejmuje kilkadziesiąt ustaw. Więc to jest rynek, tak jak powiedziałaś, właśnie, który jest bardzo często wykorzystywany przez różne grupy mafijne, ale też na przykład właśnie chociażby rosyjskie służby do płacenia różnym swoim ludziom za akty dywersji, niedywersji, przekazywania. Myśmy opisywali mnóstwo takich spraw. No bo to jest po prostu mocno niekontrolowany rynek, na którym no, też ludzie robią oczywiście gigantyczne fortuny.
1: Bardzo dziękuję. Roman Mielski, Gazeta Wyborcza.
0: Dziękuję
1: był
0: bardzo.
1: Naszym gościem. Dzięki wielkie, Romku. Miłego dnia ci życzymy.
2: A my dziękujemy Beacie i z Beatą słyszymy się po 9:30, wtedy o wzmożonych rosyjskich działaniach w pobliżu polskiej granicy.
1: Jest.

0: czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: Po co? Współgłosy i Marcel Beliński to z albumu Tygodnia właśnie współgłosów. I teraz w wątkach muzycznych zostajemy na moment, bo będzie sport, będzie ostra gra, ale zanim to zapowiadamy, że jutro w wyborach osobistych będzie wywiad z Jamiem Unem,
1: tak jest. Chociaż myślałem, że zapowiesz wątek muzyczny i sport, jakoby Kuba miał śpiewać lub grać na czymś, lub prezentować jakieś muzyczne aktualności. Może w sporcie się coś fajnego wydarzyło.
0: Jakieś nowe hymny powstały?
1: No, albo na stadionach, jak są koncerty, to akurat mnie interesuje. Ale to chyba nie to, co Kuba.
0: Teraz muzyka, potem sport, czyli Jamie Woon. A jutro będzie Jamie u Patryka.
2: Hi, this is Jamie Woon and you're listening to Radio Nowy Świat.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras.
2: Dzień dobry.
1: Drugi raz. Jak to jest to być po drugiej stronie człowieka, który słyszy synchron, bo ty z Mikołajem zwykle robiliście.
2: A, no właśnie, tak. No świetnie to brzmi.
1: Robi wrażenie, prawda?
2: Tak. Jest... tak.
3: I myślisz sobie, robota. Wow, ale my jesteśmy zgrani?
2: Tak, jesteście świetnym duetem.
3: A kto jeszcze tam się zgrał w sporcie?
2: O, i nasi się zgrali fantastycznie. Siatkarze. Koncertowo zagrali wczoraj w czwartym meczu grupowym Mistrzostw Europy.
3: Czyli jednak jest jakaś muzyka w tym sporcie.
2: Tak jest. Koncerty bardzo lubimy w sporcie, zwłaszcza w wykonaniu naszych. Wczorajsze spotkanie z niepokonanymi dotąd Ukraińcami zapowiadano jako taką trudną batalię o pierwsze miejsce w grupie, bo Ukraińcy rzeczywiście nieźle sobie do tej pory radzili. Tymczasem nasza polska maszyna pod wodzą Nikoli Grbicza zadziałała niemal perfekcyjnie. Pierwszy set Polacy wygrali do 20, w drugim kompletnie rozbili rywali do 13. No w trzeciej partii Ukraińcy się jeszcze zmobilizowali, poprawili mankamenty w swojej grze i po raz pierwszy w tym meczu tak prowadzili aż tak wyrównany bój z biało-czerwonymi, że troszkę drżeliśmy o tę końcówkę, ale ta końcówka należała do polskich siatkarzy. Zakończyli mecz wygraną w trzecim secie do 22. No i trzeba powiedzieć, że znakomity mecz rozegrał zwłaszcza Bartłomiej Bołądź, który rzadko mylił się wczoraj w ataku. Pozostali Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal czy Marcin Komenda też się prezentowali świetnie. Bardzo wysoki poziom. Polacy są już pewni pierwszego miejsca w grupie, ale zanim zagrają w 1/8 finału, to czeka ich jeszcze jeden mecz przeciwko Bułgarii. Ostatni mecz grupowy. Przed turniejem w ciemno obstawialiśmy, że będzie to potyczka o zwycięstwo w grupie, ale nasi zagrali tak świetnie, a Bułgarzy, wicemistrzowie świata, potknęli się z Ukraińcami i są troszkę do tyłu względem naszych, że nie mają już szans na wygranie tej grupy. Muszą powalczyć o drugie miejsce, żeby wyprzedzić Ukraińców. No i to właściwie Bułgarzy będą grali o stawkę w tym ostatnim meczu. My możemy sobie zagrać na luzie, odpocząć. Pierwsze miejsce gwarantowane. A z kim się zmierzymy w 1/8 finału? Tego dowiemy się dziś po meczu Turcja-Łotwa i to spotkanie bezpośrednio wyłoni naszego rywala. W innych grupach, cóż, bez porażki nadal są Włosi, chociaż wczoraj trochę ich postraszyli Czesi, wygrywając pierwszy set. Bez porażki są też Francuzi, bez porażki są Finowie, ale tylko Polacy nie stracili jeszcze żadnego seta. Więc oby ta passa oczywiście trwała. Nasi koszykarze na wózkach niestety nie zagrają w półfinale Mistrzostw Świata. W dalekiej Kanadzie przegrali ćwierćfinałowy mecz z Włochami 68-75. Momentami nawiązali walkę ze świetnie dysponowanymi rywalami, no ale ostatecznie Włosi kontrolowali ten mecz i tak jak wspomniałem, wygrali. Pozostała walka o miejsce od 5 do 8. Już dziś mecz z Japończykami, z którymi Polacy przegrali w grupie na inaugurację turnieju. Stawką będzie więc nie tylko prawo gry o 5 miejsce, ale też rewanż na rywalach z Azji. A jak wiemy, pozytywny rewanż to jest sól sportu. Ale taki pozytywny, bez takiego niepotrzebnego zacięcia. Tak, tak. US Open za nami, to już oczywiście wiemy, ale część tenisistek pozostała w Ameryce Północnej i rywalizuje w turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Jedną z nich jest Magdalena Fręg, która po pokonaniu w pierwszej rundzie Japonki Nao Hibino czeka na mecz drugiej rundy. Dziś wieczorem zmierzy się z Amerykanką Caroline Dolehite. Polka rozstawiona z numerem 7 jest faworytką, ale jeśli wygra, to zagra w ćwierćfinale ze swoją pogromczynią w pierwszej rundzie US Open Iwą Jowicz albo z Zeynep Sonmez z Turcji. Więc kolejny rewanż jest w zasięgu wzroku. Się sporo tych rewanżach. W ćwierćfinale jest już Katarzyna Peter z partnerką deblową Quinn Gleeson. Polsko-amerykańska para zmierzy się o półfinał z parą w 100% amerykańską Harrison Hewitt. To wszystko dziś wieczorem, jeśli chodzi o tenis. Górnik Zabrze umacnia się na czele piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj wicemistrzowie Polski pokonali Koronę w Kielcach 2-0, a w innym meczu Raków Częstochowa najpierw prowadził, a potem w ostatniej minucie stracił nawet jeden punkt, przegrywając z Zagłębiem Lubin 2-3. No i już się wydawało, że Raków się podnosi, wygrał po serii meczów bez zwycięstwa, no ale wczoraj Kolejna porażka. I ostatnie miejsce w tabeli. Tymczasem pierwszoligowa Polonia Bytom uzupełnia grono zespołów, które awansowały do 1/6 finału Pucharu Polski. Bytomianie wygrali 2-1 z trzecioligowymi rezerwami Widzewa Łódź. A dziś rozpoczyna się faza ligowa Ligi Europy, drugich rangą klubowych rozgrywek na naszym kontynencie. W Lidze Mistrzów polskich drużyn no, już dawno nie widzieliśmy. Ale mamy dwa zespoły właśnie w Lidze Europy. O 21:00 dziś Jagiellonia Białystok zmierzy się w Pireusie z Olympiakosem, a jutro Lech Poznań w Londynie zagra z Crystal Palace. No i na koniec, choć jeszcze formalnie nie skończyło się lato, jeszcze parę dni mamy, to już hokeiści rozpoczęli sezon. Hokeiści w naszej rodzimej Tauron Hokej Lidze. Po raz pierwszy od kilku sezonów zespołów w tej hokejowej ekstraklasie jest nie 8, a 10. Także w każdej kolejce po 5 spotkań. No i wszystkie mecze pierwszej kolejki wygrali gospodarze. Mistrzowie Polski GKS Tychy pokonali 10-1 pod halę Nowy Targ. Wicemistrzowie GKS Katowice wygrali z drużyną STS-u Sanok 5-1. Imponująco rozpoczęły sezon Stalowe Pierniki, czyli KH Energia Toruń. Pierniki pokonali JKS GKS Jastrzębie. Jastrzębianie wyjechali z Torunia z bagażem 8 goli, nie zdobyli żadnego.
3: Ja mam pytanie. Czy jeżeli się dopinguje Stalowym Piernikom, to to wtedy brzmi Stalowe Pierniki?
2: No, wiesz, szczerze mówiąc nie wiem, ale tak mnie kusi ten przydomek, że chętnie się kiedyś wybiorę do Torunia na mecz.
3: Absolutnie. Ja jadę z tobą. Tak, bo to jest zbyt zachęcające.
2: W hali obok grają twarde pierniki, czyli koszykarze, a także katarzynki, czyli koszykarki.
3: Najlepiej.
1: Bardzo.
2: Ale wszystko,
3: jestem kupiona.
2: Wszystko w obrębie tak, jednego placu. Tam, i przy okazji jest taki kompleks sportowy.
3: Zagryźć wszystko piernikiem.
2: Tak jest.
3: Najlepiej.
2: Polonia Bytom, piłkarze wspomniałem, awansowali w Pucharze Polski, a hokeiści pokonali Unię Oświęcim 5-1. Zagłębie Sosnowiec z Krakowią Komarch 4-1 również wygrało, a już w drugiej kolejce w piątek zmierzą się dwie najlepsze ekipy poprzedniego sezonu, czyli wspomniane GKS Tychy i GKS Katowice. I tu będzie kolejna okazja do czegoż? Pierników? Rewanżu dla GKS-u Katowice, bo rywalizacja o Mistrzostwo Polski przegrali sromotnie.
1: Bo mam okazję do piernika.
3: Ja też czekam na okazję do piernika. Dobrze, to czekamy jak zwykle na rozwój sytuacji, a Kubie bardzo dziękujemy.
2: I zrewanżujcie się jakąś ładną piosenką.
3: Ładna.

0: Kubo, czy kawałek Stonesów w ramach rewanżu jest akceptowalny?
1: Dał dwa kciuki w górę. Mamy głos pana Piotra na grupie patronackiej jeszcze co do naszego podśmiewywania się z pierników, z stalowych pierników.
0: Ja co z nimi nie tak?
1: No nie, że tutaj my się śmiejemy z pierników, a jest motor Lublin, zwany motorkiem i mają przyśpiewkę. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz motorek gra, a motorek gol. To też bardzo ładne.
0: Fajne.
1: Tak, im bardziej, mam wrażenie, że im bardziej niszowy klub, im bardziej dziwna nazwa, tym przyśpiewki są bardziej satysfakcjonujące.
0: A masz coś takiego, co z piernikami byś jakoś tak zawinęła, zakręciła jakąś taką przyśpiewkę inną niż hej, hej, pierniki?
1: A czy ja ci wyglądam jak Artur Andrus? Mogę się postarać, ale ja tak nie umiem na zawołanie.
0: Wiesz co, Zuzo, biorąc pod uwagę twój dorobek muzyczny.
1: Czekaj, gorzką kawę popiję, bo się za słodko zrobiło.

0: Zawinęłam.
1: No.
0: Mam stalowe pierniki, goletopewniki, boiskowe diabliki i dajcie to na głośniki.
1: Ej, to jest rapowe.
0: Tak. I jeszcze można tam dodać rywale w śmietniki.
1: Ho!
0: Ale to jeszcze nie wiem, to już tak mało kulturalnie.
1: Nie, no dobra, ale myślę, że spora liczba kibiców mogłaby to podłapać przy sytuacji, kiedy trzeba by było posolić trochę, jak to Kuba określił, czyli odgryźć się komuś.
0: Polecam się wszystkim grupom sportowym, niszowym, jeżeli potrzebują rymowanki, ewidentnie odkryłam właśnie swój nowy talent.
1: Na fakturkę. Za 13 minut będzie 9, to jest czas, kiedy porozmawiamy o pewnym festiwalu i nie zgadną Państwo, przeniesiemy się do Łodzi. W ostatni weekend września rusza tam właśnie Light Move Festival, znany też jako Festiwal Świateł. Ściąga do miasta w te dni tysiące turystów, a łodzianie tłumnie wylegają na ulicę. Z Beatą Konieczniak, główną organizatorką wydarzenia, rozmawia Robert Kawka.
2: Zacznę od gratulacji, bo kilka miesięcy temu otrzymałaś medal za zasługi dla miasta Łodzi. Ty, nie łodzianka, a właściwie łodzianka z wyboru, nie urodzona tutaj, dzięki między innymi temu festiwalowi, twojej pracy przy tym festiwalu.
3: Tak, to było dla mnie po pierwsze wyróżnienie, ale też zaskoczenie, bo to jednak już 15 lat robiłam festiwal i nagle po tych 15 edycjach informacja, że dostałam tę nagrodę, wyróżnienie. To był piękny wieczór, piękne wspomnienia, bo ja to miasto pokochałam tak bezwzględnie. Wybrałam go sobie, jestem tutaj, mieszkam, żyję, mam rodzinę.
2: A co cię zachwyciło w tym mieście, że postanowiłaś swoje losy z nim związać?
3: Na początku, jak zawsze, zachwyca człowiek, a później poznajemy miejsce, w którym ten człowiek żyje. I mnie zachwyciła ta łódzka architektura, bo ja jestem architektem z wykształcenia i jednak wszystko, co się dzieje dookoła, ta urbanistyka, architektura jest dla mnie bardzo ważna. Czuję się w niej dobrze albo nie, a w Łodzi się poczułam bardzo dobrze, dlatego że jest tutaj mnóstwo takich miejsc, które są nieoczywiste, są zupełnie inne niż tam, gdzie mieszkałam. Podoba mi się ta Łódź z jej historią, z tą historią Łodzi postindustrialnej, z tymi wspaniałymi fabrykami, tą czerwoną cegłą. To robiło na mnie gigantyczne wrażenie, ale też ta eklektyczna architektura, czyli wielostyl, bo często się mówi Łódź secesyjna. Oczywiście, że tak, mnóstwo secesji czy tego modernizmu, który uważamy, że jest wartościowy, ale Łódź to są budynki wybudowane w różnych stylach, takich właśnie eklektycznych, ale one są wspaniałe. Mają bardzo dużo detali. Jak spojrzy się powyżej parteru, to już widać wartościowe elementy budynku. Ja wiem, że mamy mało czasu, jak idziemy na spacer czy pędzimy na zakupy i patrzymy sobie na wystawy, a nie ma czasu, żeby stanąć i zachwycić się tym, co jest wyżej.
2: Właśnie, bo ty rzuciłaś nowe światło na te kamienice i na Łódź. Przecież dzięki temu festiwalowi przyjeżdżają tutaj tysiące ludzi i odkrywają to miasto, i nawet sami łodzianie odkrywają to miasto od nowa.
3: Bo taki był cel. Tak naprawdę festiwal został wymyślony przeze mnie po to, żeby odczarować jego szarzyznę. Poza tym na początku XXI wieku, ja tutaj mieszkam na stałe od 2002 roku, nie było takich pięknych historii o Łodzi. Raczej smutne miasto, no wiadomo, po zmianie ustrojowej, gdzie faktycznie mnóstwo osób straciło pracę i mieszkańcy, którzy nie czuli tak mocno jej wartości, a ja zauważyłam, że nie można nie zauważać tego piękna. Światło daje nam tę możliwość i dlatego wymyśliłam Festiwal Światła, bo światło, to piękno, życie, bezpieczeństwo. Jak tym światłem podkreślimy wartości historyczne, architekturę Łodzi, to pokażemy, co to jest za miasto.
2: Przejdźmy teraz do tego bieżącego festiwalu, który jest przed nami. W takim ogólnym zarysie, czy trasy będą takie same jak w ubiegłych latach, czy też coś się zmieni?
3: Od zeszłego roku, a właściwie to już 2 lata wstecz, staramy się robić trasę festiwalową w taki sposób, żeby można ją było przejść z punktu A do punktu Z. To znaczy bardziej linearnie. Bo zauważyliśmy, że jednak osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, spoza miasta Łodzi, mają łatwiejszy taki teren do zwiedzenia. Ulicą Piotrkowską, Plac Wolności, Park Staromiejski i cały obszar Manufaktury plus Pałac Rodziny Poznańskich. I jeszcze jeden park, Park Sienkiewicza. Także prosta trasa, ale bardzo taka
2: intensywna,
3: bo o to nam też chodzi. Żeby intensywnie pobudzić wyobraźnię każdego człowieka, a te inne trasy, te inne miejsca w Łodzi, to żeby były na następny raz, żeby przyjechać i zwiedzać tą Łódź również poza Festiwalem Światła.
2: To jeszcze dopytam, ta intensywność będzie przez dwa wieczory, czy przez trzy?
3: W tym roku festiwal 3 dni, 25-27 września, zawsze piątek, sobota, niedziela od 19 do 24. I oczywiście te inicjatywy różne, bo Festiwal Światła to iluminacje architektoniczne, to również animacje i mappingi, one są ulubioną taką częścią festiwalowiczów. W tym roku również 8 takich projekcji wielkoformatowych na trasie festiwalowej. To również instalacje artystyczne, no i przystanki muzyczne. Muzyka nieodłącznym elementem Lightmoof Festival.
1: Jeżeli ktoś nie zapamiętał, to przypominamy, w tym roku Lightmoof Festival w Łodzi potrwa 3 dni, od piątku 25 do niedzieli 27 września. Wydarzenia odbędą się między 19 a 24.

0: No i tak to właśnie dojechaliśmy do końca trzeciej godziny naszego spotkania. Co tu się dzieje? Za dźwięk.
1: To bardzo dziwny
0: jeszcze
1: dźwięk.
0: Jeszcze jest do korywa.
1: W tej godzinie odbyliśmy pokaźny slalom między różnymi okolicznościami antenowymi, to znaczy były dźwięki i były rozmowy. I w kolejnej godzinie, szanowni państwo, będzie podobnie.
0: Będą dźwięki, będą rozmowy, będzie muzyka.
1: Tak, muzyka będzie.
0: Zagadka,
1: Tomasz Ławnicki. I możemy już zapowiedzieć, nie wiem, czy Tomasz słucha, ale tym razem, szanowni państwo, za państwa sprawą i przyczyną mamy my dla Tomka zagadkę.
0: Aha, niech się lepiej przygotuje.
1: I ona będzie prosto po serwisie,
0: pan redaktor,
1: bo to nie będzie najłatwiejsze.
0: Więc ja bym niepewnym krokiem zmierzał do studia na miejscu Tomka. Kuba to pewny krok, wiadomo.
1: No, łyka wody jeszcze, tak? Zastanowić się 3 razy.
0: Tak jest.
1: Powtórzyć wszystko. I wtedy to będzie do przodu. A ja myślę, że to jest dobry moment, jako że mamy te kilkanaście sekund, że jak siedzimy tu we dwójkę, to przypomnimy, że we czwartek siedzimy tu we trójkę jeszcze z Marcinem, a jest dzisiaj środa, więc to jest dobry moment, żeby zagłosować w szczycie. Patroni mogą.
0: Na stronie Radia Nowy Świat się trzeba zalogować jako patronka,
1: i powiedzieć, kto najfajniejsze przyniósł i dlaczego ja albo Mati.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operacji wojskowej w polskiej przestrzeni powietrznej i powrocie myśliwców do baz. Maszyny zostały poderwane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Tymczasem ponad 100-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą ma być wyposażony w zabezpieczenia elektroniczne. Chodzi o monitoring i detektory ruchu wspierające fizyczne bariery. O planowanych inwestycjach mówiła podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej Wioletta Gorzkowska.
1: To jest 69 km w zasięgu nadbużańskiego oddziału i z kolejny projekt to jest 43 km również granicy lądowej z Ukrainą na terenie odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. To są nasze najbliższe plany.
0: W planach także rozbudowa systemów na granicach z Rosją i Białorusią.
1: O takie elementy jak wieże obserwacyjne, te wieże będą wyposażane w systemy optoelektroniczne, systemy na granicy z Białorusią do wykrywania dronów.
0: Środki na inwestycje na obu granicach przekazała Unia Europejska. Nie wykorzystaliśmy jednak wszystkiego, co mieliśmy dostać, jak powiedziała zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej z powodu zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Służba nie zrealizowała zakupów wartych 3 miliardy złotych. Rosyjski dron w Rusinowie zneutralizowany mógł stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, poinformowała żandarmeria wojskowa. Służby zabrały bezzałogowca z plaży do dalszych badań laboratoryjnych. Dziś są zaplanowane oględziny maszyny. Wcześniej grupa ratownictwa chemicznego zbadała ją pod kątem zagrożenia radiologicznego i chemicznego. Nie stwierdziła zagrożenia. Rosyjski dron został wyłowiony w poniedziałek z Bałtyku. Według Ministerstwa Obrony to nowoczesny bezzałogowiec. Załogowiec wyposażony w silnik odrzutowy zwiększający jego zasięg. Prokurator generalny USA Todd Blanche nie widzi powodu prowadzić dochodzenia w sprawie sfinansowania wesela syna prezydenta Donalda Trumpa przez rosyjskiego oligarchę związanego z Władimirem Putinem. Amerykański przywódca nie ma nic wspólnego z rosyjskim oligarchą i nie ma powodów do wszczęcia śledztwa, przekonywał prokurator. Prezydent nie zna tego człowieka, podobnie jak inni członkowie rodziny. Syn prezydenta powiedział, że to jego bliski przyjaciel i że zaakceptował prezent przy okazji wesela. Według portalu ProPublica Umar Kremlow przekazał kilkaset tysięcy dolarów synowi Donalda Trumpa, m.in. na wynajęcie prywatnej wyspy na Bahamach, gdzie było wesele i pokaz sztucznych ogni. Umar Kremlow jest szefem Międzynarodowego Związku Bokserskiego. Dostał od Władimira Putina order przyjaźni i towarzyszył mu w podróży do Chin. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju początkowo pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami pojawią się także burze, głównie na południowym zachodzie. Wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Temperatura maksymalna wyniesie od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, bo około 17 stopni. To gdzie byś chciał, Mateusz, być?
4: Nad morzem, tylko bym sobie pogodę wziął z południa.
3: Tak się nie da, ale okej.
5: Okay.

0: Jak zobacz, wszystko się zgadza, znowu od legendy zaczynamy.
1: Erykah Badu.
0: Ostatnią godzinę.
1: Tak, mamy 8 minut po godzinie 9. Dzień dobry, jeżeli ktoś dopiero wstał. Szczęśliwy to jest człowiek. Mhm.
2: Nowy świt.
1: Ahoj, Tomku.
3: Ahoj. Nie chciałem powiedzieć, że ojej, przesadzacie z tą legendą. To nie o mnie chodziło. Okej, okay. No dobra. Tak, dzień dobry. Wiem, że coś dla mnie szykujecie i nie wiem co.
0: No właśnie, tyle panie legendarny Tomku. Tak, teraz będzie...
3: Zostałem uprzedzony. W zasadzie sam dostrzegłem to, że coś szykujecie na mnie, ale nie mam pojęcia, co to będzie.
1: No to niech się sam wytłumaczy. Dźwięk.
4: Ja bym chciał zacytować takie czeskie przysłowie, które wczoraj do mnie trafiło, a dzisiaj państwo mają czeski dzień. To może w oryginale trpaclik ne bude vetši i gdyby se na choru postawil. Ciekawostka. Jedno ciekawe słowo, a sens odnosi się do bardzo wielu rzeczy w naszym świecie.
1: Bardzo mi się podobała mina Tomka przy tym czeskim przysłowiu.
3: Piękne, bo to słowo trpaslik jest prześliczne, to jest krasnoludek. Krasnoludek nie będzie większy choćby nawet i na górze stanu, tak? Stanu na szczycie góry.
1: Biorę to przysłowie dla siebie, bo to trochę o mnie.
3: To jest takie, to tak Sztywny Pal Azji kiedyś śpiewał, nie wolno wznosić się za wysoko. Mm-hmm. I choćby krasnoludkowi wydawało się, że patrzy na świat z góry, wciąż jest krasnoludkiem.
0: Trpaslik. Super te wymowy.
1: A jakie ty masz dla nas słowo?
3: Trudne.
1: No, super.
3: Ale pięknie brzmiące. Szelma.
0: O!
3: Słowo szelma, tak, z haczkiem nad S. Sprawdziłem dokładnie, że myślałem, że może ja źle rozumiem polskie słowo szelma. Słownik PKWN mówi tak. Z dezaprobatą lub z uznaniem o osobie sprytnej, umiejącej sobie radzić w życiu, nie zawsze w uczciwy sposób. No to czeskie znaczenie, czeski słownik na pewno nie poda takiej definicji słowa szelma. Zupełnie o co innego chodzi.
1: Okej, okay. Ale chodzi o kobietę, czy w ogóle w żadnej mierze?
3: To płeć nie ma znaczenia. Szelmą może być i chłopak, dziewczynka, samiec, samiczka. To może być i metaforycznie, i niemetaforycznie. No, ale sporo jest piosenek o szelmach. Ilona Czakowa tak kiedyś śpiewała.

0: Teraz stało się wszystko jasne.
1: Biorąc pod uwagę, że każda piosenka jest o miłości, to Szelma musi być jakimś dosyć miłym określeniem.
0: Różnie może być. Tu jest, tutaj się pojawia ta chru na koczku z myszy. Gra kota z myszką, tak, w kotka i myszkę, to tutaj się troszkę pojawia. I w innym fragmencie w tej piosence jest Semjen szelmu neskroceną. O, to pani o sobie śpiewa, że jest szelmą.
2: Nieskróconą.
0: Jakbym powiedział, co znaczy neskroceną, to by to
2: wszystko
0: sporo
2: było jasne.
0: Ułatwiło.
2: To nie mów.
0: Chociaż mogę, jak już pojawiła się ta gra w kotka i myszkę, to może być szelma koczkowita. O, takie określenie. Teraz jaśniejsze?
2: Wszystko jasne. Już teraz się, ale nie mogę powiedzieć, bo potem są uwagi, że za szybko zdradzam.
0: Dobrze, ale państwo sobie na pewno poradzą. To na koniec się wyjaśni, dlaczego akurat teraz o to słowo pytam. Może ktoś z państwa się już domyśla, bo to jest coś, co... Wiem, że wielu z państwa żyje tą informacją z Czech i to słowo szelma tam ma znaczenie. O. Dobrze. To dziś odrobina i historii, i teraźniejszości. W poniedziałek minęła 140. rocznica urodzin Jana Masaryka, syna pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Garrigue Masaryka, ojca narodu. Syn też był politykiem, przed wojną był ambasadorem Czechosłowacji w Wielkiej Brytanii, w czasie wojny był ministrem spraw zagranicznych w rządzie na uchodźstwie w Londynie. Po wojnie wszedł w skład rządu, który powstał w wyniku negocjacji tego rządu na uchodźstwie z komunistyczną partią Czechosłowacji, która działała w Moskwie. I to jeszcze było przed komunistycznym zamachem stanu w lutym 1948. Wtedy jeszcze były jakieś pozory pluralizmu. Taki wstęp, wydaje mi się, że powinienem zrobić, chociaż ten Jan Masaryk już się w naszych opowieściach parę razy przewijał. Ostatni raz mówiłem o nim rok temu, kiedy uroczyście otwarto kopertę ze słowami pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Garrigue Masaryka, a Jan Masaryk na łożu śmierci swojego ojca spisał to, co tam ojciec miał jako przesłanie i tam było duże takie napięcie, oczekiwanie, co też ojciec narodu zostawił potomnym i tam były takie słowa na przykład, że jeśli ludzie są niewykształceni i głupi, niewiele można zrobić, ale że ludzie lubią być głupi, ale nie można się z nimi zgadzać i trzeba się z nimi kłócić. Mniej więcej takie przesłanie pozostawił starszy prezydent na łożu śmierci swemu synowi. Syn to spisał. Możliwe, że przydługi wstęp, no ale właśnie dobrze by było skojarzyć, umiejscowić tę postać w odpowiednim momencie w historii. Komunistyczny zamach w Czechosłowacji miał miejsce w lutym 1948. Jak powiedziałem, Jan Masaryk odmówił wtedy rezygnacji z odejścia z rządu wraz z innymi demokratycznymi ministrami tego pierwszego rządu Klementa Gottwalda. 10 marca zmarł. Wypadł z okna swojego apartamentu służbowego w Pałacu Czernińskim i to jest wydarzenie, które mimo upływu lat pozostaje niewyjaśnione. Do dziś budzi emocje, kontrowersje. Oczywiście wersja pierwotna, jaka się natychmiast pojawiła, samobójstwo. Po tych 80 latach absolutnie nie można powiedzieć z całą pewnością, że to było samobójstwo. Do śledztwa powrócono w 68, kiedy był taki krótki okres odwilży w Czechosłowacji. Potem w latach 90, na początku lat 2000 badano tę sprawę. Wnioski były rozbieżne, absolutnie sprzeczne ze sobą. Samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek i zabójstwo również. Sprawa pozostaje niewyjaśniona, ale powróciła nadzieja właśnie teraz, że ta odpowiedź na te wątpliwości się niedługo znajdzie, bo w ostatnich dniach dokonano ekshumacji szczątków Jana Masaryka. Do tej pory w dokumentacji jest sekcja zwłok dokonana w samym dniu śmierci jego i nic poza tym. Po dłuższych staraniach udało się właśnie doprowadzić do ekshumacji. Bo nawet biorąc pod uwagę te oficjalne kwestie, które znalazły się w dokumentacji, wiadomo było, że nie przejrzano wielu dowodów, które i tak były znane. Tak w czeskim radiu tłumaczyła Wacława Jandeczkowa, wiceprzewodnicząca Towarzystwa Badania Zbrodni Komunizmu.
3: Bo to my to zranieni na prawym spanku.
0: O urazie głowy, konkretnie prawej skroni, wprost mówi raport z sekcji zwłok profesora Hajka jeszcze z 10 marca 1948 roku. Jednak raport to jest jedno, ale są też zdjęcia, które u nas były zakazane. Służba Bezpieczeństwa zachowała to, co miało być dostępne publicznie. A w naszym archiwum niestety zdjęcia tego urazu nie ma. Jednak wiem, że takie fotografie krążą po archiwach na Zachodzie. Zatem trzeba zauważyć, że do tej pory kwestia urazu głowy, a także rany szarpanej na głowie opisanej w raporcie, która mogła być wynikiem postrzału, że to nie było w ogóle badane. Nieuwzględnienie tych ran w analizie upadku z okna czyni ten raport całkowicie błędnym, bo to doprowadziło do wniosku, że był to nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo. Ale żadne z tych twierdzeń nie jest w jakikolwiek sposób poparte.
3: Náhody anebo sebevraždy, protože prostě k tomu není žádný podklad.
0: I oczywiście, że taka ekshumacja przeprowadzana 80 lat po zdarzeniu na pewno nie da odpowiedzi na wszystkie pytania. Jasne jest, że tkanki miękkiej po takim okresie nie ma, pozostają kości, które da się przebadać. Ale też eksperci mówią, że jeśli podjęto się tej ekshumacji, to znaczy, że jest szansa mimo upływu lat na dokonanie pewnych nowych ustaleń. Jaka to podstawa? W ubiegłym roku policja wznowiła oficjalnie śledztwo w sprawie śmierci ministra spraw zagranicznych, bo przyznano, że dzięki staraniom ówczesnego szefa MSZ Jana Lipawskiego udało się z archiwów we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych pozyskać ważne informacje dotyczące okoliczności śmierci ministra. I to dziś, jeśli to miało miejsce w 1948 roku, mamy 2026. Jeśli faktycznie do tej pory w archiwach zachodnich państw istniały dowody na to, że ta śmierć nie była naturalna i świat niewiele z tym zrobił, że na Zachodzie była świadomość, w jaki sposób Rosja, Związek Radziecki przejmuje kontrolę nad tymi poszczególnymi państwami bloku wschodniego, no to jest to co najmniej smutne. I o tych dokumentach opowiadał w czeskim radiu Jan Horak, dziennikarz portalu aktualnie.cz, który jako jeden z pierwszych miał szansę się z nimi zapoznać. Najważniejsze świadectwo pochodzi z telegramu członka amerykańskich wojskowych służb specjalnych, który pracował w Pradze i wysłał ten telegram do dowódcy tych służb na Europę. W depesze opisano, co owemu oficerowi przekazał Bohumil Przychoda, kamerdyner Jana Masaryka, który mieszkał piętro wyżej. Przychoda powiedział, że w przeddzień śmierci Jana Masaryka, około 9 lub 10 wieczorem, przyszło do niego trzech mężczyzn i słychać było z góry, że Masaryk wdał się z nimi w ostrą kłótnię, miał wielokrotnie krzyczeć: nie podpiszę tego,

0: Czeka, bo też znał go od lat i jego znajomych znał, więc był to ktoś absolutnie z innego świata. No i właśnie to dowodzi, że jeśli był to ktoś nieznany, no to warto dziś poznać prawdę, kto to był, jeśli tę prawdę da się ustalić, no bo mniej więcej za miesiąc mogą być opublikowane wyniki tej ekshumacji i one dadzą odpowiedź właśnie, jak bardzo Związek Radziecki mieszał się w historię z państw tego bloku wschodniego. Jeszcze jeden taki ciekawy cytat, nagranie z krótkiego okresu odwilży w Czechosłowacji z roku 69, kiedy można było badać właśnie te przyczyny śmierci. Lekcje Swobody, tak się nazywał ten program w telewizji. Aktor Jan Werich cytował Jana Masaryka.
1: Z tatą jsme często mluvili o malých národech.
0: Mój tata i ja często rozmawialiśmy o małych narodach. Oczywiście byłem w rodzinie sceptykiem pod tym względem, a starszy pan nigdy nie przestał wierzyć, że małe narody mają do spełnienia równie ważną misję na świecie, co te duże. Uważał, że małe narody są, takie jak my, Czesi, powinny być mostami między tymi wielkimi. Ja nigdy nie przepadałem za tą ideą, bo po mostach się depcze.
1: Po mostach się szlapę.
0: No i w ramach tej lekcji wolności... Nie dać po sobie deptać i choćby dlatego warto znać tę prawdę. To taka puenta w tej historii. Wiemy, kto to jest Szelma? Zasłuchaliście się, ale to ja podglądam w takim razie, czy na grupie coś się pojawiło.
2: Jest jedna odpowiedź na pewno, że to może być bestia drapieżnik.
0: Tak, idealnie, właśnie tak. Bestia, drapieżnik, ta Szelma Neskrocena to jest nieudomowiona, nie dzika, nieoswojona. O gdybym właśnie powiedział, więc tam pani śpiewa, że właśnie jest taka nieoswojona, dzika.
2: A to z Białystoku przewenerwowała ta odpowiedź. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Białystok. Tak, a dlaczego o to pytałem, wiecie, domyślacie się? Nie? Bo ostatnio taki drapieżnik, taki nieduży, bardzo sympatyczny.
3: Wysyłałaś mi. Ja nawet miałam, zapomniałam wybrać ten dźwięk. Oni wyzwali tego jeżyka od szelm?
0: No to jest szelma, no. Określenie predator to też jest drapieżnik, ale jeż jest drapieżnikiem, oczywiście, i to
2: typowy
0: jest ta szelma.
3: To ja wytłumaczę, o co chodzi.
0: Aha. To nie trzeba tłumaczyć?
3: O!
4: Tenhle roztomilý bodlináč se rozhodl, že se v moskevské ulici nikdo nevyspí. Ježek si s plechovkou pohrával jako s míčem.
0: No to taki malutki fragmencik.
3: Mam nadzieję, że to się dzisiaj pojawi. Chodziło o jeżyka z puszką, który hałasował.
0: Tak, to była miejscowość Raspenava, to jest kraj liberecki, nieduże miasteczko, ulica Moskiewska. Jeż bawił się kawał nocy puszką po piwie, niczym piłką. Mnóstwo słuchaczy do mnie napisało w związku z tym.
3: Nie dziwię się.
0: Ja ten materiał widziałem. No, w zasadzie od razu, jak się ukazał, no tak się uśmiechnąłem, ale nie czułem, jaki to jest potencjał, że to tak się poniesie, że takim hitem to nagranie w polskim internecie będzie. W czeskim internecie hitem nagranie jest z dworca centralnego, jak łoś idzie. Więc tyle wiemy o sobie, tak?
3: Musimy wzajemnie dostarczać sobie rozrywki. Myślę, że po prostu ich równie bardzo bawi nasz polski łoś, co nas czeski jeżyk. Ja uważam, że potencjał jest stracony. Gdyby to był krecik, to by już to było po prostu na całym świecie popularne. No,
2: ale ja połączyłem kropki, bo ostatnio opowiadałeś o festiwalu piwa, więc ten jeżyk musiał tam być.
3: I jeszcze zabalował.
0: No tak, tak. To jeśli zaczniemy temat piwa, to mogę powiedzieć, że zbiory chmielu są w tym roku bardzo słabe.
3: No.
0: Rzeczywiście, czas, jak muzyka. Zawsze się rozgadam. To nie uzasadnię, dlaczego akurat ten zespół. Mam nadzieję, że za tydzień uda mi się uzasadnić, dlaczego akurat ten. To jest banjo punk, tak określają swój styl. Grupa Poletime, Pochod Żiżal, czyli Marsz Dżdżownic.

0: Uzgodniliśmy, że to jest czeski Tom Waits.
1: Czeski Kazik.
0: Albo czeski Kazik, jak kto woli. Albo Kazik śpiewający Toma Waitsa. To, taka płyta też istnieje.
1: Po czesku.
0: Po czesku. A ja zaglądam w maila, bo w mailu wspaniałe doniesienia, że zasięgi nam słuchalności rosną. Radio jest słyszane w hotelu Sandra. Aż się odezwał komputer z tego wszystkiego. Hotel Sandra w Pogorzelicy. Fanem radia jest pan Paweł Kucharz, robiący fantastyczne omlety. Jak to miło, gdy przy śniadaniu orientujemy się, że słychać nasze radio. Proszę pozdrowić pana Pawła. Pozdrawiamy jak najbardziej, skoro dzięki panu nas słychać wyraźniej. Jeszcze omlety są dobre.
1: Rewelacja.
0: Same plusy, zero minusów.
1: Tak jest. A propos plusów, jeszcze jedna rzecz, którą dodamy dziś do programu, to rozmowa Beaty Grabarczyk, której gościem będzie już za chwilę. Bartłomiej Wypartowicz, dziennikarz Defens 24. No a rozmowa będzie zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej godziny o wzmożonych rosyjskich działaniach w pobliżu polskiej granicy. Więc się zrobi trochę poważnie.

0: Kojarzysz, Mateuszu, Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, które
1: No, oczywiście, że kojarzę.
0: To mamy jeszcze jedne mistrzostwa, które są wspaniałe, które przed nami, bo będą 19 września. Są to tramwajowe Mistrzostwa Świata.
1: I na czym miałyby polegać tramwajowe Mistrzostwa Świata? Wyścigi tramwajów, najładniejszy tramwaj?
0: Nie, chodzi o wyczucie pojazdu.
1: Kto najszybciej przejedzie tramwajem?
0: Nie, chodzi o taki... umiejętności, to znaczy idealne wyczucie, jakby, jak perfekcyjnie potrafisz zahamować. Ale na przykład są też tramwajowe kręgle i bilard. Czyli jadą, popatrz, pokażę ci filmik, że są takie wielka, jest wielka kula i wielkie kręgle i trzeba zahamować tak perfekcyjnie, żeby uderzyć kulę i jak najwięcej kręgli spadło jednocześnie.
1: A czy bierze udział zespół z Wrocławia na przykład?
0: O, tego nie wiem, ale podobno z całej Polski przyjeżdżają 12-osobowe ekipy, więc tak.
1: Ciekawe, bo spodziewałbym się, że właśnie biorąc pod uwagę liczbę różnych wykolejeń i wypadków tramwajowych, trzeba we Wrocławiu mieć pewnie jakieś super wysokie umiejętności, więc podejrzewam, że to trudny
0: Mistrzostwa jeżdżą w różne miejsca, więc to wyjątkowo w Warszawie jest teraz 19, bywają w różnych miejscach, no bo Mistrzostwa Świata.
1: No. Nie, ale te kręgle to jest jakiś kosmos.
0: A my musimy Państwu opowiedzieć o Mistrzostwach Świata, bo czekamy na gościa. Być może się doczekamy. A w oczekiwaniu myślę, że kręgle to jest... Kręgle tramwajowe, dobra sprawa.

0: To ja mam temat związany z walką i z ciekawym turniejem również. Podejrzałaś, co? Widziałaś,
1: nie.
0: Co to będzie, nie
1: zrobiłam,
0: będzie?
1: Bo pomyślałam, że skoro jakiś turniej, może znowu jakiś rewanż, Kuba miał dużo rewanży, czy
0: właściwie jak... to Kuba mógłby o tym opowiadać też, bo w Polityce przeczytałem właśnie artykuł Zbigniewa Borka, Szranki i szramy. I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale w Polsce mamy naprawdę bardzo dobrą reprezentację rycerzy.
1: Nawet nie wiem, jak się do tego odnieść. Widziałam tylko na Polu Mokotowskim, mam wrażenie, że to jest takie miejsce w Warszawie.
0: Gdzie się zjeżdżają rycerze.
1: Najdziwniejsze sporty. Najdziwniejsze sporty są tam uprawiane. I ja kiedyś widziałam coś, co wyglądało jak turniej rycerski. Tylko taki pieszy, bez konia.
0: Mogło tak być, okej.
1: Okay. Ale mieli takie długie
0: lance. Myślałem, że może na hobby horsing, że to takie...
1: To też tam widziałam, naprawdę, tam jest każdy dziwny sport.
0: Z lancą.
1: Jeżeli myślą państwo o dziwnym sporcie, to on się odbywa na Polu Mokotowskim. To jest zaleta mieszkania w tym mieście.
0: To by było wyzwanie, że w jednym ręku hobby horsing, w drugim lanca i...
1: Myślę, że takie zawody też są, ale słucham o twoich.
0: Czytam właśnie. 6 wieków po bitwie pod Grunwaldem Polska znów ma najlepszych rycerzy na świecie. Tyle, że chorągwi bronią teraz informatycy, prawnicy, nauczyciele i krawcy, a walczą jakby jutro miało nie być. I słuchaj, to jest prawdziwa federacja, bo to się nazywa dosłownie Międzynarodowa Federacja Walk Średniowiecznych. Polacy liczą się tam od pierwszych mistrzostw świata rozegranych w 2010 roku w Chocimiu i w Ukrainie. No i na mistrzostwach świata, które latem odbyły się w Jutlandii, polscy rycerze zdobyli 16 medali, w tym 10 złotych. Powiedzieć, że wygrali klasyfikację medalową, to nic nie powiedzieć. Rozgromili przeciwników, Brytyjczycy i Duńczycy, którzy zajęli miejsca drugie i trzecie. Zdobyli łącznie tyle medali, ile Polacy sami. A złotych nawet mniej. I... Czytam też wypowiedź, że jak w turniejowych drabinkach przeciwnicy trafiają na Polaków, winy im rzędną i miecze opadają, nieraz dosłownie, mówi Bolesław Sitek, kapitan rycerskiej kadry Polski, w cywilu korporacyjny analityk e-commerce.
1: Ja myślę, że powinniśmy z tego zrobić jakąś reklamę Polski. Że ten związek powinien być zaangażowany w promowanie kraju.
0: Prawda? Mhm. Reprezentacja, której wychodzi, który...
1: Tak. No. Dlaczego my wszyscy nie kibicujmy rycerzom zamiast piłkarzom? To jest dobre pytanie. Absolutnie.
0: To jest w ogóle prześwietny artykuł, bo czytam jeszcze o tym, w jaki sposób się walczy, bo to znamy tę inscenizację z jakichś takich rekonstrukcji, no, trochę powiedzmy gdzieś tam udawanych, że trochę markowane są te ciosy, a oni tu podobno walczą na serio. Broń jest stępiona, ale ciosy prawdziwe, zadawane z pełną siłą, w zależności od konkurencji, mieczem, buzdyganem, maczugą, tasakiem, toporem, halabardą czy glewią.
1: Kiedy ostatnio użyłeś słowa buzdygan. No i dlatego właśnie warto inspirować się i interesować sportem rycerskim.

0: chwilę temu cytowałem wypowiedź z polityki pewnego pana Bolesława Sitka, kapitana rycerskiej kadry polskiej, a w cywilu korporacyjnego analityka e-commerce. No i pan Michał ładnie to skwitował, że to chyba więcej mówi a propos właśnie tej pasji do rycerstwa i brania udziału w walkach z federacji, że więcej mówi o pracy jako analityk e-commerce w Polsce, jeżeli trzeba sobie powetować machaniem mieczem po godzinach. I to jeszcze dopisuję, że Stachanowiec freelance'u z tej strony. Tak, niedaleka jest droga od freelance'u do freelance'a w tym przypadku.
1: To było smooth.
0: Dziękuję. Gdyby ktoś chciał w polityce, Zbigniew Borek jest autorem tego tekstu, absolutnie pochłaniający i pasjonujący. W ostatnich zawodach 600 zawodników brało udział z 30 krajów, a jak ktoś trafia na Polskę, to trafia na grupę śmierci. Tu Kuba jeszcze wspomniał, że no tak, zbroimy się w ostatnim czasie. Są tego efekty. Zbroje, maczugi.
1: Halabardy. Buzdygan, tak? To był?
0: Buzdygan. Tak.
1: Jeżeli przeglądamy prasę, to ja mam w ręku Tygodnik Powszechny, przepraszam, w Tygodniku Powszechnym artykuł Republika Hałdy przykuła mój wzrok. I jest to tekst Zbigniewa Rokity z fotografiami Arka Gola. Arek fotografuje hałdy od dawna i to jest rozmowa też z nim o tychże hałdach na Śląsku, ale mnie bardzo rozczuliło początek tego tekstu. Gdyby Heraklit zamiast w Efezie urodził się w Radlinie bądź w Wodzisławiu, powiedziałby, że nie da się wejść dwa razy na tę samą hałdę. I miałby słuszność. Bardzo mi się to podoba i piękny jest to opis tych hałd, jak one są jednocześnie niebezpieczne, jakby jaka to jest jednocześnie natura i nienatura. Bardzo takie czułe ujęcie tego elementu geograficznego. Poleca się, no i tak, nie można wejść dwa razy na tę samą hałdę. Uważam, że powinniśmy zacząć tak mówić.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Nie tylko wysokie ceny ropy naftowej mogą podnieść inflację w Polsce, szykuje się kolejny cios zza oceanu. Przypomnę tylko, że znaleźliśmy się właśnie przy górnej granicy celu inflacyjnego narzucanego przez NBP. GUS potwierdził we wtorek odczyt inflacji konsumenckiej na poziomie 3,4%. Inflacja bazowa będzie najbardziej istotna, no ale jeśli chodzi o konsumencką, wynik pokrywa się ze wstępnym odczytem z początku miesiąca, ale jest wyższy od wcześniejszych prognoz analityków, którzy spodziewali się raczej inflacji na poziomie 3,1%. Zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie winduje ceny paliw, ale w Stanach Zjednoczonych ważą się właśnie losy stóp procentowych. Decyzja już dziś, wieczorem czasu polskiego. Tam inflacja jest wysoka, rekordowo wysoka, a Trump próbuje wywrzeć presję na szefie Fed, czyli Rezerwy Federalnej, oraz członków FOMC, czyli Federalnego Komitetu do Spraw Otwartego Rynku. W uproszczeniu to jak nasz prezes Banku Centralnego i członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Kevin Warsh niedawno został mianowany przez Trumpa na szefa Fed. Ten miał nadzieję, że będzie on, jak to mówi prezydent USA, patriotą i obniży stopy procentowe. To jednak istne szaleństwo. Ceny ropy rozpędzają się, Stany wysyłają sporo surowca na eksport, więc obywatele płacą wysokimi cenami. Niemal przesądzona jest podwyżka stóp procentowych za oceanem, przynajmniej tak by wypadało, gdyby trzymać się standardów ekonomicznych. Ostatnio na taki ruch, przypomnę, zdecydowano się już w strefie euro w Europejskim Banku Centralnym. W Polsce na razie pauza i obserwowanie oraz utrzymywanie stopy referencyjnej na poziomie 3,75%. No i teraz może dojść do deprecjacji złotego, czyli naturalnego obniżenia wartości naszej waluty z samego faktu, że jeśli dolar przy wysokich stopach procentowych stanie się droższy, złoty stanie się tańszy wobec dolara. W ogólnym rozrachunku prowadzi to do odpływu kapitału z rynków wschodzących, w tym z Polski, co jeszcze mocniej osłabia polską walutę. Słabszy złoty oznacza wyższe kursy walut obcych. Droższy dolar przekłada się na wyższe ceny surowców rozliczanych w tej walucie, co napędza inflację w Polsce. Dochodzi do tego jeszcze wzrost rentowności obligacji, czyli wzrost kosztów obsługi długu, co powiększa deficyt w budżecie. W efekcie Ministerstwo Finansów musi oferować wyższe oprocentowanie nowych papierów dłużnych. Zwiększa to koszty obsługi długu publicznego, ograniczając środki na inwestycje czy usługi publiczne. Więc szykują się dwa mocne ciosy, które musimy ustać. Pierwszy to pik inflacyjny, drugi wzrost zadłużenia, czyli trzeba w jakiś sposób zacisnąć pasa. Albo podnieść podatki, albo ograniczyć wydatki socjalne. A może jedno i drugie. Stopy procentowe w Polsce też mogą wzrosnąć, jeśli inflacja zacznie się nam wymykać. A zima szykuje się najpewniej droga, chyba że będzie relatywnie ciepła. Więc musimy się finansowo zbroić na najbliższe miesiące, najlepiej w oszczędności.

0: No i co? No już 10 i trzeba się żegnać, ale tak wspaniały mail od pana Jacka przyszedł, że nie mogę się powstrzymać.
1: Śmiało.
0: Mój syn od kilku lat trenuje w klubie w Mysłowicach. Dawne europejskie sztuki walki. Uczył tam walk długim mieczem średniowiecznym, kordem, włócznią oraz szablą. A rok temu, i to mi się najbardziej podoba w tym mailu, a rok temu uruchomił sobie z kolegami kuźnię. Na razie uczy się kując haczyki, otwieracze do piwa, wisiorki i tak dalej. Pozdrawiamy pana Jacka i pozdrawiamy syna. Mi się bardzo podoba ta wizja, że zaczęli jako nastolatkowie, a potem będą kuć miecze na te mistrzostwa na przykład.
1: Prawdziwi kowale.
0: Mm-hmm. My jesteśmy kowalami tego poranka?
1: Kowalka Zuza Juenta.
0: Kowal Mateusz Andruszkiewicz.
1: Dzięki, piękna.
0: Dziękujemy.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. W Sejmie o tańszym paliwie trwa debata nad projektem ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To drugie podejście w tej sprawie. Pierwszą ustawę zablokował prezydent. Według projektu uzyskane dzięki zmianie przepisów środki, około 4 miliardów złotych, miałyby być przeznaczone na obniżenie cen paliw. Poprzednie wersje CPN, czyli ceny paliwa niżej, obejmowały obniżenie stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz ustanawianie maksymalnych cen paliw na każdy dzień trwania programu. Do sprawy odniósł się wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Im szybciej pan prezydent podpisze ustawę, tym szybciej wielkie zyski firm paliwowych trafią do obywateli polskich w postaci niższych cen paliwa. Liczymy na podpisanie ustawy dobrej dla Polaków. Nie rozumiem, czemu nie ma tego podpisu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a nie po pierwsze koncerny paliwowe.
0: Wicepremier spotkał się w Sejmie z mediami w związku z planowaną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Ma rozmawiać m.in. o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
1: Mamy temat baz amerykańskich, przeglądu obecności amerykańskiej w Europie, współpracy naszych wojsk, ale również bieżąca sytuacja, oczywiście agresja ze strony Rosji, która narasta, prowokacji, których jest coraz więcej, no i ataków na przygraniczne miejscowości wobec państw NATO, bo to nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy również Rumunii.
0: Wizyta w Waszyngtonie została zaplanowana na przyszły tydzień. Najważniejszy punkt w agendzie to rozmowa z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Maciej Berek powinien dziś rozpocząć kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nowy sędzia wybrany przez Sejm 4 września nie został jednak zaprzysiężony. Koalicja Obywatelska, której to kandydatem na sędziego jest właśnie Maciej Berek, czeka na ruch prezydenta Karola Nawrockiego. A Kancelaria Prezydenta twierdzi, że Karol Nawrocki ma wątpliwości co do doświadczenia zawodowego byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Prezydent nie ma podstaw prawnych, by podważać decyzję parlamentu, twierdzi z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Skierowanie do marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialno-prawnym czy proceduralnym. Ani ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani tym bardziej sama konstytucja nie przewidują możliwości wystąpienia przez prezydenta RP do Sejmu w takim trybie i kontestowania suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie.
0: Włodzimierz Czarzasty mówi, że konstytucja nie przewiduje możliwości, by prezydent ingerował w wybór sędziego dokonany przez Sejm. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi dziś w Strasburgu orędzie o stanie Unii. To coroczne przemówienie podsumowujące sytuację w Europie i wyznaczające priorytety. Dużo miejsca szefowa komisji ma poświęcić kwestiom bezpieczeństwa i mówić o solidarności z krajami frontowymi, takimi jak Polska. Ursula von der Leyen ma też mówić o sztucznej inteligencji i ryzykach z nią związanych, a także o przepisach ograniczających dzieciom i młodzieży dostęp do mediów społecznościowych. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Numer na bis.
4: Dzień dobry.

Projekt Black is Beautiful Experience razem z harfistką Brandy Younger otwierają nasze dzisiejsze spotkanie krótkim fragmentem pod tytułem Radiance z liczącego sobie 2 tygodnie albumu Beauty in Bloom. Piękno w rozkwicie. To trochę a propos tego, co dzieje się na niebie, na liściach, na termometrach o poranku i nie tylko zresztą i w końcu na duszy również. Słowem, jesień się skrada, a my się dostosowujemy między innymi muzycznie. Franek Wójcicki od rana dba o sygnał przekazu. Ja, Maria Zamachowska, słownie ten przekaz nadaję. Przekaz przejściowy, a więc wszystkim, którzy potrzebują trochę otuchy, proszę bardzo, a song to make you smile.

To Mia Doy Todd, amerykańska wokalistka i piosenkopisarka z piosenką na uśmiech, A Song to Make You Smile, która u nas dzisiaj wybrzmiała w reinterpretacji brytyjskiego producenta o hiszpańskim pseudonimie El Buio. Pan El Buio wzbogacił piosenkę pani Mi o ten dubowy, czy nawet niemal w reggae wchodzący beat. A państwo zaczęli już co nieco pisać o swoich odczuciach na temat skradającej się jesieni. Ja przypomnę w takim razie adres maria.zamachowska@nowyświat.online. Zapraszam, zachęcam, jestem ciekawa, jak to u państwa jest w tym roku. Ja na przykład o dziwo czuję jakąś większą niż zazwyczaj ekscytację na tę zmianę jesienną. Czemu? Nie wiem, ale może nie jestem jedyna.

0: Spanish Groove.
1: Jakbym miała powiedzieć, jak brzmi moje nastawienie na przejście z lata w jesień, to brzmiałoby właśnie jak ta piosenka Lean on This Groove. Odpowiadają za nią dwa niemieckie duety założone na początku lat 90. Matahari Sons i Mo Horizons. Z tym, że Matahari Sons wtedy, na początku lat 90. napisali, nagrali, a następnie wsadzili do szuflady swoje kompozycje i wyciągnęli je dopiero w ostatnim roku. Stąd też ich pierwszy album pod tytułem Soul in Berlin miał premierę pod koniec sierpnia tego roku. Zachęcam bardzo do sprawdzenia wszystkich zawartych tam 11 utworów. Warto. Tak czy inaczej, mamy tu dzisiaj trochę wyścig o groove i teraz polski producent Expo 2000 woła tytułem Do Me, Do Me.

Zebrało nam się tutaj dziś trochę nowości, trochę to chyba nawet mało powiedziane. To jest również całkiem świeże wydawnictwo, bo epka Funky Breaks swoją premierę miała w ostatnim tygodniu sierpnia tego roku. Jej twórcą jest gdański producent Expo 2000, Dumi za nami. A skoro pojawił się cień hip-hopowego bitu, to nie będziemy się przed hip-hopem wzbraniać. To będzie iście jesienna sytuacja, bo mocno refleksyjna, czego może nie sugeruje warstwa muzyczna, ale zachęcam do wczytania się w tekst. Utwór nosi tytuł Arrow of God, a wykonuje go grupa Sign.

0: this is it.
1: This is it.
0: This is mine.
1: If you don't get it here, you won't get it anywhere. And the experience of eternity right here and now is the function of life.
2: Sign, czy też C-Y-N-E, to skrót od Cultivating Your New Experience. A słowo experience pojawia się tu dziś nie pierwszy i nie ostatni raz. Przypadek? No nie wiem. Tak czy inaczej, CYNE, tak przy tym zostańmy, to amerykańska grupa hip-hopowa, powstała w 2001 roku. Panowie wyróżniali się boom-bapowymi produkcjami, świadomymi społecznie tekstami, a także jazzowo-funkowym brzmieniem. Zachęcam raz jeszcze do wczytania się w tekst utworu Arrow of God. Ten wyeksponowany końcowy fragment to fragment wypowiedzi Alana Wattsa, filozofa, dotyczący wieczności i przeżywania jej w teraźniejszości, czyli wciąż bardzo jesienne tematy.

A to dosyć krótkie coverowe wtrącenie od nowojorskiego trio Too Many Zoos z instrumentalną reinterpretacją outcastowego So Fresh, So Clean. Ten i 8 innych instrumentalnych wersji najróżniejszych klasyków hip-hopu znaleźć można na ich albumie, który nie skończył jeszcze tygodnia. Album zatytułowany jest po prostu Hip-Hop Instrumentals. Kontynuując przegląd nowości w dzisiejszym numer na bisie, zwolnijmy nieco, proponuję.

To jest bardzo londyńska sytuacja. Stamtąd pochodzą wszyscy twórcy tego utworu, a jest to projekt Soul Revivers. Towarzyszy dwóm stanowiącym go panom Ash Walker, który odpowiada tutaj za klawisze i współtworzy produkcyjne brzmienie, oraz wokalnie jeszcze jest Lynn Gerald. Holding It Down to tytułowy numer z albumu wydanego przez Soul Revivals pod koniec sierpnia tego roku, a następna sytuacja nosi miano kącika troski o język włoski. Dziś jako przedstawiciele wystąpią Alessandro Castellana, Davide Shorty oraz Neffa. Piosenka nosi tytuł Ogni Attimo, czyli każda chwila.

Ogni Attimo to jedna z 14 piosenek zawartych na wydanym dokładnie tydzień temu albumie pod tytułem Me, Myself and Al. Autor i twórca tego krążka, Al Castellana, określa płytę jako powrót do korzeni i projekt zbudowany wokół ludzi, których spotykał przez ponad 30 lat działalności muzycznej swojej. Duża część albumu jest śpiewana po włosku, rzecz jasna, ale nie jest to takie oczywiste, bo we wcześniejszym okresie jego kariery często tworzył po angielsku, więc na tym najnowszym i łączącym wydawnictwie wszystko się zgrabnie przeplata. Koniec przerwy, wracamy do tańca.

Chinese American Beer to duet z Seattle, mimo wszystko. Lubi mieszać ten duet, mieszają język chiński z angielskim, synthpop, disco, psychodelię i różnej maści brzmieniowe eksperymenty. Piosenka Dance, Dance, Dance jest dobrym przykładem tego pomieszania, które my tu w Numer na Bisie lubimy, a na potwierdzenie niech wybrzmi więc piosenka z najnowszego albumu wietnamskiego zespołu Saigon Soul Revival.

Wietnamski zespół Saigon Soul Revival specjalizuje się w odtwarzaniu i reinterpretowaniu brzmienia wietnamskiego rocka i soulu z lat 60. i 70., wzbogacając go, czy je, tę kompozycję o współczesną produkcję. Ich najnowszy album, wydany 5 dni temu, nosi tytuł Chon Ta We, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam, co przetłumaczyć można na miejsce, które nazywam domem. Tam jest dużo dobrego, ja na dzisiaj wyciągnęłam piosenkę pod tytułem Truk Zin, co z kolei znaczy śliczny bambus, a bambus symbolizuje elegancję, odporność i wdzięk. No to skoro wszystko jest jasne, oderwijmy się na moment od nowości. To będzie nagranie z 98 roku, Mark Ribot i Los Cubanos. Utwór nosi tytuł Nome Llores Más.

Mark Ribot i Los Cubanos to amerykański projekt poświęcony muzyce afro-kubańskiej. Album z 98 roku zatytułowany po prostu I Los Cubanos Postizos był hołdem dla Arsenia Rodriguez'a, pioniera kubańskiego sonu i tresu. Pan Ribot zainteresował się jego muzyką i stworzył zespół, który nadał tej muzyce bardziej współczesne i nawet momentami eksperymentalne brzmienia, a więc trzymamy się i eksperymentu i słowa experience, bo na koniec wybrzmi wybitny etiopski muzyk Mulatu Astatke oraz australijski zespół Black Jesus Experience właśnie. Franek Wójcicki i Maria Zamachowska, dziękujemy serdecznie za dziś i słyszymy się w niedzielę rano. Dobrego dnia.

0: 11, tu Radio Nowy Świat.
1: Serwis informacyjny Robert Kawka. Dron znaleziony w poniedziałek na morzu przy plaży w Rusinowie był uzbrojony. Miał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2. Jego głowica została odseparowana od samego statku powietrznego i zneutralizowana na plaży. Reszta została zabezpieczona do dalszych badań laboratoryjnych. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. O tym, jak groźne są rosyjskie drony, świadczy dzisiejszy rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym na autobus. Do tego zdarzenia doszło w rejonie Nikopolskim w obwodzie Dniepropietrowskim na południowym wschodzie kraju. Dzisiejszej nocy siły rosyjskie zaatakowały też dronami Kijów. Wybuchł pożar w jednym z magazynów, jedna osoba została ranna. Ukraińska Kolej Państwowa podała, że zaatakowała został również pociąg relacji Kijów-Mikołajów, ale pasażerów i pracowników udało się ewakuować. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano też dziś rano polskie myśliwce. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych nie zarejestrowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale rosyjskie drony odrzutowe pojawiły się nad obwodem wołyńskim, graniczącym z Polską. Niebezpieczne zdarzenie przy drodze ekspresowej S-19 na Podkarpaciu. Podczas rutynowych czynności policjanci zauważyli dym wydobywający się spod maski kontrolowanego właśnie chińskiego auta marki Omoda. Sytuacja szybko się zmieniła, dym zamienił się w płomienie, a samochód stanął w ogniu. W środku byli pasażerowie, w tym 7-letnie dziecko. Jeden z policjantów chwycił gaśnicę z radiowozu i zaczął gasić pożar, podczas gdy drugi pomagał kierowcy oraz pasażerom bezpiecznie opuścić płonący pojazd. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale chiński samochód spłonął doszczętnie. Teatr jako narzędzie zmiany. Pod takim hasłem w Teatrze Pinokio w Łodzi trwają wyjątkowe warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów dotyczące problemu przemocy dotykającej dzieci i młodzież. Punktem wyjścia do rozmowy i warsztatów jest spektakl Benkarty Bernadetty, oparty na prawdziwych wydarzeniach w ośrodku prowadzonym przez siostry zakonne w Zabrzu, mówi Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu z Fundacji Teatru Otwartej Formy.
2: Spektakl Benkarty Bernadety podejmuje tematykę przemocy względem dzieci w placówkach i instytucjach. Opowiada o historii bardzo trudnej, o historii, na którą przez długi czas przymykano oczy, nie chciano jej widzieć. Wiele się zmienia w tym temacie. Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby przyglądać się też instytucjom, jak one funkcjonują i też zmianom, które mogą się w tych instytucjach zadziać, żeby było lepiej, żeby po prostu było dzieciom lepiej na świecie. Wierzę w to, że teatr jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze emocje, potrafi nas obudzić, potrafi nam uświadomić wiele spraw, potrafi być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z drugim człowiekiem, też na tematy, które są trudne, które są tematami tabu.
1: Spektakl Benkarty Bernadetty zostanie zaprezentowany w Teatrze Pinokio w Łodzi jeszcze jutro o godzinie 10. Potem odbędą się rozmowy i warsztaty. Udział we wszystkich punktach programu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dzień na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej i północnej części kraju umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południowym zachodzie pojawią się burze, temperatury maksymalne od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu Polski. Chłodnie miejscami nad morzem, tam około 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany.

0: Honky Tonk Women i The Rolling Stones, oczywiście 7,5 minuty po 11.
1: W środku dnia.
0: No i rozpoczynamy napięty grafik dzisiaj, proszę Państwa. Zatem szybko, szybko. Nowy Jork na początek po Stonesach LCD Sound System. I've got eyes that can't...

James Murphy X-Ray Eyes i LCD Sound System, czyli James Murphy właśnie. 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, to dziś jest ten dzień, 16 września, wielka premiera serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony. No i po 12 dzisiaj u nas spodziewamy się rozmowy z Pawłem Maśloną, wizyty tego świetnego reżysera nagrodzonego, przypomnijmy, za film Kos, między innymi film, w którym pokazał między innymi wielką sprawność żonglowania gatunkami, posługiwania się nimi bez tracenia jakiejś istoty filmu, no i myślę, czy bez schodzenia z pewnego dramatyzmu też, a jednocześnie przy zachowaniu lekkości. I myślę, że coś bardzo, bardzo podobnego, podobny efekt udało się osiągnąć, a było to przecież tak trudne w serialu Lalka. Ja jestem tym serialem oczarowany pod wieloma względami, no ale dzisiaj Paweł Maślona pojawi się osobiście, więc tam po 12 będzie przestrzeń, żeby o serialu mówić. Ma towarzyszyć Pawłowi także Maria Kania, grająca w serialu Lalka postać Marianny. No i Marianna to jest jedna z tych postaci, zarazem, jeżeli mogę tak powiedzieć, może nieco nieelegancko, jeden z tych elementów tej konstrukcji, który jest trochę zmieniony, nawet może bardzo zmieniony względem tego, co zapisał na kartach swojej powieści Prus. Ale Lalka po godzinie 12, po 13 dziś Karol Radziszewski, który zaprosi na wystawę. To będzie nie tyle jego retrospektywna wystawa, co wystawa poświęcona działalności zinu, pisma zinu, a więc pisma kojarzącego się z no, czymś subkulturowym, czymś podziemnym, czymś nawet nie do końca legalnym, czymś stabilizowanym. No i tak przecież przez lata w taki właśnie sposób funkcjonowała kultura queerowa, kultura gejowska. Tej poświęca dużą część swojej działalności Karol Radziszewski, który jest artystą wizualnym, malarzem, można powiedzieć przede wszystkim, no ale ta działalność archiwistyczna, aktywistyczna, to jest druga ważna część jego działalności. Myślę, że obie spotkają się na tej wystawie. Sam artysta zaprosi nas po 13 dziś na Brudne Strony, bo tak ta wystawa się nazywa. W Galerii Studio w Warszawie otwiera się już w ten piątek dla publiczności. Zatem Lalka po 12, Karol Radziszewski po godzinie 13, a za chwilę w naszym studiu pojawi się artysta, który ostatnio był tutaj całkiem niedawno, nie sam, bo z Kubą, czyli Jakubem Józefem Orlińskim, no i zapraszali Państwa na festiwal Breaking Classic, ale dzisiaj Aleksander Dębicz, bo o nim mówię i jego mam na myśli, wraca do nas ze swoją solową płytą. Za chwilę ta solowa płyta, no ale nade wszystko za chwilę Aleksander Dębicz, który będzie śnił tutaj w studiu, my z nim razem. Ale na razie Lime Garden i Cross My Heart.

0: Wchodzimy na antenę, proszę państwa. No właśnie, właśnie. 19 minut po godzinie 11. Lime Garden za nami, a przed nami już nasz gość, z którym zaczęliśmy rozmowę i nawet nie zauważyliśmy, kiedy lampka się zapaliła, ale już mamy on air. No a to znaczy, że Aleksander Dębicz jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I nie ma miejsca na sen, można powiedzieć. Czy jest miejsce, jak ty byś powiedział?
1: Musi być zawsze miejsce na sen. To jest nieodzowny element życia.
0: Dla artysty też, ale artysta, czy ty, przepraszam bardzo, chcesz powiedzieć, że w związku z tym, że twoja płyta zatytułowana jest 12 Dreams for Piano, że ty po prostu nawet we śnie pracujesz, komponujesz?
1: No właśnie nie, ja nawet cię rozczaruję, bo nigdy mi się nie zdarzyło, żeby pod wpływem snu coś skomponować wbrew tematyce tej płyty, ale... W tym sensie mi się ta płyta wyśniła, że ona jest efektem takiego bardzo specyficznego nastroju, który miałem w czasie jej powstawania, takiej dosyć intensywnej emocji, trudnej do nazwania nawet. I ona na mnie bardzo wpłynęła, a jednocześnie równolegle zainteresowała mnie ta tematyka snu, eksplorowanie logiki snu, poetyki snu. I ten stan i to zainteresowanie się ze sobą połączyły i tak powstał ten album.
0: Ja się zaczynam,

0: Spróbujemy sobie może to jakoś lepiej nazwać, albo ciebie o to poproszę. Natomiast no, w śnie też to się może wydarzyć, że możesz ta osoba z tego świata spotkać się z twoim dziadkiem. Dziadek prowadzi autobus. Nie wiem, jakaś osoba, która ci się podobała, siedzi w tym autobusie. Ty jesteś kontrolerem biletów. No wszystko.
1: Tak, tak, tak. Cieszę się w ogóle, że tak odebrałeś, że to jest improwizowane, bo nawet podoba mi się, że ten efekt jest osiągnięty, chociaż muszę powiedzieć, że w tym wypadku to w ogóle nie jest improwizowana muzyka, to jest zakomponowane, zapisane w nutach przeze mnie, ale właśnie forma tych utworów momentami bywa dziwna, jak ze snu. Jest na przykład sen piąty, w którym Dream 5, w którym ja powtarzam w kółko taki jeden motyw, to jest najbardziej minimalistyczny utwór i to jest, starałem się oddać w nim taką sytuację, jak w śnie powtarza się jakaś scena i tak nie możemy z niej wyjść. Jesteśmy tacy, czujemy taką niemoc, że nie możemy wyjść z tej jednej sceny, aż w końcu się ten sen urywa i ten utwór się też tak urywa. To nawet może brzmieć jak jakiś error nagraniowy, ale nie, to jest celowe. Więc takich różnych skojarzeń sennych miałem wiele i to mi się nie, to jest bardzo ciekawy świat, że właśnie jest, z jednej strony ma swoją logikę, ale jest to inna logika, taka dziwna.
0: Zdarza ci się ze śmiechem obudzić i śmiać we śnie już?
1: Niedawno mi się to zdarzyło. Nie wiem, czy nie pierwszy raz.
0: To jest wspaniałe.
1: Tak.
0: Bo nawet jeżeli tam się coś strasznego dzieje w śnie, to ty masz do tego stopnia, dobra, to jest na pewno...
1: Sen kontrolowany.
0: Proszę państwa, państwo słuchają, jeżeli ktoś się na tym zna, no to właśnie dostaliście naprawdę dużo informacji na temat Aleksandra Dębicza, który jest naszym gościem i na mój, a więc jeżeli to się może do czegoś przydać, cóż, no poszło. Dream 2 teraz będzie, dobrze? Sen drugi, Aleksander Dębicz z płyty 12 Dreams for Piano. Słuchamy.

0: No i przebudzenie następuje i teraz najgorsze pytanie, jakie może paść w takiej rozmowie i padnie właśnie w związku z tym teraz. Co to był za sen, opowiadaj. Aleksander Dębicz z nami.
1: Tak. Ja w tym utworze nawet nie tyle się odnoszę do snu, chociaż to ma taką właśnie formę trochę senną, ale ja sobie wyobraziłem sytuację, w której wydaje się, że wszystko jest z nami okej. Sprawiamy wrażenie, że dobrze się czujemy, że jesteśmy szczęśliwi, ale w głębi serca kotłują się w nas takie głębokie emocje, targają nami właściwie te emocje. I ten taki delikatny motyw, właściwie nawet trochę dziecięcy, on jest taką fasadą. To znaczy, to jest fasada głębszych emocji. One się trochę ujawniają w finale. To mnie zainteresowało jako taka trochę wypowiedź artystyczna o takim, w takiej tematyce, ale oczywiście utrzymane jest to w tej takiej poetyce snu właśnie.
0: Tak się zastanawiam, czy człowiek przeżywa jakieś napięcia, no każdy jakieś przeżywa, możemy niejako w śnie je z siebie wyrzucić, czy jakoś je przeżyć. I czy podobną rolę może odgrywać muzyka dla ciebie?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że nawet podobnie jak w śnie można coś odreagować w podprogowy sposób, tak samo w muzyce, do końca sobie nie zdając z tego sprawy. To jest cudowne. Muzyka w ogóle jest dlatego taką cudowną dziedziną sztuki, że jest abstrakcyjna i nie operuje słowem i można nią wyrazić coś, czego nie da się wyrazić słowami, albo nie potrafimy tego wyrazić, bo nie jesteśmy wybitnymi literatami. Więc tak, zdecydowanie.
0: Czy dobrze liczę, że to jest ósma twoja płyta? W różnych oczywiście konfiguracjach.
1: Tak. Ósma, właściwie dziewiąta, ale ta jedna płyta to nie była, ja w niej nie występowałem, tylko byłem kompozytorem tylko. Natomiast liczę, że to jest ósma płyta.
0: No i tutaj zawsze gdzieś przy tobie te wątki i skojarzenia, zresztą nie uciekałeś od nich nigdy, filmowe występowały.
1: Tak, bo ja zacząłem, moją pierwszą płytą było Cinematic Piano, w której skomponowałem utwory inspirowane filmem i muzyką filmową. Ta dziedzina mnie po prostu zawsze bardzo interesowała. I stwierdziłem na przestrzeni tych lat, że nawet nazwałem swój własny styl kompozytorski Cinematic Classical, bo stwierdziłem, no niestety żyjemy w takich czasach, że trochę trzeba jakoś siebie zaszufladkować, żeby w tej niesamowicie bogatej ofercie kulturalnej dać jakiś drogowskaz, co my właściwie robimy. No i tak uważam, że ta muzyka ma cechy i klasyki. Te Dreamsy na przykład, one i nawiązują do klasycznego cyklu fortepianowego i mają pewne takie elementy pianistyki klasycznej. A jednocześnie ja się bardzo inspiruję filmem, bardzo mi inspiruje narracja wynikająca z montażu filmowego i myślę, że jest to też obecne w tej muzyce.
0: No, ale też pewnie cię inspiruje obraz i wizualna strona jednak zdecydowanie, bo
1: zdecydowanie.
0: To, co robisz, przywołuje film i tutaj zresztą też tak myślę, że to mamy.
1: Tak, choć w tym wypadku nie inspirowały mnie filmy, ale myślę, że ten styl już jest tak we mnie wsiąknął, że to nie dziwię się, że tak to odebrałeś, że to jest takie trochę filmowe. Ale tutaj właśnie raczej jest to wynik tego mojego nastroju, o którym wspomniałem, niż inspiracja konkretnymi filmami.
0: Za chwilę powiemy jeszcze o koncertach, ale mamy tutaj 12 snów, ale czy to jest wszystko?
1: Nie, jeszcze jest 13 utwór, czyli piosenka REM, którą stworzyłem z artystką wspaniałą Weary Mary, Dorotą Marią Kuźmicką, która jest debiutantką, którą spotkałem na swojej drodze muzycznej, trochę w innym charakterze i zorientowałem się dosyć szybko, że ona śpiewa i nie tylko śpiewa, ale śpiewa wspaniale, a na dodatek komponuje i jest w tym bardzo zdolna. I co więcej, że sny są głównym źródłem jej inspiracji. Myśmy o tym dużo rozmawiali, zaczęliśmy trochę improwizować, coś wspólnie tworzyć, więc stwierdziłem, że skoro ja tworzę 12 Dreams for Piano, to na tej płycie nie może jej zabraknąć i tak powstała, razem stworzyliśmy tę piosenkę. To jest to... taka jakby, ja lubię o tym mówić, jak jest trochę, jeśli w kategoriach filmowych, że to jest taki end credit song, że jest w tym świecie, ale jest trochę osobnym bytem.
0: No to tę piosenkę usłyszą Państwo akurat w najbliższą sobotę, mogę to obiecać, po godzinie 19 w audycji Muzyka Odśrodkowa. Natomiast teraz jeszcze powiedzmy trochę i o koncertach, i o tym, jak właściwie sobie tę płytę poukładałeś, bo to jest, no, można patrzeć na to jak na jeden większy sen, czy jednak każda miniatura tutaj jest osobną opowieścią?
1: Myślę, że i to, i to. Z jednej strony każda miniatura jest osobną opowieścią. Ja je zresztą komponowałem w innej trochę kolejności, a jednocześnie ułożyłem je ostatecznie w taki cykl i bardzo lubię grać to właśnie ciągiem bez przerwy i bardzo się cieszę na koncerty, bo chciałbym dać słuchaczom takie doświadczenie, takie możliwość odcięcia się trochę, zamknięcia oczu i spędzenia tej godziny z moimi dźwiękami.
0: A powiedz, to już muszę to pytanie zadać. Pewnie je słyszałeś już kiedyś, czy zdarza się, że ktoś sobie odpływa podczas koncertu?
1: Tak, tak, tak. To jest wspaniałe. To jest właśnie cudowne, że no jednak to jest muzyka, to jest muzyka. To nie jest wizualna sztuka i można przyjść do ciemnej sali i zatopić się w dźwiękach i na chwilę odciąć się od codzienności. Tak samo myślę, że ta płyta, chociaż każdy może oczywiście jej słuchać jak chce, ale wydaje mi się, że chyba najpełniej można ją odebrać słuchając od początku do końca. Mhm.
0: No to my teraz posłuchamy na koniec, a nie, jeszcze przepraszam, o koncertach miałeś powiedzieć.
1: No właśnie, serdecznie zapraszam. Startuję już w sobotę w Kaliszu. Przepraszam, w Koninie, a koncerty są rozstrzelone właśnie od teraz września do grudnia. Na razie ogłosiliśmy 6, czyli Konin, Szczecin,
0: Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Tak jest.
0: Proszę Państwa, więc w tych wszystkich miejscach proszę wypatrywać nazwiska Aleksandra Dębicza.
1: Jeszcze tylko dodam, że na mojej stronie internetowej aleksandrdębicz.com są wszystkie linki, więc to łatwo można znaleźć informacje tam.
0: Zapraszamy zatem, polecamy Państwa uwadze, a ja na koniec sen ósmy wybrałem jeszcze.
1: A to powiem tylko, że to jest, lubię ten utwór w tym sensie, że to jest moje wspomnienie z dzieciństwa. Ja w tym utworze starałem się oddać takie wyobrażenie o snach, jakie było przedstawiane w kreskówkach, które oglądałem. Jak zapadał bohater w sen i była tak, nawet taka charakterystyczna muzyka i wtedy w taki trochę inny sposób było pokazane to, co się rozgrywa w śnie. To jest takie moje dalekie wspomnienie z dzieciństwa.
0: A który to był bohater i która kreskówka?
1: Nie, to właściwie było charakterystyczne dla wszystkich, które widziałem. Był jakiś taki styl przedstawiania wydarzeń w śnie i tak, przynajmniej tak to zapamiętałem.
0: Aleksander Dębicz, proszę Państwa, bardzo dziękujemy Ci za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
0: 12 Dreams for Piano to jest nowa Aleksandra płyta. No i zapraszamy Cię oczywiście przy kolejnej okazji. Nie wiem, czy to będzie pewnie Breaking Classic kolejne, czy...
1: Zobaczymy. Będę starał się stwarzać kolejne okazje.
0: Dream 8 na koniec. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

Aleksander Dębicz, Dreamate, 12 snów na pianino, na fortepian oczywiście. No i to jest płyta, której słuchamy, którą Państwu gorąco polecam. I tak jak powiedziałem, na pewno w sobotę w Muzyce Odśrodkowej jeszcze do niej wrócę. A teraz Polly.

Holy i Nirvana oczywiście. 18 minut do godziny 12. Za chwilę, proszę Państwa, nietypowo, no bo dzisiaj trochę więcej gości, z czego się bardzo cieszę w audycji w środku dnia. Nietypowo zatem pojawi się papryczka, ale to nie będzie muzyczny akcent, chociaż może jakieś papryczki też na okoliczność się pojawią. Tylko to będzie Kacper Siedlecki i jego o papryczce opowieść, a wcześniej Eryka Padu jeszcze.

0: Jillian, who do y'all work?
1: Do tej wyjątkowej odmiany papryczek chili zaprowadziła mnie kuchnia peruwiańska. Okazuje się, że jednym z narodowych produktów jest tam papryczka jagodowa, która najczęściej występuje pod hiszpańską nazwą ají. Słowo to było używane już około 4600 roku przed naszą erą. Rozprzestrzeniło się wraz z owocami papryczki na duży obszar Ameryki Południowej. Owoce tego konkretnego gatunku są uprawiane w szerokiej gamie kształtów i kolorów. Jest to również najpopularniejsza odmiana papryki uprawianej właśnie w Peru, ale również w Kolumbii, Ekwadorze, Boliwii i Chile. W sztuce kultury moche, odkrytej pod koniec XIX wieku, często przedstawiano wizerunek papryczki jagodowej. Z kolei rolnicy z Ameryki Południowej uprawiają ją również jako roślinę ozdobną przeznaczoną na eksport. La tierra estaba sedienta, el agua mansa, el invierno. Papryczka jagodowa pochodzić ma ponoć ze starożytnego Peru i całego regionu andyjskiego w Ameryce Południowej. Jest ona zazwyczaj kojarzona z kuchnią peruwiańską i uważana za jedną z trzech podstawowych przypraw tej kuchni, obok czerwonej cebuli i kolendry. Tradycyjna odmiana papryczki jagodowej nazywana jest ají amarillo, co oznacza dosłownie żółtą papryczkę chili. Jednak żółty kolor pojawia się dopiero po ugotowaniu, ponieważ dojrzałe stronki mają jasno pomarańczowy kolor. Papryczkę jagodową stosuje się jako przyprawę, zwłaszcza w wielu potrawach i sosach. W Peru papryczki tej używa się głównie w postaci świeżej, a w Boliwii suszonej i mielonej. Typowe potrawy z ají amarillo to m.in. peruwiański gulasz z kurczakiem, ziemniaki w stylu huancaillo oraz tradycyjna zupa boliwijska. W kuchni ekwadorskiej ají amarillo, cebula i sok z cytryny podawane są w osobnej miseczce do wielu potraw jako dostępny dodatek. W kuchniach kolumbijskiej, peruwiańskiej i ekwadorskiej sos z ají jest również popularnym dodatkiem. A na koniec ciekawostka. Papryczka jagodowa, jej żółta odmiana, została uznana za smak 2025 roku przez McCormick & Company, znaną firmę produkującą przyprawy. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 4 lat częstotliwość pojawiania się tej papryczki w menu wzrośnie o 59%.
2: Oj, tylko ja się trochę boję takich informacji, bo jak coś staje się popularne, no to zaraz się wokół tej uprawy zaczynają dziać dziwne rzeczy. No ale nie wchodźmy w te tematy teraz. Dobrze, Kacper Siedlecki i papryczka jagodowa, bardzo wam dziękujemy za tę opowieść i niejako przy okazji

Płyta By The Way, 2002 rok, 24 lata temu, proszę Państwa. Taki zespół Red Hot Chili Peppers. Pewnie część z Państwa ich dobrze zna. Są pewnie też tacy, którzy znają Jungle i będą mogli jeszcze lepiej poznać na koncercie, a ten koncert 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi pod wiadomym patronatem wiadomego radia, czyli Nowy Świat.

Where Are You Now to Jungle, proszę Państwa. No i jeszcze chwila do godziny 12. Przypomnę, że dziś po 13 będzie z nami Karol Radziszewski, artysta wizualny, który zaprosi na wystawę Brudne Strony. Co to za wystawa, to wszystko po godzinie 13. Natomiast za kilkanaście minut już w tym studiu pojawią się Paweł Maślona i Maria Kania. Maria Kania odtwórczyni roli Marianny, no a Paweł Maślona to reżyser i współscenarzysta serialu, który myślę, że no, wywoła spore zamieszanie, spory rozgłos. Także dużo będzie się o nim mówiło i będzie się go oglądało nie tylko w Polsce, a to ze względu na uniwersalność, na też sprawność gatunkową, na to, jak można dzisiaj pokazać, przeczytać na nowo, oświetlić trochę współczesnymi różnymi sposobami czy punktami widzenia taką klasyczną powieść, jaką jest Lalka Prusa. Laetitia Sadier i Notre Attente to jeszcze przed godziną 12, a po 12 Lalka w roli głównej.

0: Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Rzecznik Praw Obywatelskich? O sądach, wolności słowa i o tym, czy obywatel w starciu z państwem nadal może czuć, że ktoś naprawdę stoi po jego stronie, porozmawiamy w jutrzejszym Nowym Świcie po godzinie 8 z Sylwią Gregorczyk-Abram. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska chce przekazać Ukrainie kilka pocisków do systemu Patriot, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, powołując się na informacje w kręgach rządowych i wojskowych. Zwraca uwagę, że kilka dni temu ukraińskie MON przekazało, że wartość polskiej donacji dla Ukrainy wyniesie 50 milionów euro i znajdą się w niej środki obrony powietrznej. Dostawy takie są konsultowane z sojusznikami z NATO, w tym z administracją USA. Tymczasem Rosjanie nie ustają w wysiłkach zabicia Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent powiedział w wywiadzie dla CBS News, że w ostatnich tygodniach Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami jego samolot. Pierwszy incydent miał miejsce w Mołdawii, gdy ukraiński prezydent leciał do Oslo, drugi podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Jeden lub dwa drony ponownie wleciały w mołdawską przestrzeń powietrzną. Wcześniej nie informowano o tym zdarzeniu. Zełenski ocenił, że był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Stołeczni policjanci zatrzymali Mikołaja N., jednego ze skazanych w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, który spowodował Łukasz Żak. W tej sprawie wraz z nim skazanych zostało także trzech jego kolegów, którzy pomogli mu w ucieczce i w zacieraniu śladów. Dwóch trafiło za kratki, jednak trzeci z nich, 24-letni Mikołaj N., ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i nie stawiał się na dozór. Sąd wydał za nim list gończy. Policjantom udało się go namierzyć w Izabelinie pod Warszawą i zatrzymać. Ma do odsiedzenia 4 lata za utrudnianie śledztwa i za nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku. Łukasz Żak w tej sprawie usłyszał wyrok 20 lat więzienia.
2: Kiedy jesteś taka bliska.
1: Mural z wizerunkiem zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojki zostanie odsłonięty w niedzielę 20 września o 18 na kamienicy przy ulicy Królowej Bony 6 w Gliwicach. Dlaczego akurat tam? Wyjaśnia Antek Sojka, syn Stanisława.
3: Gliwice to rodzinna miejscowość taty. To miejscowość, w której dorastał, w której chodził do szkoły podstawowej, w których miał swój kościół, katedrę, w której również grał na organach. W Gliwicach mieszkali rodzice taty, dziadek Alfons i babcia Marysia, świętej pamięci. W Gliwicach mieszkają też bracia taty, Leszek i Rysiek. Zatem z tymi Gliwicami, no to zawsze byliśmy związani. W ogóle ze Śląskiem. Tata nigdy się nie odcinał od tego, że jest Ślązakiem. Wręcz przeciwnie. Myślę, że był z tego dumny.
1: Odsłonięciu muralu będzie towarzyszyć drobny event. Zagrają m.in. synowie Stanisława Sojki, Antek i Kuba wraz z Janem Pęczakiem. Wykonają swoje piosenki, ale i też znane piosenki ich taty. Przypominam, odsłonięcie muralu Stanisława Sojki w Gliwicach w tę niedzielę o 18:00. Kamienica przy ulicy Królowej Bony 6. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś na wschodzie Polski małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie z kolei może być ono duże, no i także okresami przelotnie może popadać deszcz, a także na południowym zachodzie mogą pojawić się burze. Temperatury dziś od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu, a nad morzem dziś chłodniej, jak to często bywa, około 17 stopni.

0: Haj i pif paf, proszę Państwa. No i tak właśnie rozpoczynamy drugą godzinę.
1: W środku dnia.
0: Pif paf na początek, a teraz El Corazon, czyli serce. Więc bez, może, no dobrze, że był ten sygnał audycji, który przedzielił oba utwory. Grzegorz za konsoletą, Ezra Collective już gra i to jest jeden z singli tygodnia.

Ezra Collective i El Corazon, proszę Państwa, 12 minut po godzinie 12, no i za kilka chwil powinni się już tu pojawić Paweł Maślona i Maria Kania, no i będziemy rozmawiać o lalce. Jestem bardzo podekscytowany, bo myślę, że wątków do rozmowy, tematów do rozmowy jest mnóstwo, a drugie albo trzecie albo czwarte tyle jest dla Państwa w tej produkcji do odkrycia. No i jestem też bardzo ciekaw, czy i Państwu tak ten serial przypadnie do gustu, ale przez to rozumiem również to, że tak Państwa być może na jakimś poziomie zaskoczy, czy w jakiś sposób poszerzy może odbiór tego, czym lalka jest, albo czym może być, a może Państwa czymś nawet zszokuje, czy zaszokuje. Okej, dlaczego nie? Od tego też no, jest sztuka, żeby tak działać. Garriers i Pins teraz, no i czekamy.

Tak jest, proszę Państwa, zegar nie kłamie, jest 16,5 minuty po godzinie 12. Utwór się zakończył. Teraz na scenę zapraszamy The Bossa, czy Bossa po prostu. Bruce Springsteen we własnej osobie już gra i śpiewać będzie, a my za chwilę już rozmawiamy o lalce.

0: No i wchodzimy, to się nagrywa. Tak jest, to powiedział Paweł Maślona. Bądźmy już, słuchaj, musimy już w tej konwencji być, bo lampka się zapaliła, no to już jesteśmy na żywo po prostu.
1: O Jezu.
0: Tak, no tak, dobra. Tak. Kamera dobra. Poszła, akcja, wszystko się dzieje. Słuchajcie, to jest dzisiaj wielki dzień. Wielki dzień, mam nadzieję, że dla was też, mam nadzieję, że dla wszystkich widzów też, no dla wszystkich, którzy tak jak ja widzieli trochę przedpremierowo serial Lalka, to jest wielki dzień, bo mi się bardzo podobało po prostu.
1: A ile dzisiaj widziałeś wszystko?
0: Proszę?
1: Wszystko widziałeś już?
0: Tak. O. Tak. Maria Kania.
2: Dzień dobry.
0: Paweł Maślona.
1: Dzień dobry.
0: No i rozmawiamy oczywiście o serialowej Lalce. Od początku głośno było wokół tego przedsięwzięcia, także dlatego, że oczywiście lalki są dwie, a gdyby policzyć wszystkie sceny teatralne, no to lalek jest jeszcze więcej. Znacznie. Na przykład była w Teatrze Dramatycznym w Warszawie bardzo fajna lalka Mykity i Łyńczyka. Ale ta wasza lalka jest chyba można powiedzieć... odważna przede wszystkim, bezkompromisowa. Czasami trochę jest po bandzie i to jest w najlepszym sensie tego określenia. Czy to było wasze zamierzenie? I to jest może, Pawle, do ciebie pytanie, ponieważ razem z Jagodą Dudkiewicz, Pawłem Demirskim tworzyliście scenariusz Lalki.
1: Tak, to znaczy to nie było nigdy tak, że my myśleliśmy, zróbmy to po bandzie, tylko bardziej, no zróbmy to tak, jak sami byśmy to chcieli zobaczyć dzisiaj. I co przy pomocy Lalki Prusa, tego powieściowego pierwowzoru, co my moglibyśmy powiedzieć? Znaczy, co użyć z tej historii oryginalnej, jak wykorzystać to uniwersum do tego, żebyśmy mogli stworzyć swoją własną opowieść, która dla nas jest żywa, która

0: czujemy, że jest aktualna, ale która też ze mną rezonuje w jakiś osobisty sposób. No i taką historią się podzielimy z widzami.
1: Opowieść oczywiście o lalce, o świecie Prusa, czy opowieść oczywiście o współczesnym świecie przy użyciu lalki?
0: Dla mnie każdy film czy serial, którego się podejmuję, to staram się, żeby on był przede wszystkim opowieścią o współczesnym świecie. Przy pomocy tego sztafażu, kostiumu, czy jakiegokolwiek uniwersum, którego bym się nie podjął. Więc oczywiście tam jest też jakaś nasza, jakby przyłożenie pewnej innej perspektywy do czasów, które możemy znać z kart powieści czy innych podań literackich. Ale przede wszystkim dla nas najważniejsze było to, żeby to było żywe dzisiaj. To znaczy, byśmy my się mogli przejrzeć w tych postaciach i w tej historii dzisiaj.
1: No i to się chyba to się udało zdecydowanie. Ale też wiele osób, jak usłyszało twoje nazwisko, no później jeszcze Pawła Demirskiego na przykład, no to ta ekscytacja rosła, bo to już powodujecie pewne skojarzenie i ty choćby po Kosie też powodujesz. Na przykład wiele osób spodziewało się, że będzie gatunek. No tak. I gatunkowo jest i wręcz jest. Można rzec gatunkowa taka żonglerka jest. Żongluje tak. Cię gatunkami.
0: No ja to lubię. Dla mnie to jest każdy film, każdy taki projekt czy serial jak w tym wypadku, no to jest szansa na to, żeby zabawić się tą rzeczywistością filmową. Dla mnie świat filmu, rzeczywistość filmowa jest pewną osobną meta-rzeczywistością, która już ma swoje pewne kody, ma swoje schematy. I dla mnie, ja lubię, kiedy film, mówię taki film ogólnie, mając na myśli również serial, ale lubię, kiedy film no potrafi być też dla widza zaproszeniem do jakiejś podróży na zewnątrz tego świata, który on zna. Więc ja bardzo lubię cudzysłów, który nadaje forma
1: puszczanie
0: filmowa.
1: Puszczanie oka trochę.
0: Tak, puszczanie oka. I gatunek też on od razu daje takie ramy. Daje nam po prostu pewien aparat narzędzi, dzięki któremu my możemy sobie trochę pójść dalej. A przy okazji też, to dla mnie jest ciekawe, jak się przyłoży taką matrycę kina grozy, thrillera, kryminału, na przykład do pewnych aspektów rzeczywistości, to nagle my możemy z tej rzeczywistości wyciągnąć coś innego, bo po prostu przez ten filtr patrzymy na ten świat trochę inaczej. Więc ja za to kocham też kino, że ono ma te narzędzia i my dzięki temu możemy ten świat zobaczyć inaczej i ciekawiej niż go widzimy i go postrzegamy na co dzień. Tym bardziej, że już kończąc tę przydługą myśl, mam wrażenie, że świat taki jest. To znaczy, że świat jest konglomeratem różnych rejestrów, od komediowych poprzez właśnie kino grozy i kryminał, że my w naszym życiu odnajdujemy wszystkie te jakości. Tylko, że w filmie czy w naszym serialu możemy je trochę podkręcić, one mogą być jeszcze trochę bardziej jaskrawe.
1: I opowiadacie z lekkością, nie tracąc ciężaru gatunkowego, to jest też taka myśl, która mi towarzyszy. Ale teraz do Marii pytanie, czy ty się, Mario, czujesz trochę jako ilustracja, to znaczy czujesz, że Marianna jest taką ilustracją trochę tego, o czym mówi Paweł, tego pójścia dalej, tego tej próby zestawienia Prusa ze współczesnym światem, no bo ona trochę jakimś takim jest, trochę przełamuje ten świat, może jest też lustrem jakimś dla postaci Izabeli.
2: O, to na pewno. Myślę, że sama się tam nie ustawi jako to lustro, bo nie ma w ogóle takiego dostępu, żeby siebie postawić jako lustro. Myślę, że tylko ogląda tę całą tę rzeczywistość, do której nagle trafiła. Ale tak, no w tej Mariannie chyba właśnie się mieszają też te gatunki i to ta jej komediowość, która wychodzi i też
1: inne. Fraza Pawła Demirskiego też tutaj świetnie pracuje i świetnie ty z nią pracujesz.
2: Cieszę się
1: w tobie.
2: Bardzo. Tak, no wystarczyło nauczyć się tekstu, naprawdę. Są takie sytuacje, w których wystarczy nauczyć się tekstu tak i go wypowiedzieć i wtedy to będzie działało. I to właśnie tak było z Marianną. W ogóle w ten scenariusz i wszystkie te teksty, które tam są i te komediowe, no jakoś mnie to bardzo bawi i jest to moje poczucie humoru. A poza tym jakby w tej Mariannie właśnie o tym poczuciu humoru, o którym wspomniałeś, jeszcze jest, no jest ta groza, jest ten dramat, który ona przechodzi, więc jakby nawet w niej samej przechodzimy przez te gatunki, tak jak i przez inne postaci, przez Florentynę, przez Stanisława Wokulskiego, przez Rzeckiego, jakby każdy tam przechodzi taką drogę, no tak jak w życiu, tak jak Paweł powiedział, no jakby nie siedzimy cały czas w tym dramacie, nie siedzimy cały czas w tej komedii, tylko tutaj tempo w tym serialu jest po prostu większe i w takim zbliżeniu możemy to zobaczyć, w takim nawet wyostrzeniu.
1: Mhm, no ale też właśnie w tym wyostrzeniu, czy na styku różnych skrajności pojawia się komizm, no to jest też tak. Pewnie idea komizmu, prawda, chociażby w zderzeniu takim, no, klasowym, które tutaj... No też właśnie, jak przeczytaliśmy, że Paweł Demirski, było jasne, że to będzie też jeden z tematów. No i czy też to w Mariannie odnajdujesz, bo ja tak.
2: Tak, to ja też odnajduję. Cieszę się, że ty odnajdujesz, bo ja to tam sobie mogę różne rzeczy odnajdować, których potem widz nie zobaczy, ale jeżeli jako widz mówisz, że odnalazłeś, to się bardzo cieszę.
1: Ale gdybyś, możesz też coś więcej powiedzieć oczywiście, poza tym, że odnajdujesz, bo, no bo to wydaje mi się wręcz jakąś treścią tej postaci. To znaczy, no, patrzymy trochę tam, gdzie być może Prus nie sięgał w jakiś sposób, tam, gdzie nasze spojrzenie nie sięgało.
2: Nie wiem, gdzie sięgał Prus. Nie mam do tego dostępu. No, po prostu Marianna jest tutaj inna niż w powieści Prusa. W związku z tym bardzo dziękuję scenarzystom i współscenarzystom za rozwinięcie tej postaci. No bo miałam wielką szansę i wielką przyjemność w ogóle grania tej Marianny i grania, no w ogóle spotkania się z tymi ludźmi i na planie z całą ekipą i z aktorami, więc nie, ja nie, na pewno nie chcę mówić, co tam jest, co ja sobie tam wymyśliłam, tylko to jest po prostu na ekranie i jeżeli widz to zobaczy, to będzie mi bardzo miło, ale nie będę nic sugerowała, nie będę jej określała i nazywała, że w tej scenie chodziło mi właśnie o to i teraz chciałam przemycić to. No bo
1: ale nawet cię o to nie poprosiłem. Ale bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, co powiedziałaś, bo to czasami jest, no my dziennikarze o tym czasami zapominamy, ale to czasami jest naprawdę aż tak proste. To, co jest na ekranie, to jest na ekranie, tak. I to się liczy. Jak
2: i to, co zobaczy widz, to się liczy dla mnie. A cała reszta to jest jakby backstage naszej pracy, o której my sobie możemy rozmawiać zakulisowo.
1: Ktoś nawet może mógł nie czytać, no może się tak zdarzyć, książki i też zobaczy serial i go zachwyci na przykład.
2: Tak. I opiszę go na maturze oczywiście. Żartuję.
1: No i ale tutaj będzie, to właśnie może jeszcze wróćmy.
0: Bo to jest pytanie o maturę.
2: Dokładnie.
1: Chwilę przerwy sobie zrobimy. Zanim chwila przerwy, to jeszcze chciałbym cię zapytać, bo to hasło po bandzie, no w nim się może też zawierać no właśnie to, co dopisaliście, to w jaki sposób na nowo oświetliliście sobie pewne wątki, czy wy uwypukliliście je z Prusa. No właśnie Marianna tutaj jest takim przykładem, ale nie wiem, czy można wymieniać, jakie pismo się pojawia. Czy to nie będzie jakieś zepsucie zabawy jednak?
2: W pierwszym odcinku się pojawia, więc już...
0: Nie wiem, o jakim piśmie mówisz.
1: Bluszczu.
0: Aha, o bluszczu. Haweł. Tak.
1: Jezu, się spoiler zastanawiam. Spoiler.
2: Jakby jeden
0: myślę,
2: z bohaterów.
0: Czy cyrylica, bo tak pamiętam, teraz przed oczami miałem te wszystkie jakby szyldy, które były też cyrylicą pisane i sobie myślę, pismo, dobra. Pismo Bluszcz, tak, pojawia się Bluszcz, pojawia się redakcja Bluszczu. To nie jest chyba wielki spoiler, jeśli powiem, że pojawia się też postać Elizy Orzeszkowej w tym naszym świecie.
1: Agnieszka Grochowska.
0: No więc tak, a nie chcę wchodzić to za bardzo, za dużo, no bo wolę, żeby widzowie sami sobie obejrzeli, niż ja im będę teraz streszczał fabułę tej historii. Natomiast na pewno no my wyciągnęliśmy sobie pewne motywy, pewne postacie i one u nas odgrywają znacznie większe, mają większe znaczenie niż w powieści Prusa. No Marianna jest tego doskonałym przykładem, bo w naszej historii ona urasta do jednej z najważniejszych absolutnie bohaterek tej historii, która też jest w pewnym sensie jakimś trochę w krzywym zwierciadle odbija historię Izabeli Łęckiej, też Stanisława Wokulskiego, bo to też jest historia o jakiejś potrzebie awansu, ale w gruncie rzeczy myślę, że to Marysia pięknie pokazała i to się wspaniale udało. To jest opowieść o takim dojrzewaniu do samoświadomości i do takiego szukania i walczenia o własną godność. I to jest bardzo poruszająca historia i myślę, że naprawdę no Maria piękną rolę zrobiła, która jest zarówno śmieszna, jak i też bardzo, bardzo przejmująca, dramatyczna i miała przed sobą chyba największe tak naprawdę te też wyzwania aktorskie. Myślę stały przed nią, bo miała bardzo trudne sceny też do zagrania. No i wybrnęła z tego wspaniale, o czym...
2: Cieszę się, że tu jestem.
0: O czym się widzowie wkrótce przekonają, bo to już też widzimy po pierwszych pokazach, że że Marianna staje się ulubioną bohaterką wielu, wielu naszych widzów. No i takich przykładów jest więcej. No, myślę, że pewnej wagi też nabrała w naszej reinterpretacji postać Florentyny, która też ma bardzo taki zaskakujący, ciekawy przebieg i też przechodzi pewną drogę od takiej kobiety, która żyje cudzym życiem, do kogoś, kto zaczyna powoli sobie zdawać sprawę z tego, że jest jakąś odrębną istotą. Więc już naprawdę nie chcę mówić, bo nie chcę zepsuć przyjemności oglądania widzom, a myślę, że jest co oglądać, bo myślę, że naprawdę zespół, który udało mi się zaprosić do tego serialu, wykonał wspaniałą robotę.
1: Paweł Myślony i Maria Kania są z nami. Jeszcze pozwolicie, za chwilę wrócimy i będzie jeszcze więcej pytań. Okej, może być? Tak, dzisiaj naprawdę. Dzisiaj to jest dzień odpowiadania na pytania.

0: Arlo Parks i Jetta, a my wracamy do rozmowy o lalce. Oczywiście dzisiaj wielki dzień, dzień premiery. Teraz mi się, słuchajcie, wyświetliła reklama zapowiadająca jego marzenie i jej koszmar. Sandra Drzmalska patrzy na Tomka Szucharta, czyli Izabela Łęcka patrzy na, no jak on się nazywa, Wokulski oczywiście. On się nazywa Stachu.
1: Tomasz Szuchar.
0: To jest Stachu po prostu. Aktorzy. Paweł Maślona, Maria Kania są z nami. No i Pawle, powiedz mi, jaka tu praca się wykonała po pierwsze na etapie castingu, obsadzania tej produkcji, a następnie twoja z nimi praca, że taki jest efekt. No państwo zobaczą jaki.
2: No zaczęło się oczywiście od obsadzenia głównej pary bohaterów, czyli od Stanisława i Izabeli. I było tak, że wiedzieliśmy od początku, że Tomek Szuchart będzie Stanisławem Wokulskim. Ja już przyszedłem do tego projektu, ja zostałem zaproszony przez Janka Kwiecińskiego, kiedy już trwały prace nad pierwszą wersją scenariusza. Zostałem zaproszony do tego i od razu słyszałem, że jest pomysł, żeby to był Tomek Szuchart. Więc jak usłyszałem, że jest taki pomysł, to stwierdziłem, że to jest wspaniały pomysł i już nie musimy szukać dalej, bo nie będzie lepszego pomysłu. Nie ma po prostu lepszej opcji niż Tomek Szuchart do zagrania Wokulskiego według mnie. I rozpoczęliśmy poszukiwania Izabeli. I tu już było troszkę inaczej, bo zrobiliśmy bardzo szeroki casting. Ja na początku miałem taką fantazję, że może znajdziemy w ogóle jakąś nową aktorkę zupełnie nieznaną, no ale jak sprawdziliśmy te wszystkie potencjalne Izabele, no to doszliśmy do wniosku bardzo szybko, że no tylko Sandra Drzymalska, to ona jest po prostu tą postacią.
0: I musiała to, oczywiście musieli grać oboje ze sobą i musieliście to zobaczyć między nimi też.
2: Oczywiście, no zrobiliśmy trzeba było zrobić też zdjęcia próbne, w których ich zestawimy ze sobą, żeby się przekonać, czy to na pewno zadziała, ale to była w pewnym sensie formalność, bo już trochę czuliśmy, że to musi zadziałać, bo nie oboje, to są wybitni aktorzy, którzy też... No świetnie się rozumieją, oboje są bardzo intuicyjni, otwarci na partnera, więc no sprawdziliśmy to i uznaliśmy, że to jest nasza para. No po czym zaczęliśmy no budować całe to uniwersum wokół. No i są tutaj aktorzy tacy jak Marysia Kania czy Julka Wyszyńska, z którymi pracowałem.
0: Florentyna.
2: Tak, Julka, która gra Florentynę, z którymi pracowałem wcześniej i od razu je zaprosiłem do tego. Też to sprawdziliśmy, żeby zobaczyć, czy to jest na pewno to, ale tutaj też nie miałem żadnych wątpliwości. Jacek dosyć szybko się też pojawił, braciak.
0: Tomasz Łęcki.
2: Tak, jako ojciec. Chociaż tutaj się na początku zastanawiałem jeszcze, jaki on powinien być. No ale jak już się Jacek pojawił na zdjęciach próbnych, to zrozumiałem, że to musi być właśnie taki Łęcki. Taki, bo Jacek daje mu no zupełnie inną, nową jakość, której my raczej nie kojarzymy z powieści. Myślę, że nie znamy jej też z tych poprzednich wszystkich ekranizacji. Bo
0: jakoś złamany, przegrany człowiek na naszych oczach.
2: Tylko wiesz co, on zawsze był może trochę złamany. Chociaż dla mnie ten Łęcki, którego ja znałem wcześniej, to on był trochę taką... safanduowatą pierdołą, takim trochę, ale taki, że on jest szlachetny, on chce dobrze, on tego lubi, tego Stanisława i on tak ten majątek się może roztrwonił, ale on jest taki raczej stateczny w tym i taki się wydaje bardzo poważny i odpowiedzialny mimo wszystko, nie? Ja tak przynajmniej go zapamiętałem. A przede wszystkim może jakiś taki jowialny. No więc my poszliśmy z Jackiem w zupełnie inną stronę i ze scenarzystami naszymi. No i nasz Łęcki jest hazardzistą, jest pijakiem, a Jacek w dodatku dodaje mu taką jakość małego chłopca, który nigdy nie dojrzał. Jest to cudowne połączenie. Jest to wspaniała, ale też tragiczna postać. Bardzo śmieszna, ale też tragiczna i smutna. I no Jacek arcydzieło, myślę, zrobił z tej roli. No ja mógłbym tu wymieniać bez końca, bo i mamy też Piotrka Adamczyka i Monikę Frajczyk i Agę Grochowską właśnie w naszej redakcji Bluszczu. Mamy...
0: Magdę Cielecką.
2: Jest oczywiście. Magda Cielecka. Są epizody wspaniałe Ochockiego w wykonaniu Mateusza Króla. Jest cały wątek policmajstra, którego gra Mirek Zbrojewicz. Drobna rzecz, ale też świetna. Jest w końcu też Henryk Niebudek, który gra księcia i też ma tak wspaniałe wyzwanie przed sobą, z którego się wywiązał znakomicie. I tak jak ktoś napisał już w jakiejś recenzji czy w jakimś komentarzu, nie pamiętam, że nie spodziewał się, że można powiedzieć tak na tyle sposobów, to się wkrótce państwo przekonają, o czym mówię. No nie chcę tutaj...
0: Taka scena. No, scen perełek tu jest wiele w tej produkcji. Wiesz co, chciałbym jeszcze, żebyście może, bo gdzieś jest też takim moim wrażeniem, że tu jest bardzo dużo przestrzeni dla tych postaci, żeby te postaci... Tutaj możemy się nawet na samej Izabeli i Wokulskim skupić, żeby one mogły wybrzmieć w pełni, ale też żeby wszelkie takie założenia jakieś, które mamy na ich temat, no trochę sobie zweryfikować jednak, że to może nie jest wcale tak, jak je postrzegaliśmy. Prawda?
2: No myślę, że to jest największa frajda z reinterpretowania klasyki, nie? To znaczy zobaczmy to inaczej. Przesuńmy te wektory, akcenty i zobaczymy, co z tego wynika. Czy może czasem nie zobaczymy w tych postaciach osób, które są nam dużo bliższe, niż by się mogły wydawać, nie? Że może ta arystokratka Łęcka wcale nie jest tak odległa od nas samych dzisiaj niektórych, albo w niektórych momentach. Aha. Ale tak samo czy Wokulski, albo Marianna, nie? To znaczy, jak te jakości, które się w nich jakoś przejawiają, jak one rezonują z nami dzisiaj? No to jest, myślę, najpiękniejsze zadanie dla każdego twórcy. I chyba największy sens właśnie reinterpretowania, robienia adaptacji jest taki, żeby spróbować coś zobaczyć no zupełnie na nowo, inaczej, z innej perspektywy.
0: Może oni są, nie wiem, trochę narcyzami, jakbyśmy dzisiejszym popularnym językiem powiedzieli, a może oni na przykład nie wiedzą, czego chcą, a może chcą czegoś więcej i jeszcze nie wiedzą czego i może na przykład się tego dowiemy, co to takiego jest. Może oni są, może to jest jakieś kino drogi po prostu, tak naprawdę takiej wewnętrznej.
2: Myślę, że mamy tam całą galerię zaburzeń psychologicznych, którym można się przyjrzeć. I każdy znajdzie coś dla siebie.
0: No dobrze. Jakoś tak mi się złożyło, nie wiem zupełnie dlaczego, ale sobie Ziemię Obiecaną jeszcze włączyłem. Tak przy okazji, to też jest jakieś, bo nie chcę o tych wszystkich odniesieniach, które gdzieś tam krążą, ludzie różne wydobywają rzeczy, czym się inspirowaliście tworząc Lalkę, ale Ziemia Obiecana z tym uchwyconym, no takim chaosem, tą chciwością po prostu, nadającą rytm temu filmowi, to było coś ważnego dla was w tej pracy?
2: Ja tę Ziemię Obiecaną zobaczyłem trochę tak jak ty, tylko że realizując scenę. Jak zobaczyłem właśnie Jacka Braciaka w roli Tomasza Łęckiego, który zbiega po schodach, żeby zobaczyć swój interes, w który zainwestował, tak zobaczyłem ten obrazek na podglądzie i pomyślałem sobie, o, Ziemia Obiecana. Ale to tak, nie myślałem o tym, przygotowując się, że tutaj wchodzimy teraz, słuchajcie, Ziemia Obiecana, czy coś tam. Zresztą ja rzadko tak mam, żeby tak... Podobnie było w piątym odcinku, gdzie zobaczyłem, o, to jest dziecko Rosemary na przykład. To jak ktoś dojdzie do piątego, to będzie wiedział, o czym mówię. I to często z tymi inspiracjami, to myślę, że to działa w ten sposób. Ja rzadko przychodzę na plan z jakąś taką szkatułką.
0: Zróbmy to tak jak...
2: referencji.
0: No jasne.
2: Bardziej myślę o tym, jakie narzędzia dobrać do tego filmu, który sobie próbuję w głowie wyświetlać i potem się okazuje, że one rezonują z czymś, co gdzieś widziałem, co znam, albo czasami czego nie widziałem i czego nie znam i się okazuje, że to jest podobne. Nie?
0: Ale w jakiejś zbiorowej podświadomości jest i w tym zostałeś ukształtowany.
2: Na pewno. No ja myślę właśnie, wiesz, właśnie z tym pytaniem o inspirację, referencję jest zawsze tak, że to nigdy, to nie są szuflady, nie? To jest jedna wielka szafa, z której po prostu tam wyłaniają się jakieś rzeczy. Ja sam jestem świadomy tego, co jest, skąd i tak dalej. Podejrzewam, że najważniejsze, jakby te najważniejsze inspiracje to są te, które generalnie kształtują twój jakby język filmowy, które kształtują twój sposób opowiadania, postrzegania rzeczywistości i interpretowania jej na ekranie. I to jest pewnie. I myślę, że jakbym wybrał te największe inspiracje, no to tam by się złożył z tego kalejdoskop jakby różnych reżyserów, którzy mieli na mnie największy wpływ, ale który po prostu staje się już jakby moim DNA. Nie? Myślę, że to bardziej tak działa niż każdorazowo, że nie wiem, ja się zastanawiam, z której strony to podejść. To raczej zadanie dla krytyków. Ja myślę, że niech oni odszyfrowują te inspiracje, referencje i sprawdzają, z czym się to kojarzy, bo się to się może kojarzyć z rzeczami, których nawet ja w ogóle nie miałem na myśli, albo mogłem nie widzieć, ale to nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o to, co ja chciałem, czego nie chciałem, tylko co jest w filmie, nie? To znaczy film czy serial, każde dzieło jest mądrzejsze od swojego twórcy i tak je należy postrzegać, no, w oderwaniu też od niego, nie?
0: O czym jest lalka? Jest to czymś innym niż powieść?
2: Maria niech powie.
1: Dla mnie ta lalka jest o miłości. Mieliśmy tak nie mówić, ale ja uważam, że ona jest o miłości. Ja w Wokulskim widzę ogrom miłości. Ogrom miłości do Izabeli, ale jest też miłości między innymi bohaterami, o tym, że oni dostają jakąś inną szansę w ogóle niż w powieści. Bo tak rozmawialiście o tym, że są te różne schorzenia, które mają. Ale chodzi mi o to, że oni też dostali szansę.
0: Nawet
1: po prostu
0: stereotypowo
1: scenariuszu.
0: Możemy sobie tak o nich pomyśleć, ale tak. W tym scenariuszu to gdzieś zaburza nam no, takie stereotypy i patrzymy, a może to jest coś więcej, może ona chce czegoś więcej, może my jej nie rozumieliśmy do tej pory.
1: Może nie rozumieliśmy jej do tej pory, ale po prostu tutaj dostaje jakąś szansę na podjęcie decyzji. Takie, mam takie poczucie, że każdy z tych bohaterów dostał jakąś szansę na to, żeby jego życie wyglądało jednak inaczej. I to od niego zależało, jak to życie będzie wyglądało. To znaczy oczywiście no, mamy ten scenariusz, jakby tego się trzymamy, ale poza tą miłością to jakby jest też o tym, o tych naszych marzeniach, o tym... No dla mnie na przykład w Mariannie to, jak ktoś mówił, że ona miała takie marzenie, żeby gdzieś być dalej, to takie miałam poczucie, że ona w ogóle o tym nie marzyła, że ona w ogóle nie wiedziała, że może o tym marzyć. Więc jest o tym, jak człowiek właśnie dostaje taką szansę do tego, żeby jego życie jednak wyglądało inaczej i te jego decyzje, ale też to, jak się potoczą sytuacje, na które on nie ma wpływu, mają wpływ na jego życie. I jeżeli on będzie otwarty na to po prostu do niego przyjdzie. Do tej Marianny no, ostatecznie to przychodzi. Podejmuje pewne decyzje, które to trochę utrudniają, ale ostatecznie myślę, że się sama nie spodziewa tego, co ją czeka za kolejnymi drzwiami bardzo bogatego domu i co tam odkryje. To jakby tak opowiadając przez tę Mariannę, to dla mnie o tym to jest.
0: Ja bym powiedział, że o wolności jeszcze.
1: To zdecydowanie. To właśnie w tym wyborze dla mnie to się zawiera ta wolność.
2: Ja bym dodał od siebie pewnie to, co mi jest bliskie, czyli o takim trochę zrywaniu z jakąś iluzją i dojrzewaniu do samoświadomości, do jakiejś niezależności, podmiotowości. I myślę, że to też przebija się u każdej z tych głównych postaci, gdzieś mi ta taka historia.
0: Paweł Maślona, Maria Kania, Paweł Maślona. Bardzo dziękujemy wam za wizytę. No i proszę państwa, Lalka serial
1: tak.
0: Jest od dzisiaj już z nami, można go oglądać. Gorąco polecam.
2: Na Netflixie.
1: Tak.

Lada Nagro, Best for You and Me. No i już za chwilę, proszę Państwa, godzina 13 po 13 rozmawiamy z Karolem Radziszewskim o jego wystawie Brudne Strony. No a teraz jeszcze spotkanie z płytą tygodnia. Ta płyta należy do współgłosów. Współgłosy i Marcel Baliński, utwór Nie ma.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie nowych, surowych przepisów dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej, że już jutro przedstawi tzw. Kids Act, projekt przepisów mających na celu ochronę najmłodszych użytkowników internetu. Zgodnie z zapowiedziami, dzieci poniżej 13 roku życia nie będą mogły w ogóle korzystać z platform społecznościowych. To oznacza, że pożegnają się z TikTokiem, Instagramem czy Facebookiem. Dla dzieci w wieku między 13 a 14 lat przewidziano tzw. mini-konta, zakładane i nadzorowane przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu spędzanego w sieci. Nowe przepisy mają objąć także starszych nastolatków. Platformy społecznościowe będą zobowiązane do wprowadzenia bezpieczniejszych wersji swoich usług dla użytkowników w wieku 15-18 lat. To odpowiedź na rosnące obawy dotyczące wpływu social mediów na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Hashim Thaçi, były prezydent Kosowa, został uznany za winnego zbrodni wojennych, w tym morderstw, tortur i nielegalnego przetrzymywania, kiedy był głównodowodzącym Armii Wyzwolenia Kosowa podczas gwałtownego oderwania się tego terytorium od Serbii w latach 90. 58-letni Thaçi został skazany na 25 lat więzienia. Wyrok wydała specjalna izba sądowa do spraw Kosowa w Hadze. Były prezydent zaprzeczał wszystkim zarzutom. W Prisztinie tysiące ludzi oglądających ogłoszenie wyroku na dużym ekranie wygwizdało orzeczenie i skandowało jego nazwisko. Niektórzy płakali. Polscy siatkarze broniący tytułu Mistrzów Europy już dziś rozegrają swój ostatni mecz w grupie B. Przeciwnikiem będą gospodarze turnieju Bułgarzy, aktualni wicemistrzowie świata. Po 4 wygranych meczach Polacy mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie i bez względu na wynik dzisiejszego spotkania awansują do dalszej fazy turnieju. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00. A już od jutra artyści, animatorzy kultury, przedsiębiorcy i aktywiści zamieszkujący bądź też działający na ulicy Wschodniej w Łodzi zapraszają na obchody święta tej ulicy. To oddolnie zorganizowane wydarzenie, które ma połączyć mieszkańców, lokalne biznesy, artystów i instytucje funkcjonujące przy tej jednej z najbardziej charakterystycznych i charakternych ulic Łodzi. Zaprasza Anna Łagodzińska-Pietras, jedna z organizatorek.
3: W programie znalazły się koncerty, wystawy, warsztaty, spacery, będą też działania artystyczne, piknikowe, atrakcje dla całych rodzin. Będzie to, myślę, wyjątkowa okazja do tego, aby poznać ulicę Wschodnią z nowej perspektywy, żeby odkryć nieznane dotąd miejsca albo nieco ukryte, zajrzeć także do podwórek i miło przede wszystkim spędzić czas w gronie sąsiedzkim, przekonać się, że ulica Wschodnia jest piękna i że słońce wschodzi na wschodniej.
2: Święto ulicy Wschodniej w Łodzi odbędzie się w dniach od 17 do 19 września. Szczegółowy plan działań m.in. w mediach społecznościowych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Przez Polskę przechodzi front atmosferyczny we wschodniej i centralnej części kraju, w tym Warszawie, Krakowie czy Łodzi. Dziś ciepłe powietrze i temperatury od 24 do nawet 26 stopni. Nad regionami zachodnimi i północno-zachodnimi duże zachmurzenie i opady. Na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, ziemi lubuskiej oraz na Kujawach spodziewany jest dziś deszcz, lokalnie nawet do 20 mm, a w południowych powiatach tych województw mogą rozwinąć się lokalne burze, no i w trakcie burz także porywisty wiatr.

0: The Drums, czyli Johnny Pierce, I'll Fight for Your Life. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, już wracamy. Jesteśmy Violet Girl, Back in the Cake. Utwór numer 2.

Violet Grohl, Back in the Cake, proszę Państwa, a my za chwilę już wybieramy się do Galerii Studio, przy Teatrze Studio albo Teatrze Galerii Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, bo tam wystawa Brudne Strony, wystawa Karola Radziszewskiego, wystawa także Dick Fagazin. No i za chwilę będziemy ten tytuł chociażby rozszyfrowywać.

Day by Day Chair. No i proszę Państwa, 16 minut po godzinie 13. Dzisiaj szybkie tempo, dzisiaj mnóstwo gości, no i za chwilę, miejmy nadzieję, uda się nam połączyć z Karolem Radziszewskim, który jest w galerii studio i trwają ostatnie prace, pewnie przy montażu, ale zaraz się przekonamy, wystawy Brudne Strony.

0: Voice on Your Side to Bonobo i Joy Crooks, 20 minut po godzinie 13, a teraz mam nadzieję, że się już słyszymy. Karolu, halo, halo.
1: Halo, halo, witam.
0: Karol Radziszewski, halo, proszę państwa, jest z nami, no i będziemy zapraszać do Studio Teatru Galeria, konkretnie do galerii, bo tam się mieści i teatr, i galeria, taka jest idea tego miejsca. No a w galerii od piątku będzie można oglądać wystawę Brudne Strony i w tym tytule już zarazem no, zawiera się w jakimś sensie i idea tej wystawy, mam wrażenie, ale też trochę no, sposób patrzenia na tematy związane z, na tematy queerowe po prostu na przestrzeni dekad. Nie wiem, czy ostatnich dekad, mam nadzieję, że ostatnich to już nie, chociaż to też się polaryzujemy i wielowektorowo świat dzisiaj wygląda. Jedni stają się coraz bardziej postępowi, inni wręcz przeciwnie, więc to pewnie różnie by wyglądało. Natomiast powiedz proszę o tytule tej wystawy i wychodząc od niego, może wyjdźmy po prostu od tytułu. Brudne strony.
1: Tak, jasne. No, wystawa dotyczy właściwie głównie magazynu, który założyłem 21 lat temu, który się nazywa Dick Magazine. Stąd odniesienie w ogóle do stron, przerzucania stron, przeglądania magazynu, pisma, zinów, kultury drukowanej, ale też brudne i wprost i metaforycznie odnosi się do tych treści, tak jak wspomniałaś, queerowych, czy mniejszościowych, czy tych,

0: przyszłość, ale dostaje swoje miejsce właśnie w ważnej galerii w centrum dużego miasta i być może to jest jakoś ważne i to jest jakoś polityczne już też, prawda? Też tak sądzisz?
1: No w ogóle dla mnie to jest bardzo symboliczne, że to nie jest jakieś centrum sztuki czy muzeum, tylko Galeria Studio mieści się w Pałacu Kultury i to tak jak powiedziałeś, jest centrum stolicy, centrum kraju i jakby ten budynek jest symboliczny i też jest trochę ogrywany w naszej opowieści, bo magazyn nie odnosi się tylko do Polski, ale całej jakby centralnej, wschodniej Europy, więc ten motyw takich sowieckich budynków i tych oficjalnych, rządowych przestrzeni później też jest gdzieś takim leitmotivem trochę na wystawie.
0: Na tej wystawie zobaczymy, jak rozumiem, i sam magazyn będzie bohaterem takim zbiorowym, to znaczy no zbiorowym, to co można w magazynie, czy w magazynie, czy w zinie po prostu znaleźć. Myślę, że jednak tego terminu się trzymajmy. Właśnie magazyn kojarzy się z czymś takim glamurowym, a zin jednak z jakąś kontrkulturą, ktoś powiedziałby subkulturą, czymś podziemnym. Więc pewnie w tym miejscu raczej pewnie byśmy się i my poruszali, ale powiedz właśnie magazyn, ale też wiem, że konkretni artyści, artystki, osoby konkretne zaangażowane w przedsięwzięcie, prawda?
1: Tak, bo magazyn z założenia jest pracą grupową. Tak jak wspomniałeś, czy on jest z innym, czy magazynem, to jest też dyskusyjnie, trochę ta wystawa się z tym mierzy, bo przez lata magazyn od takiego bardziej, nie wiem czy punkowego, ale bardziej zinowego, chudego pisemka urósł do ponad 150 stron, drukowanych w pełnym kolorze, który opowiada tę historię queerowej przeszłości z regionu w sposób, który nawet akademicy cytują, czy traktują jako materiał wyjściowy, więc ja trochę też pogrywam sobie z tą ideą, żeby nie trafić w taką pomnikowość z tym magazynem. Na wystawie będzie można obejrzeć fizyczne kopie pisma, ale też nie chcieliśmy z kuratorem Michałem Grzegorzkiem wchodzić w taką sytuację jakiegoś zupełnego podsumowania i witryn z szybami, pod którymi leżą pożółkłe dokumenty, tylko raczej wyjęliśmy dzieła sztuki konkretnych artystów, w tym też moje, które na ścianach i w przestrzeni opowiadają trochę o różnych numerach, które powstały. Stąd jest na przykład duże zdjęcie przedstawiające trans żołnierkę walczącą w Ukrainie, autorstwa Antona Szebetko, wczesne rysunki Tolika Bielowa, też takiego prekursora sztuki queerowej w Ukrainie. Jeszcze wczoraj kończył element takiej instalacji Sergiej Szabochin z Mińska, więc to jest taka, będzie Kaśki Kozyry wideo. To jest bardzo duży miks i taki jakby zabieram różnych ludzi na pokład z tym magazynem.
0: I to też jest bardzo ciekawe, pewnie różne nieoczywistości, które mogą się pojawić, bardzo nie wiem, czy też się z tym spotykasz. Ja niestety choruję na chorobę scrollowania i zdarza mi się czasami natrafić na jakieś wątki dotyczące, nie trudno o to w ostatnim czasie, wojny w Ukrainie oczywiście, no i na przykład, albo inaczej, rzecz dotyczy zupełnie czegoś innego, na przykład, że coś jakaś drag queen powiedziała, załóżmy, no i pojawia się komentarz, być może przez trolla napisany, o, trzeba cię wysłać na front do Ukrainy. I tu właśnie można na takiej wystawie zobaczyć, że jak najbardziej, wspomniałeś o trans żołnierce na wojnie w Ukrainie, ujawniają się zupełnie nieoczywiste rzeczy na temat no w ogóle naszej rzeczywistości. Dlatego warto w takie miejsca zaglądać, jeżeli się nawet do mniejszości, jeśli nie jest się osobą queerową nawet, prawda? Bo od nieoczywistości mogą wyniknąć.
1: Tak, znaczy generalnie w ogóle jakby ta wystawa na pewno nie jest mainstreamowa, ale jest, wiem, że to brzmi beznadziejnie, ale jest dla wszystkich, bo każdy, mi się wydaje, na innym poziomie będzie mógł sobie coś tam znaleźć. To jest magazyn generalnie przez te dwie dekady stał się trochę, jak wspomniałem, takim, no akademickim nie, ale to jest opowieść o historii wschodniej, centralnej Europy, o tym, jak jest egzotyzowana, seksualizowana. Jest dużo fragmentów o właśnie sex workingu, ale też o tym, jak było wiele tych osób kryminalizowanych, są postaci takich jak Ewa Hołuszko, która była jedną z liderek w ogóle Solidarności i potem aktywistką osób trans. Więc tam jest bardzo, czy wojna właśnie w tle, bardzo dużo takich historii, które przeplatają się, jak zazwyczaj w moich wystawach, z po prostu naszą główną historią i kulturą. I tak jest pomyślane. I myślę, wydaje, że naprawdę

0: każdy będzie mógł sobie coś tam, z czymś się zaskoczyć.
1: A jeszcze gdybyś mógł ten wątek egzotyzowania, bo on jest bardzo interesujący, jak przez lata to się zmieniało. Myślę, że kiedyś my mogliśmy być w jakiś sposób egzotyzowani, może nadal tak jest, ale no my też mamy ten grzech na sumieniu zdecydowanie. Takie mam wrażenie.
0: Mój magazyn, Dick Magazyn, na początku był artystyczny i jakby też zamawiałem różne okładki, czy ilustracje, czy w ogóle kontrybucje różnych artystów. I pamiętam, że jak pojechałem w 2006 roku do Kijowa, z całą redakcją pojechaliśmy, tak trochę na pankach, szalonym pociągiem na kilka dni. To był jeden z pierwszych numerów w ogóle Dicka. To poprosiłem francuskiego fotografa, żeby zrobił okładkę właśnie do ukraińskiego numeru. I jego odpowiedzią było to, że w Paryżu sfotografował włoskiego żigolo w radzieckiej czapce z czerwoną gwiazdą, przypakowanego bez koszulki oczywiście. I to było tak stereotypowe, ale on w ogóle tego nie czuł, że on to ogrywa. Więc my to jako taki koncept daliśmy na tą okładkę. Więc tego typu spojrzenia cały czas się pojawiają i ta wojna też jest bardzo egzotyzowana. Zresztą to dla mnie bycie w Warszawie w cieniu tej wojny i poznawanie osób queerowych, które przyjeżdżają do nas, zupełnie też zmienia to, jak to środowisko wygląda teraz. I też mi się wydaje, że ta wystawa ma się nie domykać historii magazynu, ale raczej pytać o to, co będzie dalej, bo już pracuję nad kolejnym numerem i właśnie te wątki gdzieś na pewno tam będą wybrzmiewać.
1: Wiem, że też towarzyszy wystawie impreza. Czy chcesz o niej opowiedzieć również?
0: A bardzo chętnie i też to się wiąże z tym właśnie wychodzeniem do współczesności, bo najgorszą rzeczą by było zostać właśnie po tych 2 dekadach takim dziadem, który tylko wspomina. Robimy imprezę w piątek, 18 września, od 22 do świtu na ulicy Jana Zamoyskiego 20. To jest część Teatru Powszechnego, która się nazywa Trzecia Scena i ta impreza będzie bardzo szalona. Robię ją razem z kolektywem Reforma. To jest taki queerowy, według mnie najciekawszy w tej chwili w Warszawie kolektyw DJ-sko-modowo-stylistyczny, nie wiem jak to nawet ująć.
1: Życiowy.
0: Życiowy, bardzo życiowy, punkowy. I to jest niesamowity skład DJ-ski, ale będą też queerowe performance'y. Pokazuję też premierowo pierwszy raz, to jest taka perwera zamiast muzeum, to na tej imprezie będzie można zobaczyć moje najnowsze prace wideo. I tylko tam, i tylko w nocy, i parę innych starszych też moich prac wideo. Całość będzie w klimacie remontu. Budowlanym, nawiązujący do mojego filmu Malarze. No i myślę, że będzie bardzo ciekawa też że przez zbitkę znajomych. Przyjeżdża redakcja Dick Magazine ze Szwecji, z Berlina, ludzie, których długo już nie widziałem, którzy byli na początku pisma, a do tego queerowe dzieciaki też, które się tam pojawią między robotniczymi foliami, które będziemy instalowali, więc mega zapraszam. O 22 się to wszystko uruchomi, będzie całą noc.
1: To jest impreza, to jest Jana Zamoyskiego
0: 20.
1: 20, czyli Teatr Powszechny, część Teatru Powszechnego, ale inny teatr, czyli studio, tam mieści się Galeria Studio i tam od piątku wszyscy mogą wystawę Brudne
0: Już
1: Sto.
0: naprawdę można przyjść w czwartek na wernisaż, który będzie 19, który jest otwarty dla wszystkich, więc to jest już jutro, więc serdecznie zapraszam. Będzie też bar, to są wystawa ma 2 piętra, będzie można krążyć, pogadać ze mną, też z ludźmi z redakcji, sporo ciekawych osób zapowiedziało swój udział. I tak jak mówię, wstęp jest wolny, więc już jutro o 19 startujemy.
1: To Karol Radziszewski mówił. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.

Tak jest. The Mountain Goats i utwór zatytułowany Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Piękny tytuł, przyznają państwo. 25 minut do godziny 14, tak więc wystawa Brudne Strony od piątku otwarta w pełni, ale jutro już wieczorem wernisaż i otwarty wernisaż dla wszystkich. To jest ważna informacja. Czasami z tymi wernisażami różnie bywa, no jak to z premierami w teatrze na przykład również. No tam bilety, nie tak łatwo jest dostać te bilety i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj jest rzecz otwartą dla wszystkich i bardzo dobrze. 10cc last night.

Last Night i Ten CC już za chwilę. Wiktoria Wichrowska, której jeszcze dzisiaj nie było, a powinna była już być, no ale będzie teraz i nie sama, ponieważ no właściwie już, no zobaczymy, czy one odleciały, czy nie odleciały. O Bocianach dzisiaj będzie mowa.

0: Situationship is no Allegra. No a teraz proszę Państwa już materiał pochodzenia zwierzęcego. Dziś będzie o nowoczesnych technologiach i o tym, jak mogą nam pomóc w badaniu życia bocianów.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: Ja wiem, że jesteśmy w radio, ale stare powiedzenie mówi jeden obraz wart tysiąca słów i to troszeczkę była konsekwencja takiego podejścia. Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Okazało się, że tych zdjęć jest po pierwsze bardzo dużo, no i to tak czasem mówimy, no które wybrać do promocji projektu i wcale nie byliśmy zgodni w tym, które zdjęcie nam się podoba. No jakoś chyba tak naturalnie, ale myślę, że to Łukasz powiedział, może byśmy dali te zdjęcia do oceny innych. Ja bardzo szybko podłapałem tam teorię, bo wiedziałem, że z pozycji estetycznych to, co się dzieje w przyrodzie, ma bardzo, bardzo długą tradycję. No przecież nawet jak popatrzymy na malarstwo mistrzów holenderskich, na ceny tego malarstwa, albo później różne rzeczy robione, albo nawet później media społecznościowe, no to gdzieś ta estetyka zawsze była widoczna.
3: Oczywiście jest tak, że media społecznościowe wpłynęły bardzo mocno na postrzeganie różnych gatunków zwierząt. Adam Zwyryt, Uniwersytet w Białymstoku. Jestem popularyzatorem nauki, także też bardzo często na zmianę podejścia do niektórych grup zwierząt, które wcześniej były traktowane trochę może jako takie mniej atrakcyjne, bo okazuje się, że takie badania przeprowadzone poprzez analizę filmów, które były na kanałach BBC Earth, National Geographic Wild, na YouTubie, no tych filmów było ponad 5000, które zostały podane takiej analizie i sprawdzano, ile najwięcej polubień właśnie w przeliczeniu na film zdobyły dane grupy czy gatunki zwierząt i okazało się, że wynik był zaskakujący, ponieważ w pierwszej kolejności były to płazy, pajęczaki, owady. Potem ryby i dopiero później ptaki i gady, na końcu ssaki.
4: Kiedyś były bardzo popularne różnego rodzaju fora internetowe. Teraz to się przemieniło w grupy na Facebooku chociażby. Mikołaj Siemaszko, przyrodnik, edukator. No i tam ludzie, amatorzy, chcąc się pochwalić, często robią zdjęcia gatunkom, o których nawet za bardzo nie mają żadnej wiedzy, ale są eksperci, którzy bardziej się na tych gatunkach znają i potrafią komuś wskazać, że dany gatunek, który sfotografowali, jest gatunkiem rzadkim, wymagającym ochrony. No i często właśnie w ten sposób okazuje się, że w danym miejscu jest przykładowo jakiś motyl, który jest zagrożony jakimiś działaniami i podejmując temat, podejmując, jakby dowiadując się i zyskując tą wiedzę od innych członków danej grupy, jest szansa, żeby dany gatunek uratować albo poprawić jego warunki siedliskowe.
2: W tej chwili już mamy ponad 600 ankiet, także jest całkiem okej. No i wygląda ciekawie. Ja od razu też uspokoję. Tu nie chodzi o to, że tylko te zdjęcia, które są estetyczne, mają znaczenie. Wręcz przeciwnie. To ma znaczenie do takiej, no powiedzmy, promocji projektu i do rozmawiania o tym, co jest dla nas ważne. Natomiast naukowe zdjęcia często są niepozorne i takie, no, mniej wyraźne, no, bociany nie są idealnymi fotografami, albo my nie jesteśmy idealnymi technologami, bo proszę pamiętać, że to jest kamera połączona z nadajnikiem, no i to czasem wiatr jest, czasem się pod złym kątem do słońca, czasem prześwietli, jak to się kiedyś mówiło, także naukowe zdjęcia, no, ewidentnie separujemy, oddzielamy od tego, co ludzie mówią estetycznie.
3: Jeżeli chodzi właśnie o tego typu dane zbierane przez obywateli, to sam korzystałem z takich informacji, a mianowicie ptaków fotografowanych przez różne osoby, ptaków z różnymi aberracjami barwnymi, czyli jakimiś plamkami nietypowymi na upierzeniu, szczególnie najczęściej to były jakieś białe plamy, albo w ogóle całe białe ptaki i dowiedzieliśmy się właśnie, że najczęściej tego typu ptaki spotyka się w miastach, że najczęściej dotyczy to ptaków pospolitych, które żyją blisko człowieka i najczęściej w środowisku właśnie miejskim, który najprawdopodobniej przyczyną takich aberracji jest właśnie zanieczyszczenie środowiska i ten stres miejski, jakiego ptaki doświadczają. A to wszystko właśnie możliwe dzięki temu, że ludzie szeroko udostępniają informacje, zdjęcia dotyczące właśnie obserwacji przyrody.
2: Ulubione zdanie naukowców to, czy media społecznościowe sprzyjają ochronie przyrody, to odpowiedź jest, to zależy. No też musimy być świadomi tego, że media społecznościowe mają troszeczkę inną funkcję niż ochrona przyrody. One mają bawić, a przede wszystkim wciągać do tego, żeby ludzie z nich korzystali, co nie zawsze jest to same z dobrym funkcjonowaniem naszego mózgu.

9 minut jeszcze pozostaje do godziny 14, no i pora już na pierwsze zapowiedzi tego, co i kto jutro przed nami. No jutro na przykład w audycji w środku dnia pojawi się Bartek Schmidt, czyli Basz. Basz opowie o muzyce do serialu Lalka, no ale będzie też Leon Korzyński, laureat studenckiego Oscara, czyli Student Academy Award za swój studencki, krótkometrażowy film, znakomity film o miłości i o wolności, jak lalka zupełnie.

Super Prism, Almost Monday, no i ktoś by powiedział Almost Tame Impala, ale to nie było Tame Impala, to było Almost Monday, grupa z San Diego pochodząca, no i trochę krócej na rynku obecna od Kevina Parkera z Perth w Australii. A my już kończymy na dziś i słyszymy się jutro. Massive Attack na koniec. Do usłyszenia.

0: Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Rzecznik Praw Obywatelskich? O sądach, wolności słowa i o tym, czy obywatel w starciu z państwem nadal może czuć, że ktoś naprawdę stoi po jego stronie, porozmawiamy w jutrzejszym Nowym Świcie po godzinie 8 z Sylwią Gregorczyk-Abram. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nad południowo-zachodnią część Polski nasuwa się chłodny front atmosferyczny. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla mieszkańców Dolnego Śląska, południowej części Wielkopolski i zachodnich części województw opolskiego i łódzkiego. Pojawią się tam opady deszczu i lokalne burze, podczas których porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę, a suma opadów może wynieść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W miejscach, nad którymi przejdzie więcej komórek burzowych, suma opadów może być nawet większa. Może spaść też drobny grad. Alerty zaczną obowiązywać od 16 i utrzymają się do 20. Dron znaleziony w poniedziałek w morzu przy plaży w Rusinowie był uzbrojony. Miał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem, mówi pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
4: Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta udała się, a następnie ładunek ten zdetonowano, czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie zagrażał on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
3: Pozostałe części drona zostały wywiezione z plaży i zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2. Skąd mógł wziąć się na plaży w Polsce? O tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku. Widać, że Federacja Rosyjska dynamicznie rozwija zdolności dronowe, dronów tradycyjnych i dronów z silnikami odrzutowymi.
3: Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie dotyczące sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Sąd w Otwocku wypuścił na wolność pirata drogowego recydywistę, czytamy w Wirtualnej Polsce. 46-letni mężczyzna kolejny raz wsiadł za kierownicę, mimo dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, w tym jednego dożywotniego. Policjanci zatrzymali go w niedzielę w Wiązownie. Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt, wskazując nieskuteczność wcześniejszych sankcji. Sąd odmówił jednak aresztu i nie zastosował nawet nowego dozoru policyjnego. Od niedzieli 20 września od północy na drogowym przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu zostanie zawieszony ruch autokarów na kierunku wjazdowym do Polski. Utrudnienia potrwają aż do listopada przyszłego roku. Powodem jest przebudowa budynku odpraw. Autokary zmierzające do Polski zostaną skierowane z Medyki na sąsiednie przejścia graniczne. Do ich przyjęcia przystosowano punkty w Korczowej, Krościenku oraz Malchowicach. Odprawa autokarów wyjeżdżających z Polski przez przejście w Medyce będzie odbywać się bez zmian. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa. Grzegorz Muranowicz, Jan Chojnacki i dzisiaj, ponieważ jest 16 dzień września, machamy wszystkim dzieciom bluesa antenką Radia Nowy Świat z okazji Polskiego Dnia Bluesa. Być może są jeszcze wśród Państwa tacy lub takie, którzy lub które jeszcze nie wiedzą, że od wielu, wielu lat 16 dzień września, czyli rocznica urodzin B.B. Kinga, jest w Polsce uznana za Polski Dzień Bluesa. Ten Polski Dzień Bluesa z czasem przerodził się w tydzień, a może nawet teraz już i w Polski Miesiąc Bluesa, bo od prawie od początku tego miesiąca do dziś i jak śledzę kalendarze różnych koncertów i różnych miejsc, no to pewnie też prawie do końca września będą się odbywały różne imprezy i wydarzenia właśnie pod hasłem Polski Dzień Bluesa, co spowodowało, że my, dzieci bluesa, jako jedna z najistotniejszych medialnych formacji nie może pominąć tego wydarzenia. Stąd w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania wyłącznie B.B. King i jego nagrania. To, co zabrzmiało na początek, to dosyć mało znany, jak sądzę, utwór, który nie znalazł się w zasadzie nigdy na takiej podstawowej płycie B.B. Kinga. Owszem, bywał pomieszczany na kompilacjach, ale oryginalnie pojawił się na albumie firmowanym przez Quincy'ego Jonesa. Płyta nosiła tytuł For Love of Ivy, a tak naprawdę była po prostu soundtrackiem z tego filmu. Rok 1968, na fortepianie gra właśnie Quincy Jones, no a na gitarce słodko kołysał nas B.B. King. I ten zestaw muzyczny, który dzisiaj będziemy Państwu prezentować, jest związany z filmem biograficznym o B.B. Kingu z 2012 roku. Reżyser John Brewer, bardzo zasłużony kronikarz muzyki XX wieku, bo zrobił tych filmów dokumentalnych o różnych artystach kilkanaście chyba. Ten film o B.B. Kingu nosi tytuł B.B. King, The Life of Riley, co jest takim troszkę przewrotnym tytułem, bo jest taki idiom w języku angielskim, to live the life of Riley, który można przełożyć na nasze, że to jest mowa o kimś, kto opływa jak pączek w maśle na przykład, czyli no takie absolutnie niefrasobliwe, doskonałe, słoneczne życie, a wiadomo, że Riley B. King, czyli właśnie B.B. King, takiego życia, zwłaszcza w początkach i w młodości, no nie miał. To było życie raczej, powiedzmy sobie, związane z rzeczywistością amerykańską połowy ubiegłego stulecia. Ten film zresztą nie prowadzi takiej narracji bardzo schematycznej i prowadzącej nas od urodzenia aż po te lata największej świetności. I tak też postanowiłem poprowadzić naszą dzisiejszą audycję, prezentując no nie wszystkie, bo nie zmieścilibyśmy się, nie wszystkie nagrania z soundtracku do tego filmu, filmów w kolejności takiej, jak pojawiały się właśnie na ekranie. No to posłuchajmy teraz czegoś, można powiedzieć, krańcowo odmiennego w nastroju, tempie i w dynamice, bo będzie to też bardzo mało znane nagranie B.B. Kinga zatytułowane Walking Dr. Bill.

Walking Dr. Bill. Jedno z najmniej znanych nagrań B.B. Kinga, wykorzystane w jego biograficznym filmie. To nagranie koncertowe powstało podczas tournée B.B. po Australii w 1974 roku. I to był taki, no ja myślę, zamierzony zabieg reżyserski, żeby rozpoczynać film biograficzny od rejestracji takiego momentu, w którym no, B.B. jest już rzeczywiście królem. Jest takim najlepszym okresie swojego rozwoju i artystycznego, i fizycznego. 49-letni B.B. King w Australii, transmisja telewizyjna, widać pełną swobodę, taką radość grania. No, myślę, że dobry początek. Kolejny fragment ścieżki dźwiękowej do biografii B.B. Kinga to z kolei dosyć zaskakujący, myślę, dla fanów i fanek fragment jego działalności i umiejętności, bo tutaj B.B. śpiewa i gra na fortepianie.

0: What I want to know now is what we're going to do.
1: Bibi jako pianista. To nagranie zostało umieszczone na albumie Indianola Mississippi Seeds, wydanym w 1970 roku. Otwiera ono tę płytę, a album jest niezwykły także dlatego, że wśród towarzyszących Bibi Kingowi muzyków i muzyczek, no mamy nie byle kogo, no bo mamy na gitarze Hugh McCrackena i Joe Walsha, na fortepianie w innych numerach Carole King, no i też Leon Russell się pojawia. Ten fragment twórczości Bibi związany z jego umiejętnością gry na fortepianie był zresztą potem potwierdzany parokrotnie, kiedy występował w różnych show telewizyjnych i zadziwiał prowadzących, przychodząc bez gitary, siadał przy fortepianie, no i nagle się okazywało, że B.B. King, król gitary, to także, no, przynajmniej książę klawiatury. A teraz przenieśmy się do najwcześniejszego okresu twórczości i przede wszystkim do pierwszego nagrania w B.B. Kinga. Utwór nosi tytuł Miss Martha King, wydany w 1949 roku, i to jest dedykacja B.B. dla jego pierwszej żony Marthy Lee Danton. Miss Martha King.

I to był taki moment, rejestracja tego utworu w 1949 roku, w którym no, okazało się, że ktoś, kto dotychczas pełnił funkcję na przykład kierowcy traktora, czy też robotnika rolnego, a potem no, debiutującego disc jockeya, grającego cudze nagrania w czarnej stacji radiowej, mógł wreszcie utrwalić swój głos na płycie, ale nie tylko głos, bo przede wszystkim przecież gitarę. I to był początek wielkiego pochodu triumfalnego B.B. Kinga przez dziesięciolecia. Catfish Blues teraz pojawia się w soundtracku z tego filmu. Jeden z takich, można powiedzieć, no, najbardziej związanych z deltą standardów bluesowych. To już jest rok 1961, kiedy B.B. dawno zapomniał o tym, jak w jakich łachmanach chodził po plantacjach. Wtedy już ubierał się w eleganckie garnitury i był znajomym wielu gwiazd rocka, ale to właśnie świadczy o tym, że tego kontaktu z muzyką delty nie zapomniał i nie zamierzał z nim zrywać, nadając mu tylko tyle, że bardziej nowoczesnego brzmienia i rytmu. Catfish Blues.

0: Kolejny i taki być może najbardziej przełomowy punkt w biografii B.B. Kinga, mówię o tej biografii, którą mogliśmy, czy też możemy, bo to jest do odszukania oczywiście w sieci, obserwować w filmie The Life of Riley, to jego słynny koncert w Regal Theater w Chicago, rok 1964, który no, przede wszystkim świadczy o tym, że nie tylko tu jest świetny głos, świetna gitara, ale no, być może to jest to, co spowodowało, że B.B. tak długo działał, przetrwał i osiągnął taki status, czyli jego umiejętność reżyserowania emocji zbiorowych, czyli kontaktu ze swoją publicznością. Ten utwór pochodzi z albumu zatytułowanego właśnie Live at the Regal, który potem został wpisany do takiego bardzo ważnego rejestru National Recording Registry. B.B. Live at the Regal. Every day I have the blues.
1: Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King!

Kolejne nagranie dokumentuje, myślę, najciekawszy, ale jakoś w tym filmie najmniej pogłębiony fragment twórczości koncertowej B.B. Kinga, bo usłyszymy Sweet Sixteen, no niby dosyć taka standardowa i sztandarowa, że tak powiem, pieśń, którą B.B. King wielokrotnie wykonywał i nagrywał, ale skąd pochodzi to nagranie? Rok 1974, wrzesień, walka Muhammada Alego z Georgem Foremanem w Kinszasie, w Zairze. No i z tej okazji zorganizowano wielki festiwal muzyczny dla mieszkańców Kinszasy. 80 tysięcy ludzi, wśród wykonawców The Spinners, Miriam Makeba, Bill Withers, James Brown, no i właśnie B.B. King. Posłuchajmy tej wersji Sweet Sixteen.

Rok 1988 to moment, w którym B.B. King wchodzi do elitarnego grona kultury masowej, bym powiedział. Znaczy, o ile dotychczas był w bardzo elitarnym gronie najwybitniejszych muzyków drugiej połowy ubiegłego wieku, o tyle no, z tą taką kulturą masową jako przedstawiciel tego właśnie, tej właśnie stylistyki, no, to można powiedzieć, jeszcze nie docierał. No a tutaj nagle bum. Sam wielki Bono napisał piosenkę z myślą o B.B. Kingu. No i ten utwór ukazał się na Rattlingham, ich słynnym albumie U2, a potem na singlu w następnym roku. I myślę, że to był taki strzał no, świetnie komercyjnie zdyskontowany później przez management B.B. Kinga, ale myślę, że tutaj należy też oddać no, pewien szacunek Bono i U2, bo nie, wydaje mi się, że trudno powiedzieć, żeby B.B. został użyty tutaj jako taki taka dekoracja, wręcz przeciwnie. Jak się posłucha tego nagrania, to ten moment, w którym głos B.B. trafia do naszych uszu, świadczy o tym, że przy malutki Bono może jeszcze długo czekać na to, kiedy zostanie prawdziwym królem. When Love Comes to Town.

John Hyatt skomponował i nagrał tę pieśń na początku lat 80. ubiegłego stulecia i musiała ona poczekać prawie 20 lat, bo w 2000 roku stała się utworem tytułowym wspólnego przedsięwzięcia B.B. Kinga i Erika Claptona. No to już Państwo wiedzą, że chodzi o słynne Riding with the King, czyli taki symboliczną jazdę Erika z królem, co zostało udokumentowane też wspaniałym zdjęciem na okładce tej płyty. No i to był już taki finalny ukłon, pokłon Claptona, który zawsze mówił, że B.B. był jedną z najważniejszych postaci w jego życiu i w jego grze, w jego twórczości i w ogóle w jego muzycznym świecie. Riding with the King.

101 lat temu urodził się B.B. King. 16 września każdego roku obchodzimy w Polsce w związku z tym Polski Dzień Bluesa. Tę pierwszą godzinę naszej audycji zakończy rozbudowany, piękny utwór napisany przez Stevie'ego Wondera i Syreeta Wright. To know you is to love you. Bibi śpiewa, gra na gitarze, Stevie towarzyszy mu na instrumentach klawiszowych i dzięki temu przez najbliższe prawie 9 minut możemy pokołysać się przy tych dwóch pokoleniach wspaniałej twórczości amerykańskiej muzyki czarnej.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura wszczęła śledztwa w sprawie dwóch zdarzeń w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w których brali udział posłowie PiS, Maria Kurowska i Dariusz Matecki. Kurowska nie opuściła terenu budynku tej uczelni mimo wezwań rektora i policji i tkwi tam do dziś, a Matecki, przeskakując przez płot Akademii, naruszył mir domowy. Tak mówił w TVP Info Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Ściganie takich czynów jest na wniosek osoby uprawnionej, czyli władz tej uczelni. Zawiadomienie złożył aktualny rektor uczelni. Jeszcze dziś zostanie skierowane zawiadomienie o wszczęciu tych dwóch śledztw do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. No, uznajemy, że zdarzenia z udziałem tych posłów mogą wypełniać odpowiednie delikty dyscyplinarne. Będziemy zwracali się do Marszałka Sejmu o podjęcie stosownych kroków regulaminowych.
2: Posłom może grozić grzywna albo ograniczenie wolności do roku. Prokuratura wszczęła także trzecie śledztwo w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chodzi o wywołanie fałszywego alarmu bombowego na terenie uczelni. Są też i inne zawiadomienia o możliwości popełnienia tam przestępstw. Są w tej chwili analizowane przez śledczych. Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu oraz wyrażeniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. To jej drugi wniosek. Za pierwszym razem w lipcu komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi, ale przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił mu immunitet. Według Prokuratury Europejskiej poseł Wojciech Król mógł dopuścić się przestępstwa korupcyjnych przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Z więzień na Białorusi zwolniono 25 więźniów politycznych, oznajmił na platformie X wysłannik władz Stanów Zjednoczonych John Coali. Amerykanie zawarli umowę z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. W zamian za ich zwolnienie zniosą sankcje wobec dwóch białoruskich przedsiębiorstw. Chodzi o producenta farb i przedsiębiorstwo meblarskie. W wyniku takich porozumień białoruskie więzienia opuściło dotąd łącznie około 500 więźniów politycznych, w tym laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki oraz dziennikarz i działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut. Centrum Praw Człowieka w Jasna podało, że zwolnionych dziś przewieziono na Litwę, a według danych w Jasny na Białorusi jest nadal ponad 900 więźniów politycznych. Po nocnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice powoli przywracana jest tam rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Wskutek 8-godzinnej awarii opóźnionych zostało ponad 200 pociągów, a odwołanych ponad 60. Opóźnienia wyniosły łącznie ponad 100 godzin. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Grzegorz Muralowicz i Jan Chojnacki w drugiej godzinie Dzieci Bluesa machają dzieciom bluesa antenką Radia Nowy Świat. O ile w pierwszej godzinie słuchaliśmy wyłącznie patrona dzisiejszego dnia, czyli Dnia Polskiego Dnia Bluesa, czy B.B. Kinga, o tyle w drugiej godzinie posłuchamy historycznych, bardziej lub mniej historycznych nagrań z koncertów, które w przeszłości były organizowane pod tym właśnie hasłem. Ja skoncentruję się siłą rzeczy na tych koncertach, przy których no, brałem udział, a to jako współorganizator, czy też osoba współprowadząca. No i pomyślałem sobie, że takim najbardziej oczywistym nawiązaniem do Polskiego Dnia Bluesa jest twórczość Tadeusza Nalepy, którą w tym wydaniu naszej audycji będzie reprezentowała formacja pod nazwą Piotr Nalepa Breakout Tour, która funkcjonuje od dobrych kilkunastu lat i w różnych kształtach, także w taki jak w takim jak ten, czyli symfonicznym, przypomina twórczość Tadeusza Nalepy, Bogdana Lebla, no i także oczywiście Miry Kubasińskiej. Słuchaliśmy Gdybyś kochał hej, a teraz będzie wiązanka dwóch nagrań z breakoutowych W co mam wierzyć i Na drugim brzegu tęczy. W roli głównej wokalistów wystąpią Robert Lubera, ojciec, i Żana Lubera, córka. No a jedną z gitar też będzie nam pięknie brzęczał Piotr Nalepa. W co mam wierzyć i Na drugim brzegu tęczy, Piotr Nalepa, Breakout Tour.

Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę posmakować bluesa granego w duecie, Michał Kielak i Jakub Andrzejewski grają jutro w ramach Polskiego Dnia Bluesa w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie przy Dajwur 18 i mam dla Państwa 5 zaproszeń na ten właśnie koncert. Proszę pisać do mnie jan.chojnacki@nowyświat.online koniecznie z dopiskiem Polski Dzień Bluesa. 5 wejść na koncert duetu Kielak-Andrzejewski w Żydowskim Muzeum Galicja, Dajwur 18, jutro o 19. A teraz, co się stało kwiatom? Kolejny wielki song Nalepa Lebl, tym razem w wykonaniu duetu Tomasz Organek i Bartek Łęczycki.

Jeszcze jedna kompozycja tego samego duetu. Oni zaraz przyjdą tu. Znają Państwo ten numer przecież doskonale, ale tym razem w wykonaniu koncertowym JJ Band i przyjaciół. Polski Dzień Bluesa 2010.

JJ Band i przyjaciele, fragment koncertu z września 2010 roku. Teraz wrzesień 2018. Nasi przyjaciele, którzy także koncertowali w Radiu Nowy Świat, przypomną się z koncertu w ramach Polskiego Dnia Bluesa, a utwór, który zaprezentują, to piękna, stara pieśń bluesowo-soulowa Wilsona Piketa, In the Midnight Hour.

Polski Dzień Bluesa. Obchody trwają w całym kraju. No, ale te centralne, oczywiście na antenie Radia Nowy Świat, w audycji Dzieci Bluesa, która właśnie dobiega końca, a pięknym zwieńczeniem będzie wspomnienie koncertu z okazji Polskiego Dnia Bluesa z 2014 roku, kiedy to Jan Gałach Band poświęcił niemal półtorej godziny repertuarowi zespołowi The Allman Brothers Band. I oto w wykonaniu Jan Gałach Band, wiązanka Dreams i Whipping Post w roli wokalisty Mateusz będzie śpiewał. A my, proszę Państwa, mówimy Państwu do przyszłej środy, Dzieci Bluesa. Bądźcie z nami. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki.

0: Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Rzecznik Praw Obywatelskich? O sądach, wolności słowa i o tym, czy obywatel w starciu z państwem nadal może czuć, że ktoś naprawdę stoi po jego stronie, porozmawiamy w jutrzejszym Nowym Świcie po godzinie 8 z Sylwią Gregorczyk-Abram. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tragedia w Koszalinie. Policja w jednym z mieszkań odnalazła ciała dwóch osób, małżeństwa, z licznymi ranami kłutymi. W mieszkaniu znajdował się morderca, mówi starsza aspirant Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
4: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wielokrotnie pukali do wskazanego mieszkania i po chwili drzwi otworzył 53-letni mężczyzna, który bez żadnego oporu wpuścił policjantów do środka i wskazał miejsce, gdzie znajdowały się dwa ciała, a mianowicie 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny.
3: Śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem wszczęła prokuratura. Podejrzany przebywa na razie w szpitalu. Na jutro zaplanowano z nim czynności. Motywacja sprawcy jest nieznana. Był spokrewniony z jedną z ofiar. Z najnowszych danych MSWiA wynika, że znacząco zmniejszyła się liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Do połowy września tego roku doszło do 472 prób, które zostały udaremnione, a w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich ponad 25,5 tysiąca. W tym roku doszło do jednego przypadku, kiedy to osoba pokonała barierę i nie została ujęta bezpośrednio przy linii granicy. W ubiegłym roku było to 1,5 tysiąca takich przypadków. Ruch migracyjny przekierował się na odcinek litewsko-białoruski i łotewsko-białoruski, stąd przywrócone kontrole na granicy z Litwą i przedłużenie obowiązywania strefy buforowej. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia dla Polaków podróżujących do Ekwadoru i Peru. W związku z silnym zjawiskiem El Niño w nadchodzącym czasie pogorszą się tam warunki pogodowe od teraz aż do stycznia. El Niño wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia znacznie wyższych temperatur i silniejszych opadów niż zazwyczaj o tej porze roku. Pogoda może zagrażać życiu i zdrowiu, a także niszczyć infrastrukturę, co postawi pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania podróży czy dostęp do opieki zdrowotnej. Utrudnione może być również udzielenie pomocy konsularnej. Prawdopodobieństwo, że u wybrzeży Ekwadoru i Peru spełni się najbardziej ekstremalny scenariusz, oszacowano na co najmniej 62%. Twierdza Modlin, uznawana za najdłuższy budynek w Europie, już wkrótce przejdzie spektakularną metamorfozę, informuje portal propertydesign.pl. Koszary o imponującym obwodzie ponad 2 kilometrów, które przez ponad 200 lat służyły wojsku, teraz mają się stać nowoczesnym hotelem. Docelowo ma on oferować około 250 miejsc noclegowych w standardzie 3 gwiazdek. Bliskość portu lotniczego Warszawa-Modlin sprawia, że nowy obiekt ma obsługiwać zarówno turystów, jak i pasażerów korzystających z podwarszawskiego lotniska. Otwarcie hotelu zaplanowano na koniec przyszłego roku. To był serwis informacyjny radia Nowy Świat.
5: Z twierdzą gwiazdki mi się skojarzyły, jaki to stopień wojskowy? A właśnie, pan redaktor nie wie, bo pan redaktor też pewnie tak jak ja karierę w wojsku zakończył na...
6: Na generale.
5: No tak, każdy przecież nosi generała w plecaku albo jakoś tak...
7: Nowy Świat po południu.
5: Ach, mamy tu takie wątpliwości i różnice zdań. 224, 280, 280. Może państwo pozwolą nam rozwikłać, pomogą nam rozwikłać te tajemnice, co kto nosi w plecaku. Znowu jesteśmy z państwem. Znowu wszystkich chętnych zapraszamy do spędzenia czasu z nami. Tych niechętnych też zapraszamy. Mam nadzieję, że chętni... Liczba chętnych przewyższy niechętnych. Do 19:00 zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Michał Rabiega, to znaczy Patryk Porycki i Michał Rabiega. Patryk Rabiega robi dzisiaj muzykę. Coś źle tu sobie przeczytałem, a dobrze zapisałem. Michał Porycki przed mikrofonem. Przynajmniej to się zgadza. Fountains DC.

0: czy sia, sia, sia, to takie ha, ha, ha, tylko cicho. Nie jestem pewien, Fountains DC za nami, otwarcie, muzyczne otwarcie mamy już za sobą. Aha, i korespondencja od Państwa płynie, Panie Redaktorze, z tymi trzema gwiazdkami, to musi się Pan sprecyzować, bo jeśli same trzy gwiazdki, to porucznik. Ale jeśli pojawią się belki, dwie, to będzie pułkownik, a to różnica jest znacząca. Rzeczywiście sprawdzam jeszcze w internetach, to może być też chorąży sztabowy, a właściwie mógł być kiedyś, to może być nawet generał. Rzeczywiście, trzeba to wszystko doprecyzować. Jakie to trudne zadanie, prezentować serwisy informacyjne i być tak precyzyjnym jak Robert Kawka albo osoba, która po 17 pojawi się na antenie. Nie sądziłem. popołudnie@nowyświat.online to jest jeszcze nasz adres. Grupa osób patronujących to oczywiście facebookowy kontakt albo facebookowa bliskość. Zapraszamy na program popołudniowy, w którym dziś na początek projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wiem, to brzmi wszystko jakby było bardzo skomplikowane, ale w skrócie chodzi o to, żeby paliwa na stacjach benzynowych były tańsze.
1: Ta gra w chickena, jak to się mówi po angielsku, czyli kto pierwszy odpuści, no w mojej ocenie sensu nie ma.
2: To nie można tego skonsumować na to, żeby ceny paliw były niższe? Dlaczego?
3: Kim jest osoba, która po raz drugi przeprowadza ten sam eksperyment w oparciu o te same dane wyjściowe, ale spodziewa się innego wyniku.
0: Projekt trafi do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, ale po bardzo burzliwej dyskusji, o której opowie Państwu Klaudiusz Selezak. W sposób mniej burzliwy będzie opowiadał, zapewniam. A w drugiej godzinie, jakie naprawdę jest pokolenie alfa?
4: Pokolenie alfa dużo bardziej czuje bezsilność wobec wielu wyzwań, a wskazują także na cudze oczekiwania, czyli oczekiwania szkoły, oczekiwania ze strony rodziców, oczekiwania też tych rodziców, którzy jako milenialsi wiedzą tyle o świecie, że starają się dzieci ochronić przed wszystkimi możliwymi rzeczami. Jest to dużo większy wskaźnik nadopiekuńczości.
5: Ja się boję korzystać z czata GPT, ja po prostu się boję. Uważam, że to jest w ogóle niepotrzebne. Może ułatwia ludziom życie, ale robi z nas głupich.
0: O młodych Polakach urodzonych po 2010 roku mówi się, że to pokolenie cudzych oczekiwań. Kacper Badura zajrzał do raportu zatytułowanego Alpha Insights. Według jego autorów najmłodszych, prawie dorosłych Polaków określają trzy rzeczy. Bezsilność, samotność i utrata sprawczości. Co ósme dziecko zmagające się z trudnościami wprost przyznaje, że o swoich emocjach i bezpieczeństwie rozmawia ze sztuczną inteligencją, bo nie ma na świecie nikogo innego. Po 17:30 o tym, jak zrozumieć dzieci, jak zrozumieć młodzież i jak pomóc odzyskać im kontrolę nad własnym życiem, Ksenia Maćczak porozmawia, zapyta psycholożkę dr Aleksandrę Piotrowską. A na koniec, po 18:00 opowiemy o niełatwej i czasem bardzo niebezpiecznej pracy maszynistów.
6: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Została przekroczona czerwona linia. Jest wiele osób rannych, w tym również maszynista, który prowadził ten pociąg.
0: W dniu święta maszynistów Olga Bobienko opowie o ich pracy i o tym, jak długa droga prowadzi do miejsca w pociągu najlepszego z możliwych, bo z przodu. Przypomni też, że kilkusettonowy pociąg nie zatrzyma się przed przeszkodą, gdy jedzie z prędkością 100-150 km na godzinę. Warto o tym pamiętać, wjeżdżając samochodem na przejazd kolejowy bez zachowania szczególnej ostrożności. A moim gościem po 18:30 będzie Michał Szymajda, ekspert zajmujący się koleją, założyciel portalu Love, Peace, Trains. Czy polskie pociągi przegoniły wyobraźnię kierowców? Kiedyś pociąg kojarzył się z czymś wolnym, głośnym, a teraz to już przeszłość. 10 minut po 16:00.

0: Jungle, Someday, Somewhere. Popołudniowy program gra, a teraz Sejm, który skierował projekt ustawy o podatku. O podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Stało się to natychmiast po burzliwym pierwszym czytaniu na sali plenarnej. Przypomnijmy, projekt, którego zapisy pozwolą sfinansować powrót programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Procedowany jest w polskim parlamencie, no i procedowany jest, trzeba przyznać, w dość ekspresowym tempie. Wiedzą to wszyscy ci, którzy przyglądają się pracom Sejmu, między innymi Klaudiusz Slezak. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Sprawozdanie komisji ma być gotowe już jutro na drugie czytanie. A głosowanie zaplanowano na piątek, bardzo szybko trzeba przyznać, tak jakby cała ta machina napędzana była wysokooktanowym paliwem, ale co działo się na sali plenarnej? Opowiedz, bo tam niektórzy próbowali pożar gasić benzyną.
1: Tak, komisja już o godzinie 17 się zaczyna, bo rano pierwsze czytanie i już komisja o godzinie 17, więc faktycznie tempo jest. Ale co tu poprawiać w sumie, skoro tak doskonała ustawa? Podśmiechują się lekko posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jest tak doskonała, że nie ma co nawet przecinka zmieniać, skoro już poza pierwszym razem była doskonała. No to teraz to jest
0: tym bardziej
1: doskonałość razy dwa, po prostu. Oczywiście mówią to z lekkim przekąsem na sejmowym korytarzu. A chodzi o ustawę, też dodajmy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jakiego rzędu są to zyski. Premier porównywał zysk tylko Orlenu. Mm-hmm. Pierwsze półrocze zeszłego roku i pierwsze półrocze tego roku. To było 6 do 16 miliardów złotych, więc 10 miliardów więcej. Przy czym to jest półrocze. Ile będzie, jeżeli chodzi o te zyski, na mocy tej ustawy, ile można opodatkować? No tego oczywiście do końca nie wiemy, bo ustawa obejmuje, dodajmy, okres od marca tego roku do końca roku. No i to właśnie obejmowanie od marca było powodem pierwszego weta pana prezydenta.
0: Tak, pamiętamy, prawo nie może działać wstecz.
1: Pan prezydent stwierdził, że nie można działać wstecz w tej sprawie. Lex retro non agit, słynna sentencja. No i właśnie dlatego nie zgodził się na przyjęcie tejże ustawy. No teraz rządzący mówią jeszcze raz, w związku z cenami paliw coraz wyższymi, będziemy tę ustawę przez Sejm przeprowadzali, ale dlatego tempo jest duże, bo ona już, jak mówię, jest tak doskonała, że bardziej doskonała nie może być, więc posłowie koalicji rządzącej, mając większość także w Komisji Finansów, chociażby oczywiście ta ustawa szybko przez tę komisję przejdzie, będą poprawki, jasne, opozycja będzie je zgłaszała, to pewnie trochę potrwa, ale ostatecznie pewnie ustawa przejdzie przez Sejm i dodajmy przez Senat, coś tak czuję, że bez poprawek właśnie. Ten zarzut, że ustawa ma działać wstecz, odpiera. To znaczy, no w sumie wstecz. Ale Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, dzisiaj twierdził, że inaczej to się po prostu nie da.
2: No ale zyski są za nami, a nie przed nami. No trudno konsumować zyski, które jeszcze nie nastąpiły. To jest kuriozalne oczywiście tłumaczenie. Od kiedy oni stają się takim obrońcą z wielkich zysków, spółek, firm, przecież to nie tylko polskie, tylko też zagraniczne, które mają nadmiarowe zyski, osiągnięte przez sytuację, która nie jest zależna od nas. Nie my spowodowaliśmy sytuację w Ciśnieniu Ormus, my ponosimy jako cała Europa, świat, różnego rodzaju konsekwencje. Próbujemy przeciwdziałać tym konsekwencjom, żeby nie dotykały polskich obywateli. To na drodze do tego przeciwdziałania staje prezydent, nie jestem w stanie tego ani zaakceptować, nie jestem w stanie też tego zrozumieć, bo to jest oczywiście w tej strategii politycznej im gorzej dla rządu, tym lepiej dla opozycji i prezydenta, ale tutaj cenę płacą Polacy na stacjach benzynowych.
1: Jaki ma być mechanizm zawarty w tej ustawie? Jak to ma wyglądać? No sam podatek jest dość wysoki, też dodajmy Michale, bo to jest 60%.
0: Sporo.
1: No, sporo, prawda? Ale rząd stwierdził i stwierdza w tej ustawie konkretnie Ministerstwa Finansów, że nie będzie zabierał wszystkich tych wyższych zysków w porównaniu do zeszłego roku. Czyli to, co firmy miały marżę, te dodają do tego z zeszłego roku, do tej marży 20%. I te dodane 20% to jest taki pułap bazowy. Czyli uznają, że te 20% mogła być jakaś firma, która się rozwija, która faktycznie trochę więcej zarabia, więc tego specjalnie opodatkowywać nie będziemy. Ale wszystko, co ponad te 25 rok plus 20% i wszystko, co ponad to, no to właśnie rząd chce opodatkować tymi 60%. No, jak sam mówisz, sporo.
0: Sporo.
1: Ile to ma dać do budżetu?
0: Właśnie, ile to ma dać, bo wiemy, ile kosztuje program CPN. Tak mniej więcej oczywiście i wiemy, jak długo mógłby dzięki temu trwać, ale o jakiej kwocie rozmawiamy?
1: W uzasadnieniu ministerstwo napisało, że to według ich wyliczeń firmy od marca do końca roku mają zarobić niecałe 7 miliardów, dokładnie 6,7 więcej. W związku z tym te 60% to jest około 4 miliardów, które rząd zamierza zyskać na takim, takim właśnie opodatkowaniu. Opozycja, to cię nie zdziwię.
0: Nie.
1: Nawet nie muszę cię pytać, bo nie. Jako ekspert tak łatwe pytania rozwikłałbyś w mig. Opozycja oczywiście jest przeciwko tym rozwiązaniom. Twierdzi, że to jest tylko i wyłącznie nieudolność rządu, nieudolność rządzących, a próba zepchnięcia tego na prezydenta i jego odpowiedzialność, no bo jest nawoływanie do prezydenta, żeby tę ustawę po przegłosowaniu tutaj w Sejmie i Senacie podpisał, no to jest tylko czysta bezczelność. W tej roli z Rozwoju Plus występował Marcin Horała.
3: 5,19 ta liczba to kolejny symbol kłamstwa i oszustwa, bo kiedy obecny rząd to była opozycja, kiedy Donald Tusk, obecny premier, był liderem opozycji, to taką cenę za paliwo obiecał Polakom. Nie mówił wtedy, postaramy się, pod warunkiem, że będzie dobra cena ropy za baryłkę, pod warunkiem, że będzie dobry kurs dolara. Nie, mówił, będzie taka cena, to jest bardzo proste, ja do tego doprowadzę. I teraz co widzimy? No widzimy, że niestety nie pierwszy i nie setny raz po prostu okłamał Polaków. Szanowni Państwo, jest tu drugie kłamstwo i drugie oszustwo, którym jest ta ustawa. Pan prezydent dokładnie taką samą istotową ustawę już raz odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, bardzo wyraźnie powiedział, dlaczego nie może jej podpisać. I co robicie? Ponownie ją zgłaszacie po to, żeby efekty waszych złych rządów, waszą odpowiedzialność za to, ile Polacy płacą na stacjach paliwowych, przerzucić na prezydenta, żeby znów okłamywać Polaków, że to w jakikolwiek sposób jest odpowiedzialność prezydenta, to, że wy nie umiecie rządzić.
1: Ale też muszę przyznać, że mówiąc, że opozycja jest przeciw, byłem nieprecyzyjny, bo w opozycji jest także partia Razem, która akurat w tym przypadku, choć często występuje przeciwko rządowym pomysłom, to w tym przypadku jest za, mówiąc Polakom po prostu trzeba pomóc.
4: Niech pan się nie uśmiecha, panie pośle, ja pamiętam, jak pan tańczył z radości, kiedy Donald Trump został wybrany. Nie wiem, czy tańczy pan nadal z radości, kiedy pan widzi ceny na stacjach paliw. To powinna być oczywistość, którą powinniśmy przyjąć, jak programy osłonowe za waszych rządów były proponowane. Byłem w opozycji, tak jak jestem w opozycji z tego rządu, ale tamte programy popierałem, bo po prostu ludzi trzeba chronić. Tylko tyle i aż tyle. Jak patrzę na wypowiedź pana ministra Boguckiego, który opowiada, że nie można podnieść podatków wielkim firmom, bo one automatycznie przerzucą koszty na klienta, to się zastanawiam, czy to jeszcze jest minister Bogucki, czy to już jest profesor Balcerowicz. No bo to są takie kocopoły, no można było kilka tygodni temu zobaczyć, jak to działa, jak się wprowadza urzędowe ceny maksymalne, to nie sposób przy urzędowej cenie maksymalnej przerzucić kosztu na konsumenta.
1: No tak, jeżeli razem z tym pakietem CPN byłyby znowu urzędowe ceny maksymalne, no to wtedy faktycznie razem z opodatkowaniem te zyski koncernów no trudniej byłoby przerzucić na klienta, to na pewno. I byłyby te zyski mniejsze. Co zrobi prezydent? Oczywiście to jest pytanie, no może ten projekt zostanie w Sejmie przyjęty, no to raczej już jest pewne i oczywiste. Pytanie, co z tym zrobi Karol Nawrocki, skoro już raz tę ustawę właśnie zablokował, wysyłając ją do Trybunału Konstytucyjnego, przy czym zrobił to prewencyjnie. Przypominam, że prezydent ma dwie możliwości. Prewencyjnie, czyli przed ewentualnym podpisem, albo następczo. Czyli podpisuje, ale pyta Trybunał, czy na pewno to, co podpisałem, jest zgodne z Konstytucją. I od razu powiem, nie wchodzimy tutaj w dyskusję, czy Trybunał istnieje, czy nie istnieje. Mówimy na razie o tym, co prezydent robi z ustawą. No i teraz jest pytanie oczywiście. Czy prezydent postąpi dokładnie tak samo? Mamy pewien papierek lakmusowy, zwany czasem listkiem lakmusowym. No więc mamy pewien papierek lakmusowy w postaci ustaw dotyczących kryptowalut i tego rynku. Czyli prezydent, już wiemy, że raczej jest nieczuły na takie pochukiwania i mówienie, no teraz to będzie wina prezydenta. Teraz to prezydent bierze na klatę. Teraz to prezydent będzie odpowiadał. Zobaczyliśmy też, dodajmy to Michale, w kampanii wyborczej, że Karol Nawrocki jest odporny na różne sprawy, chociażby sprawy kawalerki, Grand Hotelu i inne. Wczoraj zresztą zaczął się proces.
0: Nie wiem, czy pan prezydent jest odporny.

0: koleżanki i koledzy nie zgodzili się, żeby...
1: Właśnie oni nawet nie głosowali tej sprawy, wiesz?
0: No tak, tak.
1: Mhm. No więc, ale to na zupełnym marginesie, no więc Szymon Hołownia apeluje do prezydenta, żeby ten tym razem może odesłał ustawę do Trybunału też, podobnie jak to zrobił za poprzednim, ale właśnie w ramach tej kontroli następczej. Czyli prezydencie, podpisz, niech rząd weźmie za to odpowiedzialność. Jak się nie uda, to przecież będzie odpowiedzialność rządu, a Trybunał niech sprawdza zgodność z konstytucją.
2: Ta gra w chickena, jak to się mówi po angielsku, czyli kto pierwszy odpuści, no w mojej ocenie sensu nie ma. Prezydent również, nawet jeżeli ma różnego rodzaju wątpliwości, to niech podpisze tę ustawę i skieruje ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, a nie prewencyjnej. Dlatego, że ta ustawa musi zacząć działać. Te pieniądze w spółkach paliwowych są. Te pieniądze są dzisiaj potrzebne, żeby ceny paliw były niższe, a prezydent ma to narzędzie. Nie musi prewencyjnie. Może następczo. Jeżeli ma poważne wątpliwości, a jak rozumiem, zgłasza je w obszarze tego, że prawo nie powinno działać wstecz. To jest poważne pytanie, ale niech Trybunał je rozsądzi. Natomiast niech ustawa pracuje. Dzisiaj wysłuchałem tej debaty, bo prowadziłem ten punkt. Osobiście uważam, oczywiście będę głosował za tą ustawą. Natomiast nawet z takiego punktu widzenia politycznego, przepraszam, powiem to nie jako polityk, jako analityk, jakby Kancelaria Prezydenta chciała zrobić na tym kawałek polityki, to powinna teraz ustąpić, bo inaczej to prezydent będzie winny wysokim cenom paliw. A jeżeli by chciał, że tak powiem, politycznie zaszkodzić rządowi, to powinien zrobić krok z tyłu.
1: Czy tak będzie? Zastanówmy się przez chwilę, Michale. Może od razu oddajmy głos byłemu prezydenckiemu ministrowi, dzisiaj posłowi Prawa i Sprawiedliwości, Pawłowi Szrotowi.
3: Kim jest osoba, która po raz drugi przeprowadza ten sam eksperyment w oparciu na te same dane wyjściowe, ale spodziewa się innego wyniku? Obawiam się, że taka osoba może wyjść na kogoś, za kogo uznał pan premier Tusk swoich rodaków, obiecując im benzynę za 5,19 zł. Panie ministrze, dlaczego praktycznie nic nie zmieniliście w tym projekcie, łącznie z tą najważniejszą zasadą retroaktywności budzącą największe zapytania konstytucyjne? Czy spodziewacie się, że prezydent, otrzymawszy identyczny właściwie projekt, zareaguje w inny sposób?
1: Ja przyznaję, nie spodziewam się tego, że prezydent podejmie inną decyzję. Sądzę, że zrobi dokładnie to samo, co zrobił za pierwszym razem. Czyli tym razem pewnie zawetuje, mówiąc, że ustawa już jest ta poprzednia, w tej samej treści, wysłana do Trybunału Konstytucyjnego, a on czeka na orzeczenie w tej sprawie. Więc pewnie tak to będzie wyglądało, ewentualnie dołączy tę nową, może do wniosku poprzedniego, do Trybunału Konstytucyjnego. A propos jeszcze zachowań pana prezydenta, to dodam, że przed chwilą rozpoczęła się komisja dotycząca wet w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej, tam ta bardzo długa nazwa, miały to być związki partnerskie, no ale też komisja nad tym będzie debatowała, co z tym zrobić, jak podejść do prezydenckich sprzeciwów w tej sprawie, także to też tym Sejm się zajmuje. No i tak to taka, no nie chcę powiedzieć ping-pong, ale taka lekka przepychanka, o, między małym, dużym pałacem, a jeszcze Sejmem, czy całym parlamentem trwa w najlepsze.
0: Pan Piotr, nasz słuchacz, napisał, że to może jest kwestia nazwy, niechęć środowiska prezydenckiego, pana prezydenta do ustawy i do tych nadzwyczajnych zysków. Podpowiada, a może trzeba byłoby usunąć słowo nadzwyczajne i opodatkować również zyski przyzwoite i takie, że ujdzie, napisał pan Piotr, a nawet mogłoby być gorzej. Czyli wszystkie inne, panie Piotrze. Pieniędzy z tego byłoby więcej, ale czy przychylność dużego pałacu by się pojawiła? Nie jestem pewien tego, panie Piotrze. I jest jeszcze głos Klaudiuszu, słuchacza, w sprawie tej, jak to ładnie zostało nazwane, retroaktywności.
4: A zwykli podatnicy i firmy nie mogą być kontrolowani i opodatkowani 5 lat wstecz od dnia kontroli? To tylko tak dla przypomnienia, że jeżeli wielkich koncernów nie można opodatkować wstecz, a nas można.
0: A może to jest zapowiedź środowiska prezydenckiego zmian w ustawie o podatkach?
1: Na pewno.
0: Klaudiusz, a pan Jacek jeszcze napisał, że słucha nas, wiesz gdzie nas słucha? Jest na słuchu aktywnym, nawet napisał, w czasie objazdu Taut, jezioro Tauty, wiesz gdzie to jest. Pogodnie, dość ciepło, tylko ostatnie 15 kilometrów będzie pod wiatr. Proszę halsować, panie Jacek.

0: Jacku, proszę halsować.
1: To jest objazd.
0: A, no tak, to jest objazd, to się nie da. No właśnie, jak pan Jacek objedzie jezioro Tałty, to ono będzie objechane. A gdyby wybrał się na spacer, to ono by było wtedy po wszystkim jakie? Wciąż nie ustaliłeś.
1: Przedłudnięte.
0: To chyba będzie ta wersja. Panie Jacku, mam nadzieję, że ta wiedza się panu przyda. Klaudiusz Slezak, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: 29 minut po 16. Słoneczne popołudnie w wielu miejscach, ale w wielu na zachodzie już pojawiły się chmury i przelotny deszcz. O tym też będę opowiadał w prognozie za chwilę.

0: pogoda.
1: A jeśli jezioro zostanie objechane na rolkach, to jakie będzie? Panie Hubercie, pańska propozycja jest znakomita. Przyjmuję ją jak swoją. Wyrolowane, rzecz jasna. Popołudnie małpanowyświat.online. Tu popołudniowy program, w którym jak zawsze o tej porze trochę przesunięta, trochę opóźniona prognoza pogody. W centrum, na południu oraz na wschodzie sporo słońca, jednak z zachodu zbliża się frontowe zachmurzenie, będące pierwszą zapowiedzią zmiany pogody. To chłodny front atmosferyczny wkroczył nad Polskę, teraz przesuwa się na wschód, niosąc zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, które najprawdopodobniej dotrą do nas wszędzie. W Polsce trzeba tylko trochę poczekać. W tej chwili najchłodniej w Łebie i w Resku 16 stopni Celsjusza, najcieplej w Nowym Sączu prawie 26. Nocą nad Polską chmury i przelotny deszcz oraz burze. Najwięcej opadów synoptycy zapowiadają w pasie od Mazur i Podlasia po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej, a także na Śląsku spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Przejaśnienia nocą jedynie na krańcach południowo-wschodnich oraz na północnym zachodzie. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, cieplej będzie na południowym wschodzie do mniej więcej 16. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wybrzeżu oraz w górach. Podczas burz może powiać w porywach do 60 km na godzinę. Zastanawiają się Państwo jeszcze, wracając do tego, o czym Klaudiusz Slezak wspominał, a przypomnę, mówiliśmy o projekcie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który trafił do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rozmawialiśmy także o taniejącym, to znaczy wciąż jeszcze drożejącym, ale być może w przyszłości taniejącym paliwie i o prezydenckim wecie. I piszą Państwo między innymi tak: niech ktoś poda panu prezydentowi długopis, to podpiszę. Zastanawiam się tylko, czy długopisy w kancelarii nie zostały wypisane w poprzedniej kadencji. Za 26 minut, godzina 17, tu The Record Company w popołudniówce.

redaktorze, niech pan da spokój. Jest jeszcze cała sekcja ołówkowa. Można podpisywać ołówkiem. Poważny dokument ołówkiem, nie ma mowy. Nie zgadzam się. Nie chcę żyć w takim kraju. Być może flamastrem, ale nie ołówkiem. Za 22 minuty 17. Tu popołudniowy program. Ja przeglądam, czytam państwa informacje. Nadciągają ci, którzy obserwują to, co dzieje się za oknami, uzupełniając prognozę pogody. Pan Mariusz jest wśród nich, informując, że Leszno, to oczywiście wielkopolskie Leszno, w deszczu. Jest burza i pada. Dziękuję. Będziemy to wszystko odświeżać, przekazywać państwu wiadomości. Przypomnę, front atmosferyczny, chłodny front atmosferyczny przemieszcza się nad Polską ze zachodu na wschód i może dotrzeć do państwa lada moment albo za chwil kilka. I nigdy nie wiadomo, w którym momencie. Jak już dotrze, proszę nas informować. 224 280 280. A na stronie internetowej nowyświat.online w zakładce Tip-Top Lista, uwaga, to będzie wstrząsająca wiadomość, głosowanie na Tip-Top Listę trwa. Wśród piosenek, które czekają na państwa reakcje, wysłuchanie, a także głosy, są współgłosy.

Marcel Baliński, współgłosy nie ma jedna z nowości w zestawie do głosowania. I nasza piosenka, a właściwie piosenka z naszego albumu tygodnia. O, tak chciałem powiedzieć. Przy okazji w sobotę, w piątek, w sobotę zespół pojawi się na naszej antenie na żywo. O, to jest dobra wiadomość dla lubiących wsłuchiwanie się w dźwięki wytwarzane tu i teraz w studiu przy ulicy Ostrej. Jak ja się cieszę, że odwiedzają nas czasem artyści, którzy z odwagą wkraczają do studia, bo zupełnie inaczej gra się na scenie. Kto jest artystą, kto jest muzykiem, ten przecież to świetnie rozumie. Zupełnie inaczej w studiu nagraniowym, a jeszcze inaczej, chyba trudniej w studiu na żywo, w radiu. No to weźcie coś, zagrajcie. To znaczy oni oczywiście próby robią, przygotowują się, ale to nie jest takie łatwe. Natomiast państwo zyskują materiał wyjątkowy, tylko dla nas. Gdzieś tam na świecie mówi się o tym ekskluzywny. I to jest właśnie wartość dodana. Za 17 minut 17 popołudniowy program czyta, przegląda państwa komentarze. Ja jestem wciąż w skrzynce, popołudnie małpanowyświat.online. Jestem w skrzynce i dobrze mi tu.

Przypomnieli mi Państwo, że prezydent Donald Trump dysponuje takim wyjątkowo profesjonalnym, z daleka widocznym flamastrem. Gdy pan prezydent coś podpisze, to nie ma wątpliwości, z kosmosu nawet podpis widać, tym bardziej, że ma podpis zamaszysty. To tak a propos, w nawiązaniu do prezydenckich niepodpisów, naszych polskich prezydenckich niepodpisów. Panie Marku, bardzo dziękuję. Mówiłem, że dobrze mi w tej skrzynce. popołudnie@nowyswiat.online. Telefony 224 280 280. Proszę czekać, będzie rozmowa. Albo lepiej proszę nie czekać, tylko zatelefonować do Wiktorii Wichrowskiej, która dziś odbiera telefony, rozmawia z Państwem i o wszystkim chętnie posłucha, mówić będzie albo wsłuchiwać się w Państwa historie i opowieści. No tak, koncertowo w najbliższy piątek, czyli współgłosy. W sobotę o poranku też będzie koncertowo, ale to już zupełnie inna muzyka. Natomiast jeszcze raz przypominam o tym, że w sklepie Radia Nowy Świat dzieją się jeszcze przez jakiś czas rzeczy bardzo ważne, a że asortyment, zauważyliśmy ostatnio, wymiata nam za sprawą Państwa zainteresowania i aktywności. Przypominam tym, którzy jeszcze nie wymiatali, że to jest jedna z ostatnich chwil, bo potem może być za późno i wymiecie towar tak jak nas z Ostrej niebawem na Mińską.

The Sisters of Mercy. Tak, to jest właśnie ten moment w roku, gdy niektórzy przekonują się, przypominają sobie, jak bardzo przeciwdeszczowy jest bądź nie jest parasol porzucony wiosną, być może nawet późną wiosną. Jest informacja z ostatniej chwili z Nowego Sącza, że tam rzeczywiście 26 stopni w cieniu sprawdziła pani Anna na swoim termometrze zanurzonym w cieniu, natomiast inni zanurzeni w deszczu potwierdzają, panie redaktorze, rację pan ma, mówiąc w prognozie pogody, że z zachodu przesuwają się te chmury na wschód. Nawet kompas jest państwu niepotrzebny. Tam, gdzie chmury zanikają za horyzontem, tam z pewnością jest wschód. No i musi być jakaś cywilizacja, jak mawiał klasyk.

Niektóre statki powstają tylko po to, żeby zatonąć. Did I build this ship to wreck? Florence and the Machine and popołudniowy program, w którym za chwilę serwis informacyjny. To będzie koniec pierwszej godziny. Jak ja się cieszę, że Państwo dotarli tam, gdzie jeszcze jest ładna pogoda, wysyłają zdjęcia. Poprawiają humor tym, którzy już wyjścia nie mają. To znaczy mają wyjście w deszcz. O pogodzie jeszcze sobie zdążymy porozmawiać. Kraków podobno też skąpany, ale albo właściwie zatopiony, ale w promieniach słonecznych, napisała pani Halina. Zapraszam wszystkich, do wieczora można zażyć kąpieli słonecznej. Bardzo dziękujemy. Young Folks

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Decyzję podjął pełniący obowiązki rektora komendanta Sławomir Cudak. Zwolniono też troje innych pracowników uczelni: Mariusza Kurłowicza, Iwonę Lewandowską-Pierzynkę i Kamilę Chmiel. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichardt poinformowała, że zwolnienia są skutkiem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Sopiński kwestionuje decyzję i twierdzi, że nadal jest legalnym rektorem komendantem. Zapowiedział też zawiadomienie prokuratury. 21 polityków prawicy chce zorganizować 11 listopada Polski Marsz Niepodległości we Lwowie. Pod interpelacją do premiera Donalda Tuska podpisali się m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Politycy argumentują, że Lwów jest ważnym miejscem pamięci o Polakach walczących o niepodległość. Pomysł spotkał się z krytyką polityków koalicji rządzącej. To głos w tej sprawie wiceministra MON Cezarego Tomczyka.
3: Ja myślę, że nie warto z poważnych spraw robić zamieszania politycznego. Jeżeli ktoś dzisiaj w czasie zagrożenia wojennego chce prowokować i chce organizować marsz, rozumiem, niepodległości Polski na Ukrainie, to jest chyba, delikatnie mówiąc, no chciałbym użyć tutaj wulgarnego słowa, ale chyba wszystkim nam przychodzi to na myśl.
2: Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek mówił z kolei o prowokacji, która może pogorszyć relacje polsko-ukraińskie. W dodatku Lwów jest regularnie celem rosyjskich ataków dronowych. A teraz wracamy do kraju. Wyciek substancji ropopochodnej do rzeki Czarnej w Wołominie. Doszło do niego na terenie nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów. Strażacy zabezpieczyli miejsce i ustawili zapory sorpcyjne. Władze apelują do mieszkańców, by ci unikali kontaktu z wodą i nie dopuszczali do niej dzieci ani zwierząt. Teren przekazano Wodom Polskim. Składowisko od lat stanowi problem. Koszt utylizacji znajdujących się tam chemikaliów oszacowano na około 200 milionów złotych. A już w sobotę warto wybrać się do lasu. 19 września w Strzeniówce pod Warszawą odbędzie się druga edycja Las Młochowski Biega. W programie biegi na 5 i 10 km, Nordic Walking, bieg na orientację, zawody dla dzieci i rodzinna gra leśna. Jak podkreślają organizatorzy, tu nie chodzi o rekordy. O pomyśle na wydarzenie mówi Krzysztof Wykręt.
4: Żeby dać ludziom powód do wyjścia z domu, żeby na kilka godzin odłożyć ekran i codzienne obowiązki. Żeby dzieci zobaczyły, że ruch może być super fajną frajdą. Żeby rodziny i znajomi mieli pretekst do spotkania się w lesie. I żeby po przekroczeniu mety nie trzeba było od razu wracać do domu. Zapraszamy.
2: Po zawodach zaplanowano piknik i atrakcje w leśnym miasteczku. Wydarzenie ma też cel charytatywny. Część dochodu z pakietów startowych trafi do Humanos Emergency Medical Team, niosącego pomoc w sytuacjach kryzysowych i katastrofach. A patronem tego wydarzenia jest nasze radio. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: I będziemy podczas wydarzenia biegowo-walkingowego, obecni z mikrofonem, od razu zapowiadam. Przy okazji też przestrzegam wszystkich tych, którzy usłyszeli tytuł imprezy, Las Młochowski Biega. Proszę Państwa, to nie las będzie biegał, Państwo muszą biegać, proszę już trenować.
0: Nowy Świat po południu.
5: Nie ma wymówek. No chyba, że ktoś ma kijki, to wtedy nie musi biegać, bo z kijkami niebezpiecznie się przemieszczać po lesie truchtem, nawet takim powolnym truchtem. Dużo zdrowia Państwu życzymy w oczekiwaniu na sobotę i na niedzielę. Dziś środa, 16 dzień września, 20 stopni. Komu to przeszkadzało? Zastanawia się pani Alicja. Poszarzało, pada ciepło, dość ciepło, no ale niestety nie tak jak jeszcze niedawno, 18 stopni. To Trójmiasto akurat kłania się. My też się kłaniamy, a właściwie odkłaniamy wszystkim słuchającym. Zapraszamy na drugą godzinę. Bardzo fajny to moment, gdy można porzucić wszystko to, co wydarzyło się w pierwszej, zapomnieć o błędach, wypaczeniach. Teraz wszystko otwiera się na nowo. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki. Patryk Rabiega, jak zawsze o tej porze w środę przynosi muzykę. Jak zawsze o tej porze w popołudniowym programie przynosi piosenkę sprzed 25 lat.
6: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
5: To będzie Nelly Furtado i światełko pstryk. Turn off the light.

0: Pani Marzena napisała, że lubiła tę piosenkę. Jak to jest z piosenkami sprzed lat, że lubiliśmy je wtedy, a teraz też może my moglibyśmy, tylko czy rzeczywiście po latach tak samo brzmią? Wracają w Państwa prywatnych playlistach, tych cyfrowych albo tych, które składamy sobie z płyt wsuwanych do odtwarzacza. Proszę się pochwalić, czy Nelly Furtado wraca. Przy okazji sprawdziłem, upewniłem się, to rzeczywiście jest rok 2001, bo singiel I'm Like a Bird pojawił się rok wcześniej. Turn of the Light już w 2001 i wszystko się zgadza po 25 latach. Nelly Furtado na naszej antenie. Wracając jeszcze do imprezy sobotniej, do spotkania biegowego. Las Muchowski biega, skoro nie las biega, tylko my musimy biegać, napisał pan Piotr. To on tam się jednak nie wybiera, natomiast pan Marcin się wybierze. Mówisz biegać, no to cyk, napisał w grupie osób patronujących. W sobotę melduje się w Lesie Młochowskim. Mam nadzieję, że Państwo też się zameldują, tak jak i nasi słuchacze, patroni i nasza reporterka Wiktoria Wichrowska, z którą już dziś można porozmawiać, także na ten temat 224 280 280. Koleżanka Wiktoria też będzie biegać. Popołudnie małpanowyświat.online. Proszę pisać, proszę reagować w grupie i nie tylko. Media społecznościowe z szyldem Radio Nowy Świat czekają na Państwa obecność. A my już za moment zastanowimy się, jakie tak naprawdę jest pokolenie alfa.
1: Pokolenie alfa dużo bardziej czuje bezsilność wobec wielu wyzwań, a wskazują także na cudze oczekiwania, czyli oczekiwania szkoły, oczekiwania ze strony rodziców, oczekiwania też tych rodziców, którzy jako milenialsi wiedzą tyle o świecie, że starają się dzieci ochronić przed wszystkimi możliwymi rzeczami. Jest to dużo większy wskaźnik nadopiekuńczości.
2: Ja się boję korzystać z czata GPT, ja po prostu się boję. Uważam, że to jest w ogóle niepotrzebne. Może ułatwia ludziom życie, ale robi z nas głupich.
0: Raport Kacpra Badury na temat młodych Polaków urodzonych po 2010 roku, już za 4 minuty, a po 17.30. Jak zrozumieć dzieci, albo tę najmłodszą młodzież, prawie dorosłą młodzież, jak pomóc odzyskać kontrolę nad własnym życiem tym, którzy w pokoleniu alfa często przyznają, że kontroli niestety nie mają. Ksenia Maćczak porozmawia o tym z psycholożką dr Aleksandrą Piotrowską. A na razie, prawie 12 minut po 17, z cyklu Do Tanga Trzeba Dwojga, Grace Jones.

0: Libertango. A jeden ze słuchaczy przysłał wiadomość jeszcze w sprawie piosenki Turn of the Light Nery Furtado, którą rozpoczęliśmy drugą godzinę. To był nasz cykl Srebrne Wesele. Napisał, że jeśli ta piosenka ma 25 lat, to ja wolę nie wiedzieć, ile mam ja sam. Napisał pan Mateusz, nasz patron. No a Libertango to 81 rok. Ja też mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Nie, no nie mogę pamiętać dnia premiery, bo byłem małym chłopcem, hej, ale wiem, że niektórzy mają prawo pamiętać i z pewnością mogliby zadać takie samo pytanie, dokładnie tak samo brzmiące pytanie, panie Mateuszu, ale to nie o to chodzi. Tu nikt nikomu wieku nie wylicza. Chociaż o najmłodszym, prawie dorosłym pokoleniu teraz będziemy rozmawiać, gdyż o pokoleniu poprzednim, o Zetkach słynnych, chyba już wszystko powiedziano. A co z pokoleniem Alfa? To na lata ich młodości, a czasem dzieciństwa przypadły pandemia, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę czy kryzys ekonomiczny. Smartfony albo media społecznościowe towarzyszą im od urodzenia. Chat GPT nie jest dla nich technologiczną ciekawostką, lecz elementem codzienności. Z czym mierzą się współcześni nastolatkowie i gdzie zaczyna się owo pokolenie alfa? O tym opowie Kacper Badura.
1: Pokolenie alfa to osoby urodzone po 2010 roku. Najstarsi przedstawiciele tej w Polsce 4-milionowej generacji mają obecnie 16 lat. Fundacja Półtorej Minuty postanowiła porozmawiać z nastolatkami, żeby poznać ich problemy. O tym reprezentujący fundację Dominik Kuc.
2: Pokolenie alfa to pokolenie cudzych oczekiwań, mierzące się z bezsilnością. Jest inne od zetek, dlatego że zetki kojarzyliśmy z pokoleniem zmiany, pokoleniem, które widzieliśmy na strajkach, na protestach. Pokolenie alfa dużo bardziej czuje bezsilność wobec wielu wyzwań, a wskazują także na cudze oczekiwania, czyli oczekiwania szkoły, ze strony rodziców, oczekiwania też tych rodziców, którzy jako milenialsi wiedzą tyle o świecie, że starają się dzieci ochronić przed wszystkimi możliwymi rzeczami. Oczywiście nie każdy rodzic, ale widzimy, że jest to dużo większy wskaźnik nadopiekuńczości i też właśnie chęci takiej z dobrych pobudek chronienia dzieci przed wszystkimi możliwymi wyzwaniami, które później trochę też odbiera sprawczość, dlatego rodzice też mierzą się z wypaleniem rodzicielskim i niestety ono odbija się także na tym najmłodszym pokoleniu.
1: Nazywane najstaranniej wychowanym. Ich dzieciństwo to 2 lata nauki zdalnej, pandemia i wojna w Ukrainie. Dla porównania, rewolucją technologiczną mojego pokolenia Z były smartfony, a później media społecznościowe. Obecne młode pokolenie ma AI.
2: Rozwój sztucznej inteligencji jest doświadczeniem pokoleniowym i to jest fakt, ale jednocześnie wcale nie jest tak, że każda młoda osoba, która siedzi w telefonie, to jest cyfrowym tubylcą i jest w stanie z niego korzystać w nieograniczony sposób i wie wszystko o tej technologii. Wiemy, że wiele z nich, 63%, nie wiedzą, czym są deepfake'i. 12,5% korzysta z sztucznej inteligencji, aby rozmawiać o emocjach. A w międzynarodowych badaniach połowa pokolenia alfa nie osiąga tego pułapu samodzielnego odróżniania informacji fałszywej od prawdziwej, więc mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia.
1: Z takim krytycznym obrazem najmłodsi nie do końca się zgadzają.
3: No bardzo dużo rzeczy jednak mówią, niektóre z nich są prawdą, ale to jednak bardzo zależy od osoby. Na przykład właśnie ja teraz sobie akurat czytałam, niektórzy by siedzieli teraz na telefonie, więc to jest też bardzo zależne właśnie od zainteresowań danej osoby.
1: Pokolenie Z jest na rynku pracy już od kilku lat. Nastolatkowie z pokolenia alfa są jeszcze w szkole, ale obawiają się, że ich wymarzone zawody znikną, zastąpione przez sztuczną inteligencję.
4: Ja bym chciała studiować hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich na przykład.
3: Mnie najbardziej aktualnie interesuje pójście na stosunki międzynarodowe i później albo tłumaczenie jakichś dokumentów, albo ewentualnie jak to mi nie wyjdzie, to na dziennikarstwo, pisać jakieś artykuły, albo na przykład tłumaczyć właśnie książki.
4: Nie zastąpi AI wszystkiego, ale dużo rzeczy może niestety zastąpić nas.
5: Ja wiążę przyrodę ze sportem, także no dla mnie to nie jest jakieś straszne.
6: Rozwój tego, jak to szybko leci, jak to szybko się zmienia, jest no okropny. I teraz ostatnio rozmawiałam z moją siostrą, która idzie na studia, która kierowała się tym, co wybrać, żeby nie zabrano jej pracy w przyszłości.
7: A w tobie są takie obawy też?
6: Są straszne. Jestem dopiero w drugiej klasie, nie mam żadnego pomysłu, ale przykro mi, że muszę się kierować nie tym, co chcę robić, tylko tym, co muszę zrobić, żeby nie zabrano mi pracy. Ja się boję korzystać z czata GPT, bo to jest dla mnie tak dziwne i to bardzo może ułatwia ludziom życie, ale robi z nas głupich.
1: Chat GPT coraz częściej służy też nastolatkom za domowego terapeutę.
8: Rzadko dość spotykam osoby, które się zwracają do AI, ale też widzę, że w innych środowiskach jest to coś, co też występuje. Jest to spowodowane pewną samotnością, ale też strachem oceny. Jest to po prostu strach przed oceną drugiego człowieka, naszych problemów i też sam fakt, że taka sztuczna inteligencja, taki model z nami się zgodzi. Nas poprze, wesprze nasze samooceny.
1: Żeby dzieciom i nastolatkom pomóc, trzeba z nimi rozmawiać, mówi psycholożka Krystyna Piątkowska.
9: W relacjach dziecko-dorosły, na dorosłym spoczywa ta odpowiedzialność za budowanie tej relacji, żeby dziecko mogło się przed nami otworzyć. Skupiamy się na tym, żeby otwarcie z nim rozmawiać, żeby nie oceniać, żeby nie budować właśnie takiej atmosfery, w której dziecko czuje się cały czas oceniane, bo żyje w takim społeczeństwie, w którym jest cały czas oceniane, no to wtedy jest szansa na to, że dziecko nam powie o tym, że mierzy się z trudnościami, w tym na przykład z myślami samobójczymi, jest znacznie większa. Natomiast ta młodzież, która sięga po na przykład sztuczną inteligencję, czy generalnie internet w celu szukania informacji o swoim zdrowiu psychicznym, myślę, że to jest przede wszystkim młodzież, która tego wsparcia w swoich rodzicach nie ma. To jest ta młodzież, która tych relacji pełnych zaufania nie ma, bo możemy mieć relacje bliskie, możemy mieć znajomych kolegów, ale niekoniecznie relacje, których możemy otworzyć się na temat naszych trudności. Więc myślę, że tutaj zadanie nas dorosłych jest, żeby po pierwsze wspierać młodzież w budowaniu relacji rówieśniczych, relacji bezpiecznych, a po drugie podchodzić do nich z otwartością, bez oceny, na takim poziomie przede wszystkim partnerskim.
1: Z raportu NASK wynika, że 4 na 10 polskich dzieci dostaje pierwszy telefon z dostępem do internetu jeszcze przed 9 urodzinami, a w grupie wiekowej między 7 a 12 rokiem życia z aplikacji TikTok korzysta co trzecie dziecko. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No, przypomnę, wczoraj rozmawialiśmy o tym, czy moment, gdy w ręce młodego człowieka trafia pierwszy telefon z funkcjami smart, można nazwać początkiem dorosłości. Być może pamiętają Państwo rozmowę z Agnieszką Krzyżek-Piturą z Fundacji Rodzic w Mieście. Wracamy zatem, trochę wracamy do tego tematu, choć nie do końca w kontekście mediów społecznościowych, tylko mediów społecznościowych, a bardziej prób zrozumienia młodych pokoleń, które przybywają do nas w tych słynnych już, ja wiem, to nie jest najpiękniejsze słowo, kohortach. Pokolenie alfa, prawie dorosłych nastolatków, wchodzi w prawie dorosłe życie, a może będą robili co tylko w ich mocy, żeby opóźnić ten moment. Czy potrafimy jeszcze zrozumieć dzieci i młodzież, jak pozwolić odzyskać kontrolę, pomóc w odzyskiwaniu kontroli tym, którzy nie czują, że kontrolują swoje życie? O tym po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia z Aleksandrą Piotrowską, psycholożką. 23 minuty po 17.00.

To Skankenezin. Za chwilę prognoza pogody. Po 17.30 wspomniana wcześniej rozmowa z psycholożką Aleksandrą Piotrowską. Z Państwem chcemy także na ten temat porozmawiać. 224, 280, 280. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi? Językiem młodych ludzi, a może naszym językiem, który był językiem młodych kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat temu. Jak trudne to zadanie, o tym też chętnie pomówimy. Piszą Państwo o nadopiekuńczości. To zły sygnał. Tacy ludzie będą słabi emocjonalnie, będą mieli problemy w pracy, w życiu osobistym. To zdanie pana Marka. Zawarte, zapisane w wiadomości, w liście elektronicznym wysłanym do nas. Popołudnie małpanowyświat.online.

0: stryjek zamienił.
1: Stryjek na kijek. Wiesz co, ten kijek, gdyby był troszkę dłuższy, to pomyślałabym, że do przegrzebywania tam liści i różnych nieczystości, żeby tego grzyba tam znaleźć, bo one się czasem chowają przed nami. Ale nie wiem, ale taki trochę krótki faktycznie.
0: Właśnie, dosyć krótki. Może jakieś czworonożne urządzenia do wykrywania grzybów są też na spacerze grzybowym.
1: A nie, myślałam, że powiedziałeś, że to dla czworonogów zabawka. No
0: tak,
1: bo może
0: tak.
1: One właśnie towarzyszą.
0: Właśnie tak, o tym mówią. Tylko chwilowo zajęte są wyszukiwaniem grzybów. Dobrze, zakończmy tę analizę fotografii. Przejdźmy do tematu tej części naszego programu. Nie da rady, a właściwie w poszukiwaniu dobrych rad, jak zrozumieć najmłodsze pokolenie, jak z nim mówić, jak rozumieć to, co oni mówią. Trochę na przykładzie najmłodszego z prawie dorosłych pokoleń, czyli pokolenia alfa.
1: No właśnie, bo to jest pokolenie, o którym zdaje się, że chyba najmniej mówimy i troszkę ten raport, który wczoraj miał publikację, być może państwa zaskoczył. No ale też pytanie, jakie wnioski powinni z niego wyciągnąć nie tylko właśnie ci najmłodsi, ale też być może ci nieco starsi.

0: nie da rady.
1: A pomoże nam wyciągnąć wnioski dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca, która jest razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry pani i wszystkim.
1: Pani doktor, tak jak powiedziałam, wczoraj swoją premierę miał głośny raport poświęcony pokoleniu alfa, w którym pada takie uderzające określenie, to określenie już padło na naszej antenie, pokolenie cudzych oczekiwań. Brzmi to tak, jakby dzieci od najmłodszych lat biegły w maratonie po to, żeby zadowolić wszystkich wokół, czyli rodziców, szkołę, rówieśników, teraz nawet algorytmy w internecie. Czy współczesne dzieci mają, pani zdaniem, w ogóle jeszcze przestrzeń, żeby w ciszy sprawdzić, czego one same chcą od życia?
2: Oj, trudna to jest sprawa i trudna kwestia, czy mają przestrzeń. No po pierwsze to zależy od dziecka, a jak się dokładniej temu przyjrzeć, to ogromne znaczenie będzie miało to, do jakiego stopnia dziecko pozwoliło, żeby jego życiem zawiadowały przede wszystkim media społecznościowe. Proszę zobaczyć, gdybyśmy mówili o dzieciach młodszych niż 11-latkowie, a to jest początek pokolenia alfa, to nie byłoby żadnych wątpliwości. No rozstrzygający głos mają rodzice, prawda? I przekazywane przez nich prawdy i sposoby widzenia rzeczywistości mają największe znaczenie dla tego, co o tym świecie i o samych sobie myślą dzieci. No ale jak człowiek ma 11, 13, 15 czy jeszcze więcej lat, ale ciągle jest nastolatkiem, no to przecież jest w okresie, kiedy stopniowo zaczyna dochodzić do wniosku i to nie jest cecha tylko pokolenia alfa, tylko wszystkich ludzi w tym okresie rozwoju, że no dorośli to chyba niekoniecznie rozumieją, na czym ten świat polega, że tak naprawdę to na niewielu rzeczach się znają, przestają zatem być takimi autorytetami stojącymi na piedestale. No w minionych dekadach, a pewnie i setkach lat, w to miejsce chwilowo luzowane przez dorosłych wkraczała zawsze grupa rówieśnicza, w sensie no ci rówieśnicy, z którymi młody człowiek kontaktował się na co dzień, z którymi albo pracował razem, albo się uczył w szkołach, albo spędzał czas wolny. Ale no w XXI wieku to hasło rówieśnicy coraz częściej no zaczyna zmieniać swoje znaczenie i coraz częściej oznacza, to są ci, z którymi młody człowiek kontaktuje się i czyim wpływom podlega za pośrednictwem mediów społecznościowych.
1: Pani doktor, to jeszcze przejdziemy do tego, ale jest to chyba pierwsze pokolenie w historii, któremu dorośli rzucili moim zdaniem sprzeczne wyzwanie, ale jestem ciekawa, co pani powie. No bo z jednej strony ci młodzi ludzie słyszą, rozwijaj się, ucz się języków, zdobywaj szlify, dbaj o wygląd, buduj CV. No a z drugiej strony słyszą, bądź sobą, dbaj o zdrowie psychiczne. Zaczęłam się zastanawiać, czy

0: Wczytując się w ten raport, czy rodzice nie zamienili dziś wychowania w niekończący się taki korporacyjny projekt rozwojowy? Musisz to, musisz tamto, musisz być lepszy, musisz ciągle podążać za czymś.
1: A no to dodajmy do tego jeszcze rosnącą liczbę rodziców, którzy nie bardzo wiedzą, jakie prawdy, jakie wskazówki swoim dzieciom przekazywać. No bo tak z jednej strony media i w ogóle kultura współczesna każą nam ciągle być hop do przodu. Osiągać nowe cele, rozwijać się od rana do nocy. No i rodzice też przekazują w większości swoim dzieciom taką właśnie tendencję do samorozwoju, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że to jest jednocześnie pokolenie, które chyba po raz pierwszy doświadcza tak wyraźnie tego, że chociażby ukończenie przyzwoitej szkoły, ukończenie przyzwoitej uczelni wcale nie gwarantuje sukcesu w życiu dorosłym. To jest pewna zmiana, prawda? Dla chociażby milenialsów tu jeszcze jest sprawa jaśniejsza. No dobra szkoła to szanse na lepszą pracę, na bardziej dostatnie życie, pozwalające także na dbanie o siebie. Ale dzisiaj ta prawda, oczywista dla wielu poprzednich pokoleń, przestała być już taka prosta. A obawy związane z tym, na ilu jeszcze polach może nas wyręczać i wygrywać z nami AI, nasilają się i są coraz bardziej świadomi młodzi ludzie tego, że chyba nie do końca rozumiemy, nie do końca znamy ten świat. Ale wie pani co, pani Radko, jeśli jeszcze
0: można. Bardzo proszę.
1: Ten raport dotyczy ludzi bardzo młodych, ludzi między powiedzmy 11 a 18 rokiem życia. Biorąc pod uwagę w ogóle odraczanie dorastania i dojrzewania, z którym takiego psychologicznego, z którym mamy przecież od dawna do czynienia, to musimy mieć świadomość, że ten raport bazuje na wypowiedziach osób, które są naprawdę, chyba trzeba powiedzieć, jeszcze w dosyć mało zaawansowanej fazie rozwoju własnej psychiki. Dajmy im jeszcze troszkę czasu na okrzepnięcie. No właśnie tylko, nie wystarczy dać czas, trzeba jeszcze stworzyć takie warunki dorastania, prawda? I przechodzenia przez ten tak trudny okres rozwojowy.
0: Pani doktor, to zatrzymajmy się tutaj, bo właśnie ten współczesny rodzic przecież staje na rzęsach, czyta poradniki, rozmawia o emocjach, wozi na dziesiątki zajęć. No i tu też się pojawia taki przewrotny paradoks. Czy można kochać i troszczyć się tak bardzo, że niechcący odbiera się dziecku jakąkolwiek sprawczość?
1: Do ukształtowania sprawczości wiele rzeczy jest potrzebnych, chociażby traktowanie dziecka z szacunkiem, ale to, co jest chyba podstawą tego wszystkiego, to dopuszczanie do samodzielności i pobudzanie samodzielności dziecka. Jeśli dziecko ma bardzo mało takich sytuacji, kiedy może się czuć decydentem, a w przypadku podjęcia nie najbardziej fartownej decyzji, może ponosić negatywne jej konsekwencje.
0: A właśnie, pani doktor, to a propos tych intencji, to gdzie jest ta pewnie cieniutka granica między tym, kiedy rodzic mówi, chce, żebyś miał lepiej w życiu niż ja, a takim komunikatem, ja wiem lepiej, jak ma wyglądać twoje życie?
1: Myślę, że nawet jeśli dziecko jest całkiem nieduże, to rodzic powinien powstrzymywać się od myślenia o tym, że on wie lepiej. Nie wie lepiej, co czuje dziecko, niezależnie od tego, czy ono ma 15 lat czy 5. On może przypuszczać. W oparciu o co? W oparciu o swoje doświadczenia z minionych lat. Ale pamiętajmy, nasze dzieci nie są naszymi kopiami. mogą być całkowicie odmienne, chociażby jeśli chodzi o sposób funkcjonowania układu nerwowego, co z tego wynika, temperament, doświadczanie świata, budowana wizja świata. Zbyt mocne otaczanie dziecka opieką w najlepszych nawet intencjach, bo przecież rodzice chcą, żeby ich dzieci były bezpieczne, żeby przeżywały no jak najmniej, a najlepiej w ogóle przykrości i niepowodzeń. Nawet postępowanie kierowane takimi bardzo zbożnymi, wydawałoby się, intencjami, no może niestety prowadzić do niecałkiem pozytywnych skutków, bo jak mamy się nauczyć wiary we własne siły, jeśli w każdym momencie przy zarysowaniu się dopiero jakiejś trudności mamy już włączającego się rodzica, który no dba o to, żeby nam nie było przykro, żebyśmy nie doznali porażki. W związku z tym się włącza, no przecież dla naszego dobra, prawda? Żeby nam pomóc. Dziecko musi nabrać przekonania, że po pierwsze wie, jakie mniej więcej są oczekiwania tego świata. Pewnie, że one nie są stuprocentowo pewne, chociażby w zależności od grupy ludzi, z którymi się właśnie spotka, ale wiara w to, że zna mniej więcej reguły, jakimi ten świat się kieruje, i po drugie, że ma umiejętności, kompetencje takie, które umożliwią mu zapewne poradzenie sobie z tym światem. A jak dozna jakiejś klęski, o, to znaczy trzeba się zastanowić, pokombinować, czego się nie uwzględniło, w którym momencie popełniło się błąd. Nadopiekuńczość i nadmierna troska rodzica tak naprawdę wyklucza przejawianie się tych mechanizmów umożliwiających naprawdę jak najlepszy rozwój, wiarę w siebie.
0: O, właśnie. No i pewnie dlatego według raportu to pokolenie definiują dziś trzy słowa, bardzo smutne i jednocześnie dające do myślenia, pani doktor. Bezsilność, samotność, utrata sprawczości. Moje pokolenie, pokolenie milenialsów, trzaskało drzwiami, robiło na złość, krzyczało, mówiło: to moje życie. U Alf badacze widzą raczej ciche wycofanie i przytłoczenie. No to teraz pytanie, dlaczego nastolatek, który formalnie ma dziś więcej wolności i praw niż my kiedykolwiek, czuje, że ma najmniej kontroli nad własnym losem? I czy brak buntu u nastolatka, na przykład panią jako psychologa, przeraża, martwi?
1: Martwi mnie, że te biedne dzieciaki w tym świecie, który teoretycznie jest tak dla nich otwarty i tak bardzo im sprzyjający, jak to pani powiedziała, jak w żadnym wcześniejszym pokoleniu tego nie było, no wcale nie potrafią się dobrze usadowić i dobrze czuć. No na to odczucie samotności, które no pojawiało się już i we wcześniejszych badaniach, nie dopiero w tym raporcie, no bez wątpienia mają wpływ zmiany cywilizacyjne z różnych powodów, a zaczęło się to tak naprawdę od pojawienia telewizji. Zaczęliśmy spędzać malejącą liczbę godzin w sposób społeczny, wśród innych ludzi. Zaczęliśmy zastępować bycie z innymi oglądaniem telewizji, no a jak się pojawił internet, no to przecież możemy sobie mówić, że mamy kontakt z połową świata. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu kontaktów społecznych, co dzięki sieci. A to nieprawda, to tak nie działa. Żebyśmy czuli, że jesteśmy w relacji z kimś, że łączy nas bliska więź, to parę warunków musi być spełnionych. No ja może po takich technicznych, dobrze, aspektach tutaj polecę. No na przykład, żeby kontakt z drugim człowiekiem dawał nam zaspokojenie naszych potrzeb przynależności i potrzeb emocjonalnych, to powinniśmy być z tym człowiekiem w taki sposób, żeby na przykład móc go dotknąć, poczuć temperaturę jego ciała, patrzeć mu w oczy, ale z takiej odległości, żebyśmy byli w stanie widzieć jego źrenice. Żadne kamerki, żadne media społecznościowe nam takiego kontaktu nie dają. No dodajmy do tego jeszcze to, że no świetnie, gdyby także zmysł powonienia mógł być aktywny i odbierać bodźce od człowieka, to mielibyśmy spełnione wtedy wszystkie takie biologiczne warunki umożliwiające poczucie, no, nie jestem sama, jestem z kimś.
0: No to pani doktor, skoro o tym pani mówi, to chcę dotknąć bardzo istotnego i też przerażającego wątku. Bo już skoro ta technologia się pojawia, to ten raport mocno burzy stereotypy. No bo my też dorośli uwielbiamy powtarzać, że właśnie młodzi uzależnieni są dzisiaj od ekranów. Tymczasem jeden z nastolatków w tym badaniu mówi wprost, skroluję TikToka nie dlatego, że to jest moja pasja, ale po to, żeby się odmóżdżyć, zapomnieć o stresie ze szkoły i dlatego, że nie mam z kim porozmawiać. I to moim zdaniem, pani doktor, brzmi naprawdę przerażająco. To też pytanie, czy smartfon dla tych młodych ludzi nie stał się po prostu takim tanim środkiem znieczulającym na problemy, które no, my trochę starsi stworzyliśmy jednak w tym realnym świecie. I też do dorosłych, czy nie znaleźli w sobie, albo jeszcze inaczej, czy w telefonie nie znaleźli zbyt wygodnego winowajcy?
1: No, bolesne kwestie tutaj pani nam wprowadza. No, po pierwsze powinniśmy sobie uświadomić, że to nie tylko młodzi ludzie, nasze dzieci, młodzież mają problemy z nadmiernym korzystaniem ze smartfonów, ale porozglądajmy się i poprzyglądajmy się nam samym. Nasze dzieci tak siedzą w tych smartfonach. Teraz myślę o tych chwilach, kiedy jesteśmy w domu. Siedzą, no bo po pierwsze dlatego bez wątpienia, jeśli nie są już uzależnieni, to są blisko tego mechanizmu, to tak działa ta pętla dopaminowa, mikrodawki, które się uruchamiają wtedy, kiedy mózgowi naszemu eksponujemy zmieniające się obrazki, robią swoje. Więc no, chcą też doznawać tych mikroprzyjemności, scrollując, przeglądając, czekając ciągle na nowe rzeczy. Ale po drugie, pamiętajmy, najwcześniej działającym mechanizmem rozwoju, wpływającym na to, jakim powoli stajemy się człowiekiem, jest oprócz wyznaczników genetycznych modelowanie. A więc przebiegające od rana do nocy nasiąkanie wpływami ze strony innych osób. To nie jest świadome wychowywanie. To nie jest tłumaczenie, dobieranie argumentów. Modelowanie bazuje na tym, że dziecko po prostu jest świadkiem zachowania swoich rodziców. I niestety dzisiaj dzieci od najwcześniejszych lat obserwują swoje dzieci w interakcjach ze smartfonami.
0: A z drugiej strony, pani doktor, dołóżmy jeszcze do tego sztuczną inteligencję, a ona nie krzyczy, nie ocenia, nie pyta, dlaczego
1: oczywiście
0: czwórka,
1: ona nas...
0: a nie piątka, tak? Jest dostępna 24 godziny na dobę i bezwarunkowo akceptuje użytkownika.
1: I cały czas dostarcza nam dowodów na to, że nie jesteśmy tacy kiepscy, na co mogłyby wskazywać nasze oceny w szkole, czy uwagi, jakie słyszymy od dorosłych. No tak niestety działają algorytmy, z którymi mamy do czynienia i ja trzymam kciuki za to, żeby wreszcie twórcy treści internetowych, właściciele portali, kanałów zaczęli ponosić naprawdę odpowiedzialność za to, co prezentują ludziom, no szczególnie młodym. Wie pani, myślę o tym, że kiedyś dla dziecka karą było, jak matka wołała je, że musi już wracać do domu. No dzisiaj... prawda? Często jest wprost przeciwnie. Za karę matka wysyła dziecko na podwórko, sprawdzając, czy nie ukryło w kieszeni smartfona. Cisza w miejscach, w których jest spora grupka dzieci, pod warunkiem, że dysponują smartfonami, no jest ciszą przerażającą.
0: No właśnie. Co ciekawe, młodzi sami przyznają w badaniu, że wiedzą, że bot to nie jest prawdziwy przyjaciel. Więc to jest akurat dobry aspekt tej rozmowy, ale z drugiej strony no niestety smuci to, że skoro rozmawiają z botami, bo nie mają z kim, no to chyba tutaj dorośli powinni się w pierś uderzyć. Pani doktor, no to na sam koniec. Co musi, co powinien zrobić dorosły człowiek, rodzic, żeby teraz właśnie po godzinie 18 ktoś nas słuchający oddać dziecku kawałek jednego własnego, może jego życia, jeżeli właśnie doszedł do takiego wniosku, że być może popełnił też jakiś błąd, że być może ta nasza rozmowa i ten raport jest właśnie o jego dziecku.
1: To myślę sobie, że każdy z nas przecież jakieś błędy w wychowywaniu dzieci popełnił i to nie ma co sobie rozszarpywać żył z tego powodu.
0: Ale może natomiast pomyślał właśnie, że za bardzo, tak? Że gdzieś tam skręcił, poszedł nie tą drogą, którą być
1: tak,
0: może mógł.
1: Rozumiem, że to, co nam grozi, to czekanie, no nie wiem, do poniedziałku albo może do 1 stycznia, żeby zacząć coś w swoim życiu zmieniać. A to trzeba już teraz i natychmiast. Tylko co bardzo ważne, szczególnie jeśli mamy do czynienia z nastolatkiem, który no, ma jednak w sobie takie zarzewie buntu, prawda, przeciwko dorosłym. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zmiany, które chcemy w życiu rodziny swoim i swoich dzieci wprowadzić, żebyśmy przegadywali w rodzinie i nie sądzili, że no znowu mamy patent na rację, no nic na to nie poradzimy, ale nasze poglądy są najbardziej szczegółowe, bo przy takim założeniu nigdy się z nastolatkiem nie dogadamy.
0: O czym opowiadała Państwu doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy, Ksenia Malczak. Dziękujemy za drugą godzinę popołudniówki. W ten oto sposób za chwilę przejdziemy do części trzeciej. Za 2 minuty 18:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Karol Nawrocki zapowiada, że Polska jest blisko realizacji decyzji o stałej obecności amerykańskich wojsk. Jesteśmy w przededniu realizacji decyzji, którą prezydent Donald Trump podjął podczas naszego pierwszego spotkania i którą potwierdzał w kolejnych rozmowach. Tak mówił prezydent w Krasocinie, gdzie Centrum Kultury otrzymało imię sierżanta Michaela Olisa, amerykańskiego żołnierza, który zginął w Afganistanie, osłaniając własnym ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę.
2: Chciałbym wierzyć, drodzy Państwo, że dzisiaj, w XXI wieku, przekonujemy się o tym, budując nasze silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że śmierć Michaela Olisa nie poszła na marne. To nie pocieszy tych, którzy cierpią, ale to pozwala nam mieć głębokie poczucie, że ta ofiara miała sens pokazania tego, jak silna jest relacja Polski i Stanów Zjednoczonych przez kolejne wieki, a także w XXI wieku, bo oparta jest o fundament wartości, tożsamości, podzielanego systemu wartości przez Polskę i Stany Zjednoczone.
1: W Polsce stacjonuje obecnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nawrocki określił ich stałą obecność jako strategiczny cel Polski. A teraz słowa Radosława Sikorskiego. Polska powinna uczestniczyć w przyszłych negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Tak uważa minister spraw zagranicznych. Jak mówił, wynika to m.in. z naszego położenia, roli w tranzycie pomocy dla Ukrainy i znaczenia hubu logistycznego w Jasionce. Decyzje dotyczące przyszłego pokoju będą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo Polski. Sikorski opowiedział się też za członkostwem Ukrainy w NATO. Zaznaczył, że Polska nie blokuje negocjacji Ukrainy z Unią Europejską, choć trudnymi tematami będą m.in. rolnictwo i transport. A teraz w serwisie Kraków i pożar samochodu w garażu podziemnym przy ulicy Wielickiej. Ogień objął tam jeden pojazd i prawdopodobnie nie przeniósł się na zaparkowane obok auta. Jeszcze przed przyjazdem straży z budynku samodzielnie ewakuowało się ponad 250 osób. Samochód został ugaszony, a teraz trwa intensywne oddymianie garażu.
3: Na chwilę obecną robot gaśniczy jeszcze nam weryfikuje i schładza to miejsce gaszenia. Wypuściliśmy z garażu już ratowników w aparatach. To może potrwać jeszcze około godziny czasu, zanim całkowicie oddymimy pomieszczenie i wówczas będzie można bezpiecznie wejść wraz z policją i wykonywać dalsze czynności, które w tego typu działaniach są niezbędne. Co najważniejsze, żadnych poszkodowanych nie mieliśmy podczas tego zdarzenia. Wszyscy skutecznie ewakuowali się w chwili załączenia odpowiednich systemów w tym obiekcie.
1: Mówił dla TVP Info Damian Woszczyna, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nie wiadomo jeszcze, czy spalony samochód był elektryczny czy spalinowy. To i przyczynę pożaru będą ustalać odpowiednie służby. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: A teraz popołudniowy program, trzecia godzina, czyli 3 minuty po 18.
5: Nowy Świat po południu.
4: Czytam jeszcze komentarze, Państwa wpisy związane z drugą godziną i z młodymi ludźmi, o których rozmawialiśmy. Sami czujemy się jeszcze wciąż młodzi, ale kolejne pokolenia już ustawiają się w kolejce. Dziś rozmawialiśmy o pokoleniu alfa. Pan Bartosz napisał: najważniejsze, żeby dzieci nie cisnąć, a jedynie delikatnie dawać wskazówki, by mogły unikać błędów rodziców. Nie należy oceniać, dać wsparcie, a najważniejsze to zaopiekować się, by, jak napisał, robot nie zabijał samotności. Ja zacząłem się zastanawiać, panie Bartoszu, gdzie jest ta granica między delikatnym dawaniem wskazówek, a tym, co pan nazwał ciśnięciem. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Znowu otwieramy się na państwa komentarze, wpisy i wypowiedzi i znowu jesteśmy tu z państwem. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Z tym, że Grzegorz Muranowicz mówi państwu do usłyszenia, bo za chwilę zostanie zastąpiony. Tak, u nas można powiedzieć, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale wróci tu jeszcze, wróci, uśmiecha się, potwierdza. Zatem kolega Grzegorz mówi do usłyszenia niebawem, a ja mówię państwu piano lessons, właściwie muzyka, niech przemówi. Ja będę się nastawiał na odbiór.

0: są i tacy, którzy podpowiadają, że młodym ludziom trzeba dawać więcej wolności, aby w momencie, w którym na przykład będą musieli wybrać sobie szkołę, nie było wątpliwości, albo potem narzekania, że to rodzice wybrali szkołę za młodych ludzi. Ostatnio też o tym rozmawialiśmy i o możliwości, albo dawaniu dzieciakom, mówię tak ogólnie, prawa do popełniania błędów, także tych edukacyjnych. Przy wyborze szkoły, studiów oczywiście i nad tym też się pochylaliśmy z Państwa komentarzem, rzecz jasna, dlatego zapraszam do komentowania, pisania, zapraszam do mówienia. Do godziny 19 zapraszam, a Grzegorza Muranowicza, naszego redakcyjnego kolegę realizatora, zastąpił nie mniej koleżeński Rafał Lewandowski, który zasiadł już teraz, będzie z Państwem do końca, bo przecież gdy popołudniówka się zakończy, wygada i wygra bon ton z Agnieszką Lipką-Barnett dziś na antenie. 9,5 minuty po godzinie 18, a już za chwilę wsiądziemy do pociągu razem z maszynistą, aby opowiedzieć w dniu jego święta, jak trudna, a czasami niebezpieczna jest to praca.
1: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Została przekroczona czerwona linia. Jest wiele osób rannych, w tym również maszynista, który prowadził ten pociąg.
0: I jak się Państwo domyślają, w nawiązaniu do wypadków na polskich torach, a właściwie na drogowych przejazdach kolejowych, przypomnijmy, że ciężki, rozpędzony pociąg nie może się przed przeszkodą zatrzymać w miejscu, gdy pędzi z prędkością 150 km na godzinę. Średnia prędkość polskich pociągów, sprawdzałem to dzisiaj na potrzeby rozmowy, na którą zaproszę po 18.30, to ponad 100 na niektórych trasach, ponad 100 km na godzinę. Czy rozpędzające się coraz bardziej dzięki modernizacji linii kolejowych składy wyprzedziły wyobraźnię polskich kierowców, co sprawia, że na naszych torach brakuje maszynistów? O tym porozmawiamy w trzeciej godzinie. Na początek Olga Bobienko o ciężkiej pracy tych, którzy prowadzą składy, a po 18.30 Michał Szymajda, ekspert zajmujący się koleją, założyciel portalu Love Peace Trains. A na razie muzycznie z zestawu do głosowania i z tip-top listy Maja Kleszcz. Eon to przy okazji jest zapowiedź pojawienia się Mai Kleszcz. Po pierwsze na półkach sklepowych w najbliższy piątek z najnowszą płytą, a poza tym w sobotnim Brzasku muzycznie, bo to będzie sesja na żywo. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Pewnie ten utwór też wybrzmi.

0: Maja Kleszcz, można głosować nowyświat.online i aplikacja, a 18 września po północy, czyli w nocy z 17 na 18, nowa płyta Nieklikalność dostępna już w internecie i nie tylko. Teraz można się zapisywać na odsłuch płyty na Spotify. Przy okazji na Spotify playlista Tip Top Listy, czyli wszystkie piosenki z zestawu do głosowania w sobotę o poranku w sobotnim brzasku na żywo. Maja Kleszcz na antenie Radia Nowy Świat. 16 minut po 18. Teraz wyruszymy w podróż. Pociągiem oczywiście, bo coraz bardziej nowoczesny tabor, stabilne zatrudnienie i zarobki, które mogą przekraczać kilkanaście tysięcy złotych, to wszystko sprawia, że zawód maszynisty przyciąga kandydatów. Dziś maszyniści świętują, a my zaglądamy do statystyk. W 2024 roku Urząd Transportu Kolejowego wydał ponad 1000 nowych licencji maszynisty, a do urzędu wpłynęło prawie 2,5 tysiąca wniosków dotyczących, jak to się ładnie mówi, licencjonowania. Tyle, że zanim ktoś usiądzie za sterami, musi przejść szkolenia, zdać egzaminy i udowodnić, że potrafi utrzymać koncentrację przez wiele godzin, a później każdego dnia musi mierzyć się z odpowiedzialnością za ludzi i z różnymi sytuacjami, nad którymi nie zawsze ma kontrolę. Olga Bobienko jest z nami. Dzień dobry. Co jest najtrudniejsze w pracy maszynisty, zdaniem samych maszynistów?
1: I to już od mocnej rzeczy zaczynasz, więc pozwól, że i ja tak dojdziemy do tego, że to przeprowadzę Państwa przez tę drogę do tego zawodu, bo to, co jest najtrudniejsze, to rzeczywiście wybrzmi, zresztą też już o tym wspomniałeś i podejrzewam, że Państwo też potrafią to sobie... Może nie tyle potrafią sobie wyobrazić, tylko myślą o tej jednej konkretnej rzeczy. Natomiast zaczynając od tego, że jako, że mamy dzisiaj święto maszynistów, to droga do tego zawodu właściwie, tak jak wspomniałeś, zaczyna się od licencji, ale sam kurs to około 300 godzin nauki. To są i przepisy, i budowa pojazdów, sygnalizacja, procedury bezpieczeństwa. Do tego dochodzi praktyka, kolejne szkolenia i świadectwo maszynisty, czyli uprawnienia do prowadzenia konkretnych pociągów na określonych trasach. I tak jak powiedziałeś o 2024 roku, tak też w latach 2020-2024 wydano w Polsce 4349 nowych licencji maszynisty, ale to nie jest oczywiste, że właśnie tylu maszynistów przybyło, no bo to nie jest zawód, którego można nauczyć się w kilka tygodni i o tym też mówi były maszynista i autor książki Opóźnienie może ulec zmianie, Marcin Antosz.
2: Jesteśmy do dyspozycji, pracujemy w dziwnych godzinach, czasami zaczynamy o 3 rano, czasami o 11 przed południem, czasami o 17, więc musimy się liczyć z tym, że organizm będzie na pewno rozregulowany mocno. To raz, dwa, no... Młodzi maszyniści to są zazwyczaj, to myślę jak w każdej firmie, młody jak przychodzi, no to że tak powiem, wszystkie święta są jego, czyli spędza je w pracy.
1: I tutaj dla części kandydatów to wyobrażenie o łatwej, dobrze płatnej pracy może się kończyć, no bo atrakcyjne wynagrodzenie nie zmienia faktu, że maszynista właśnie pracuje także nocami, pracuje w weekendy i pracuje w święta. No a długie nieobecności w domu są też wpisane w ten zawód, tak samo jak odpowiedzialność za ludzi, których często nawet nie widać z kabiny. I o tym jeszcze raz Marcin Antosz.
2: Procedura jest taka, że jak najszybciej wdrażamy to hamowanie, prawda? Więc no tutaj tylko to tak naprawdę podajemy sygnał baczność, czyli potocznie mówiąc trąbimy. No i co? No jeżeli ta przeszkoda się pojawiła gdzieś tam daleko, z daleka ją widzimy, no to jest oczywiście szansa, że się uda wyhamować albo zwolnić na tyle przynajmniej, żeby to zdarzenie nie było jakieś tragiczne w skutkach. Natomiast jeżeli to się nagle pojawia, no to oczywiście nie ma żadnej takiej możliwości, żeby uniknąć tego, więc no więc właściwie tutaj się człowiek tak naprawdę patrzy albo odwraca oczy i no i tyle tak naprawdę.
1: I to jest kwestia między innymi tego, co jest nadzwyczaj trudne w pracy maszynisty, dlatego też taki kandydat musi przejść badania psychologiczne. I tutaj nie chodzi o to, żeby kandydat na maszynistę był człowiekiem bez emocji.
0: To jest chyba niemożliwe.
1: No właśnie, chodzi o to, żeby potrafił podejmować prawidłowe decyzje. No ale też, żeby potrafił mierzyć się z tym, co może się na tej drodze, na tych torach właściwie wydarzyć. I o tym mówi psycholog transportu dr Wojciech Korchut.
3: tutaj o jakiś taki jednoznaczny obraz tego, jaka jest jakość tych badań psychologicznych, czy ta selekcja jest właściwa, czy rzeczywiście w wyniku badań psychologicznych, a one w tym wypadku naprawdę są jednymi z ważniejszych. No może jeszcze badania okulistyczne, bo to one decydują o tym, jakie jest podejście, wyławiają jakby wśród pracowników to, jakie jest podejście do zawodu, jaki jest sposób wykonywania tego zawodu, jakie są możliwości i predyspozycje psychofizyczne i psychomotoryczne takich osób.
1: Bo najtrudniejsza część tej odpowiedzialności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych też jest tam, gdzie te tory przecinają się z drogą, no bo kierowca widzi pociąg i może sobie myśleć, że zdąży przejechać, a maszynista widzi przeszkodę i wie, że właściwie nie ma dokąd uciec, bo ta kierownica nie jest do tego skrętu. I ten problem szczególnie mocno i głośno wybrzmiał w ostatnich dniach, bo 9 września w Sokolnikach Suchych na Mazowszu pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym i 2 dni później maszyniści zorganizowali ogólnopolski protest. O czym mówił o tym wypadku również prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Leszek Miętek.
4: Spowodowane to było tragicznym wydarzeniem, w którym pasażerka pociągu Intercity zginęła na przejeździe kolejowym w wyniku katastrofy. Jest wiele osób rannych, w tym również maszynista, który prowadził ten pociąg, leży w tej chwili z połamanym kręgosłupem i z wieloma obrażeniami wynikającymi z tego zdarzenia. To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
1: W trakcie tego protestu maszyniści przed każdym przejazdem zwalniali do 20 km na godzinę, bo żeby podkreślić, zazwyczaj pociągi jeżdżą z prędkością od kilkudziesięciu nawet do 160 km. To też jest kwestia tego, na ile można reagować, kiedy tego typu wielka maszyna i ważąca niemało musi się zatrzymać i zazwyczaj to wciśnięcie tego przycisku stopu wcale nie pokazuje tego, że udałoby się zatrzymać, bo taka droga hamowania może się zaczynać od 500 metrów, ale nawet kończyć się na kilometrze z hakiem, więc to nie jest oczywiste i dlatego też właśnie Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych domagał się większego bezpieczeństwa i zdecydowanych działań wobec kierowców. Tych kierowców, którzy ignorują sygnalizację i ignorują rogatki, a tego typu nawet filmiki to myślę, że widujemy codziennie. No, skutki oczywiście odczuli pasażerowie, bo były niemałe opóźnienia, ale to nie był protest przeciwko pasażerom, tylko właśnie sygnał, że ten człowiek siedzący w kabinie może zrobić wszystko zgodnie z procedurą, a mimo to nie mieć wpływu na cudzą decyzję. Więc w takich chwilach maszynista nie jest tylko osobą prowadzącą pociąg i to też podkreśla Marcin Antosz.
2: To, co się dzieje po drugiej stronie, czyli w tej kabinie, no to na pewno musi taka osoba wiedzieć, jeżeli ją to będzie w ogóle oczywiście interesowało, że no jesteśmy też tylko ludźmi, każdy z nas zareaguje inaczej na taki wypadek, w którym nie daj Boże ktoś zginie, no to no niestety w grę wchodzi prokurator, przesłuchania i tak dalej, więc no tutaj to jest jedna strona tego medalu. Druga jest taka, że no nie każdy sobie z tym psychicznie jest w stanie poradzić. Czasami zdarza się tak, że po

0: Dobrze by było, żeby Dzień Maszynisty nie był tylko z naszej perspektywy świętem zawodu takiego kojarzonego z koleją, techniką i nowoczesnymi pociągami, tylko takim przypomnieniem, że za każdym przejazdem i za tym każdym hamowaniem i każdym sygnałem jest człowiek, który odpowiada za to bezpieczeństwo pasażerów. A nie zawsze może odpowiadać za cudzą decyzję i często jednak musi za nią odpowiadać, jeżeli do tragedii dochodzi, więc tylko ku przypomnieniu na przejeździe my jako kierowcy możemy jeszcze zmienić zdanie albo wyłamać te rogatki, a maszynista często może już tylko nacisnąć hamulec i trochę tak jak wybrzmiało w słowach Marcina Antosza, odwrócić wzrok. Mhm.
1: Najlepiej tę decyzję podjąć jeszcze przed przejazdem. To zdaje się w książce pana Marcina przeczytałem. Opóźnienie może ulec zmianie, tak zatytułowana jest ta książka. Polecam państwu nie tylko dlatego, że dowiedzą się państwo z niej na przykład, dlaczego numeracja w pociągu miejsc jest taka, a nie inna, dlaczego miejsca nie są obok siebie ponumerowane jedno za drugim. Natomiast zdaje się, że to tam przeczytałem niesamowita historia. Któryś z biegłych po katastrofie kolejowej zapytał maszynistę, to nie mógł pan objechać? Ominąć? To jest zastanawiające, wielce, ale to już rozmowa na temat do rozmowy na zupełnie, o zupełnie innych sprawach, chyba związanych z polskim wymiarem sprawiedliwości. Olga Bobienko, bardzo dziękujemy. Po 18.30 z Michałem Szymajdą, ekspertem zajmującym się koleją i założycielem portalu Love Peace Trains, porozmawiamy o tym, czy rozpędzające się na modernizowanych torach polskie pociągi przegoniły wyobraźnię kierowców, ale także o niełatwej pracy maszynistów, kolejarzy i o tym, gdzie tego wszystkiego się uczą, gdzie kształcimy przyszłe kadry, o innych kwestiach związanych z wypadkami na kolei, nie tylko na styku pociąg-samochód, też będziemy rozmawiać. 224 280 280, jeśli zechcą państwo wziąć udział w tej rozmowie.

0: Pogoda.
1: Niecałe 15 stopni w Szczecinku. Najchłodniejszym miejscem teraz Szczecinek jest na mapie Polski, a najcieplejszym Nowy Sącz 25 stopni Celsjusza. Jutro nad Polską chmury i przejaśnienia, najwięcej słońca. Synoptycy zapowiadają w północno-zachodniej części kraju przelotne, a także mniej przelotne opady. Pojawią się głównie na południowym wschodzie, od Podlasia po Lubelszczyznę spadnie 10 litrów wody na metr kwadratowy, na Podkarpaciu i w Małopolsce do 15. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 do 22. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Niełatwa praca maszynisty dziś w popołudniowym programie w trzeciej godzinie. Przypomnijmy, dziś 16 września maszyniści obchodzą swoje święto. Można wykazać się wiedzą, sympatią także, gdy spotkają Państwo maszynistę gdzieś w pracy, przed pracą albo po, na dworcu, tylko w pracy. Proszę nie przeszkadzać. Czy dzięki temu, że polskie pociągi przyspieszyły, wyobraźnia polskich kierowców też powinna przyspieszyć? To jest jedno z tych zagadnień, które pojawią się za chwilę w naszej rozmowie. Michał Szymajda, ekspert zajmujący się koleją, będzie z nami w popołudniowym programie. 224 280 280. Telefon cały czas działa.

0: chciałbym opowiedzieć kilka maczków, jak sami maszyniści jesteśmy dociążeni, dowaleni robotą. Pojawiła się od kilku lat tabletoza u nas. Wszystkie informacje lądują w tablecie. My ten tablet musimy obsługiwać w trakcie jazdy, co już uważam, że jest karygodne. Czasami jest tak, że w tym tablecie muszę mieć podzielony ekran na trzy części tego tableta. Rozkład jazdy, ostrzeżenia stałe, czyli to, co się dzieje na linii, plus jeszcze ostrzeżenia doraźne, czyli przykładowo nagle jest zepsuty przejazd i ja muszę w tym miejscu zrobić 20 na godzinę.
1: I jeszcze te najdoraźniejsze wynikające z tego, co maszynista obserwuje. Pani Marzena zaobserwowała, właściwie wyciąga wnioski z tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Najbardziej szkoda maszynistów, bo jakiś ktoś, kto nie pomyślał, stwierdzi, że zdąży. A potem maszynista ma problemy różnego rodzaju. O pasażerach nawet nie wspominając, chociaż pani Marzena o pasażerach także wspomina w swoim wpisie na Facebooku, facebookowo, albo popołudnie@nowyświat.online, albo przez telefon rozmawiają państwo z nami. 224 280 280.
2: Przepytanie.
1: W przepytaniu dziś Michał Szymajda, założyciel portalu Love, Peace, Trains. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce pracuje mniej więcej 13 tysięcy maszynistów. Ponad 40% ma więcej niż 50 lat, a to oznacza, że w najbliższych latach wielu z nich przejdzie na emeryturę. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra szacował niedawno, że w kolejnych latach branża będzie potrzebowała od 5 do 6 tysięcy nowych maszynistów. Mediana zarobków, bo to jest jakiś magnes, który przyciąga do tego zawodu, mediana zarobków maszynisty w Polsce to mniej więcej 8700, 9600 brutto miesięcznie, a początkujący może liczyć na wypłatę od niecałych 5 do 6 tysięcy złotych, tak zwany maszynista samodzielny, od 9 do prawie 15. Najwięcej mogą zarobić ci, którzy prowadzą pociągi dalekobieżne i międzynarodowe, a tu mówimy o kwotach zaczynających się od 13 tysięcy, a kończących w okolicach 18 tysięcy złotych. To może od tego zacznijmy, panie Michale, co może być największą przeszkodą albo największym dyskomfortem w pracy maszynisty, zanim ten jeszcze zacznie pracować? To znaczy, co może zatrzymać młodego człowieka przed rozpoczęciem kariery? Wymagania zdrowotne, długi czas szkolenia, a może cena tego szkolenia?
3: Wydaje mi się, że wszystkie te czynniki mają wpływ na próg wejścia do zawodu maszynisty jest dość wysoki. Długotrwałość procesu wyszkolenia takiego maszynisty, który może usiąść za nastawnikiem lokomotywy, czy to elektrycznej, czy to spalinowej, no bo w lokomotywie jest nastawnik, nie ma pedału gazu, jest dość wysoki. Szkolenia są czasochłonne, chociaż udało się 3 lata temu wprowadzić przepisy, które nieco ograniczają ten czas szkolenia, to w najlepszym przypadku maszynistę pełnoprawnego od momentu rozpoczęcia pierwszego etapu, czyli szkolenia na licencję, egzaminu na licencję, później na świadectwo maszynisty, no to minie przynajmniej rok i 2-3 miesiące. Myślę, że to bardzo ambitny młody człowiek w taki sposób szkoliłby się, aż do przejścia do zawodu. No, przeważnie trwa to jednak troszkę dłużej, ale no jeszcze kilka lat temu średnia czasu taka spędzana przez takiego człowieka, który starał się być maszynistą, to było nawet 2 lata i więcej. To się nieco poprawiło, natomiast no, zarobki też, tam, umówmy się, na samym wstępie nie są jakieś oszałamiające. Fakt, że rosną później znacznie, ale nie ma co ukrywać, maszynistą, 90% maszynistów jest maszynistami z pasji.
1: Myślę, że rację mają też ci, którzy twierdzą, że zbieramy owoce tego, co nazywało się jeszcze kilka lat temu likwidacją szkolnictwa technicznego, średniego, zawodowego. To może być także problemem. Zastanawiam się, czy dłużej trwa szkolenie pilota, czy dłużej trwa szkolenie maszynisty, bo pan powiedział ponad rok. To chyba są podobna długość.
3: Tak, i też nie każdy może być maszynistą. No, sprawdziłem i maszynista będzie miał problem z byciu maszynistą, jeżeli ma problem ze wzrokiem, chociaż tu też się zmieniło na korzyść, bo jeszcze do niedawna, jeszcze 2 lata temu, za nastawnikiem nie mogła prowadzić lokomotywy osoba, która ma problemy ze wzrokiem. W tej chwili można już posadzić taką osobę z niewielką wadą wzroku w okularach, natomiast takich problemów w lotnictwie, o ile wiem, nie było. Nie wiem, ile trwa teraz proces szkolenia pilota, który obsługiwałby takiego, nie wiem, Airbusa 319, 320 czy Boeinga 737 z 200 pasażerami na pokładzie. Niemniej podejrzewam, że próg wejścia do zawodu jest dość podobny, przy czym piloci jednak zarabiają no troszkę więcej, wydaje mi się.
1: Tak.
3: Jeżeli chodzi o to szkolnictwo, o którym rozmawialiśmy, no, na szczęście ono się odbudowuje pod auspicjami PKP Polskich Linii Kolejowych, także niektórych spółek samorządowych, na przykład Kolei Mazowieckich, bo firmy kolejowe, przewoźnicy kolejowi, zwłaszcza ci pasażerscy, zauważyli w końcu magnetyzm kolei, ale zauważyli też, że po prostu zaczyna im brakować maszynistów. Tutaj wracamy do początku tej rozmowy. Wspomniał pan o tym, że maszyniści się nam starzeją, chociaż na szczęście widzę ten trend odbudowy młodych kadr.
1: Mm-hmm. No to porozmawiajmy teraz o tej ciemniejszej stronie zawodu. Polski rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów wprowadzających znacznie surowsze kary za wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych. Chodzi o możliwość m.in. utraty prawa jazdy na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle. To są oczywiście działania związane z wypadkami, do których dochodziło w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach na przejazdach kolejowych, ale eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego podpowiadają, zauważają, zresztą nie tylko oni, że lepszym rozwiązaniem byłyby kamery na przejazdach automatycznie rejestrujące wykroczenia oraz możliwość wysyłania mandatów do właścicieli pojazdów bez konieczności wskazywania kierowcy, który danego dnia z pojazdu korzystał i popełnił wykroczenie. Zacząłem się zastanawiać, czy polskie pociągi po modernizacjach linii kolejowych przyspieszyły już na tyle, że przegoniły, wyprzedziły wyobraźnię kierowców?
3: Na to składa się na problem z przejazdami kolejowymi, naprawdę składa się bardzo wiele czynników, bo tak jak przy okazji każdej tragedii, czy to w lotnictwie, czy na kolei, no czynników zawsze jest wiele i nie jeden go powoduje. Sprawdziłem dane, jeszcze w 2015 roku było o połowę mniej samochodów niż obecnie, także w 2005 roku mieliśmy o połowę mniej pasażerów niż obecnie, więc wniosek jest jeden. Czy wzrosła nam liczba samochodów dwukrotnie, wzrosła nam liczba pociągów dwukrotnie. I o ile infrastruktura drogowa, mi się wydaje, że jesteśmy w tej chwili, no nie boję się tego powiedzieć, gdzieś tam w czołówce albo blisko czołówki europejskiej, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, to jeżeli chodzi o tabor, no to mamy rzeczywiście coraz więcej nowych pociągów, jeździmy coraz szybciej, za chwilę będzie jeszcze szybciej, pojedziemy Pendolino nawet 250 na godzinę w przyszłym roku do Krakowa czy Katowic z Warszawy, ale jeżeli chodzi o linie kolejowe, to tych szybkich linii wydzielonych całkowicie z infrastruktury nam nie przybyło, tymczasem wzrosła liczba pociągów. Liczba pociągów rośnie też na liniach lokalnych, ta kolej regionalna też nam się bardzo mocno obudziła. No i są takie linie, gdzie reaktywowane po latach przewozy są, przez lata stał tam znak stopu, powiedzmy, przy przejeździe kolejowym. Nagle pojawiły się pociągi, zdarzają się tutaj dość nieprzyjemne wypadki. Jest taka linia kolejowa z Nasielska do Sierpca, tam jeżdżą koleje mazowieckie. To chyba jest najbardziej, nie wiem, czy mogę powiedzieć pechowa, ale na użytek tej rozmowy nazwijmy ją pechową, choć myślę, że tu nie o pech chodzi. Na tej linii chyba nie ma miesiąca, żeby spalinowe pojazdy, żeby samochody nie wjeżdżały na przejazdy. Właściwie powiedzmy wprost, żeby kierowcy nie wjeżdżali prowadzący te samochody na przejazdy kolejowe. I tutaj z jednej strony mam oczywiście wzrost ruchu, ale to nie to jest znowu też winą całkowitą. Wina jest też po stronie nieuwagi kierowców oczywiście. Tutaj bym chyba tej winie nadał najwięcej procent, jeżeli tak mogę. Polscy kierowcy są wyjątkowo niefrasobliwi. W statystykach wypadków drogowych przodujemy w Europie, jeżeli chodzi o wypadki na przejazdach również. Więc uważam, że zmiana systemu karania polskich kierowców za przekroczenie przepisów na polskich przejazdach kolejowych jest właściwą drogą do tego, żeby w końcu to egzekwować. Niestety udowadnia to wiele czynników, że to właśnie te kary poprawiają rzeczywiście i wzrost kwot, które płacimy za mandaty, poprawiają bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym. Ale jeżeli jeszcze mogę, naprawdę w Polsce mamy dużo pociągów, a coraz linie są bardzo zatłoczone też kolejowe, mamy coraz większy problem z kongestią na tych liniach, czyli jeden pociąg za drugim jedzie, te przejazdy są coraz dłużej zamknięte, co frustruje kierowców, no bo przecież tak też musi być, a ciągle mamy do czynienia z mnóstwem pociągów na liniach kolejowych o standardzie, o parametrach 120 km na godzinę, takich w Polsce jest najwięcej i to są przejazdy, to są linie, gdzie nie buduje się przejazdów ani pod torami, ani nad torami, bo nie trzeba.
1: No właśnie, tak o tym mówiąc wyprzedza pan moje kolejne pytanie, bo rząd zapowiada budowanie kolejnych bezkolizyjnych przejazdów, a z drugiej strony komentujący to, co dzieje się na przejazdach, mówią, że muszą długo czekać i niektórzy po prostu czekać nie chcą. Tymczasem zgodnie z przepisami PKP PLK Polskie Linie Kolejowe rogatki powinny zamykać się najpóźniej na minutę do dwóch minut przed wjazdem pociągu na przejazd, a w praktyce kierowcy narzekają, że to trwa dłużej. Z czego to może wynikać?
3: Mamy w Polsce ruch mieszany. To się wszystko sprowadza do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Mamy linie kolejowe. Nie ma wydzielonych w Polsce linii kolejowych dużych prędkości. No może poza tą CMK z Warszawy na południe do Krakowa i Katowic. Natomiast na północ, tam gdzie jeździmy na 200 km na godzinę, mówię o tym na tym konkretnym przykładzie, bo tak jest najłatwiej, na północ właśnie z Warszawy do Gdańska mamy ruch mieszany. Mamy pociągi osobowe, towarowe, pośpieszne, ekspresowe, pendolino, to wszystko się ze sobą sumuje. Wyobraźmy sobie teraz linię kolejową, na której możemy jeździć 160 km na godzinę i pociąg, który jest pociągiem roboczym, jedzie z prędkością 80 km na godzinę, mija czujnik, zamyka kilometr dalej przejazd kolejowy, ale wiadomo, że on nie pojawi się tam za minutę, tylko powiedzmy za minut, dwie lub trzy. Nie da się ustawić w taki sposób czujników na tych liniach, żeby odpowiadały różnym klasom pociągów. Niestety ten ruch mamy w tej chwili mieszany. Na linii kolejowej Warszawa-Gdańsk, tam gdzie ostatnio mieliśmy do czynienia z wypadkiem, który poprzedził tą tragedię z Radomszczyzny, dosłownie kilka dni w Gdańsku-Lipcach, tam jest największe natężenie pociągów. Ja tam akurat jeżdżę do pracy, pracuję w Gdańsku. Przez ten przejazd. Ten przejazd potrafi być zamknięty przez 20 minut. Pociągi jeżdżą o sobie różnej prędkości, klas, kategorii. Myślę, że jakimś rozwiązaniem będzie w końcu ruszenie tej wielkiej inwestycji w szybką kolej, bo to na pewnych trasach wydzieli nam szybkie pociągi, sprawi, że infrastruktura troszkę ta tradycyjna z przejazdami też zelżeje i troszkę być może, nie wiem, poprawimy się warunki prowadzenia ruchu zarówno drogowego, jak i kolej. Natomiast jeszcze do jednej rzeczy, jeżeli pan pozwoli, panie
1: redaktorze. Tak, bardzo proszę.
3: Nawiążę. Mówiliśmy o tym monitoringu. Przy okazji modernizacji linii kolejowych od chyba 2010 roku, gdzie ta intensywność naprawdę stała się duża, głównie przed Euro 2012, czyli 16 lat, w zasadzie przy okazji każdej modernizacji linii kolejowej montuje się monitoring na każdym z tych przejazdów. Natomiast od kiedy pamiętam i zajmuję się branżowo dziennikarstwem w zakresie transportu, to nie udało się niemal nic zrobić w kwestii tego, żeby egzekwować monitoring z tych kamer, które tam są właśnie. Ja tego do końca nie rozumiem i teraz dopiero mają się zacząć prace, które z automatu karałyby tych kierowców. No myślę, że nie ma łatwiejszego sposobu niż zatrudnić kilka osób w wieku po 60, które nie są czynne zawodowo, posadzić im przed ekranami i niech one prześledzą wizerunek z kamer, powiedzmy na pół etatu i zarobią na siebie oraz na bezpieczeństwo tego
1: państwa. Myślę, że są już teraz systemy, które mogłyby to zrobić nawet za... Nikomu oczywiście nie chcę odbierać pracy, ale robią to systemy tak i właściwie ten sam problem jest w przypadku fotoradarów w miastach albo mandatów zostawianych za wycieraczką na szybie tym kierowcom, którzy parkują w niewłaściwych miejscach. To na koniec jeszcze porozmawiajmy o tym, o czym pan wspomniał trochę. Najwięcej wypadków z udziałem samochodów ma miejsce na przejazdach kolejowych niższych kategorii. To są takie przejazdy bez rogatek, szlabanów czy sygnalizacji. Praktycznie we wszystkich przypadkach to kierowcy odpowiadają za to, co wydarzy się na tym przejeździe i za te wypadki. Oczywiście ignorują sygnalizację świetlną, omijają zapory, nie zatrzymują się przed znakiem stop i nic nie usprawiedliwia łamania przepisów, ale ja zastanawiam się, jaki wpływ na wzrost liczby tych zdarzeń w ostatnich miesiącach mogła mieć zmiana kolejowych przepisów, która weszła w życie w połowie maja. Maszyniści nie muszą obowiązkowo trąbić przed przejazdami z rogatkami, z sygnalizacją. Chodziło oczywiście o ograniczenie hałasu w pobliżu torów, bo dzięki temu na trasie z Warszawy przez Poznań do zachodniej granicy naszego kraju liczba sygnałów dźwiękowych spadła ze 139 do zaledwie 9. Ale czy to mogło mieć wpływ na liczbę zdarzeń?
3: Myślę, że te przepisy weszły na tyle niedawno, z jednej strony złagodziły rzeczywiście uciążliwość mieszkania przy liniach kolejowych, a z drugiej strony, no właśnie co z drugiej strony, nie mamy do tej chwili miarodajnych danych, które by potwierdziły, że tak jest albo tak nie jest, natomiast na tych liniach, które są, przy których jest dużo przejazdów kolejowych niestrzeżonych, czyli kategorii C lub D, Tam w zasadzie ten przepis nie wszedł. Po prostu maszyniści zdają sobie sprawę i też zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe zdają sobie sprawę, że tam nadanie sygnału RP1, czyli właśnie tego charakterystyk baczność, tak dokładnie, musi być wykonane, ponieważ jest to czynnik niemalże często bardzo uzależniający bezpieczeństwo od tych przejazdów. Faktycznie na tej linii z Warszawy do Berlina, czy tam do Rzepina, do granicy tych miejsc, gdzie się w cudzysłowie trąbi, jest dużo mniej, ale tam też w ostatnim czasie nie notujemy specjalnych zdarzeń. O ile rzeczywiście tych zdarzeń na przejazdach niestrzeżonych jest bardzo dużo, to wbrew pozorom właśnie te zdarzenia, które mają miejsce na przejazdach strzeżonych, są dla nich bardziej niebezpieczne. A właśnie z tego powodu, że kierowcy często bardzo ciężarówek, na przykład zawodowi kierowcy, stają między rogatkami, między tak zwanymi szlabanami i po prostu nie wiedzą, co mają robić, stając na nich 20-30-tonowym pojazdem.
1: Tak, trzeba pamiętać, że nawet jeśli pociąg zdoła wyhamować przed przeszkodą, to ma to, co się wydarzy wtedy na torach, wpływ na cały rozkład jazdy, bo właściwie cały rozkład jazdy tych pociągów, które są z tyłu, z przodu, po prostu wali się jak domek z kart, bo przecież nie można tak szybko wyznaczyć objazdu kolejowego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za uświadomienie być może niektórym z naszych słuchaczy tego, jak wygląda praca maszynistów. Michał Szymajda, zajmujący się koleją od wielu lat, założyciel portalu Love Peace Trains, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie Michale.
3: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Do usłyszenia.

0: Nasza słuchaczka i patronka jeszcze napisała, że nie mogłaby być maszynistką, bo jeździłaby cały czas maksymalnie 20 km na godzinę. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, zresztą przeglądając dane dotyczące prędkości polskich pociągów, że PKP Cargo wita takich niezbyt szybkich maszynistów i maszynistki pewnie też. Średnio tam chyba niecałe 30 km na godzinę. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Patryk Rabiega i Michał Porycki. To nie jest przypadkowa lista nazwisk. To my przygotowaliśmy dziś popołudniowy program, który za 5 minut się skończy. Tylko jeszcze słuchacz chciałby coś dodać. Co słuchacz dodać by chciał?
1: Chciałbym się pochwalić, jaką rodziną jest Radio Nowy Świat i patroni. Dostałem od kolegi Marcina z Wrocławia, patrona Radio Nowy Świat, bilet na pożegnalny koncert Lecha Janerki, Kontakt Wrocławskich. I chciałbym Marcina z tej strony pozdrowić. Pozdrawiam, Sławek z Torunia.
0: No to my z tej strony przyłączamy się do tamtej strony i wszystkie strony nasze są. Aha, i jeszcze z tamtej strony, tylko nie wiem z której, Agnieszka Lipka-Barnett po 19:00 przywita Państwa w audycji Bon Ton. Czy redaktor Agnieszka gotowa?
2: Tak jest, zwarta i gotowa. Ja na zachód, bo tam nie ma cywilizacji. Na wschodzie jest cywilizacja.
0: Na wschodzie, już o tym mówiłem. Oczywiście, że na wschodzie. Na wschód się front dzisiaj przesuwa. Zresztą jak patrzę na mapę burz, to od Polski aż po północną Hiszpanię ten front się rozpościera. Ale mnie o tym, bo chciałem zapytać, co w Bontonie po 19:00.
2: W Bontonie po 19:00 jedna wielka kartka z kalendarza, bo nie wiem, czy o tym słyszałeś, natomiast wczoraj rano gruchnęła wiadomość, że zmarła Catherine Ringer, którą znamy głównie z duetu Le Rita Mitsuko. No a poza tym też bardziej radosna rocznica, no bo te rocznice urodzin. Także dziś Bonton jedną wielką kartką z kalendarza jest.
0: Zapraszam Państwa zatem w imieniu autorki, która już z nami, z Państwem, po 19:00 więcej autorki w audycji Bonton. Kłaniając się i dziękując, do jutra, do usłyszenia, to Minnie Riperton na pożegnanie.

0: Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Rzecznik Praw Obywatelskich? O sądach, wolności słowa i o tym, czy obywatel w starciu z państwem nadal może czuć, że ktoś naprawdę stoi po jego stronie, porozmawiamy w jutrzejszym Nowym Świcie po godzinie 8 z Sylwią Gregorczyk-Abram. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Są nowe ustalenia w sprawie drona znalezionego na plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Prokuratura potwierdza, że bezzałogowiec był uzbrojony.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem.
1: Mówił pułkownik Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ładunek ważył około 4 kg. Wczoraj saperzy zdetonowali niebezpieczne elementy, a pozostałości drona zabezpieczono do dalszych badań. Wstępnie służby oceniają, że był to rosyjski dron Gerbera 2. Teraz jego pozostałości zbada kontrwywiad wojskowy. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób bezzałogowiec znalazł się nad polskim wybrzeżem.
3: To wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
1: Tak mówił szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Sprawa pojawia się w momencie wzmożonych rozmów o bezpieczeństwie. W piątek prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z ministrem obrony narodowej i szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Tematem ma być m.in. bezpieczeństwo Polski. A teraz w serwisie ostrzeżenie MSZ dla Polaków podróżujących do Ekwadoru i Peru. Chodzi o zjawisko El Niño. Od września do stycznia w obu krajach spodziewane są wyższe temperatury i intensywniejsze opady. Mogą one prowadzić do powodzi i osuwisk, a także utrudniać podróże i dostęp do opieki medycznej. W Ekwadorze obowiązuje czerwony alert pogodowy, a w Peru w 22 regionach przedłużono stan wyjątkowy do końca października. MSZ zaleca podróżującym wykupienie ubezpieczenia obejmującego m.in. ewakuację medyczną. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Mural z wizerunkiem zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojki zostanie odsłonięty w niedzielę 20 września o godzinie 18 na kamienicy przy ulicy Królowej Bony 6 w Gliwicach. Dlaczego akurat tam? To wyjaśnia Antek Sojka, syn Stanisława.
4: Gliwice to rodzinna miejscowość taty. To miejscowość, w której dorastał, w której chodził do szkoły podstawowej, w których miał swój kościół, katedrę, w której również grał na organach. W Gliwicach mieszkali rodzice taty, dziadek Alfons i babcia Marysia, świętej pamięci. W Gliwicach mieszkają też bracia taty, Leszek i Rysiek. Zatem z tymi Gliwicami, no to zawsze byliśmy związani. W ogóle ze Śląskiem. Tata nigdy się nie odcinał od tego, że jest Ślązakiem. Wręcz przeciwnie. Myślę, że był z tego dumny.
1: Odsłonięciu muralu będzie towarzyszyć drobny event. Zagrają m.in. synowie Stanisława Sojki, Antek i Kuba wraz z Janem Pęczakiem. Wykonają swoje piosenki, ale i też znane piosenki ich taty. Przypominam, odsłonięcie muralu Stanisława Sojki w Gliwicach w tę niedzielę o 18:00, kamienica przy ulicy Królowej Bony 6. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, wieczór Państwu. Agnieszka Lipka-Barnett i Rafał Lewandowski. To jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat/agnieszka-lipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku. No i X i Instagram, oczywiście to wszystko do Państwa dyspozycji, no bo 9 minut po 19 my rozpoczynamy no prawie 2 godziny z muzyką francuską i frankofońską, chociaż dzisiaj będzie głównie, no nie głównie, tylko będzie muzyka francuska. Wczoraj świat dowiedział się, że zmarła Catherine Ringer. Zmarła w wyniku bardzo szybko postępującego nowotworu. No i jak usłyszałam o tym, to właśnie skojarzyła mi się z tym jej piosenka Marcia Baila, która została napisana, żeby uczcić pamięć Marcy Moreto, nauczycielki tańca Catherine Ringer, argentyńskiej tancerki i choreografki, która zmarła przedwcześnie na raka piersi w roku 1981. I Catherine Ringer w tej piosence śpiewa: Mais c'est la mort qui t'a assassiné. To sama śmierć cię zabiła, Marcio. No i Catherine też niestety. Wczoraj we wspomnieniach o Catherine przewijało się takie określenie, że to była Edith Piaf sous acide, czyli Edith Piaf pod wpływem środków odurzających, tak to nazwijmy. No i coś faktycznie w tym jest, bo ona, ta muzyka, którą ona tworzyła wraz z Fredem Chanchenem w duecie Le Rita Mitsukona, a potem już sama względnie z innymi artystami, no to nie był czysty funk, to nie było elektro, to nie był też punk, to nie była muzyka świata, to nie był rock, to nie był pop, to było wszystko razem wymieszane i jeszcze do tego otulone francuską chanson. Niesamowita rzecz. Znawcy muzyki francuskiej mówili wczoraj, że zmarła osoba, która zdefiniowała dla nich tak naprawdę, czym dziś jest piosenka francuska. Catherine Ringer jest córką architektki i sama Ringera, malarza polskiego pochodzenia, Żyda aszkenazyjskiego, który został deportowany aż do 9 obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej. No i Catherine opowiada o tym w utworze C'était un homme z albumu Riti Mitsuko Cool Frenzy z roku 2000.

To piosenka Cette Nom z roku 2000, nagrana jeszcze w duecie z Fredem Schönschenem w grupie Le Rita Mitsuko. Natomiast to nie jedyna piosenka, która opowiada tak naprawdę historię życia jej ojca, bo jest też piosenka Le Petit Train, czyli Mały pociąg, w której duet powtarza no, taką beztroską w sumie melodię dziecięcej piosenki z lat 50. André Claveau. Jest taki skoczny rytm, ale przy okazji tekst przywodzi na myśl pociągi wiozące dzieci i dziadków w płomienie. No i piosenka kończy się bardzo poważnym pytaniem, które swoją drogą brzmi jak przestroga, a w dzisiejszych czasach wybrzmiewa jeszcze mocniej. Czy kiedykolwiek jeszcze zobaczymy takie pociągi?

Lerita Mitsuko i Le Petit. Train, taka ich przeróbka piosenki pod tym samym tytułem, André Clavaux z lat 50. Czy kiedykolwiek jeszcze zobaczymy takie pociągi? Pan, który podpisuje się Jacques, pyta, czy ktoś był na jedynym koncercie Lerita Mitsuko w Warszawie. To było w klubie Remont w lutym 1995 roku podczas Tygodnia Piosenki Francuskiej. Jeżeli ktoś z Państwa był, to bardzo proszę podnieść rękę i to bardzo wysoko. Ja będę tego zazdrościć, ponieważ no nie miałam takiej okazji, z przykrością stwierdzam. No ale wróćmy do historii Catherine Ringer. Ona w wieku 8 lat została dziecięcą modelką. Pojawiała się na okładkach magazynów mody. Wszystko po to, żeby oczywiście poprawić sytuację finansową rodziny. Potem wystąpiła w pierwszym filmie, natomiast dom opuściła w wieku lat 13. Przez jakiś czas jeszcze chodziła do szkoły, zainteresowała się tańcem, teatrem i śpiewem, no ale w wieku lat 15 rzuciła szkołę i poświęciła się właśnie karierze artystycznej. Śpiewała w kilku produkcjach teatru muzycznego. W roku 1976 poznała wspomnianą już argentyńską tancerkę i choreografkę Marcię Moretto. W latach 1975-85 wystąpiła w około 20 filmach. No i to były filmy pornograficzne. Na castingu do swojego pierwszego filmu była jeszcze nieletnia, bo miała 17 lat. Jak twierdzi, po prostu udawała starszą. Później stwierdziła, że zdecydowała się na to nie dla pieniędzy, tylko po prostu dlatego, że była, tutaj cytat, dziwna. Catherine Ringer wielokrotnie powracała do tych doświadczeń, nie wypierała się ich zresztą. Została obrzucona obelgami na planie programu Mon Zenit à Moi. No i tymi obelgami obrzucił ją Serge Gainsbourg, który nazwał ją kobietą łatwych obyczajów właśnie za grę w filmach pornograficznych, na co Catherine odpowiedziała, że ona przeżyła coś na kształt współczesnej przygody. No i ta wymiana zdań jest bardzo przykra, tak szczerze mówiąc, jak się ją ogląda. Natomiast w programie CETA W z 6 listopada 2017

Państwo piszą do mnie i w komentarzach, i w mailach. Bardzo się cieszę i bardzo za te wszystkie sygnały dziękuję. Pan Marcin napisał, że rok francuski generalnie według niego jest do bani, ale właśnie płyty Le Rita Mitsuko to było coś, co, mówiąc dość kolokwialnie i przepraszam za parafrazę, ale no, zmiotło go z planszy, że tak powiem. I wcale się nie dziwię, bo ja przyznam się szczerze, że ja muzykę duetu Le Rita Mitsuko odkryłam dosyć późno, ale fakt jest faktem, że jest coś takiego w tej muzyce i w tym sposobie śpiewania Catherine Ranger, co nie pozwala się oderwać. Zresztą jej pierwszy występ telewizyjny u jednej z legend francuskiej telewizji, Michela Druckera, w trakcie tego występu ona miała jeden z zębów taki zaczerniony, żeby go nie było widać. I ludzie się zastanawiali, jakim cudem taka dziewczyna tutaj, proszę bardzo, i ten jeden ząb po prostu, czy ona nie ma tego zęba, czy to taki efekt wywołany, no to była cała Catherine Ranger. Ona nie była prowokatorką, co zresztą też podkreślano bardzo mocno wczoraj we wspomnieniach, że ona nie była prowokatorką, ona po prostu była sobą. I tyle. Dochodzimy jednak do dość zwrotnego punktu w historii życia Catherine Ranger, bo ona w roku 1979 śpiewała w komedii muzycznej. No i do tej samej komedii muzycznej zatrudniono Freda Schichena. Zatrudniono go po tym, jak odeszło chyba z dwóch aktorów z powodów tam nieporozumień finansowych generalnie. No w każdym razie Fred po tygodniu prób powiedział do Catherine: chodź, załóżmy zespół rockowy. Początkowo założyli faktyczny zespół Les Pratt, no ale po kilku próbach pracy w większym gronie Catherine i Fred ostatecznie zdecydowali się pracować w duecie. Parę połączyła nie tylko muzyka, ale też silne uczucie. Mieli zresztą później troje dzieci. Pracowali z domu, no i to właśnie w ich kuchni narodziły się pierwsze piosenki. Z koncertu na koncert, z koncertach w barach, w klubach rockowych zdobywali coraz większą rzeszę fanów w Paryżu. I w roku 1980, dokładniej w listopadzie roku 1980, wystąpili w klubie Gibus. No i tam właśnie duet zaprezentował się pod pseudonimem Rita Mitsuko. C'est comme ça. To chyba ich największy przebój.

Lerita Mitsuko, Sekomsa z roku 1986 z płyty The No Comprendo. Rok wcześniej, w roku 1985, duet zmienił nazwę właśnie na Lerita Mitsuko. Wcześniej występowali jako Rita Mitsuko, a to dlatego, że straszne było zamieszanie i w prasie, i wśród fanów, ponieważ często uważano, że nazwa grupy pochodzi od imienia i nazwiska piosenkarki. No ale no, tak nie było i właśnie dlatego dodano jak to się nazywa? W każdym razie Le, czyli rodzajnik określony, o właśnie. W roku 1985 ukazał się wspomniany już singiel Marcia Baila, no i to właśnie on przyciągnął uwagę szerszej publiczności. Kariera duetu trwała prawie 30 lat. Zaczęła się w roku 1979, no i przerwana została w roku 2007 śmiercią Freda Schichena. To było w trakcie trasy koncertowej, którą zresztą Katrin dokończyła. Nagrali 7 autorskich albumów studyjnych, 2 albumy koncertowe. Oboje zostali odznaczeni Orderem Sztuki i Literatury. Przez te wszystkie lata współpracowali z wieloma artystami, takimi jak Sparks, jak Iggy Pop, jak Richard Galliano, jak Jean Neplin. Ruszali w liczne trasy koncertowe. Do tego zasłynęli teledyskami reżyserowanymi m.in. przez Filipa Gautiera i Jeana Baptista Mondino. Kilka ich piosenek stało się hitami. No i my tutaj przypominamy te hity takie jak Andy, jak C'est comme ça, jak Le Petit Train. No a generalnie duet ugruntował swoją pozycję kluczowych artystów francuskiej sceny rockowej i chanson, i punkowej, i funkowej, i popowej, i po prostu muzycznej. Tak to nazwijmy. Jeszcze no prawie na koniec, w sensie na koniec historii duetu Lerita Mitsuko, no bo jak Państwo słyszeli, Fred Schichen odszedł w roku 2007, to jeszcze w wersji akustycznej Les Histoires d'A.

Lerita Mitsuko i Les Histoires d'A w wersji akustycznej. W roku 2007 zmarł Fred Chichon. No i zakończyła się historia Lerita Mitsuko. Catherine Ringer wracała oczywiście do tego repertuaru jeszcze wielokrotnie. W 2019 chociażby ruszyła w trasę koncertową z tym repertuarem. Natomiast Lerita Mitsuko to nie było jedyne, czym zajmowała się Catherine Ringer, nawet jeszcze w trakcie, kiedy Fred Chichon żył, bo w tym samym czasie nagrała choćby duet z Markiem Lavoinem, Qu'est-ce que t'es belle, nagrywała też piosenki do filmów, wróciła też do teatru muzycznego, wystąpiła w takim musicalu Concha Bonita. Natomiast w roku 2014 Bernard Lavillier zaprosił ją do ponownego nagrania piosenki Les Idées Noires, piosenki, która powstała w roku 1983 po rozstaniu Bernarda Lavillier z swoją ówczesną partnerką Lisą Lyon. No i ta piosenka została w oryginale nagrana z Nicolettą w roku 1983, no a w roku 2014 właśnie głosu użyczyła mu Catherine Ringer.

to Bernard Lavillier i Catherine Ranger, Les Idées Noires, czyli czarne pomysły, czarne wizje tak naprawdę, no bo tak to bywa po rozstaniu z osobą, która była nam straszliwie bliska. Ta piosenka pochodzi, w tej wersji, pochodzi z roku 2014, natomiast Catherine Ranger wydała swoją pierwszą solową płytę w roku 2011. Natomiast dwa lata później poznała założycieli takiego projektu Gotham Project, a właściwie oni poznali ją przez wspólnych znajomych, no i zaproponowali jej nagranie utworu do ich nowego projektu Plaza Francia. Nazwa pochodzi od placu Plaza de France, położonego w Recoleta. To taka dzielnica mieszkalna Buenos Aires. No ale ostatecznie Catherine nagrała wszystkie utwory z albumu. Tam były tanga skomponowane przez Eduardo Makarofa i Christopha Müllera. No i została pełnoprawną członkinią tego zespołu. No i właśnie teraz zaprezentuję Państwu utwór z tej płyty. To będzie Invisible, a właściwie to Invisible.

A New Tango Songbook. Tak nazywała się płyta, która ukazała się w roku 2014 i to na niej właśnie znalazła się piosenka Invisible. Plaza Francja Orchestra, tak się nazywała ta no, grupa właściwie, trzeba by to nazwać. Catherine Ringer odeszła w nocy 14 września w wieku lat 68. Czy to była Edith Piaf Suza Seed, czyli pod wpływem środków odurzających? Czy to była właściwie nie prowokatorka, tylko ona sama, czy to była dziewczyna bez zęba na przodzie, to nie ma znaczenia, ona po prostu była sobą. Ba, 8 marca 2024 roku, od czasu uroczystości wpisania prawa do dobrowolnego przerywania ciąży do konstytucji, zaśpiewała Marsyliankę, ale z przerobionym tekstem. Zaśpiewała oczywiście aux armes citoyens, ale dodała citoyen, czyli do broni obywatele, obywatelki, a następnie marchons et chantons cette loi pure dans la constitution. Maszerujmy i wyśpiewajmy to czyste prawo do konstytucji. Taka była Catherine Ringer. Ona zdecydowanie nie przepraszała za to, że istnieje. Nagrała zresztą piosenkę Pardon, która znalazła się na jej pierwszej solowej płycie Ring and Roll z roku 2011. Taką wzruszającą balladę, no takim właściwie automatycznym przepraszaniu za własną egzystencję i ona śpiewa w refrenie, nie ma pardonu, nie ma przebaczenia, ponieważ nie ma winy, więc i nie ma czego przebaczać. Catherine Ringer.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Trzy osoby poszukiwane czerwoną notą Interpolu zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku Chopina. To obywatele Gruzji, Chin i Izraela. Byli ścigani m.in. za podejrzenia oszustwa, prania pieniędzy i przestępstw narkotykowych. Dwoje z zatrzymanych decyzją sądu trafiło na 7 dni do aresztu. Od początku roku na lotniczych przejściach granicznych nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymano blisko 380 osób poszukiwanych przez organy ścigania. Ponad 30 z nich ścigano czerwoną notą Interpolu lub europejskim nakazem aresztowania. Norweski wywiad wykrył operację cybernetyczną wymierzoną m.in. we władze Ukrainy. Według Etienne Sten podmiot działający na rzecz obcego państwa wykorzystywał norweską infrastrukturę cyfrową jako pośrednika, żeby ukryć ślady i utrudnić ustalenie źródła ataku. Służby ustaliły, że przez dłuższy czas miał też dostęp do systemów norweskiej firmy z sektora infrastruktury krytycznej. Nie wiadomo, jakie państwo stało za operacją ani o jaką firmę chodzi. Wywiad wykrył działania dzięki systemowi analizującemu ruch internetowy i telekomunikacyjny przechodzący przez Norwegię. A teraz wracamy do kraju i zmieniamy temat. Klasyka, rap, rave i punk w jednym festiwalowym programie. W Krakowie i Balicach trwa Silence Music Festival, który łączy muzykę klasyczną z innymi gatunkami i sztukami. Jednym z wydarzeń będzie reinterpretacja Podróży Zimowej Schuberta. Publiczność nie tylko jej posłucha, ale też będzie za nią podążać przez park i pałac w Balicach. Tak mówił na naszej antenie organizator Mateusz Zubik.
1: Będziemy rapować Schuberta, będziemy grać też Schuberta w oryginale, będziemy za tym Schubertem chodzić po parku Radziwiłłów i pałacu Radziwiłłów w Balicach. Ja z tym pomysłem zwróciłem się do Kamila Białaszka. Kamil wszedł w to jak w masło, bo Kamil uwielbia reinterpretować klasyki, to chociażby dowodem tego jest jego Pan Tadeusz albo Hamlet w Teatrze Powszechnym. A teraz zabieramy się za absolutne arcydzieło literatury pieśniowej wszechczasów, czyli Podróż Zimową, Winterreise.
0: To tylko jedno z wydarzeń, które znalazły się w programie festiwalu. Silence Music Festival potrwa do 4 października, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze przegrywają z Bułgarią trzeciego seta 23-25 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni prowadzili w tej partii nawet 5 punktami, ale gospodarze odrobili straty i rozstrzygnęli końcówkę na swoją korzyść. Bułgarzy prowadzą w całym meczu 2-1, a teraz rozpoczął się 4. set. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór. Teraz to już zdecydowanie dobry wieczór Państwu. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, Bunton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyświat.online, facebook.com/radionowyświat i @agnieszka_lipka_barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat, to też na Facebooku. No i Instagram i X albo Twitter też do Państwa dyspozycji. Oczywiście jak najbardziej, co najmniej do końca tej audycji, czyli do 21, czyli jeszcze tak 53 minuty z muzyką francuską. Spotkanie będzie trwało na antenie Radia Nowy Świat. Armengo na początek i Le Parfum de sa vie, moi je l'ai tant aimé. Taki jest pełen tytuł tej piosenki, bo to największy przebój tego artysty, którego prawdziwe nazwisko to, a właściwie imię i nazwisko to Michel Armengo. Francuski piosenkarz i autor tekstów, który przyszedł na świat w Tuluzie 16 września roku 1961. Poza karierą solową również udziela się w takich zespołach jak Toulouse, Contour. No i właśnie. Urodził się 16 września w rodzinie hiszpańskich uchodźców. Przez pewien czas jego ojciec pracował jako muzyk barowy. Syn poszedł w jego ślady. Zyskał sławę w roku 1988 właśnie pod pseudonimem Armengo dzięki piosence, która zabrzmiała na początku tej godziny, Le Parfum de sa vie, je l'ai tant aimé, która okazała się hitem. Potem w roku 1990 wydał swój pierwszy album, Un 15 août en février, czyli 15 sierpnia w lutym. Natomiast, co ciekawe, on komponuje i pisze utwory również dla innych artystów. No i dla Iwa Dutej powstała piosenka La Note Bleue, która jest hołdem dla artysty, absolutnego idola Armengo. Idola, który również pochodzi z Tuluzy i o którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, a mianowicie Claude Nougaro. Iwa Dutej i La Note Bleue.
1: La note bleue, tu l'as trouvée sans le savoir, dans ton espoir, parfois la note était bleu noir, parfois vieux rose.

Przyznaję się i biję się w pierś, że zapomniałam Państwa uprzedzić, Państwa i Rafała Lewandowskiego też, że w tym utworze jest cisza. Tyle, że jak ja słuchałam tego utworu, a słuchałam go wielokrotnie wcześniej, to ta cisza wydawała mi się jakaś taka krótsza. No ale w radiu cisza trwa ze 4 razy dłużej, więc przepraszam tych z Państwa, którzy być może zaczęli się martwić i regulować odbiorniki. Ta cisza oczywiście jest bardzo symboliczna, no bo oznacza no taki wieczny odpoczynek, ukojenie, spokój po życiu pełnym artystycznych poszukiwań. Zresztą samo La Note Bleue to jest takie powiedzenie, czy takie sformułowanie oznaczające idealny akord. Takiego sformułowania użyła Georges Sand, która pisała o muzyce Fryderyka Chopina jako o czymś takim nienazywalnym, co pojawia się w momentach takiego najwyższego natchnienia. No i właśnie ta muzyczna, błękitna nuta rodzi się z ciszy i w ciszę przechodzi. No i muzykę właśnie do La Note Bleue, która ukazała się na płycie Fragile Yves Duteil z roku 2008, skomponował Art Mengo. Zresztą Yves Duteil to nie jest jedyny artysta, dla którego Art Mengo pisał, bo on pisał dla Florenta Paniego, dla Jane Birkin, dla Johnny'ego Hallyday'a, dla Juliette Gréco, dla Liane Folly, dla Moran, dla Eddiego Michela, naprawdę dla przeróżnych artystów. No i komponował również dla artystki Ute Lemper, z którą zaśpiewał również w jej utworze Parler d'amour.

Le d'amour, czyli Rozmowy o miłości. Piosenka z roku 1993, nagrana przez niemiecką piosenkarkę i aktorkę Ute Lemper, bo właściwie tak powinnam wymówić jej imię i nazwisko, no i francuskiego kompozytora i piosenkarza Arta Mengo, który dziś obchodzi swoje urodziny. Piosenka oczywiście opowiada no właśnie o tych rozmowach o miłości w obliczu zbliżających się rozstań i życiowych burz i kolejnych zakrętów. Często krytycy muzyczni zwracają uwagę na połączenie takiego głębokiego, kabaretowo-dramatycznego i zmysłowego głosu Ute Lemper. No, z ciepłym, matowym i dość melancholijnym wokalem Arta Mengo. No i według nich symbolizuje to dwie różne wrażliwości spotykające się w tej samej przestrzeni emocjonalnej. Natomiast no, muzyka i tekst zresztą są takie dosyć charakterystyczne dla francuskiej piosenki początku lat 90., bo muzyka jest nastrojowa, no a tekst skupia się na niedopowiedzeniach, na takiej ciszy, na takiej nostalgii. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra piosenka. No a skoro jesteśmy w latach 90., to teraz rok 1995 i singiel Arta Mengo, Laisse-moi partir, pozwól mi odejść.

to Armengo i laisse-moi partir. Pozwól mi odejść. No, my nie pozwolimy, panie Arcie Mengo. W 2003 roku Armengo podsumował swoją 16-letnią wówczas karierę na scenie słowami: miałem dwa hity, Le Parfum de sa vie i Parler d'amour. Trzy piosenki uznane przez krytyków, tak bym przetłumaczyła, z Succès d'estime, czyli Gino, Laisse-moi partir i La mer n'existe pas, i 53 sukcesy, takie bardziej prywatne, bardziej intymne. Zresztą Armengo jest nazywany takim poetą dyskretnym, francuskim poetą dyskretnym, poetą piosenki francuskiej, ale właśnie takim, który nie jest może jakoś świetnie znany, nie afiszuje się ze swoją sławą. No ale skoro trzy te sukcesy, jeżeli chodzi o krytyków muzycznych, no to Laisse-moi partir już zabrzmiało, La mer n'existe pas już gościło w Bontonie, no to jeszcze został Gino.

to Armin Go i płyta Gueur d'Amour z roku 1992, piosenka zatytułowana Gino. Miałabym ochotę posłuchać jeszcze czegoś, jeżeli mam być szczera, sygnowanego nazwiskiem Arta Mango, bo jest faktycznie poetą w swoim fachu i to mówię zarówno o tekstach, ale i o muzyce, jaką komponuje. To tyle na jego temat. Dziś kartka z kalendarza w nieco odwróconej chronologii, ponieważ dziś rocznica urodzin Marcela Mouloudziego, znanego po prostu jako Mouloudzi, który na świat przyszedł 16 września 1922 roku w czwartej dzielnicy Paryża. Był francuskim piosenkarzem, autorem tekstów piosenek, malarzem, powieściopisarzem i aktorem. No i zastanawiam się, czy bardziej był piosenkarzem, czy bardziej był aktorem. Myślę, że i jedno, i drugie. Pisał piosenki zaangażowane politycznie i sentymentalne, tak na zmianę, więc pisał o miłości, ale i o wojnie, i o nostalgii, no i smutku, i samotności. Śpiewał w szczególności własne teksty, ale śpiewał też teksty takich autorów jak Boris Vian, Bernard Dimet, Jean Genet, czy Jacques Prévert. Faux vivre, to właśnie Mouloudzi.

Vivre Tomology w roku 1973 nagrał ten hymn pochwalny na cześć codziennego trwania, pomimo przeciwności losu, pomimo niedoskonałości, pomimo wszechobecnej pustki. Faut vivre, czyli trzeba żyć. Ale wróćmy do początków. Rodzina Mulugiego zmagała się z poważnymi problemami i to Marcel miał wtedy zaledwie 10 lat. Jego matka trafiła do szpitala z powodu choroby psychicznej, a jego ojciec po pierwsze był niepiśmienny, po drugie mieszkał w pokoju dla służby, no i miał ogromne problemy z wychowywaniem swoich dwóch synów, tym bardziej, że starszy André był poważnie chory. W roku 1935, czyli w wieku 13 lat, Mulugi poznał Sylvaina Itkina, reżysera i członka Groupe Octobre, organizacji zrzeszonej przy Federacji Teatrów Robotniczych Francji, no bo Marcela pociągała lewica. No w każdym razie Marcel Maillot, dyrektor obozu wakacyjnego prowadzonego przez Związek Zawodowy Pracowników Księgarni, zachęcił Marcela do śpiewania wraz z bratem. No i wkrótce Marcela zauważył Jean-Louis Bao, który szukał dziecka do przedstawienia. No i właśnie już wtedy Marcel zaangażował się w życie artystyczne, tyle że związane z paryską lewicą. W roku 1936 zagrał w filmie La Guerre de Gosse, czyli Wojna dzieci, a w roku 1937 na potrzeby filmu Claudine à l'école, Claudine w szkole, stworzył powstać małego Mulu, która wkrótce stała się znana właśnie jako Mulugi. Wojnę Marcel Mulugi spędził no, tak w pół ukryciu. Pojawiał się u Jeana Paula Sartra i Simone de Beauvoir. Często zresztą wspominał Mulugim w kwiecie wieku i w sile okoliczności. No a już w roku 1943, czyli w wieku 21 lat, poznał swoją żonę Louise Fouquet. La Complainte des Infidèles, czyli skarga niewiernych.

La complainte des infidèles, skarga albo lament niewiernych. Po wojnie, to właściwie pierwszy wielki sukces Mouloudiego jako śpiewaka, no bo po wojnie on stał się ważną postacią w życiu artystycznym Saint-Germain-des-Prés. Boris Vian pisał o nim tak, to jeden z tych facetów, których chciałoby się widywać częściej, ale wszystko, co robi, robi z niezaprzeczalnym talentem i dlatego zastanowisz się dwa razy, zanim będziesz go niepokoił. La Complainte des Infidèles to piosenka z filmu Carla Rima, La Maison Bonadieu z roku 1951. Jacques Prévert zauważył wówczas, że kiedy poznałem Mouloudiego, był dzieckiem, małym chłopcem, nie miał tego, co nazwałbym ładnym głosem, ale no, był taki prawdziwy, dźwięczny, niepokojący, zabawny, a czasem rozdzierający serce. Ten głos był jego własnym głosem, głosem ulicy, głosem serca. Mouloudi dorósł, ale śpiewa tak samo i w tym właśnie tkwi jego urok. Jacques Canetti, agent artystyczny i właściciel kabaretu Les Trois Baudets, pomógł Mouloudiemu odnieść sukces w piosence, bo zlecił mu nagranie utworu Comme un petit coquelicot, czyli jak mały mak.

0: comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
1: Comme un petit coquelicot, jak mały mak. Ta piosenka zdobyła Grand Prix du Disque w roku 1953, potem też nagrodę Charlesa Crossa. Zresztą podobny sukces Mouloudji odniósł w roku 1954 utworem Un jour tu verras. To piosenka z filmu Secret d'Alcove. 7 maja roku 1954 w dniu klęski pod Dien Bien Phu Boris Vian wykonał po raz pierwszy utwór Le Déserteur, czyli Deserter. Piosenka została oczywiście zakazana w radiach, nie można jej było emitować przez kilka lat, ale odniosła sukces, tyle że na scenie. Mouloudji dodał ją do swego repertuaru, no i w modnych kabaretach wykonywał ją nieznacznie oczywiście, zmieniając jej tekst.

0: Le Déserteur, piosenka napisana przez Borisa Wiana, zaadaptowana przez Mouloudiego, który pod koniec lat 50. zaczął pisać zresztą coraz więcej swoich tekstów. W roku 1964 założył własną wytwórnię płytową Production Mouloudi oraz wydawnictwo muzyczne Edition Mouloudi. Zdobył uznanie krytyków dzięki owocnej współpracy z kompozytorem Chrisem Carolem przy utworach takich jak Les Beatles de 40, którą usłyszymy za chwilę z roku 1965, ale też Faux Vivre z roku 1973. Był uznawany także jako producent wielu artystów, takich jak Graham Allwright, czyli Nowozelandczyk śpiewający po francusku, jak Hélène Martin, jak Jacqueline Huet i wielu, wielu innych. Był też obecny na pierwszych spotkaniach, których celem było podniesienie świadomości młodzieży na temat sprawy wietnamskiej. No i tutaj znów wyszło jego zaangażowanie. Les Beatles de 40 to Mouloudi i rok 1965.
1: Nous, les Beatles de 40, les James Bond de 14, 18. Nous, les yéyés de l'armistice, nous, les Johnny de soie, 110. Quand on voit tous ces genoux avec leur vent dans le dos qui nous poussent vers l'hospice, on se dit que c'était bien la peine d'aller leur regarder.

0: dirait quand on en avalait.
1: Les Beatles de 40 to Mouloudji z roku 1965. W roku 1980 po wydaniu albumu Inconnu, Inconnu, czyli Nieznani, Nieznane, Mouloudji dał bardzo liczne koncerty po całym kraju, ale nie przyniosły one mu wielkiego rozgłosu, a że był już zmęczony, to stwierdził, że poświęci się pisaniu i malowaniu, czyli po prostu odda się swoim dawnym pasjom. Oczywiście od czasu do czasu wracał na scenę, wracał też do studia nagraniowego, ale to już bez większego przekonania. Zmarł 14 czerwca roku 1994, pozostawiając niedokończone projekty, takie jak nagranie nowego albumu, no i kontynuację swoich wspomnień 5 lat po wydaniu pierwszego tomu. Na koniec dzisiejszej audycji L'amour, l'amour, l'amour z roku 1963 to taka piękna definicja miłości. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Maciej Berek zapowiada dalsze działania w sprawie swojego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki uzależnia zaproszenie Berka od przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez niego zawodu radcy prawnego.
2: Ja mam obowiązek jako sędzia złożyć ślubowanie. W przypadku czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli postawieni w tej sytuacji braku zaproszenia do miejsca, w którym urzęduje prezydent, najpierw stawiano zarzuty związane z tym, że są wady co do procedury ich wyboru. Potem drugi zarzut był taki, że pan prezydent badał ich życiorysy. I wybrał z szóstki wybranych sędziów dwóch, których uznał za najbardziej właściwych. A ostatnio słyszeliśmy publiczną wypowiedź prezydenta, który powiedział, że jego zdaniem ta czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wykazuje się dostateczną wiedzą prawniczą. Więc tak naprawdę ja się też trochę czuję w takiej sytuacji, w której jeśli nie taki argument, to inny argument będzie zastosowany.
1: Mówił Maciej Berek w rozmowie na antenie TVP Info. Berek zapowiada, że ponownie zwróci się do prezydenta i będzie oczekiwał możliwości złożenia ślubowania. Jednocześnie mówi o planie przywrócenia normalnego funkcjonowania Trybunału. Jak zaznacza, nie jest to jego indywidualny plan, ale wspólne działania sędziów. Sejmowa Komisja Regulaminowa jednogłośnie zarekomendowała uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie. Prokuratura podejrzewa posła o nieprawidłowości przy realizacji szkoleń e-learningowych dla małych i średnich firm. Mejza miał finansować ich wkład własny, a następnie kierować przedsiębiorców do szkoleń swojej firmy. Śledczy zarzucają mu też wystawianie nierzetelnych faktur. Agencja Rozwoju Regionalnego miała stracić blisko 50 tysięcy złotych. Mejza zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu, ale w wybranym przez siebie terminie. Sprawę nazwał politycznym zamówieniem. To kolejne postępowanie wobec posła. W ubiegłym roku prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia obejmujący 11 zarzutów. Na koniec zmieniamy temat. Muzyka, sztuka, warsztaty i beskidzka przyroda. To już w najbliższy weekend w Zdyni. Tam po raz pierwszy odbędzie się festiwal Pejzaż. W programie m.in. koncerty, warsztaty, poezja i dyskusje, ale wydarzenie ma też wymiar pomocowy. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji Humanosz, która niesie pomoc humanitarną.
3: Zachęcające jest to i motywujące, że ludzie chcą pomagać i ludzie chcą brać w tym udział i chcą być częścią tego festiwalu właśnie nie tylko ze względu na to, że fakt, mamy naprawdę fantastyczny line-up, miejsce jest przepiękne, ale po prostu ta misja, która za tym idzie, zachęca ludzi do tego, żeby dołożyć tą swoją cegiełkę.
1: Mówiła na naszej antenie jedna z organizatorek, Julia Rufael. Na scenie będzie można zobaczyć i usłyszeć m.in. Klawo, Faustynę Maciejczuk oraz Kosmę Króla. Festiwal rozpocznie się już w piątek 18 września i potrwa do niedzieli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski. Chciałoby się rzec jak co środę o godzinie 21. No a skoro by się chciało rzec, to się rzeczę. Przede mną jest Rafał Lewandowski, który będzie realizował dzisiejszą audycję, a moim gościem jest dzisiaj pan Bogdan Hołownia. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór. Witam.
0: Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie do audycji. Jest to wielka radość, dlatego że no, sama pańska gra napełnia mnie rozkoszą, naprawdę, i czuję i rytm, i harmonię, o których rozmawialiśmy. Natomiast jeszcze no, kojarzy mi się pan z takimi postaciami, które są dla mnie ważne, chociaż tylko jedną z nich znałem osobiście. Myślę o Magdzie Umer, tak, która była, no, z którą właściwie się przyjaźniłem, też tak mogę powiedzieć, i która zaprowadziła mnie kiedyś na ulicę Wespazjana Kochowskiego bodajże, czyli do Kalinowego Serca, do klubu, do dawnego mieszkania Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, na pański koncert. Ja mówiła, słuchaj, geniusz, po prostu przyjdź, musisz przyjść. No i się okazało się, że to święta prawda. Więc tak, ale jeszcze no, uważa pan za swojego mistrza Jerzego Wasowskiego, pana Jerzego Wasowskiego. No i nie wiem, jaki rodzaj znajomości łączył pana z panem Jeremim Przyborą. Czy pan
1: miałem
0: się
1: zaszczyt
0: znali?
1: Go poznać kiedyś.
0: No więc powspominajmy, pomówmy o tym, ale też o muzyce samej, o radości grania muzyki poetyckiej, muzyki, czyli muzyki do poezji oraz czy przy poezji gdzieś tam na jej peryferiach oraz muzyki jazzowej, bo pan jest przecież fenomenalnym muzykiem z dziedziny jazzu.
1: No więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam mówić o moich mistrzach, o Jerzym Wasowskim, o Jeremim Przyborze, o Magdzie Umer. To są skarby świata ducha, że tak powiem.
0: No zacznijmy od Magdy, bo to jest taka... No jeszcze rok temu była z nami.
1: Tak. No więc proszę sobie wyobrazić, że ja oczywiście Magdę znałem z telewizji, z jej wspaniałych programów, czasem z koncertów, bo tak nie często dane mi było w ogóle chodzić na koncerty, ale Magda mi imponowała przede wszystkim ogromnym repertuarem i tym, co mówiła, że tak powiem, o piosenkach, przy piosenkach i, że tak powiem, o tym całym kontekście znamionującym jej ogromne wykształcenie i subtelność charakteru. A myśmy się poznali przypadkowo. Ja gdzieś tam, już nie pamiętam, akompaniowałem chyba we Wrocławiu i zaczęliśmy rozmawiać i Magda powiedziała, że żebym rozważył, czy ja no nie zagrałbym duetu takiego z takim programem. Ja powiedziałem na to, że ja nie wiem, czy ona wybrała właściwego pianistę, dlatego że ja nie jestem w stanie dwa razy tak samo zagrać utworu. Zawsze mi coś przychodzi do głowy i w momencie, kiedy zdarza się ten moment taki, że trzeba podjąć decyzję, to gdzieś w powietrzu wisi taka myśl, że jeżeli ja tego nie zrobię, to już się nigdy nie powtórzy. Wobec tego, jeżeli mogę coś zaszarżować, że tak powiem, to staram się w tą stronę pójść. A wiadomo, że no, że tak powiem, aktorki śpiewające, one lubią mieć rzeczywistość muzyczną, że tak powiem, w miarę regularnie ułożoną, bo to im pomaga potem w narracji swojej, prawda? Słownej. Więc to był problem. Ale Magda powiedziała wtedy, słuchaj, właśnie ja sobie oczyma wyobraźni widzę taki program, no i ułożyliśmy, w zasadzie ona mi zaproponowała zestaw utworów. I no, koniec końców doszło do wydania płyty, która nosiła nazwę Noc Bezsenna i to był duet.
0: To może od razu Bezsenna Noc. Posłuchajmy tego utworu, tak żeby poczuć nastrój waszej współpracy.
1: Dobrze?
0: Rafał Lewandowski, proszę ciebie, Rafale. O, Rafale, wołacz, o, oby senną noc.

w żałobie. Zegar mnie do snu, tik, tak, tik, tak, tak namawia potajemnie, a ja nie zasnę. Co na to zrobię? Że myślę tylko o tym, co nie wróci, i o wszystkim, co najbardziej serce smuci mi. Która godzina? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Nadaremnie, nadaremnie. Wiem, że nie zasnę. Myślę o tobie. Myślę o jakichś dawno zwiędłych kwiatach mych, o innych nocach, o minionych latach mych, o chwilach, które w szczęściu nie liczyły się, o słowach, co w melodię zamieniły się. Ta noc bezsenna, długa, długa, długa, długa, w dłoniach ma różaniec żalu.

szepcze tik, tak, tik, tak. Melodyjkę Weronalu, a ja nie zasnę. Myślę o tobie. O innej nocy dawno uleciała i pamiętam, że ze szczęścia spać nie dała mi. Która godzina? Pierwsza.

0: Ta noc bezsenna, długa, długa, długa, długa.
1: Śpiewa Magda Umer, a gra Bogdan Hołownia. Słyszycie tę grę. Czy może pan opowiedzieć o tym, jak to wyglądało i jak wyglądała gra w ogóle z Magdą Umer, bo pan mówił mi o kółeczkach, a ja pana zatrzymywałem, bo mówię, nie, bardzo proszę do mikrofonu powiedzieć, bo szkoda, żeby moi słuchacze nie usłyszeli tego.
2: To jest ciekawa rzecz, dlatego że no, zadaniem osoby akompaniującej jest wczuć się w jak najmocniej, że tak powiem, w rolę tej osoby, która prowadzi główną narrację, czyli załóżmy wokalistki. I teraz też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, na przykład, co Magda lubiła. Magda nie lubiła wolnych temp, wolała raczej szybsze. Oczywiście to jest bardzo umowne, co mówię, ale weźmy to pod uwagę. I teraz jak jest wolne tempo, czyli grozi nam ballada, a w balladzie to jest, że tak powiem, poruszamy się, może powiem tak mało zręcznie, w mętnej wodzie, prawda? Czyli po prostu intuicja idzie przodem, wszelkiego rodzaju przypuszczenia i tak dalej, i łapiemy się, że tak powiem, na zasadzie obopólnej życzliwości. I teraz Magda śpiewa godzina jedna, druga. Idzie sobie jakiś taki czas, że tak powiem. I ja teraz mogę punktować, położyć jeden akord, położyć drugi akord, położyć trzeci, ale wtedy trzeba liczyć. Po prostu raz, dwa, trzy. Coś trzeba liczyć. Przynajmniej tak mi się w moim świecie zdaje. Natomiast jeżeli ja idę takim ptakiem, który jakby zatacza koła, Magda może sobie iść w prawo i w lewo, bo ja idę frunę, że tak powiem, w jakiejś na pewnej wysokości, że ja mogę jej, że tak powiem, podpowiadać, słuchaj, może tędy, zobacz, tędy będzie piękna ścieżka i tak dalej, i tak dalej. A Magda na końcu utworu mówi mi, słuchaj, nie wiem, jak byśmy przyszli tutaj do tego zakończenia. I ja znowu nie wierzę, że ona nie wie, bo przecież ona, jak to mówimy my, muzycy, używając takiego języka technicznego, no Magda nigdy się nie pomyliła we frazie, to znaczy nie przestawiła jakiejś tam wartości, prawda? Czyli zawsze to było tak pewne, jak wzorzec Sèvres. I to było o tyle wspaniałe, że ja ją wystawiałem często na takie okoliczności, że tak powiem, bardzo ryzykowne. Bo jak tam coś zaprzeczenie mi przyszło do głowy i zamerdałem jakąś taką trudną wartość rytmiczną, tam tralalala, tralalala, tralalala i to jest na długości czterech taktów, myślę sobie, Boże, złapię to i słyszę, że Magdalena idealnie się w to wpasuje. Czyli ona miała też jakiś taki, że tak powiem, licznik czasu. Wspaniały. Boże, przepraszam, że te technikalia, ale starałem się to jakoś ująć.
1: To bardzo ciekawe. Dla człowieka, który nawet nie wie, czy najpierw się pisze tekst, a potem muzykę, potem tekst. Teraz już wiem, że się pisze jedno i drugie.
2: Podobno właśnie u pana Jeremiego Przybory i Jerzego Wazowskiego było tak, że na początku pan Jeremi Przybora przynosił tekst na kartce papieru i ten tekst lądował na nutniku pianina marki Kalisja, które było w domu kompozytora. My sobie wyobrażamy, że tam powinien być najnowszy Steinway, ale nie. To był po prostu mały taki orzechowy instrument o wspaniałym takim pastelowym brzmieniu, bo miałem zaszczyt kiedyś zagrać tam kilka dźwięków i była taka czerwona szarfa i papierośnica. I proszę sobie wyobrazić najciekawsza rzecz. Całe biuro konstrukcyjne pana Jerzego Własowskiego to było jakieś 2,5 metra kwadratowe i było właśnie pianino marki Kalisja, krzesełeczko takie obrotowe i z drugiej strony było coś w rodzaju takiego biurka i proszę sobie wyobrazić, że czasy były takie, że pan Jerzy podobno nie zawsze miał pięciolinię, bo nie można było kupić tego w sklepie, wobec tego on pięciolinię rysował sobie takim rysikiem, ponieważ miał wykształcenie politechniczne, więc miał takie, że tak powiem, przybory wytrawnie przygotowane. No i jak przyglądał się tej kartce od Jeremiego przybory, to brał ołówek i kreślił takie mini punkciki, jakby pierwszy zarys architektury utworu, prawda? Czyli ja nie wiem, no nie widziałem tego, to mi opowiadał jego syn Grzegorz Wasowski, ale najciekawsze było to, proszę zwrócić uwagę, że pan Jerzy wszystko, całą kompozycję pisał siedząc przy tym biurku i kiedy już skończył, wtedy podchodził do pianina, grał 2 czy 3 akordy, jakby chciał się przekonać, czy w tej tonacji będzie korzystniej, czy w tej. Czyli instrument wcale nie był mu potrzebny do tego, żeby tam układać jakieś voicingi, czy układy, jakieś takie technikalia, tylko on to wszystko robił w głowie. To proszę sobie wyobrazić, jakiego rodzaju talentem był pan Jerzy.
1: Myślę, że był geniuszem.
2: Tak.
1: Tak pan Jerzy, tak pan Jeremi Przybora uważał, mówił już o tym procesie. No dobrze, posłuchajmy, jak pan gra i pejzaż bez ciebie, jak śpiewa to Magda Umer. No i potem się porozmawiamy, o czym jest ta piosenka tak naprawdę. Dobrze. Rafale, bardzo proszę. Wrzesień jak dym.

pod czerwoną jest jarzębiną. Na skwarna rzeka ma tylko przekaz złotych 109. Tą samą drogą wraca nikogo pejzaż bez ciebie. Dzień za dniem, sen za snem, pełnia i nów, i słońce znów, noce i dni. Nazbyt ładne zmierzchy i świty bezradne. Na horyzoncie topi się słońce w złocie czerwonym. Rzeką nadpływa siwa flotylla mgiełek wieczornych. Idę przez pole, gdzie dwie topole, drzewo przy drzewie, patrzą z wysoka w przestrzeń jak otchłań pejzaż bez ciebie.

nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewno przyjemnie. A wokolutko pejzaż bez smutku, pejzaż beze mnie.

0: z ciebie.
1: Co to jest, że odejście, że śmierć kogoś zawsze wydobywa te najlepsze cechy z niego? W przypadku sztuki to nieprawdopodobnie. Magdy się inaczej słucha. Jeszcze zyskuje na klasie, na geniuszu, na tej poetyckości. W ogóle chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o kategorii poetyckości, czy poezji w muzyce, ale plotkarsko może zapytam, jak pan poznał pana Jeremiego Przyborę, a w ogóle pozdrówmy nie tylko synów pani Magdy Umer, ale również Konstantego Kota Przyborę i Grzegorza Wasowskiego, także bardzo gorąco. No właśnie, jak pan poznał pana?
2: To było tak, że Magda powiedziała mi tak, słuchaj, my z Jeremim spotykamy się w łazienkach regularnie i ty od jakiegoś czasu zapisujesz książkę taką, w której chciałeś umieścić kilkadziesiąt jego kompozycji kabaretu starszych panów i mówi, jak to zrobić, bo problem polega na tym, że pan Jeremi nie bardzo lubi nowe znajomości, bo on jest taki, że tak powiem, no nie bardzo wie, czego się może spodziewać i tak dalej. No jak to zrobić? I mówi, słuchaj, zrobimy tak. Przypadkiem będziesz przechodził w łazienkach. I ja powiem, o Bodzio, słuchaj, no cześć, no co tam u ciebie? I tak rzeczywiście się stało. Ja targałem książkę taką, którą właśnie taki brudnopis jakiś swego rodzaju. Tam było kilkadziesiąt utworów mistrzów kabaretu, właśnie starszych panów. I widzę, że po prostu pan Jeremi jest przerażony, bo Magda mi przy...

0: ma, tak. No pan ma potem, dzieła zebrane.
1: Tak, mistrzu, ale potem jeszcze usłyszałem, że Magda ofiarowała panu Jeremiemu taką płytę Zmierzch, którą nagrałem kiedyś dla pani Magdy, dla pani Marii Wasowskiej, dlatego, że utwór pod tytułem Zmierzch to był jej ulubiony utwór. Właśnie on dotyczył tego, że tam, pozwólcie państwo, że powiem, że Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. I to jest, to są wspomnienia dotyczące pana Jerzego Wasowskiego, który był bardzo chory i on, już nie wchodząc w szczegóły, był bardzo chory na coś, a był operowany na trochę co innego i ta operacja się nie bardzo udała i ona doprowadziła do przedwczesnego odejścia pana Jerzego. No i to może nie będę o tym opowiadał, bo nie mam na ten temat wiedzy. W każdym razie coś takiego się przytrafiło i utwór Zmierzch właśnie ma takie wyjątkowe znaczenie. Pamiętam, jak miałem zaszczyt zagrać, jak odchodził pan Przybora i pani Maria do mnie zadzwoniła i mówi: panie Bodzio, Jeremi, czy pan zagra? Ja mówię: niestety nie, bo pęknie mi serce i nie dam rady. A pani Maria wtedy powiedziała: panie Bodzio, nic panu nie pęknie, proszę sobie zapisać, bo pani Maria miała taki harcerski styl, że ona się nie poddawała, mimo że sprawy były ogromnie trudne. I powiedziała tak: ale wie pan, pan będzie miał 8 minut przed mszą, ale jak nie będzie Zmierzchu, to ja tego w ogóle nie słucham. Pan mnie rozumie, więc ja sobie przygotowałem, zapytałem kota Przybory, co by chciał usłyszeć, więc kot powiedział: słuchaj, no, jak uważasz, ale gdybyś zagrał w Kawiarence Sułtan, to by było miło. Więc ja sobie poukładałem tak, żeby nie przestawać i też, żeby w ciągu tych 8 minut jak najwięcej zmieścić. I potem po tych 8 minutach zauważyłem taką małą dłoń na moim ramieniu, a to była pani Maria Wasowska i powiedziała tak: panie Bodzio, proszę pamiętać, u mnie też pan zagra. Takie mam wspomnienia. I dalej mi było grać. I jak odchodziła pani Maria, to wszyscy już poszli, że tak powiem, z tej kaplicy, a ja grałem, jakby nie mogłem się rozstać z tym momentem, bo to są momenty takie, no, powiedzmy, no poważnej wagi. No nie wiadomo, słowa tutaj, brakuje mi słów po prostu. Ale są takie momenty.
0: Pięknie, że pan słowem wypełnia nam tę godzinę, a tam, gdzie pana nie ma ze słowem, to jest pan z muzyką, ze swoją grą. Bardzo, bardzo to dobry i teraz bardziej jestem szczęśliwy, że takiego wyboru gościa to na moja, dzisiejszy wieczór.
1: Moja przyjemność.
0: Teraz troszkę poszerzmy perspektywę, bo minęło już pół godziny, wie pan? Tak. A mamy godzinę tylko, w związku z czym tak. Musimy trochę poszerzyć tę perspektywę o innych pańskich, o inne pańskie inspiracje i tak sobie pomyślałem, że uciekaj moje serce. Nie byłoby sensowne, gdybyśmy tego nie zagrali, nie zaśpiewali. Tak. To jest taka piękna piosenka z taką piękną sytuacją, z taką mądrością życiową Agnieszki Osieckiej, prawda, tak. Która wie doskonale, że jeżeli ktoś popełnił ten błąd i został na noc z przypadkową osobą, tak. No to skoro świt, trzeba uciekać jednak, bo rano no, nie będzie o czym rozmawiać, nie będzie czułości wczorajszej.
1: Rano będzie wstyd, jak są.
0: No właśnie. No, ale tak.
1: Posłuchaj. No i Seweryn Krajewski. Wspaniały.
0: I Seweryn Krajewski, który teraz znowu wydał nową płytę, tak. Którą puszczałem tydzień temu.
1: Wspaniały. Tutaj.
0: Rafale, bardzo proszę.
2: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu u.

deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

czy nikt chłodu ust Twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś, żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust Twych.

0: Ciekaw jestem, jakie było zdanie pana Jerzego Wasowskiego o Sewernie Krajewskim, którego w zeszłym tygodniu omawialiśmy jego nową płytę Nowy Dom.
1: Podobno, no bardzo cenił pana Seweryna, podobno uważał go za pierwszego melodyka Rzeczypospolitej, że ma taką ogromną łatwość konstruowania przepięknych melodii. Aha. Także serdecznie pozdrawiamy, jeżeli pan Seweryn nas słucha.
0: No, mam nadzieję, tak. Może go zachęciliśmy poprzednią audycją. A proszę powiedzieć, proszę zdefiniować Magdę. Co to za fenomen? Skąd się narodził? A właściwie może nie skąd, no bo to trzeba by znać rodowód. Ale czy jest pan w stanie zdefiniować to zjawisko po prostu? Tę jej szczególną zupełnie poetykę?
1: Do pewnego stopnia, dlatego że ja postrzegam Magdę, że tak powiem, poprzez te swoje częstotliwości, czyli jeżeli Magda studiowała polonistykę, prawda, czyli ogromnie dużo czytała, ogromnie dużo, że tak powiem, oglądała sztuk teatralnych, filmów, to jest o tyle imponujące, że ja jestem tutaj, nie wiem, czy moje zdanie tutaj będzie miarodajne, ponieważ ja oglądałem tego o całe może mniej. Natomiast to mi szalenie imponowało, bo Magda na początek mi mówiła: Bodzio, jest taka piosenka, co ty o niej sądzisz? Podaj mi to. I była na tyle miła, że od razu, że tak powiem, mi nie mówiła, czy ja ją znam, czy coś takiego, tylko zostawiała mnie jakiś czas. Ja mogłem się zapoznać z tą i tu to było imponujące, że ona, wydawało mi się, że ona zna wszystkie piosenki na świecie. To było takie wrażenie. Poza tym...
0: Ale w niej była poezja po prostu, tak. Jakaś nieprawdopodobna...
1: Poza tym ona pięknie mówiła, że się tak wyrażę, pomiędzy piosenkami. I to było tak na tyle naturalne, że wydawało się, że jesteśmy u niej w domu. Jesteśmy jakby zaproszeni do niej do domu i ona nam opowiada.
0: I tyle serdeczności miała do osób, do których mówiła, prawda?
1: Tak. No i miała ogromną wiedzę taką, na przykład jakieś ciekawostki takie fajne dotyczące jakiegoś kompozytora czy jakiegoś wykonawcy.
0: O poetach, znaczy pamiętam wspaniały artykuł o Bolesławie Leśmianie, który zresztą jest dostępny też w internecie. Także ona miała ogromną wiedzę i potrafiła jakoś na przestrzał. Ale też była chyba taką osobą, która gdzieś tam miała ogromnie dużo niezależności. Ona nigdy nie podłączała się. Była w towarzystwie, ale była też osobna. To znaczy była smutna swoim zasmuceniem i wesoła swoją własną radością. Miała coś takiego nieprawdopodobnego i niepodrabialnego. Posłuchajmy, jak śpiewa inny zupełnie utwór, no, dawniejszy, Jak to dziewczyna. Bardzo proszę, Rafale, puść nam Jak to dziewczyna. Słynny utwór.
1: To pan Stefan Rembowski, tak.
0: Proszę bardzo.

0: się dziewczyna zrodziła się z piosenki nut, z melodii, którą muzyk wiódł. Mówiła mu, że kocha go, że nigdy nikt, że tylko on. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna, że go tak bardzo było brak, że nie do wiary, że aż tak. Mówiła mu, jak to dziewczyna, tuliła się do jego rąk i w oczy mu patrzyła wciąż. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna pokochał do utraty tchu i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że ta jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna. Rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak, nawet w piosence bywa tak. Rzuciła go i poszła w świat, choć został cierń i w sercu ślad. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak refren coś powtarza się. I gdy się refren ten zanuci, dziewczyna znów do niego wróci. Wszystko zapomnieć każe mu za kilka tych wytartych słów. Znów powie mu, że kocha go, że nigdy nikt, że tylko on. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna, że go tak bardzo było brak, że nie do wiary, że aż tak. Znów powie mu, jak to dziewczyna, i będzie się tulić do rąk i w oczy mu spoglądać wciąż. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna pokocha do utraty tchu i w głowie znów zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: No a transatlantycki sukces, który odniosła jedna z piosenek.
2: To była historia, no kiedyś dane mi było zagrać sesję nagraniową z Lorą Szafran i Januszem Muniakiem. Na basie grał Adam Kowalewski i Sebastian Frankiewicz na perkusji i zawiozłem tę płytę do mojego profesora do Bostonu. Profesor nazywał się Ray Santisi. Był to słynny profesor i był niewielkiego wzrostu i miał dłonie, które nie obejmowały oktawy, wobec czego jego profesor zwrócił mu uwagę, żeby raczej fortepianem się nie zajmował, ale Ray Santisi nie tylko, że zajął się tym fortepianem, ale wspaniale grał i wspaniale grał kontrapunkty, które przypominały jakby takie złote pająki, które przechadzają się po klawiaturze. I moim zdaniem tak nikt nie grał. Jak zapytałem kiedyś profesora Santisiego, mówię, panie profesorze, ale jak to? Przecież tak nikt nie grał. On mówi, no nie, tak, tak to tak źle nie jest, ale weź 200 lat temu. Przecież to była podstawowa technika. I on mi tak przypadkiem zwrócił uwagę na to, że jak czas biegnie, to nie znaczy, że my się tak rozwijamy w sensie bezwzględnym, prawda? I teraz on słucha płyty i tam jest, i w, że tak powiem, ma na pulpicie nuty w kawiarence Sultan i pyta mnie, So what's the story behind melody? Opowiedz. No a jak państwo się domyślają, tam tekst stanowi tak. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył, pijany jak wykrzynkę, szedstując pajęczynkę. Czyli jest to bardzo subtelny język polski i teraz ja mam jakiś tam średni angielski, ale on nie sięga tam. Czyli ja mówię, well, there is a coffee house called Sultan and there is a guy and a lady i to jest od zupełnie innego charakteru melodia. A profesor Santisi tak podchodzi do okna i mówi, nigdy nie byłem w twoim kraju, ale wy macie taką muzykę. Ja mówię, panie profesorze, muzyka to jedna, ale jaka poezja piękna temu towarzyszy. Ja zacząłem opowiadać i zapytał mnie od razu, kto gra na saksofonie i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, to był... Proszę sobie wyobrazić, że profesor Santisi przesłuchał całą płytę, a to było 60 minut muzyki, a na korytarzu czekali studenci, którzy chcieli zapisać się na semestr, bo to był taki moment, tak zwany enrollment, czyli tam, że oni się zapisywali na nowy ten, a i co chwila ktoś wchodził, a profesor Santisi mówi, poczekaj, daj mi jeszcze minutę. I to było bardzo miłe, że on nie mógł się oderwać od tej muzyki. Hmm. I mam nadzieję, że coś możemy zaprezentować.
1: Tak, tak, tak. Bardzo w wykonaniu z wokalem Lory Szafran. Tak, tak. Bardzo proszę, Rafale.

0: Wy myślicie, że my tylko słuchamy, a my też sobie rozmawiamy i dowiaduje się różnych rzeczy. Tak, pańska współpraca z Januszem Muniakiem tutaj wyszła jakoś nadzwyczajnie zupełnie i ten saksofon jest oczarowujący.
1: Ale proszę sobie wyobrazić, że mistrz Janusz, jakby to powiedzieć, on w momencie, kiedyśmy nagrywali tę sesję, to miał poważny problem taki domowy tam ze zdrowiem swojej żony oraz miał też już nie najlepszy wzrok. I mówi, Bodzio, ty mi przyniosłeś jakieś nuty, ale ty mi to zagraj. I ja potem, jak w trakcie sesji zauważyłem, że on w ogóle nie patrzył w nuty, tylko miał, cały czas miał zamknięte oczy i słuchał. No ale to był nasz bardzo poważny mistrz. Taki, no... No ja nie wiem, czy ja opowiadałem, jak zawiozłem właśnie tę płytę z Lorą i panem Januszem do Bostonu, do mojego profesora i on tego słuchał. Opowiadałem już to chyba. Więc to było wzruszające.
0: Tak. No i wielki ukłon tej dla pani Lory Szafran.
1: Tak.
0: Dobrze. No. Dobrze, mamy już bardzo niewiele czasu, bo zostało nam tylko 8 minut, a nawet niecałe 7 minut. Więc musimy jeszcze posłuchać troszkę i posłuchamy takiego utworu, który rzuca na kolana, śpiewany przez Magdę Umer. Kolejny utwór.
1: Bronisław Brok napisał tekst.
0: I jeszcze poczekajmy. Tak. Posłuchajmy. Jerzy Wasowski, muzykę. Proszę bardzo.

0: Panie Bogdanie, my nie mamy już czasu nawet, żeby opowiedzieć o błogosławieństwie Jeremiego Przybory, ale to może pokrzepić bardzo wiele osób, które starają się, którym nie wychodzi, ale które no, bez tego, że się uprą, to po prostu niczego nie osiągną. A potem jeszcze puścimy fragment na samym końcu. Fragment Nikt, tylko ty, Magdy Umer. Z Magdą, w wykonaniu Magdy Umer i Bogdana Hołowni. Czyli jakie to było błogosławieństwo?
1: To było błogosławieństwo takie, że jak przyniosłem kiedyś do mieszkania pana Jeremiego Przybory książkę, gdzie było kilkadziesiąt jego utworów i ta książka potem wróciła do mnie, no będąc prawie tam no, totalnie pokreślona i pan Przybora, ja go przeprosiłem, że tak koszmarny zakalec przyniosłem, a pan Przybora wtedy powiedział, jakby to panu powiedzieć, że też się panu chciało. To było jedno zdanie. I potem jak mnie, ja już wiedziałem, że on niedobrze się czuje, więc się ukłoniłem i zamierzałem się oddalić, ale jeszcze coś mnie skłoniło do tego, żebym się odwrócił. I zauważyłem, że on przed drzwiami przyglądał mi się i wyciągnął dłoń i powiedział, proszę mi obiecać, że pan się nigdy nie podda. I pomachał mi i to było ostatni moment.
0: Dziękuję, mistrzu. Dziękuję, dobranoc wam wszystkim. Do usłyszenia za tydzień. Magda Umer, Bogdan Hołowia, Nikt, tylko ty.

0: Już nie mów nic. Na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi? Nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz. A zresztą za późno. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie był tak potrzebny. Kochany, złoty, cudny, srebrny. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie przez pół godziny. Już potem nie był tak jedyny jak ty, tylko ty. Po tobie potem znałam wielu. Zgorszenie widzę w oczach twych. Ach, widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam ciebie w nich na próżno. Nikt, tylko ty. Ach, gdybyś wtedy wrócić zechciał.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szgenda. Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę, która może ułatwić obniżanie cen paliw. Zakłada ona, że minister finansów będzie mógł rozporządzeniem obniżyć akcyzę na paliwa.
2: Tego brakowało przy programie CPN, tam mieliśmy długą drogę legislacyjną, a tu działania są potrzebne tu i teraz, więc jest ustawa, no mam nadzieję, że będzie podpis pana prezydenta i obniżamy ceny paliw. Sprawa tutaj jest prosta, albo jest się po stronie kierowców, polskich przedsiębiorców, polskich obywateli, albo po stronie koncernów paliwowych, które w okresie kryzysu mają naprawdę niebotyczne zyski.
1: Mówił dla TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk. Poprawka jest elementem projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd liczy, że danina przyniesie około 4 miliardów złotych. O losach ustawy zdecyduje teraz Sejm, a później prezydent. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska, która od kilku dni blokuje dostęp do gabinetu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, ogłosiła rozpoczęcie głodówki. Jak mówi, protestuje w ten sposób w obronie, jak określa, prawowitego rektora uczelni. Kurowska twierdzi, że nie je od 6 dni, a od dziś głodówkę prowadzi oficjalnie. Mają zakończyć dopiero wtedy, gdy do gabinetu wejdzie odwołany rektor Michał Sopiński. Spór o Akademię trwa od kilku dni. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Sopińskiego, a jego obowiązki przejął profesor Sławomir Cudak. Ojcowie coraz chętniej angażują się w życie swoich dzieci, ale wciąż rzadziej korzystają z urlopów rodzicielskich niż matki. Z badania Fundacji Rodzic w Mieście wynika, że główną przeszkodą są pieniądze. Ponad 40% ojców, którzy nie skorzystali z urlopu, obawiało się pogorszenia sytuacji finansowej rodziny. Problemem są też obawy o karierę i brak wiedzy o przysługujących prawach.
3: Główny powód, dla którego mężczyźni decydują się na urlop rodzicielski, to jest właśnie budowanie relacji bliskich ze swoim dzieckiem. Natomiast mam takie poczucie, że to jest właśnie deklaracja, ale w mężczyznach cały czas tkwi to czucie odpowiedzialności za finanse rodziny, więc jesteśmy w takim momencie, gdzie mężczyźni są w lekkim rozkroku między chęciami i deklaracjami, a pewnymi możliwościami.
1: Mówiła na naszej antenie Karolina Bury z Fundacji Rodzic w Mieście. Według rozmówczyni ojców do korzystania z urlopu najbardziej zachęcałyby 3 rzeczy. Wyższe wynagrodzenie podczas urlopu, wsparcie pracodawcy i przykład innych mężczyzn. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni prowadzili już 2-1, ale gospodarze doprowadzili do tiebreaka i wygrali decydującą partię 20-18. Porażka nie zmieniła sytuacji Polaków, wygrali grupę i w 1/8 finału zagrają z Łotwą. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 8 minut po godzinie 22. I tak jak jakiś czas temu żegnaliśmy Dolly Parton wspólnie w audycji musicalowe opowieści, to dzisiaj pożegnamy kolejną wielką postać sceny i wielką postać filmu, która odeszła również w wieku lat 80. Tim Curry. Nie wiedziałem, że pojawią się na naszych social mediach jakieś wzmianki o dzisiejszej audycji i jak dosłownie przed chwilą mignął mi taki kolaż z różnymi filmowymi rolami właśnie w naszych social mediach z Timem Curry'em, to nie ukrywam, że aż się wzruszyłem, bo jest to aktor dla mnie bardzo ważny, aktor, który nie dość, że wcielił się w jedną z najważniejszych dla mnie postaci, czyli Frankenfurtera z musicalu Rocky Horror Picture Show, to również uosabia taki rodzaj ekspresji i wyrazistości, który ja bardzo lubię. On też bardzo często na ekranie gra postaci tak zwane charakterystyczne, które również są jakąś taką moją słabością, więc Tim Curry dzisiaj nam będzie śpiewał praktycznie prawie całą audycję. Kto jego głosu nie zna, to po tych 2 godzinach będzie znał bardzo dobrze. Jeden z takich chyba najbardziej charakterystycznych barytonów musicalowych, a najlepiej widownia na całym świecie poznała go oczywiście w filmie Rocky Horror Picture Show.
1: How do you do? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Oj, naprawdę nie wiem, czy istnieje w świecie uniwersum musicali coś bardziej ikoniczne. No, no, ikonicznego oczywiście wiele można wrzucić do tego worka, ale myślę, że ta pauza po Antysy Patient jest czymś niezwykle ikonicznym i moim takim smakołykiem, który uwielbiam bardzo często wpuszczać w ucho. kacper.siedlecki@nowyświat.online. Jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę podzielić się dzisiaj w takiej naszej wspólnej celebracji życia i twórczości Tima Curry'ego, to zachęcam. Może ktoś ma jakieś wspomnienia z jego rolami? kacper.siedlecki@nowyświat.online, albo co najciekawsze, dla kogoś jest to zupełnie nowa postać, bo ja tutaj mówię kultowe, popularne, a może część z tych określeń to tylko istnieje w moim małym świecie, a dla wielu z was Tim Curry nie jest znaną postacią. Mam nadzieję tylko, że po tej audycji sięgniecie po filmy z nim. A my kontynuujemy opowieść pod tytułem Tim Curry i Rocky Horror Picture Show, no bo to był dla niego przełom. Był też jedną z takich niewielu osób, które zagrały postać Franka Frankenfurtera w premierowej obsadzie na scenie, na deskach teatralnych, a następnie w ekranizacji musicalu. No film ponownie status kultowy otrzymał po latach. Postać tego queerowego doktora Frankensteina, który jest jednocześnie kosmitą, bo pochodzi z planety Transylwania, wryła się w głowy kolejnym pokoleniom. No sprawiło to, że po dziś dzień Rocky Horror Picture Show jest wyświetlany w kinach. Są specjalne pokazy, gdzie wszyscy wspólnie śpiewają z postaciami piosenki, gdzie przebierają się za postaci, gdzie dopowiadają kwestie wypowiadane w filmie i myślę, że ten film też nigdzie się nie wybiera. On będzie przez kolejne pokolenia, jestem tego pewien. A dzisiaj przypomnę tylko, że będzie nam śpiewał Tim Curry przez całą audycję. Czasami tak to w spektaklach bywa, że będą mu wtórować bądź towarzyszyć inni aktorzy i aktorki, ale póki co sam Tim Curry.
0: A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym, with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause will make him glisten and gleam, and with massage and just a little bit of steam, he'll be pink

No i tak jak nasz oryginalny doktor Frankenstein ze swoim potworem się za bardzo nie mógł dogadać, to tutaj Frankenfurter postanawia wyjść za mąż za swoją kreaturę, z którą właśnie przed sekundą stworzył. Na standardowym albumie z piosenkami z filmu, na tak zwanym soundtracku, nie odnajdziecie piosenek, które zaraz wybrzmią, bo one się pojawiły dopiero w takim albumie zatytułowanym Absolute Treasures, i to jest taki kompletny soundtrack z oryginalnego filmu. I pojawi się teraz mój ulubiony fragment. Najpierw oczywiście Planet Szmanet Janet, jak Frankenfurter goni Janet, a następnie mój ulubiony fragment, jak obsada nawiązuje do Frankfurterki, oczywiście śpiewając o Frankenfurterze, nazywając go kim? Hot dogiem.

0: Pepper.
1: Frank.
0: Pepper.
2: No właśnie, You're a Hot Dog, pięknie mu Susan Sarandon, która wciela się w postać Janet w filmie, powiedziała, jesteś parówą w sumie, bo rzeczywiście nie najsympatyczniej się tutaj zachowuje Frankenfurter. Przyszedł mail od patronki Alicji. Dobry wieczór, ja nie mam za bardzo wspomnień, ale chciałam napisać, że w ubiegły piątek widziałam pierwszy raz w życiu Rocky Horror Picture Show i to w kinie. Nawet sobie, Alicjo, nie wyobrażasz, jak zazdroszczę, że miałaś okazję zobaczyć zarówno w kinie ten film, jak i pierwszy raz w życiu, bo oddałbym naprawdę wiele pieniędzy, żeby pierwszy raz móc jeszcze raz obejrzeć Rocky Horror Picture Show, bo chyba wtedy rodziła się moja miłość do musicali. Wracam do cytowania. W GCF-ie w Gdyni puścili, nie wiem czy mieli w planach, bo w sumie 50 lat filmu, czy niestety na fali zainteresowania przy okazji odejścia Tima Curry'ego. I chciałam powiedzieć, że to było awesome. Naprawdę arcydzieło, można było się uśmiać, zamyślić i po prostu popodziwiać. Bardzo dziękuję za ten mail. 50 lat co prawda minęło rok temu, bo film jest z 75 roku. Na pewno na tej smutnej fali zainteresowania, ale to dobrze, bo jeżeli ktoś odchodzi, to najlepiej, żeby podtrzymywać jego pamięć właśnie sięgając do muzyki czy filmów, w których te postaci, które odeszły, się pojawiają. I myślę, że to fantastycznie, że w GCF jeszcze w Gdyni, fantastycznie też w Gdyni będę w przyszłym tygodniu na festiwalu w Gdyni. GCF jest jedną z moich ulubionych lokalizacji, zwłaszcza, że to taka ciekawostka. GCF, czyli Gdyńskie Centrum Filmowe, pojawia się naprzeciwko Teatru Muzycznego w Gdyni, o którym zresztą dzisiaj jeszcze wspomnę, a w tymże teatrze kończyłem szkołę i podczas koncertu dyplomowego właśnie miałem ogromną przyjemność zaprezentować utwór z Rocky Horror Picture Show Sweet Transvestite wspólnie z moim rocznikiem, więc sami widzicie, ile tutaj wspomnień z Frankenfurterem i Rockim Horrorem i Timem Curry'em jest cały czas w moim sercu. A teraz, zanim się z Rocky Horror pożegnamy, bo Tim Curry to nie tylko Rocky Horror, jedna z najwspanialszych kompozycji, która składa się z kilku właściwie poszczególnych utworów i pojawia się tam słynny cytat: Don't dream it, be it.

Don't dream it. Be it. Don't dream.

tu na koniec zaśpiewał nam Richard O'Brien, czyli twórca, właściwie współtwórca musicalu Rocky Horror Picture Show. Kończymy zaraz opowieść o tym musicalu, nie kończymy opowieści o Timie Carym, ale kontynuujemy również odczytywanie maili, bo jak widać, bardzo mnie to cieszy, Tim Carey nie był wam obojętny i nie jest. Ola napisała, byłyśmy na Broadwayu w maju na Rockim, oczywiście Rocky Horror Picture Show, chociaż musical Rocky również istnieje, ale wznowienie niedawno było na Broadwayu właśnie Rocky Horror Picture Show szczęśliwie i New York Times zrobił nam zdjęcie i rzeczywiście jest tutaj zdjęcie. Bardzo, bardzo się cieszę. W grupie również Zamkniętej Patronów to zdjęcie się pojawiło. Było cudownie. Juliette Lewis była magentą. O, bardzo bym chciał zobaczyć Juliette Lewis kiedyś na scenie, na żywo. Wielka aktorka. Byłyśmy też kilka razy na Shadowcast pokazach w Waszyngtonie, gdzie wtedy mieszkałyśmy. Umiem nawet tańczyć The Time Warp, który się tańczy w teatrze. Pozdrawiam, patronka Ola z Detroit. Bardzo dziękuję za mail. Też kiedyś umiałem tańczyć The Time Warp. Jest to niespecjalnie skomplikowany taniec, który myślę, że fani Rocky Horror Picture Show w pewnym momencie swojego życia chyba powinni się nauczyć. Bardzo się cieszę, że tyle przyjemności z Rocky Horror Picture Show Olu doznałaś, a my przechodzimy do pożegnania z Rocky Horror i myślę, że to pożegnanie pięknie nawiązuje do odejścia Tima Carey'ego. Jego postać w filmie również odchodzi. Tutaj dwuznaczne to określenie, ale zanim to następuje, śpiewa pożegnalną balladę o tym, że wraca do domu.

Dzisiaj audycja na pewno bardzo emocjonalna i trochę rozedrgana w moim wykonaniu, ponieważ, tak jak wspominałem, Tim Curry jest dla mnie bardzo ważną postacią i bardzo mnie przybiło jego odejście. I tak jak wspominałem, Tim Curry to oczywiście nie tylko Rocky Horror Picture Show, to nawet nie tylko scena i ekran, to jest również dubbing. Może ktoś z Was pamięta animację z 1992 roku, Dolina Paproci. Tam Tim Curry wcielił się w złoczyńcę imieniem Hexus.

Przyszedł mail od Agi, która napisała: super, że dziś Tim Curry króluje na falach musicalowych opowieści. Wspominajmy, fetujmy, tak należy. Dla mnie pierwsze musicalowe wspomnienie z nim związane to oglądana za dzieciaka Annie, jak myśmy z siostrą to kochały. Znałyśmy ten film na pamięć. No właśnie, bo teraz czas na Annie, bo złoczyńcy upodobali sobie bardzo Tima Curry'ego i często w takich właśnie rolach przyszło mu się pojawiać na ekranie. Właśnie między innymi w pierwszej takiej ekranizacji musicalu Annie, a towarzyszyły mu tam wielkie osobowości i osobistości: Carol Burnett i Bernadette Peters.

Teraz czas na coś takiego bardziej nietypowego, ale wciąż pojawi się tutaj Tim Curry. 21 listopada, lipca 1990 roku na placu Poczdamskim w Berlinie dla uczczenia upadku muru berlińskiego pokazano pewne widowisko. Zwało się ono The Wall Rogera Watersa, a fragmenty twórczości śpiewał również Tim Curry. Może wysłyszycie ten jego charakterystyczny baryton we fragmencie The Trial.

No i tak to właśnie brzmiało na Placu Poczedamskim w Berlinie. Pink Floyd i z dodatkiem Tima Carey'ego. Bardzo zresztą polecam ten z 90 roku album, który został nagrany na żywo, bo jest to naprawdę muzyczne wydarzenie. Jak myślę sobie o tej takiej charakterystyczności Tima Carey'ego, którą może już zdążyliście poczuć, o, to jest chyba najlepsze słowo, to jak najbardziej jestem sobie w stanie go wyobrazić w takim anturażu brechtowsko-wejlowskim. Więc zaśpiewa nam teraz po niemiecku piosenkę Bertolta Brechta i Kurta Weila ze spektaklu Happy End.

do have kind hearts, Johnny. Und ich liebe dich.

0: Kolejne nagranie na żywo. Myślę, że Tim Curry się fantastycznie sprawdza w nagraniach na żywo, bo wtedy to mięsistość jego głosu, to vibrato, to wszystko czuć, to wszystko jest na wierzchu i to wszystko jest podbite tą jego niebywałą ekspresją. No i widzicie, ile twarzy ma Tim Curry, ile może ich mieć. Jeszcze za moment wspomnę o kilku ważnych, przynajmniej dla mnie, jego rolach filmowych, ale zanim to nastąpi, Jane Lapoterre zaśpiewa teraz w duecie z Timem Carrym piosenkę You Remind Me of You, ponownie nagranie na żywo, a pochodzi ono z takiej ciekawej brytyjskiej rewii, która nosi tytuł A Night of 100 Stars i tam było mnóstwo fantastycznych brytyjskich wykonawców, aktorek, aktorów, piosenkarek, piosenkarzy. Przedziwna rewia, fantastyczne nagrania, bardzo polecam pełen album.
1: You won't think it rude of me, will ya? If I say your face is familiar. I know I don't know ya, but still ya look familiar. Remind me of someone. You really do. Three guns is whole.

moment I met you, I tried to place your haunting face.

A więc kilka ról filmowych Tima Curry'ego, które są dla mnie ważne. To oczywiście jako fan horroru i wszystkiego, co makabryczne, to uwielbiam Tima za jego oryginalnego Pennywise'a z miniserialu na podstawie oczywiście powieści Kinga It, po polsku To. Niedawno było wznowienie takie tej sagi, oczywiście był serial, to taka najświeższa rzecz, ale też były dwie części filmowe, właśnie taki remake tego serialu. Za kamerdynera z filmu Trop uwielbiam Tima, za legendarnego diabła z filmu Nomen Omen Legenda oraz za przeróżne perły komedii. Straszny film 2, którego jestem całej serii oczywiście wielkim fanem, bo co jest lepszego niż wzięcie wielu, wielu filmów kina grozy i stworzenie z nich parodii. Oczywiście w Krzywym Zwierciadle również się pojawia Tim Curry i gdzie? W rodzinie Adamsów. Tam się wcielał w Gomeza. No, wiele, wiele fantastycznych ról filmowych, teatralnych. Dzisiaj jeszcze o niektórych wspomnę. Oczywiście nie zapominając o tym, co wybrzmiało na początku, czyli Rocky Horror Picture Show. Zanim przejdziemy do jego solowej muzycznej kariery, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa, chciałbym, żeby zaśpiewał nam raz jeszcze w wersji na żywo piosenkę tym razem Stevena Sondheima z musicalu Follies, Losing My Mind.

Właśnie, śpiewamy tutaj wspólnie z teamem w studiu i poza studiem, ale też wspominamy o jego rolach w filmach, o jego rolach na scenie. Wspominałem też jeszcze o dubbingu. Pan Krzysztof wspomina o ikonicznej roli premiera Czerdenko z gry Red Alert 3. Tyle przeróżnych wcieleń, a dodatkowo jeszcze Tim Curry nagrał kilka solowych albumów i może to przewrotnie zabrzmi, ale najświeższy pojawił się w roku 81, zatytułowany Simplicity.

Dwa lata wcześniej Tim Curry wydał album zatytułowany Fearless i chciałem, żeby Tim Curry mógł zabrzmieć dla was w możliwie najbardziej zróżnicowany sposób, stąd te wszystkie wcześniejsze pozycje, a teraz różne albumy i też piosenki, które w jakiś sposób inny pokazują wartości wokalne Tima Curry'ego. Może mi się to uda. Cold Blue Steel and Sweet Fire.

wristwatch, a ring, a downstairs screamer.

She said it's down, down, down. The dark ladder.

0: down, out, down. The dark, the dark, let the.
1: To teraz jeszcze coś innego. Rok 78. Ukazuje się wtedy album Read My Lips. To są 3 lata po premierze Rocky Horror Picture Show, więc Tim Curry zaczął być coraz bardziej rozpoznawalny, ale też Rocky Horror Picture Show nie było świeżo po premierze takim tytułem, jakim jest dzisiaj, więc aż tak rozpoznawalny nie był, chociaż jego świetność właśnie przypadała raczej na lata 80., 90., wczesne 2000. W takim razie teraz Birds of a Feather.

Młody Tim Curry rok po premierze Rocky Horror Picture Show wydał swoją pierwszą płytę. To jest taka mała, zakurzona perełka, która myślę, że sporo mówi o takich początkach Tima Curry'ego. Nazywa się ten album Tim Curry From The Vaults. No i tutaj myślę, że to Vaults można różnorako interpretować i tłumaczyć, bo do samej takiej postaci i dodajmy, że jest rok po Rocky Horror, to pasuje mi tutaj krypta, że ten Tim Curry wyłania się z krypty. Możemy oczywiście to tłumaczyć, to Vaults, w różnoraki sposób. Możemy nawet, że z jakiegoś schronu. Tutaj na pewno językowcy mogliby się przyjrzeć i różnie na to spojrzeć. Był to też taki okres, kiedy Tim szukał swojego brzmienia. To posłuchajmy takiej zgoła romantycznej piosenki Baby Love.

I czy wyobrażałyście sobie Tima Carey'ego w takim wydaniu, śpiewający balladę romantyczną Baby Love? Właśnie, bo tutaj ballady przeplatają się z takimi żywszymi utworami na tym albumie. Po śmierci Tima wydano płytę, która zawiera jego pierwsze utwory, właśnie z tamtej płyty, tylko część, przeplatane przebojami oczywiście z Rocky Horror Picture Show. Tytuł tego albumu to Remembering Tim Carey. Myślę, że to jest takie ciekawe zestawienie jego charyzmy estradowej i charyzmy scenicznej, tej, którą widzimy w filmie czy w zapiskach scenicznych Rocky Horror Picture Show. Pozostało nam pół godziny do końca audycji. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze odezwać z jakimś wspomnieniem dotyczącym Tima Carey'ego, to zachęcam. kacper.siedlecki@nowyświat.online, a my teraz przechodzimy do żywszego utworu z tego albumu Remembering Tim Carey, a następnie kolejna ballada.

0: I teraz będziemy się żegnać tytułem, to znaczy nie jeszcze, jeszcze się nie żegnamy, ale ostatni tytuł dzisiaj. Powracamy z Timem Curry na scenę. Powracamy w musicalu Monty Pythona. Monty Python i Święty Graal na podstawie tego filmu, tej grupy komediowej, fantastycznej, brytyjskiej, powstał musical Spamalot. All for One.
1: And so, King Arthur gathered his knights together, bringing from all the corners of the kingdom the strongest and bravest in the land to sit at the round table. The strangely flatulent Sir Bedivere, the dashingly handsome Sir Galahad, the homicidally brave Sir Lancelot, Sir Robin, the not quite so brave as Sir Lancelot, who slew the vicious Chicken of Bristol and who personally wet himself at the Battle of Badon Hill, and the aptly named Sir not appearing in this show.
2: Sorry.
1: Together they formed a band whose names and deeds were to be retold throughout the centuries, the Knights of the Round Table.

Musical Monty Python's Spamalot pojawił się na Broadwayu w 2005 roku. Otrzymał 14 nominacji do nagród Tony, to jest bardzo dużo. Później też trafił nawet na deski teatru muzycznego w Gdyni. A Tim Curry, nasz dzisiejszy bohater, wcielił się w postać króla Artura zarówno na Broadwayu, jak i w swoim rodzimym kraju, na West Endzie.

To teraz czas na jedną z najbardziej popularnych piosenek z musicalu, czyli Find Your Grail, zaśpiewa Sara Ramirez i oczywiście Tim Curry, a następnie coś, czego nie mogło zabraknąć, piosenka, która co prawda pochodzi z żywotu Briana, innego filmu grupy Monty Pythona, ale tutaj w musicalu Spamalot się pojawia, czyli Always Look on the Bright Side of Life, żeby łatwiej przełknąć tę gorycz po odejściu Tima Curry'ego.

A pożegnamy się coverem od Tima Kerego, który się żegna. Ja również się żegnam. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Zachęcam najusilniej do sięgnięcia po całą kinematografię Tima Kerego, a na koniec nam wybrzmi Hit the Road, Jack, czyli Hit the Road, Tim.

Yeah, I love you.